0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie, działa obrona powietrzna. Władze apelują do mieszkańców o zejście do schronów. Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Tak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej. Drugi tydzień września przyniesie nam krótkie ocieplenie. Dziś termometry wskażą nawet 30 stopni. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie i kilku regionach Ukrainy. W ukraińskiej stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem rakietami balistycznymi z obwodu Kurskiego i Briańskiego oraz informowały o ruchu rosyjskich dronów. Mieszkańcy Kijowa zostali wezwani do pozostania w schronach do czasu odwołania alarmu. NATO w ciągu ostatnich 2 lat około 700 razy poderwało samoloty, by przechwycić rosyjskie maszyny lub inne statki powietrzne stanowiące potencjalne zagrożenie. Poinformował o tym szef Komitetu Wojskowego Sojuszu admirał Giuseppe Cavo Dragone. Jak podkreślił, oznacza to niemal jedno takie zdarzenie dziennie. Admirał ostrzega, że NATO mierzy się dziś z zagrożeniami konwencjonalnymi i hybrydowymi. Wskazał m.in. na rosnącą rolę dronów i sztucznej inteligencji. Jak powiedział, maszyna oblicza, człowiek decyduje, maszyna wykonuje, człowiek odpowiada. Brakuje młodych lekarzy chętnych do specjalizacji z onkologii, alarmuje Naczelna Izba Lekarska. Według najnowszych danych obsadzonych jest jedynie około 40% dostępnych miejsc na tej specjalizacji. Do tych informacji dotarł nasz reporter. Z czego wynika zatem ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
1: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
2: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
1: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
0: Te fakty zebrał Michał Dobrołowicz. To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu. W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem. Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom łatwiej dojazd.
4: Bardzo jest potrzebny.
5: Wyczekiwany?
4: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta na pewno. No tak.
6: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
0: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha. Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
7: Jaka będzie pogoda?
0: Choć w ostatnich dniach aura w Polsce raczej jesienna, to dziś i jutro czeka nas iście letnia temperatura.
8: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
9: Pogoda akurat dopisuje i w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie aktywnie spędzać czas.
10: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
11: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
0: Tak mówili nam mieszkańcy Krakowa. Niestety w czwartek znów zaczniemy przyzwyczajać się do jesieni. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej rozpocznie w środę we włoskim Viareggio Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone to mistrzynie starego kontynentu sprzed 2 lat, które teraz chcą ponownie sięgnąć po tytuł. Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
12: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła medale z Mistrzostw Europy, to chyba nastawienie nie może być inne jak to, wewnętrznie. Oczywiście ono pewnie też wywołuje jakąś większą presję niż to, że po prostu jedziemy po medal.
13: Tak, no jak najbardziej. Chcemy dla siebie go zdobyć, no bo rok temu zajęliśmy 4. miejsce i na pewno pewien niedosyt z tego turnieju przywieźliśmy. No presja to też pewien przywilej. No jeżeli bylibyśmy słabszą reprezentacją, to byśmy o tym nie myśleli. No to, że myślimy o medalu, no to oznacza, że jesteśmy dobrzy i jesteśmy też jednym z faworytów do tego medalu. No musimy to udowodnić.
12: Jak pan ocenia tak na szybko, bo tak naprawdę te krótkie przygotowania do tego turnieju, bo może mało kto wie, ale wy przygotowywaliście się w Gliwicach, bo tutaj jest po prostu ośrodek ku temu.
13: Tak, co prawda, no mieliśmy więcej zgrupowań, tak, no bo to jest jakby tylko te dwa dni przed samym turniejem, ale i mieliśmy turniej eliminacyjny, przed eliminacjami mieliśmy dwa zgrupowania, pomiędzy eliminacjami a tym zgrupowaniem mieliśmy jedno, więc tych zgrupowań mieliśmy dość sporo. No ogólnie jestem z tego zadowolony, na pewno przygotowujemy się pod pierwszy mecz, to jest dla nas najważniejszy mecz, gramy z gospodarzem turnieju, bo gramy z Włoszkami i na pewno byłoby dobrze zacząć od zwycięstwa. Potem jest dzień przerwy, w którym grają Hiszpanki z Włoszkami, więc to też nam już pewną sytuację wyjaśni. Więc wszystkie siły i wszystkie przygotowania dajemy pod ten mecz z Włoszkami.
12: Wielu selekcjonerów tych reprezentacji, które grają na trawie, mówi, ważne, żeby w turnieju pierwszego meczu nie przegrać. Tu, kiedy ten turniej jest bardzo wąski, bo tylko sześciozespołowy, to też takie nastawienie trzeba mieć? Czy wręcz przeciwnie, trzeba ten pierwszy mecz po prostu wygrać?
13: No na pewno sytuacja w tabeli się lepiej, że tak powiem, jeszcze raz powiem. Najlepiej, na pewno sytuacja w tabeli będzie bardziej wyjaśniona po zwycięstwie niż po przegranej, tak? No podchodząc do meczu potem drugiego z Hiszpankami, no my musimy wygrać, co, jeżeli byśmy przegrali, więc na pewno ten pierwszy mecz jest ważny. W grupie, gdzie są cztery zespoły, można jeszcze ten błąd popełnić, w grupie trzyzespołowej na pewno ten pierwszy mecz wygrany daje duży komfort. Najlepiej wygrany w regulaminowym czasie gry.
12: Ci, którzy nas słuchają i usłyszeli, że zagracie mecz otwarcie z gospodyniami, Włoszkami, to przekładając to na normalną piłkę nożną, myślą sobie, no to trzeba mieć pecha w losowaniu, żeby trafić na Włoszki. No właśnie, ale oceńmy te rywalki, te Włoszki i Hiszpanki. Wyjaśnijmy, jaki to jest poziom i czy to jest naprawdę bardzo wymagający rywal, czy po prostu ta elita europejska jest tak wąska, że tamten poziom tych reprezentacji razem z wami jest bardzo zbliżony.
13: Drużyny, które są na mistrzostwach, które będą na mistrzostwach Europy, są bardzo zbliżone. No z Włoszkami już wygrywaliśmy, ale też przegrywaliśmy. Z Hiszpankami wygraliśmy, ale też przegrywaliśmy, więc mamy bardzo zbliżone poziomy. Oczywiście Hiszpanki mogą być na przykład na wyższym poziomie technicznym, z kolei my na wyższym motorycznym czy taktycznym, więc jakby te różnice są niewielkie w niektórych obszarach piłki nożnej, czy no, piłki nożnej na plaży, tak? Bardzo zbliżone zespoły, tak? No jakby nie powiem, że forma dnia, no bo przygotowanie dla nas jest bardzo ważne do tego turnieju i nie chciałbym, żeby tylko forma dnia decydowała, no ale na pewno umiejętności, na pewno to, co przygotowujemy, czy nam będzie wychodzić w danym meczu, na pewno to, jak podejdziemy pod kątem mentalnym do samego spotkania, będzie miało znaczenie. Oczywiście no, Włoszkom będą sprzyjać ściany, bo będą grały też najprawdopodobniej przy pełnych trybunach, bo na wszystkich turniejach, gdzie grają gospodarze, to zawsze te trybuny są zapełnione, więc czeka nas bardzo ciekawy i fajny mecz. Ja takie mecze lubię i chciałbym w takich meczach wygrywać. Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
12: To byłby dobry prognostyk, tak, wygrać z Włoszkami, to pokazuje, że wtedy bliżej tego Mistrzostwa Europy.
13: No, potem jest kolejny mecz jeszcze grupowy i ewentualny półfinał i finał, więc droga będzie daleka, ale no, ten pierwszy mecz kluczowy, więc jak największe siły dajemy tutaj na ten pierwszy mecz.
12: A patrząc na tą drugą grupę, to kto tam jest najmocniejszy?
13: No, też jest grupa wyrównana, bo jest i Szwajcaria, Portugalia i Ukraina. Każdy zespół trochę charakteryzuje się czymś innym. Z kolei no, Portugalia w poprzednim roku zdobyła Mistrzostwo Europy, więc wydaje się na papierze, że to one są najsilniejsze. Aczkolwiek Ukraina ma też bardzo dobre swoje, ma bardzo dużo atutów. Z kolei Szwajcaria dokoptowała trochę do tej czołówki, tak jak my wcześniej, te dwa lata temu. Więc no, każdy z zespołów ma swoje atuty. No, raczej wydaje się, że ta Portugalia powinna być największym faworytem, ale piasek pokaże.
12: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideo, analizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie? Czy jednak jest tutaj gdzieś ta nutka brazylijskiej fantazji i to, z czym trochę się jednak wszystkim ten beach soccer kojarzy, że jest to pewna spontaniczność, pewne umiejętności techniczne, czy raczej w tych meczach trzeba być przygotowanym, wiadomo, od A do Z, ale czy jest dużo takiej analizy taktycznej rywala, jakiegoś schematu taktycznego własnej drużyny, czy raczej taka kreatywność samych zawodniczek?
13: Nie no, bazujemy, no jakby te zespoły, które są już na najwyższym poziomie, no to ta taktyka i tak jak pan powiedział, tak rozbudowane sztaby, no to one już tutaj są. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że beach soccer kojarzy się z plażą, z muzyką, z taką no, luźniejszą atmosferą. No i pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz te zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii, na rozbudowanym sztabie. No, mieliśmy taki moment, że chcieliśmy się wymieniać z Hiszpanią, zeszliśmy z takim pomysłem, żeby wymieniać Hiszpanią parametrami motorycznymi, to Hiszpania nie chciała nam ich udostępnić. No my chcieliśmy udostępniać, żeby też rozwijać ten okres jeszcze pod tym względem, żeby patrzeć, gdzie ewentualnie mamy coś do poprawy albo w czym jesteśmy od nich lepsi, to nie za bardzo chcieli, więc no już zaczyna się powoli takie bardzo profesjonalne podejście. No jakby też jest sytuacja taka, że najprawdopodobniej wejdzie nowa organizacja, która będzie jakby organizować rozgrywki w beach soccerze, która jest bardziej poważna, która już organizowała Super Puchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, taka firma, która jest z Arabii Saudyjskiej, więc no zmierza to ku profesjonalizacji bardziej tej dyscypliny. Tak, oczywiście znajdą się jeszcze zespoły, które w mniejszym stopniu bazują na taktyce czy na takim poważniejszym podejściu do sprawy, no ale no my chcąc wygrywać, no to musimy być krok dalej niż drużyny przeciwne, więc no musimy iść do przodu.
12: Wygrywając te złoto kilka lat temu, wy mieliście pomysł, mieliście schemat, mieliście jakiś swój charakterystyczny sposób na rozgrywanie tych meczów, no bo Polska nie jest krajem, który bezpośrednio to się kojarzy z beach soccerem. Ani klimat, ani warunki. Plaże mamy piękne, no ale Bałtyk chłodny. Więc no, skąd wzięło się ten know-how, można powiedzieć, na zdobywanie tych medali w Europie?
13: No, w kobiecym beach soccerze myślę, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o grę z bramkarką, która jest takim ostatnim rozgrywającym. U mężczyzn jest to już od dłuższego czasu wykorzystywane. No, jest to piąty zawodnik, który może cały czas być przy piłce. U kobiet do momentu, kiedy ta reprezentacja powstała, raczej tak zespoły nie grały, czyli nie wykorzystywały tej bramkarki. My mając taki profil zawodniczek, który predysponował do tego, no i rozwój tych zawodniczek w przeciągu roku spowodował, że jesteśmy drużyną, czy byliśmy drużyną te 2-3 lata temu, która najlepiej wykorzystywała grę z bramkarką. No i to na pewno dawało nam dużo. No jeden zawodnik więcej, ktoś, kto się jakby interesuje piłką nożną na małym polu, daje bardzo dużo, ponieważ no daje możliwość gry, daje możliwość tego, że utrzymania się przy piłce, daje możliwość tego, że drużyna przeciwna, która ma 4 zawodniczki w polu, musi no biegać pomiędzy 5, więc to taki pozytyw. Dodatkowo no bramkarki też w tym futbolu tutaj na plaży są wykorzystywane też do oddawania uderzeń, strzałów i tak dalej, więc no jakby sama gra nogami do prawej czy do lewej bramkarki dużo, ale tak samo uderzenia. Kolejna kwestia, myślę, że byliśmy bardzo dobrze przygotowanym zespołem motorycznym i to nas bardzo wyróżniało te 2 lata temu, czyli nad drużynami przeciwnymi wyróżnialiśmy się na tle motorycznym i tym, że graliśmy bardzo dużo z bramkarką. Taktyka uważam, że tak samo, no bo byliśmy zdyscyplinowani taktycznie. Oczywiście myślę, że troszkę odstawaliśmy pod kątem technicznym, no ale tak jak już wspomniałem troszkę wcześniej, to piłka nożna składa się z kilku komponentów: motoryka, mental, technika, taktyka, tak, no i jeszcze kilka innych składowych, które wpływają na wynik, więc no w całości tego wszystkiego mieliśmy kilka tych przeważających elementów i to dało nam sukces.
0: Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk.
7: To są fakty z ostatniej chwili.
0: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie myśliwce zostały poderwane. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że to działania prewencyjne. W RMF FM sprawdzaj fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta. W RMF FM zaczynamy kolejne wydanie Faktów. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Polskie myśliwce poderwane, rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. O tym na początek. Potem o uwagę prosimy kierowców jadących S7 w warmińsko-mazurskim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W faktach także wasze wspomnienia z legendarnym wokalistą zespołu Jam, który wczoraj obchodziłby 70. urodziny. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne. W rejonie Darnycia odłamki uszkodziły także samochód. W rejonie Sołomiańskim wybuchł ponadto pożar w magazynie. Jak na razie nie ma informacji o ofiarach ani poszkodowanych. A jak już informowaliśmy w faktach, w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i atakami na Ukrainę rozpoczęło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z obszarami zagrożonymi. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek na S7 w warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło na odcinku Grabin-Rychnowo. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.
3: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
1: Radzi komisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Notowania ropy naftowej na światowych rynkach rosną. Analitycy tłumaczą, że to efekt zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem w ostatnim tygodniu. W Polsce po zakończeniu programu ceny paliwa niżej, ceny benzyny i diesla wzrosły nawet o złotówkę za litr. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
4: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
5: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą, po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług, no i tyle, krótka piłka.
6: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
7: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
8: No myślę, że to jest to okolica 6 zł, jak dla mnie przynajmniej.
1: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
9: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów. Richard Riddle, legendarny wokalista Jamu, obchodziłby wczoraj 70. urodziny. Jak go wspominacie?
10: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
11: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Jamu uwielbiam.
12: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
13: Jakaś piosenka ulubiona?
12: Do kołyski.
11: Dla mnie chyba Wehikuł Czasu.
10: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Richard Riddle zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: She wants to be your James Bond.

0: to już prawie piąta. Czas na fakty RMF FM. Wszystkie aktualne informacje prezentuje Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alert RCB wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W naszej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To była niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów. W uszkodzonych budynkach mogą być uwięzieni ludzie. Ponadto w faktach proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jest piąta. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe. Wiadomość tej treści wysłano do mieszkańców całego województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Alert objął m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty. Służby apelują o zachowanie czujności, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że alert ten został odwołany, ale ponadto polskie wojsko postawiło w gotowość lotnictwo i systemy obrony powietrznej po wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa i atakach na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły, a działania mają charakter prewencyjny i dotyczą głównie rejonów przygranicznych. Sytuacja jest stale monitorowana. Zatem uporządkujmy. Rosjanie zaatakowali nocą Kijów rakietami. Jak informowaliśmy w faktach, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z bloków mogą być uwięzieni ludzie. W rejonie Sołomiańskim odłamki spadły na pięciopiętrowy budynek. Uszkodzony został też trzypiętrowy blok. W rejonie Hołosiiwskim wybuchł pożar na terenie placówki oświatowej. W rejonie Sołomiańskim płonie ponadto magazyn. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskiem. Na odcinku Słupca-Konin na wysokości miejscowości Golina osobówka zderzyła się z busem. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Były szef policji generał Jarosław Szymczyk zasiadł wczoraj na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
2: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciał zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
3: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Przed Sejmem protestowali wczoraj pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenne. Domagali się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
4: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
5: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
4: Dystrofia mięśniowa Duchenne, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
5: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
4: Tak, nie kwalifikują się.
5: Ile osób w Polsce choruje?
4: Około 400.
1: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl.
6: Są i takie fakty.
1: Wrześniowy wysyp grzybów w lasach. Deszczowa pogoda w ostatnich dniach sprzyja grzybobraniom. Na Lubelszczyźnie miejscami można już zapełnić cały kosz.
7: Zaczęło się dokładnie.
8: Takiego zebrałem, co to?
9: Jakie ładne.
7: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
8: Czego już wypatrywać w lesie?
10: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
7: Kurki.
8: Jeszcze?
7: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
8: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
7: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
8: Dużo?
10: Jeszcze nie.
9: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
8: Najlepsze przed nami.
10: Tak jest.
1: Za zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Dziś i jutro na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty za niespełna pół godziny. O tym, co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie, informować Was będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: na zegarach. 5:30 w studiu melduje się Magdalena Wojtoń.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, to są fakty RMF FM.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Było ogłoszone ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy. W związku z nimi Polska poderwała myśliwce. Kierowcy zderzenie busa z samochodem osobowym na 92 między Słupcą a Koninem i dwóch samochodów ciężarowych na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak poinformowano, nie ma już zagrożenia dla Polski. Jak informowaliśmy, po czwartej mieszkańcy dwóch regionów otrzymali alerty mówiące o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Służby apelowały o śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. A w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Jak zaznaczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. O poranku utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Szydlak, to jest w Warmińsko-Mazurskiem. Między Ostrudą i Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy, a objazd poprowadzono starym odcinkiem Krajowej Siódemki. Jedna osoba ranna także w wypadku na Krajowej 92 w miejscowości Golina w Wielkopolsce. Między Słupcą i Koninem osobówka zderzyła się z busem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Dwa zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto usłyszał wczoraj Roman Rzec. To jest kolejny zatrzymany w tej sprawie. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia obszerne, przekazała Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
2: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura chce dla Romana Rzec tymczasowego aresztu. To fakty RMF FM we wtorek, 8 września. Kurierzy Poczty Polskiej apelują o pomoc i

0: Rozmawia z profesorem Markiem Belką. A my zapraszamy na kolejne fakty punktualnie o 6.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: RMF 24.

0: przy mikrofonie Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
1: Po trzech dniach zawieszenia broni Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę.
2: W związku z tym atakiem Polska po trzeciej poderwała myśliwce, ale przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ten alert odwołało, alert wydany dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Konfederacja nie wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
2: Zawaliłem, tak w mediach społecznościowych pisze Bartosz Bocheńczak, który według nieoficjalnych informacji nie zebrał wymaganej liczby podpisów mieszkańców. Krótki rozejm i porozumienie Rosji z Ukrainą o wstrzymaniu nalotów na stolice obu państw na 3 dni zakończone, a potwierdzenie wydarzenia ostatniej nocy i poranka.
1: Rosja wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 6 osób. Akcja służb trwa. W jednym z zaatakowanych obiektów, jak informują lokalne władze, mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
2: Agencja Reutera o poranku informuje natomiast o ataku ukraińskich dronów w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą. Tam znajduje się m.in. duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft.
1: 3-dniową przerwę w atakach, ona była związana z wizytą specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie.
2: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę prawie 3 godziny temu dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poderwano myśliwce, do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego wysłano alertę RCB.
1: Przed piątą, jak słyszeliście w faktach, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało komunikat, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Odwołano też obowiązujący alert. Jest zgoda sądu na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Taką informację przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Jak informowaliśmy w faktach, Roman Rzet usłyszał wczoraj 2 zarzuty oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Tym żyje Kraków.
2: Kraków żyje wyborami na prezydenta. Tyle, że w tych wyborach prezydenta miasta nie będzie kandydata Konfederacji.
1: Według nieoficjalnych jeszcze informacji Bartosz Bocheńczak miał nie zebrać wymaganej liczby podpisów z poparciem. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Sławomir Mentzen odwołał już Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji.
2: Przyczyną odmowy rejestracji według Mentzena było uznanie za błędne ponad 2000 z około 5000 zebranych podpisów poparcia. Według polityka podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania.
1: Miejska Komisja Wyborcza będzie podpisy weryfikować także dziś i dopiero późnym popołudniem. No i wtedy opublikuje wiążącą decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej.
2: Wciąż ważą się losy kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów z walki o fotel prezydenta Krakowa wypadł były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.
4: U pana Mariana Banasia zabrakło po prostu ilości tych podpisów. Około 500 zabrakło tych podpisów. Jakaś taka większa liczba była. To nie były jakiś jeden rodzaj błędu, który na przykład tam występował w tym przypadku pana Gibały, tam jakiś brak informacji Kraków. To były raczej powtarzające się informacje o tym, że osoba nie zamieszkuje w tej gminie, niezgodność danych z CRW. Nie było to coś takiego charakterystycznego, że to jest jakiś charakterystyczny błąd, który się powtarza wiele razy.
1: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
2: Dziś o 18:00 poznać mamy ostateczną decyzję komisji dotyczącą weryfikacji podpisów kandydatów.
1: Jan Frycz, pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.
2: Wybitnego aktora żegnali wczoraj bliscy przyjaciele i ludzie nie tylko świata filmu i teatru.
5: Ogromna strata na pewno, to jest niesamowity ból dla fanów i w ogóle dla kultury aktorskiej, prawda? To są niesamowite wspomnienia, wielkie role, więc tutaj no kolejna wielka, ogromna strata.
6: Przykro, ból. Dobrze ludzie odchodzą i po prostu jest to bardzo przykre.
7: To jest kolejny genialny aktor, którego już nie będzie tutaj z nami.
6: Tak, także strata ogromna.
8: A widziałam go w teatrze aż na dla 4 aktorów. No to w Krakowie wtedy go widziałam, co z braćmi Grabowskimi grał i z Janem Peszkiem.
1: Te głosy zebrała Magdalena Greinert.
2: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
1: Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny.
2: Wczoraj Polki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. 4. lokata, bardzo dobra, no ale marzenie o medalu nie udało się zrealizować.
1: Jak ten wspólny czas podsumowują zawodniczki?
9: To były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
10: Czuję duży sentyment do tej drużyny. Przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez bez medalu. Bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
2: Mówiły Paulina Damaska i Maja Koput. Pytanie, co teraz pokażą panowie?
1: Już za dwa dni będziemy trzymać kciuki za siatkarzy. Pojutrze rozegrają pierwszy mecz na swoich Mistrzostwach Europy.
2: Zaczynamy w bułgarskiej Sofii meczem z Portugalią.
1: Po 6.30 pierwsze poranne fakty sportowe zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia z tej strony. Kilka minut po szóstej, zanim nasza redakcyjna skrzynka zapełni się nowymi informacjami i jak to mam w zwyczaju, przychodzę do Was z najważniejszymi faktami, jakie przyniósł poniedziałek. Wczoraj dopiero po godzinie 9 rano zakończyła się akcja wrocławskich strażaków w Tyńcu Małym. Jak przekazał RMF 24 Wrocław kapitan Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pożar na składowisku drewnianych palet wybuchł w niedzielę po południu.
13: Spaleniu uległy palety, także uszkodzeniu uległo kilka znajdujących się w pobliskim sąsiedztwie samochodów. W zależności od tego, jak mocno oddziaływały na nie temperatura i płomienie, część z nich spalona. To promieniowanie cieplne było znaczne, zwłaszcza w początkowej fazie. Dlatego też częściowo zostały uszkodzone elewacje pobliskich budynków. Pierwotnie na miejsce zdarzenia dyżurni zadysponowali 8 zastępów. Finalnie w kulminacyjnym momencie działało 18 naszych zastępów. Na szczęście nikt nie został w tym zdarzeniu poszkodowany.
12: Teraz przyczynę pożaru ustala policja. W faktach w poniedziałek informowaliśmy także o tragicznym bilansie minionego weekendu, kiedy to doszło do kilku zdarzeń na torach kolejowych. Jak już wiecie z naszej anteny, w piątek po południu w podwrocławskiej Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku na torach. Pociąg osobowy relacji Krotoszyn-Jelcz-Laskowice potrącił kobietę oraz dziecko. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia poszkodowanych nie udało się uratować. Według informacji przekazanych przez dolnośląską policję, dziecko wbiegło na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. Matka próbowała je powstrzymać, jednak również sama znalazła się na torach. Natomiast w sobotę przed południem do śmiertelnego wypadku na torach kolejowych doszło na ulicy Terenowej we Wrocławiu. Pociąg kolei dolnośląskich relacji Świdnica-Wrocław Główny potrącił 28-letniego mężczyznę, który przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy Straży Pożarnej, policja oraz Służba Ochrony Kolei. W pociągu podróżowało około 200 osób. Pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani i przewiezieni do podstawionych autobusów. Ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany. Początek nowego tygodnia przyniósł także duży krok w stronę budowy linii tramwajowej na Jagodno. Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na dokumentację wyniesienia linii kolejowej 285 nad ulicę Barcką. Dzięki temu trasa tramwajowa na Jagodno może być projektowana bezkolizyjnie. Ruch kolejowy ma zostać przeniesiony na wiadukt w 2029 roku, a harmonogram przedstawił nam Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu Polskich Linii Kolejowych SA do spraw przygotowania tej inwestycji.
14: Patrzymy na to w szerszym kontekście, jeżeli chodzi o wzniesienie linii 285 nad ulicą Barską. Po pierwsze bezpieczeństwo. Aby poprawić bezpieczeństwo, skrzyżowania dwupoziomowe na pewno znacznie wpływają w tym kwestii realizacji zadań i ruchu samochodów, jak i pieszych. Po drugie, synergia z inwestycjami miejskimi. Po podpisaniu porozumienia chcemy, aby ta linia tramwajowa powstała i w sposób bezpieczny przemieszczali się mieszkańcy i pasażerowie linii kolejowej. Po trzecie, jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła.
11: Fakty istotne dla Wrocławia.
12: Tańsze przejazdy komunikacją miejską dla pracowników firm. One również pojawiły się w poniedziałkowych faktach w RMF 24 Wrocław. Miasto przygotowało program Urban Card dla biznesu, czyli ofertę tańszych biletów okresowych dla przedsiębiorstw. Im większy pakiet kupi pracodawca, tym wyższy otrzyma rabat. Więcej na ten temat opowiedziała nam Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
15: W 2021 roku wyszliśmy z propozycją oferty dla naszych mieszkańców, podatników i pojawiła się taryfa biletów okresowych Nasz Wrocław. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo ilość użytkowników programu Nasz Wrocław poszybowała w górę. a bilety okresowe stały się już takim elementem, z którego korzystają dzisiaj mieszkańcy, te bilety okresowe ze zniżką. W związku z tym zastanawialiśmy się nad ofertą dla biznesu, dla pracodawców, dla przedsiębiorców, bo dla podatników już taka oferta się pojawiła. I stąd też z inicjatywy naszych radnych miejskich, z takim pomysłem pojawił się u nas pan radny Robert Suligowski, a potem współpracował z nami również pan radny Sławomir Czerwiński. Zaczęliśmy pracę nad tym rozwiązaniem, żeby zaoferować taryfę dla pracodawców. Dla pracodawców, dla podmiotów, które chciałyby wykupić taki bilet w korzystnej cenie dla swoich pracowników, jako jeden z benefitów, które no, może się znaleźć w pakiecie wszystkich benefitów pracodawcy. I tak pojawiła się wypracowana przez nas oferta Urban Card dla biznesu. Wydaje nam się, że to jest bardzo prosta oferta. Została ona skonsultowana z różnymi przedsiębiorcami, i większymi, i mniejszymi, i z Wrocławską Radą do Spraw Przedsiębiorczości. Bardzo prosta oferta. Jeśli pracodawca będzie chciał zakupić bilety dla swoich pracowników w niższej cenie, wystarczy, że skorzysta z tej taryfy. Będą tam do wyboru trzy opcje biletów okresowych oraz trzy warianty zniżek, w zależności od tego, jak duży pakiet, jaka będzie wartość umowy zawartej z miastem. Ten rabat jest 5, 10, 15% i świadomie ten rabat jest mniejszy niż w przypadku naszych wrocławskich podatników, bo wiem, że mieszkańców interesowało, dlaczego te rabaty są inne. Preferujemy oczywiście indywidualną ofertę w ramach taryfy Nasz Wrocław, a tą ofertę biznesową w ramach taryfy Urban Card dla biznesu. Przedkładamy taką propozycję naszym radnym na najbliższej sesji. Jeśli zostanie ona uchwalona, to ta oferta stanie się faktem w styczniu 2027 roku i od tego momentu będzie można korzystać już z tego rozwiązania. I oczywiście mamy nadzieję, że to przyczyni się do tego, że więcej firm będzie korzystało z takich ofert biznesowych, że zdecydują się na zakup tych biletów w niższej cenie. Dla pracodawców może to oznaczać bilet za 0 zł, może to oznaczać bilet za jakąś symboliczną kwotę. Na pewno będzie to dla nich korzystne rozwiązanie.
11: Tym żyje Wrocław.
12: Nowy tydzień przyniósł też dobrą wiadomość dla podróżnych wrocławskiego lotniska. Port rusza z kolejnym etapem modernizacji i kupuje nowoczesne skanery CT. Dzięki nim podczas kontroli bezpieczeństwa nie trzeba już będzie wyciągać z bagażu laptopów ani elektroniki. Zniknie też uciążliwe przelewanie kosmetyków. Nowa technologia pozwala na przewóz płynów w butelkach o pojemności nawet do 2 litrów. Jak mówił nam prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara, pierwsze urządzenia pojawią się w terminalu w lutym.
16: Ogłosiliśmy, że latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym, większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces, o którym za chwilę koledzy będą rozmawiali. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
12: Poniedziałek przyniósł również nowe fakty w sprawie poszukiwań 13-latki, o których informowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. Policja przekazała, że życiu i zdrowiu dziewczynki prawdopodobnie nie zagraża niebezpieczeństwo. Szczegóły poznała reporterka Faktów RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska.
17: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nastolatka najprawdopodobniej przebywa w Brazylii pod opieką biologicznej matki. Wciąż trwają jednak procedury, które mają dać 100% pewność, że jest bezpieczna. Dlatego nadal obowiązuje żółta nota Interpolu, która umożliwia poszukiwania na całym świecie. Policja podkreśla, że działania będą prowadzone do momentu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu 13-latki.
12: Przypomnijmy, że poszukiwana dziewczyna Anand jest obywatelką Brazylii. W czwartek samowolnie opuściła szkołę i nie wróciła do domu. Wczoraj, tuż przed kolejnym głosowaniem na projekty w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, sprawdzaliśmy również, co w sprawie nieprawidłowości z poprzedniego roku. Jak przekazał Faktom rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.
18: Postępowanie toczy się w sprawie, gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, ustalane są dane retencyjne dotyczące i numerów IP, i połączeń telefonicznych, przy pomocy których to numerów były wysyłane głosy w zakresie tego właśnie budżetu obywatelskiego. Postępowanie jest w toku, dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie.
12: Zawiadomienia w tej sprawie, przypomnijmy, magistrat złożył w listopadzie. Podejrzenia urzędników wzbudziły m.in. setki głosów pooddawanych z tych samych adresów IP, powtarzające się dane osobowe oraz nadmiernie wysoka aktywność osób w wieku od 90 do 99 lat. Tylko w sierpniu ponad 4,5 tysiąca osób zastrzegło swój numer PESEL stacjonarnie we wrocławskich urzędach. Jak mówiła nam w poniedziałek Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, w kolejkach ustawiali się głównie seniorzy, którzy nie korzystają z aplikacji mObywatel.
19: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia, po ujawnieniu tej informacji, zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Natomiast informujemy, że gdyby osoba chciała skorzystać z jakichś dużych kredytów w banku, tych chwilówek, czy na przykład zakupić jakiś produkt na raty, to może to stanowić problem. Ale my też te osoby zachęcaliśmy do założenia aplikacji mObywatel, bo każdy ma ten telefon, każdy ma dostęp do tych środków komunikacji elektronicznej, żeby po prostu do nas nie przychodzić. Jest to prosta czynność, to jest tylko przejechanie paluszkiem po ekranie, cofnięcie zastrzeżenia albo cofnięcie numeru PESEL. Jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno przykładaliśmy się i spokojnie informowaliśmy, że zastrzeżenie numeru PESEL, jaką daje ochronę dla swojego numeru PESEL, że jeżeli chce cofnąć, to może zrobić on to tylko i wyłącznie osobiście, że tutaj nie ma roli pełnomocnika, że gdyby chciał podejmować jakieś czynności bankowe, no to należy się zastanowić, czy u notariusza, bo wtedy jest tutaj pewna blokada i tutaj zderzy się z tym zastrzeżeniem numeru PESEL i faktycznie obserwujemy, że miesiące przed Wielkanocą czy przed Bożym Narodzeniem te osoby do nas przychodzą. Dokonujemy cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Po wykonaniu jakichś czynności bankowych osoby z powrotem do nas wracają i dokonują ponownie zastrzeżenia. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL był niezastrzeżony. Wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie.
12: Skąd taki ruch w urzędach? Przypomnijmy, że właśnie w sierpniu doszło do jednego z największych wycieków danych w historii Polski. Cyberatak na dostawcę oprogramowania medycznego objął dane blisko 19 milionów złotych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze fakty z poniedziałku. Dziękuję za uwagę, słyszymy się nieco później. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Po reklamie.
13: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
14: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych. To jest najnowszy tragiczny bilans nocnego ataku na Kijów.
15: Rosjanie, jak informowaliśmy, użyli dronów i rakiet balistycznych. Ten bilans może się jednak zmienić, bo jak informują lokalne władze, w jednym z zaatakowanych budynków mogą być uwięzieni ludzie. Po 10 próbach w końcu rozpoczął się proces generała Jarosława Szymczyka. Były komendant główny policji jest oskarżony o odpalenie granatnika w komendzie głównej i stworzenie zagrożenia dla swoich współpracowników.
14: W faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, co wiemy po pierwszej rozprawie?
16: Wiemy, że w końcu w sądzie stawił się oskarżony. Wcześniej jego obrońcy aż 10 razy dostali zgodę na odroczenie procesu. Ponieważ ten odbywa się w trybie niejawnym, prokurator nie podała zbyt wielu informacji.
17: Akt oskarżenia został odczytany. Rozpoczęto samo postępowanie sądowe.
16: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa. Nie wiemy, czy generał Szymczyk składał wyjaśnienia, ani czy przyznał się do zarzucanych mu czynów. A prokuratura oskarża byłego komendanta głównego policji o to, że odbezpieczył przywieziony z Ukrainy granatnik. Do wybuchu doszło prawie 4 lata temu w komendzie głównej policji. Generał jest też oskarżony o przewiezienie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia podwładnych. Były szef policji nie chciał komentować przebiegu pierwszej rozprawy.
18: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
16: Generałowi grozi 8 lat więzienia.
15: A były szef Formuły 1, jej założyciel Bernie Ecclestone, zatrzymany na lotnisku Tiresz, aerodromy w Kaszkajsz, położonym na obrzeżach Park Lizbony.
14: Zatrzymany w związku ze znalezieniem broni palnej na pokładzie prywatnego samolotu Brytyjczyka.
15: Chodzi o strzelbę. 95-latek broni się, że broń przywiózł ze Szwajcarii do Portugalii na strzelanie do rzutków.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Iga Świątek odpadła z US Open. Porażka w dwóch setach z Chinką Qin Wenzheng.
14: Od tenisa fakty sportowe zaczyna Patryk Zerwański. Dzień dobry, Patryku.
12: Dzień dobry. Na początek tego meczu dawał duże nadzieje. Polka w pierwszym secie przy pasywnej grze rywalki prowadziła już 5-0. 7 kolejnych gemów jednak dla Chinki. Set przegrany. No i po krótkiej przerwie trzeba było wrócić do gry na drugą część meczu.
19: Co sobie pomyślałam? No po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jedyne co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być solidniejszą od niej. No tylko, że to po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo wsułam.
12: Tak mówiła Świątek na antenie Eurosportu. W drugim secie 3 gemy na koncie naszej tenisistki. Porażka 3-6. Polskie siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Wczoraj biało-czerwone wróciły do kraju z Turcji. Zajęły tam 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. Drużyna wspólnie spędziła 4 miesiące. Zawodniczki podkreślają, że to był naprawdę wymagający czas. Będzie go na pewno wspominać Maja Koput. Dla niej to było pierwsze lato spędzone na grze w seniorskiej reprezentacji.
20: Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego roku i jestem zadowolona z mojej postawy. Mimo, że uważam, że jeszcze mam wiele do nauki, no to mimo wszystko jestem wdzięczna za to, co się w tym roku stało.
12: No teraz czas na krótkie urlopy i powrót do klubowej rzeczywistości. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj 2 remisy, w obu spotkaniach wynik 1-1. Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin, Pogoń Szczecin z Wisłą.

0: wyniesienia linii kolejowej nad ulicą Bartką to odpowiedź kolei na jeden z najważniejszych problemów komunikacyjnych południa Wrocławia. No i konkretny krok w kierunku budowy tramwaju na Jagodno. Miasto będzie współfinansować to przedsięwzięcie. Pracuje także oczywiście nad swoimi inwestycjami, trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno, przebudową buforowej i kolejnymi elementami tak zwanego pakietu dla południa. I te tematy u nas z pewnością będą szczegółowo nieraz pojawiać się jeszcze na antenie. A zmieniając tematykę, to Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści noblistki Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Wydarzenie odbędzie się 14 października o 18 we wrocławskiej hali stulecia i zainauguruje tegoroczną edycję Bruno Schulz Festiwalu. Spotkanie z noblistką poprowadzi profesor Urszula Glęsk. Nowa książka Tokarczuk to blisko 700-stronnicowa powieść, której akcja rozgrywa się na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i w Wałbrzychu tuż po II wojnie światowej. Opowieść łączy losy bohaterów z różnych stron świata, podejmując temat pamięci, tożsamości i odbudowy życia po katastrofie. Podczas premiery będzie można po raz pierwszy kupić tę książkę oraz zdobyć autograf autorki. Wstęp na wydarzenie do hali stulecia będzie bezpłatny, jednak obowiązuje system wejściówek. No i bezpłatne wejściówki w formie drukowanej dostępne będą od jutra do 18 września lub do wyczerpania puli w 4 punktach: we Wrocławskim Domu Literatury, w Muzeum Pana Tadeusza, w Narodowym Forum Muzyki oraz w Mediatece, dokładnie w filii numer 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Teatralnym. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 wejściówki. Dystrybucja online nie jest przewidziana. Pozostając w tematyce kulturalnej, o poranku w RMF 24 Wrocław zapowiedź piątkowej premiery, jaka odbędzie się na dużej scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Będzie to Deus Sex Machina w reżyserii Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana. Przedstawienie inspirowane jest reportażem Ewy Stusińskiej Deus Sex Machina, czy Roboty nas pokochają, który ukazał się w 2024 roku. Spektakl otwiera nowy sezon artystyczny Wrocławskiego Teatru Współczesnego i składa się z 2 części. Twórcy spektaklu podejmują temat relacji człowieka z technologią, pytając, czy maszyny mogą wypełnić ludzką potrzebę bliskości i miłości. Przedstawienie skonfrontuje także stereotypowe wyobrażenia o kobiecej seksualności z rzeczywistością sceniczną, poruszając wątki emancypacji i intymności w świecie nowych technologii. Jeszcze o poranku mam ciekawostkę dla miłośników popularnych kijków. Tym razem, jeśli chcielibyście wybrać się z Wrocławia w malowniczy plener i tam pospacerować z kijkami, to 13 września na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju zaplanowano aktywny rajd Nordic Walking. O szczegółach tego wydarzenia opowie nasza korespondentka z regionu Renata Pasiut.
1: Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 2 tras: sportową o długości 6 km lub rodzinną liczącą 3 km. Przed startem zaplanowano wspólną rozgrzewkę, a na trasach czekać będą zadania przygotowane przez wolontariuszy. Na mecie każdy otrzyma pamiątkowy medal. Organizatorzy przygotowali także specjalną strefę drzewo profilaktyki, gdzie można będzie zapisać własne zdrowotne postanowienia. Po marszu uczestnicy spotkają się przy grillu, a na zakończenie odbędzie się losowanie nagród. Zapisy będą prowadzone wyłącznie w dniu wydarzenia na Słonecznej Polanie od godziny 8:30.
0: Kto miałby więc ochotę podreptać po Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju i mielibyście czas wybrać się właśnie z Wrocławia w region w ten najbliższy weekend, dokładnie w niedzielę, to warto mieć tę imprezę na uwadze. Koniecznie zostańcie z RMF 24 Wrocław z kolejną dawką ciekawych, ale i aktualnych informacji. Wrócę jeszcze przed 7:00. Między innymi zaproszę nie tylko dzieci, ale i dorosłych na najbliższą edycję Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków, jednego z najbardziej kolorowych i rodzinnych wydarzeń w kraju. A wszystko już w najbliższy weekend. Słyszymy się więc za kilka minut. Do tego czasu możecie także odwiedzić o poranku stronę rmf24.pl. Tam aktualne wiadomości, dalej ciekawostki z Wrocławia oraz regionu.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie Bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
13: W RMF 24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek, ponowne ukłony i od razu przechodzę do aktualnych informacji o ewentualnych utrudnieniach, z jakimi dziś będą musieli borykać się, chociaż niektórzy mieszkańcy Wrocławia. Najpierw o planowanych wyłączeniach wody w godzinach między 10 a 18. Może jej zabraknąć w budynku przy Szybowcowej 7 do 14. Sucho w kranach może być przy Eugeniusza Zaka od 34 numeru do 42. Natomiast między 9 a 16 lokatorzy z ulicy Gałowskiej 4 do 9A oraz 16 do 17A również mogą spodziewać się braku wody, a na dzisiejszej liście utrudnień także wyłączenia ciepłej wody zaplanowano przy wybranych budynkach czy lokalach na Lotniczej, Ścinawskiej, Poznańskiej, Zachodniej czy Paprotnej. I jeszcze zaglądamy w prognozy dla Wrocławia. Uwaga, na jeden dzień wracają upały. IMGW ostrzega dziś przed nimi. To ostrzeżenie dotyczy także stolicy Dolnego Śląska. Co najmniej 29 stopni Celsjusza i to w cieniu mają dziś pokazać wrocławskie termometry. A teraz o poranku zaglądamy do wrocławskich szkół, które składają coraz większe zamówienia na warzywa. Sklepiki szkolne pozbywają się batoników i chipsów, a uczniowie próbują odnaleźć się w nowej, zdrowszej rzeczywistości. Od początku roku w podstawówkach obowiązują nowe zasady żywienia. Rodzice pokładają w zmianach duże nadzieje, bo jak mówi pani Ania, mama trzecioklasisty z Wrocławia, dzieci chętniej próbują warzyw w grupie rówieśników niż w domu.
14: To, co zauważyłam i to jest ciekawe, w domu na przykład ciężko mi jest nakłonić dziecko do zjedzenia sałaty, a z relacji pań z przedszkola jeszcze pamiętam opowieści o tym, że moje dzieci jadły rukole. Więc to jest fascynujące, co czasami ta psychologia grupy robi i tak naprawdę właśnie ten zdrowy sposób żywienia w szkole też dużo dobrego, bo bo czasami rodzicowi jest ciężko nakłonić, a jednak w przedszkolu, w grupie dziecko jest bardziej skłonne do spróbowania nowych rzeczy, właśnie zdrowego posiłku, bo idzie za przykładem, za rówieśnikami, nie?
13: Tyle o zdrowym żywieniu we wrocławskich podstawówkach, a teraz przypomnienie o trwającym trzecim naborze do mikrograntów we Wrocławiu. Jeszcze przez tydzień mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na lokalne inicjatywy w ramach trzeciego, ostatniego w tym roku naboru. To szansa dla osób fizycznych oraz nieformalnych grup, które chcą realizować projekty integrujące społeczność, od warsztatów i spacerów po działania artystyczne czy sportowe. Potem w tych wszystkich wydarzeniach mieszkańcy Wrocławia mogą uczestniczyć bezpłatnie, bo w ramach programu organizatorzy mogą uzyskać dofinansowanie do 10 tysięcy złotych brutto, a także wsparcie organizacyjne, promocyjne czy administracyjne. Do udziału nie jest wymagane doświadczenie w pisaniu projektów ani zameldowanie we Wrocławiu. Kluczowe jest, by inicjatywa była realizowana na terenie miasta i służyła jego mieszkańcom. Projekty mogą być realizowane w 4 dawnych dzielnicach: Fabrycznej, Krzyki, Psie Pole i Śródmieście. Wyłączone z programu jest osiedle Stare Miasto. Wnioski można składać online do 15 września do godziny 23:59, a wszelkie pytania można kierować mailowo czy telefonicznie do Biura Mikrograntów przy Świdnickiej 8B. No dobrze, to teraz o poranku na antenie RMF 24 Wrocław zrobi się bajkowo. Nasze miasto bowiem przygotowuje się na kolejną edycję wrocławskiego festiwalu krasnoludków. Już 11 i 12 września, czyli w piątek i sobotę najbliższe, stolica Dolnego Śląska zamieni się w barwną bajkową krainę, no a głównymi bohaterami będą dobre duchy miasta Krasnale. Na uczestników czeka szereg atrakcji, których motywem przewodnim będzie edukacja ekologiczna i odkrywanie tajemnic wody. Festiwal rozpocznie się w najbliższy piątek tradycyjną wielką paradą krasnoludków. O 10:00 z wrocławskiego rynku wyruszy kolorowy pochód z udziałem przedszkolaków, uczniów, animatorów, maskotek. Uczestnicy przejdą do ogrodu staromiejskiego, gdzie odbywać się będą konkursy, a także rywalizacja o najlepsze krasnalowe przebranie. Program rozmaicą koncerty, pokazy kuglarskie czy przejazdy zabytkowym krasnalowym tramwajem. A sobota upłynie pod hasłem "Wszyscy jesteśmy krasnoludkami". Do ogrodu staromiejskiego warto wtedy przyjść całymi rodzinami. Będzie m.in. gra miejska, pokazy naukowe, animacje z maskotkami. Do tego na dwóch scenach odbywać się będą spektakle, występy muzyczne. A finałem festiwalu będzie koncert prezentujący piosenki o ekologii i przyrodzie. Szczegółowy program wrocławskiego festiwalu krasnoludków znajdziecie na rmf24.pl. A ja polecam jeszcze na naszej antenie rozmowę o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie były premier profesor Marek Belka.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: to Radio RMF 24. Jest wtorek, jest 8 września. Piotr Salak, dzień dobry. Oczywiście polecam nasz poranek informacyjny. Za chwilę będzie razem z nami profesor Marek Belka. Wcześniej rzecz jasna, fakty RMF FM, czyli Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Już w studiu faktów, już na was czekają. Jest 7.
1: 5 osób aresztowanych do tej pory w aferze Zonda Krypto.
2: Fakty RMF FM o 7 zaczynamy od podsumowania informacji na ten temat.
1: Kurierzy Poczty Polskiej proszą o nagłośnienie ich problemów.
2: Chodzi o planowane cięcia wynagrodzeń.
1: Już za moment rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Naszym gościem jest to poranku profesor Marek Belka.
1: Były premier i minister finansów.
2: Zapraszamy.
1: Pięć osób aresztował do tej pory sąd na wniosek prokuratury krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto.
2: To prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, a także 4 osoby związane z Sylwestrem Suszkiem.
1: Założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, zaginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.
2: Fakt o 7 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O co te osoby są podejrzane?
3: Radosław Piesiewicz ma m.in. zarzuty o charakterze korupcyjnym, powoływania się na wpływy w UOKiK-u w interesie szefa Zonda Krypto. Miał też według śledczych w nielegalny sposób próbować odzyskać swe pieniądze z giełdy kryptowalut. Pozostałe osoby mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmować się miała oszustwami komputerowymi. Są tam też zarzuty dotyczące kryminalnego wątku afery, a więc zniknięcia Suszka. Jedna z kobiet jest podejrzana o utrudnianie postępowania w tej sprawie.
1: A jaka jest skala oszustw w tej aferze?
3: Prokuratura wzbrania się przed podawaniem jakichkolwiek liczb, twierdzi, że wciąż nie ma pełnej listy poszkodowanych.
4: Wpływa bardzo dużo tych zgłoszeń. Osoby ubiegają się o status pokrzywdzonego. To jest takie dynamiczne.
3: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, jakiś czas temu straty klientów Zonda Krypto szacowano na 350 milionów złotych, natomiast zadłużenie giełdy w postępowaniu upadłościowym w Estonii to ponad 400 milionów euro.
2: To fakt RMF FM. Mamy stawki sprzed 2 lat, a teraz Poczta Polska chce je zmniejszyć. Tak mówią nam kurierzy Pocztexu.
1: To marka należąca do Poczty Polskiej, oferująca usługi kurierskie.
2: Poczta Polska, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.
1: Nowe umowy zdecydowanie pogorszą nasze warunki pracy. Te głosy kurierów z Centrum Logistycznego w Ciemnem, koło Radzymina na Mazowszu.
5: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę, na 35% gorszych warunkach.
6: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
7: Macie możliwość?
6: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
5: Dyrekcja tutaj do nas przychodzi, przedstawia warunki, ale cały czas te same warunki na tej umowie, ona jest nieakceptowalna. No zwyczajnie jest tak, jak chłopaki mówią, 30-40% w dół przy większym nakładzie pracy. No ja sobie nie wyobrażam podpisać takiej umowy.
1: Z kurierami Pocztexu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: A co na to Poczta Polska? Do tej sprawy będziemy gdzieś wracać w faktach RMF FM. Dania zwróci Grenlandii meteoryt.
1: Zwróci po 60 latach. Rządy obu państw osiągnęły porozumienie w sprawie zwrotu 20-tonowego meteorytu wywiezionego z Grenlandii przez Duńczyków w 1967 roku.
2: A chodzi o Ekpalilik.
8: Ekpalilik
2: ważący ponad 650 kg meteoryt, który obecnie stoi przed muzeum historii naturalnej w Kopenhadze. Dla Inuitów ta kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie. Oni pierwsi ją odnaleźli, oni z fragmentów tej skały wykonywali ostrza narzędzi i groty strzała.
1: Ekpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły 10 tysięcy lat temu w północno-zachodniej Grenlandii.
2: Ten największy z nich, Anhigito, ważący 31 ton, trafił do Nowego Jorku. Przywieziony tam przez polarnika Roberta Peary'ego w 1897 roku.
9: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego goście, witamy i zapraszamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest profesor Marek Belka, były premier, ale też były prezes Banku Centralnego. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie profesorze, dzisiaj pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Pan się spodziewa jakichkolwiek ruchów, jeśli chodzi o stopy procentowe?
10: No nie, dlatego że te wzrosty cen paliwa, które przecież oczywiście będą pchać inflację w górę, nie są w jakikolwiek sposób związane z naszą wewnętrzną polityką gospodarczą. To jest efekt tej wywołanej przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem.
0: Ale rozumiem, że nie ma mowy o obniżce, ale czy niektórzy eksperci zaczynają przebąkiwać o tym, że można się spodziewać podwyżki stóp procentowych? Pan też tak uważa?
10: Właśnie ja myślałem, że o to pan pyta. I no i myślę, że nie. Myślę, że nie należy specjalnie się jakby to być gorączkować, tylko po prostu przeczekać tę sytuację.
0: Marek Belka, profesor Marek Belka jest razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale polecamy się oczywiście i kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie profesorze, patrzę na budżet 2027 roku. 198 miliardów na zbrojenia. Stać nas na to?
10: Pytanie, które sobie możemy zadawać, czy stać nas na niemodernizację armii. Bo ktoś powiedział, że oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, no ale jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to chyba nie ma wyjścia.
0: Owszem, nie ma wyjścia.
10: Problem jest inny. Problem jest taki, że jak jest bardzo dużo pieniędzy, to jako były minister finansów wiem, że jest skłonność do wydawania tych pieniędzy, no jakby to powiedzieć, nie w najmądrzejszy sposób.
0: A co pan ma na myśli? To rozumiem, że kontrola nad tymi wydatkami powinna być bardziej ścisła ze strony resortu finansów?
10: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, no, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
0: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem to trzeba, temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
10: Niestety. My oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne no, poważne obciążenie. I oczywiście, że tak. No, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór. Ten słynny wybór masło czy armaty.
0: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, by zrezygnował w roku wyborczym?
10: Wie pan co, na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, bo prawda? Przecież powiedział.
0: To prawda, że Karol Nawrocki wspomniał.
10: Podatkiem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
0: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców no większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
10: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. No oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
0: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
10: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
0: Tak.
10: Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany, więc trudno być optymistą w takim zakresie.
0: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u? Czy uważa pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
10: No tak, no ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro. No
0: to tak jest.
10: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki dla przedsiębiorców czy dla przedsiębiorstw są niskie. Wysokie są podatki dla średniaków, tych, którzy wchodzą w te 32% podatku dochodowego, plus te 32% trzeba dodać prawie 10% podatku na NFZ, czyli to już są bardzo solidne podatki, takie w stylu francuskim czy szwedzkim.
0: To wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej o strefie ekonomii. Pańskim zdaniem bez podniesienia podatków nie da się utrzymać jednocześnie cel wydatków socjalnych i wydatków na armię na tym poziomie?
10: No tak, tylko że nie widzę tego. Po prostu trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili ktoś się zdecydował w okresie przedwyborczym, a okres przedwyborczy w Polsce trwa ciągle. W związku z tym no nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. W Polsce my nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
0: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
10: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. To znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. Trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
0: A pan widzi realistów, jeśli chodzi o stronę finansową w polskim rządzie w tej chwili?
10: No ja myślę, że jak patrzę na to ostatnią propozycję podatkową, to oczywiście, że tak. To przecież tam nie są głupi ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, tylko że po prostu Warunki polityczne są takie, jakie są.
0: Polityka zwycięża, rozumiem, z myśleniem finansowym.
10: Chcesz podnieść podatki, to rejtanem rzuca się prezydent Nawrocki. No i już, nic nie zrobisz.
0: Panie profesorze, pan kiedykolwiek miał kryptowaluty?
10: Nie, o nie, nie, nie. Wie pan co, ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy, no nie wiem, z desperacji czy coś, że idą w takie szemrane rozwiązania. No przecież pamiętamy aferę Ambergold, prawda? To taka bardziej zrozumiała dla ludzi. No, no jak można było wierzyć, że ktoś może zagwarantować zwrot 13%? No w sytuacji, kiedy to była znacznie wyższe oprocentowanie od tego, co było na rynku. No ale ludzie poszli. Ludzie poszli w to, inwestowali i to nawet, bym powiedział, nie tylko ludzie, którzy się jakby no, nie znają na tym, ale wykształceni podobno.
0: Ale panie profesorze, rynek kryptowalut jest dosyć mocnym rynkiem, jeśli chodzi o finanse światowe, tak powiedzmy. Są tacy, myślę chociażby o Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest potężny element rynku finansowego.
10: To prawda, tylko że trzeba umieć, a poza tym trzeba to regulować. No. A u nas chcieliśmy regulować, ale też nie pozwolił.
0: A pana zdaniem ta afera Zonda Krypto jest kłopotem politycznym dla prawicy? To pewnie wszyscy wiemy i tak mówi większość komentatorów, ale czy ta afera Zonda Krypto bardziej wzmacnia Tuska pana zdaniem, czy bardziej wzmacnia Brauna?
10: Oj, ja nie jestem takim analitykiem kompetentnym. Nie wiem, zależy od tego, jak ta afera zostanie rozegrana. Czyli jeżeli będzie jasno powiedziane, że te darowizny, w cudzysłowie, to nie były darowizny, tylko łapówki. O, to jest najważniejsze. A po drugie, żeby to było załatwione w miarę szybko, no po to, żeby ludzie widzieli, że jest jakaś konsekwencja tych co tu dużo mówić, oszustw.
0: Jak twierdzi Rzeczpospolita, rząd przygotowuje czwartą próbę przeprowadzenia ustawy regulującej kryptowaluty. Pewnie Karol Nawrocki po raz czwarty to zawetuje. To po co rząd to cztery razy próbuje robić to samo, panie profesorze?
10: No po to, żeby pokazać ludziom, proszę bardzo, to jest ten obywatel, pierwszy obywatel, który wprowadził was w te kłopoty.
0: A nie lepiej się dogadać z Pałacem Prezydenckim, wziąć elementy tej prezydenckiej propozycji? Tam, z tego co pamiętam, tam nie ma wielu zmian.
10: Przecież tam nie chodzi o żadne elementy nowe, tylko po prostu chodzi o to, żeby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian. No przecież bez przesady. No przecież tam w gruncie rzeczy się dyskutuje nie o istotnych sprawach, tylko o drobiazgach.
0: Otóż to. I pytanie jest teraz takie, czy my w gruncie rzeczy uczestniczymy w takim politycznym przeciąganiu liny, czy uczestniczymy w merytorycznej dyskusji na temat funkcjonowania elementów finansowych na polskim rynku?
10: No, powiedział pan to doskonale. Chodzi o to drugie, oczywiście.
0: Panie profesorze, pana zdaniem Maciej Berek powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
10: Oj, nie wiem, ja się na tym też nie znam, ale ja pamiętam pana ministra Berka, kiedy on jeszcze był w Kancelarii Sejmu. To był jeden z najbardziej kompetentnych, porządnych, propaństwowych funkcjonariuszy, bardzo wysoko oceniany. No nie wiem, czy to powinien w związku z tym, czy to powinno go, że tak powiem, promować do Trybunału Konstytucyjnego. Ja się na tym nie chcę wypowiadać. Natomiast jako człowiek to jest diament.
0: Rozumiem. Natomiast pytanie, te zarzuty, które się pojawiają, rozumiem, że są takie, że ci, którzy mówili jeszcze nie tak dawno, że Trybunał Konstytucyjny powinien być odpolityczniony, dzisiaj wprowadzają tam polityka, który jeszcze nie tak dawno odpowiadał za politykę prawną rządu.
10: Jaki to polityk? To był urzędnik państwowy. Ja uważam, że on nie był żadnym politykiem.
0: I panu to nie przeszkadza, że jeszcze nie tak dawno by sprawował funkcję ministerialną w rządzie Donalda Tuska?
10: No wiem, no ale wiem, o kim mowa. Jest to człowiek, który na pewno wstydu krajowi nie przyniesie na tym stanowisku. No ale oczywiście, że będzie jazgot, no bo jak jest okazja i to jazgot przez tych, że tak powiem, wydawany, którzy przecież upolityczniali masowo, hurtowo Trybunał Konstytucyjny.
0: Panie profesorze, jeszcze chciałem pana zapytać na koniec o to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. AfD wygrywa wybory w Saksonii. Pana to niepokoi, czy pan tylko wzrusza ramionami od wewnętrzna polityka Niemiec?
10: No nie, no to trzeba być ślepym, żeby nie być naprawdę bardzo zaniepokojony tą ewolucją. Ja chciałbym powiedzieć wyraźnie, te skrajne tendencje odżywają głównie na terenach byłej LRD. Na terenach, gdzie praktycznie w ogóle nie przeprowadzono tak istotnej dla Niemiec denacyfikacji. Związek Radziecki od razu oznajmił swoim przyjaciołom w NRD, że są krajem miłującym pokój i że ich te wszystkie zbrodnie i tak dalej nie dotyczą. No i dzisiaj mamy tego efekt.
0: Pana zdaniem, panie profesorze, to zmieni też politykę Niemiec wobec Europy, wobec Ukrainy, wobec Rosji?
10: No tak, ale ja się boję przede wszystkim, że w pewnym momencie zaczną się pojawiać wypowiedzi, które dotyczą bezpośrednio nas.
0: Czyli jakie na przykład?
10: No na przykład na początek, że województwo lubuskie, prawda, zachodniopomorskie czy dolnośląskie to jest Ostdeutschland, prawda, czyli wschodnie Niemcy. No były takie, że tak powiem, tendencje, żeby tak to nazywać. No to przecież, no to pierwszy krok w kierunku, że tak powiem, jak to mówiąc delikatnie, chodzi o tak zwany dialog historyczny. Oni to tak ładnie nazywają. Rozpocznijmy dialog historyczny. A czemu ma służyć ten dialog historyczny? No oczywiście temu, żeby zacząć rozmawiać może nie o aneksji, czy o powrocie ziem byłych niemieckich do Niemiec, ale być może chodzi o jakiś specjalny status. No nie wiem, trudno w ogóle sobie wyobrazić, ale nawet, że tak powiem, wyobrażenie na ten temat jest w ogóle sama myśl, że coś takiego może być podjęte, jest niebezpieczne. No a jeszcze my żądamy, jak się nazywa, reparacji. No a to jak się żądamy reparacji, to ten na pewno znajdzie się w AfD jakiś polityk, który powie, no to dobrze, to policzmy w takim razie wartość ziem, jak to Niemcy mówią, utraconych. Czy to czasami nie jest więcej niż te straty, które my podliczamy? No, ta dyskusja jest po prostu skrajnie dla nas niebezpieczna. A to jest właśnie środowisko, które jest skłonne taką dyskusję prowadzić.
0: Przypomina o tym profesor Marek Belka, były premier, były prezes Banku Centralnego. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za spotkanie.
10: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.
7: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
8: Y'all still want me to come with you?
0: I jeszcze ważny komunikat w związku z aktywnością polskiego lotnictwa i w związku z aktywnością rosyjskich sił atakujących Ukrainę. Lotnisko w Lublinie jest czasowo zamknięte z powodu działań polskiego wojska. Tak przekazują służby. 25 minut po godzinie 7.

0: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Po reklamie.
4: Czas najwyższy na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami.
5: Myśliwce wracają już do bazy.
6: Były w powietrzu w związku z nocnymi atakami Rosji na Ukrainę.
5: RCB przed piątą wołał też alert dla mieszkańców, wysłany dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
6: Rosja, przypomnijmy, wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony.
5: Co najmniej 2 osoby zginęły, 7 jest rannych. Akcja służb ratowniczych wciąż trwa.
6: W jednym z zaatakowanych obiektów, jak informują lokalne władze, mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
5: 5 samochodów ciężarowych spłonęło w nocy w podpoznańskich Rabowicach. Spłonęły na parkingu jednej z firm koło gminnego punktu zbiórki odpadów.
6: Na miejscu pracowało 6 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych.
5: Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, weźmie udział w piątkowych uroczystościach 25. rocznicy zamachów na World Trade Center z 11 września.
6: Nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodziny, części ofiar oraz polityków partii republikańskiej.
5: Będę miał zaszczyt być tu w 25. rocznicę, tak mówi Mamdani. Kontrowersje dotyczyły jego decyzji o mianowaniu Ramziego Kasema głównym radcą prawnym Nowego Jorku.
6: Krytycy przypominali, że Kasem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: Zapraszam, Mateusz Bożek, witamy.
8: Jestem, dzień dobry. Nawet 8 zł za litr benzyny 95, a za litr oleju napędowego prawie 9. Ekonomiści nas nie pocieszają. Takie ceny za paliwa możemy zobaczyć jeszcze w tym tygodniu.
9: Myślę, że stacje będą walczyć jak się da najmocniej, czyli ograniczając własną marżę, żeby jednak tą psychologiczną barierę nam trochę odwlec, żeby to 7,99, a nie 8,00 świeciło. Się na stacyjnych pylonach.
8: Przekonywał w radiu RMF 24 Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
9: Natomiast obawiam się, że to na dłuższą metę będzie trudne do zrobienia, bo niestety te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada na ceny właśnie na rynku detalicznym.
8: A co gorsza, na powrót pakietu CPN, obniżek VAT-u i akcyzy nie mamy co liczyć, przynajmniej na razie. Rosnące ceny paliw to oczywiście skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrosnąć ma też tutaj na plus płaca minimalna. Teraz to 4806 zł brutto, od początku przyszłego roku ma być to 4950. Taką propozycję resort pracy skierował do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Jej decyzję w sprawie nowej stawki minimalnej poznamy najpóźniej 15 września. Przedstawiciele związków zawodowych chcieliby, ta wartość była wyższa, co najmniej 5200 zł. Rozmowy z resortem pracy nie przyniosły jednak rezultatu. Nasza złotówka trzyma się natomiast stabilnie. Euro kosztuje nadal 4,31 zł. Dolar 3,70, frank szwajcarski to 4,58, a funt brytyjski 5,02 zł.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Operacja o kryptonimie Precision, prowadzona przez Prokuraturę Europejską. Rzeczywiście poważnie to brzmi, panie Krzysztofie. Krzysztof Zasada razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o sytuacji następującej. 22 Białorusinów jest uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy i wydalonych z tego kraju, a to są pracownicy jednej z firm. Firm, która zajmowała się zaawansowanymi technologiami i ta firma, no ludzie też z nią związani, mieli wyłudzić z funduszy unijnych prawie 500 000 euro. A do tego, no to nie tylko oszustwo finansowe, bo zachodzi podejrzenie, że nielegalnie ta firma uzyskała dostęp do wrażliwych informacji, które mogły być wykorzystane przez rosyjski i białoruski przemysł obronny. No to co, Krzysztof, mamy do czynienia z aferą szpiegowską czy z oszustwem finansowym?
1: Widać, że tu jest takie kombo, ponieważ a być może chodziło o pozyskanie jakichś funduszy operacyjnych. Już tłumaczę, o co chodzi. Firma znajdowała się na Litwie, działała od długiego czasu, zajmowała się wysokimi technologiami, między innymi pracowała w branży kosmicznej, satelitarnej i zaangażowała się w projekt Agencji Programu Kosmicznego Unii Europejskiej, a chodziło o opracowanie profesjonalnych odbiorników nawigacji satelitarnej, które mogłyby być wykorzystywane przez system Galileo do celów rolniczych, do sterowania maszynami rolniczymi. To się nazywa wspieranie rolnictwa precyzyjnego. Na ten cel ta firma uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Natomiast okazuje się, że skłamała w deklaracji, bo starając się o dofinansowanie, stwierdziła, że nie ma żadnych związków z podmiotami, które objęte są sankcjami Unii Europejskiej. Śledztwo Prokuratury Europejskiej wykazało zupełnie co innego. Okazuje się, że ta firma jest bardzo ściśle związana z rosyjskim i z białoruskim przemysłem obronnym. Natomiast były podejmowane od początku wojny na Ukrainie, od wprowadzania sankcji, pewne działania pozorne, mające sprawić, by tę firmę no, jakoś przykryć, żeby...
0: Jednym słowem była podstawiona po prostu.

0: była podstawiona. Być może chodziło tu o przestępstwo gospodarcze tylko i wyłącznie. Natomiast prokuratura europejska stwierdziła, że oskarżeni, czyli ci Białorusini, ta firma z powiązaniami rosyjskimi i białoruskimi, uzyskała dostęp do unijnego rynku i danych przestrzenno-geograficznych Unii Europejskiej. Co więcej, cały czas współpracowała z rosyjskimi firmami produkującymi różne technologie satelitarne dla armii rosyjskiej i białoruskiej. Można więc sobie wyobrazić, że pewne informacje, które uzyskano w ramach projektów unijnych z Unii, mogły być wykorzystywane jakoś do produkcji sprzętu wojskowego w Rosji.
1: Takiego modus operandi jeszcze nie mieliśmy, jeśli chodzi o działania służb rosyjskich czy białoruskich, że mamy podstawioną firmę, która wchodzi w interesy na terenie Unii Europejskiej, która chowa swoje pochodzenie ze wschodu.
0: Tak, nie mieliśmy jeszcze takiego ujawnionego przypadku. Z tego, co pamiętam, chyba to jest pierwszy przypadek, gdzie udało się tak dużo osób zatrzymać, wydalić z Litwy.
1: Bo to jest też duże śledztwo, rozumiem, Krzysztof, bo to prowadzi prokuratura europejska, tak?
0: Przez prokuraturę europejską, przez służby europejskie, a także przez odpowiednik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Litwie. Instytucję, która zajmuje się kontrwywiadem. Ja zaznaczę, że tam ta firma w sposób bardzo przemyślany działała i to daje podstawy jednak, żeby twierdzić, że nie chodziło tylko o wyłudzenia pieniędzy, ponieważ na przykład w momencie, gdy wprowadzono sankcje, doszło do zmian w zarządzie tejże firmy i podstawiono tam dwie osoby, obywatele amerykańskiego i litewskiego, którzy zresztą rodzinnie byli powiązani z właścicielami białoruskimi firm na Białorusi i w Rosji. Więc to wszystko działało aż do czasu, gdy zapadła wczoraj decyzja o wydaleniu 22 Białorusinów, którzy pracowali w tej firmie jako osoby będące zagrożeniem dla Litwy. Co więcej, te osoby mają 5-letnie zakazy wjazdu do strefy Schengen. Co ciekawe, oskarżeni przyznali się do winy i zapłacili odszkodowanie w łącznej wysokości prawie 500 000 euro, czyli tyle, ile wyłudzili. Natomiast przyznali się do tego, że wyłudzili te pieniądze. Natomiast działania kontrwywiadu litewskiego świadczą o tym, że nie chodzi tylko chyba o wyłudzenie tej kwoty stanowiącej, pół miliona euro. To nie o takie rzeczy chodziło.
1: Krzysztof Zasada w Radiu RMF 24 o operacji, o kryptonimie Precision, operacji prowadzonej przez prokuraturę europejską. Przypomnijmy, 22 Białorusinów wydalonych z Litwy po uznaniu ich za osoby zagrażające bezpieczeństwu naszego sąsiada. Radio RMF 24, za 18 minut będzie godzina 8.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF 24. No długo próbowali, ale w końcu się udało. Za 11 razem. Wczoraj ruszył proces byłego szefa policji, generała Jarosława Szymczyka, który jest oskarżony o odpalenie granatnika. Pamiętacie na pewno, dosłownie, głośna sprawa, prawda? 22 rok, końcówka 2022 roku, odpalony granatnik na terenie Komendy Głównej Policji. Pierwsza rozprawa tym razem się odbyła, bo poprzednie 10 kończyło się po prostu odroczeniami. Generał pojawił się w sądzie, pojawił się razem z adwokatem, rozprawa trwała ponad 4 godziny, ale no niestety, jest prowadzona w trybie niejawnym. A dlaczego w takim trybie? To wyjaśniała wczoraj pani prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
1: Z uwagi na sytuację również w kraju, na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać dla dobra państwa niejawne. Wniosek o to, aby ta rozprawa toczyła się w trybie niejawnym, był złożony przez prokuraturę okręgową w Warszawie.
0: No dobrze, powiedzmy, że jakoś to pani prokurator nam wytłumaczyła, ale ze względu na utajnienie procesu, prokurator też nie chciała podać informacji, czy były szef policji w ogóle przyznał się do winy i czy składał wyjaśnienia. A o co jest oskarżony? Oczywiście o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli. Jarosław Szymczyk jest również oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia policjantów, którzy w chwili odpalenia tego głośnika, w cudzysłowie oczywiście, przebywali na terenie Komendy Głównej Policji. Zaraz po wyjściu z sądu były komendant główny był mało rozmowny, tak powiedzmy.
2: Wykonuje swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
0: A kolejna rozprawa dopiero w grudniu. Generałowi grozi aż do 8 lat więzienia. Przypomnę, że Jarosław Szymczyk pełnił funkcję komendanta głównego policji przez 7 lat do 2023 roku. Sprawą zajmował się nasz reporter Michał Radkowski.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24 i poranny program. Jeszcze przed faktami informacje z Ukrainy. Rosja znowu uderzyła w Kijów. Dwie osoby zginęły, 7 zostało rannych. To było uderzenie i rakietami, i dronami. Rozesłane do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego alerty RCB w związku z tą aktywnością polskiego lotnictwa, które zostało poderwane właśnie w związku z tym, co się działo na Ukrainie. Już te alerty zostały odwołane. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Tak brzmi najnowsza informacja od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed momentem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej też przekazała, że lotnisko w Lublinie po czasowym wstrzymaniu rejsów już wznowiło działalność. Jeszcze ważna informacja przekazana przez agencję Reutera. Wielka Brytania przeznaczy 100 milionów funtów na pakiet ukraińskiej obrony powietrznej, w tym na rakiety Patriot, żeby pomóc walczącej Ukrainie. Przekazał tę informację rząd w Londynie. Radio RMF 24, za 5 minut u nas fakty, a potem oczywiście poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski i jego gość Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzisiaj posiedzenie prezydium zarządu PKOL.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
5: Incoming!
4: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Tańszewski razem z nami. Jest ósma.
1: Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób.
2: Od tej historii zatrzymania 54-latka zaczynamy fakty.
1: Potem pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza.
2: O 15 w Warszawie zbiera się prezydium zarządu PKOL-u, a u nas już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
1: Jej gościem Tomasz Hamera, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw współpracy międzynarodowej.
2: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób. Żony, członka jej rodziny, dwojga policjantów oraz sędzi.
1: Ten plan udaremnili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. 54-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.
2: A Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego w tej sprawie mówimy o zemście?
3: Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej nie mógł się pogodzić z orzeczeniem sądu rodzinnego dotyczącym powierzenia opieki nad dzieckiem. Dlatego chciał pozbawić życia wszystkie osoby, które według niego przyczyniły się do tego rozstrzygnięcia.
1: A na jakim etapie były jego plany?
3: Mężczyzna za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na Śląsku, szukał wykonawcy zamówienia. Miał możliwość przeznaczenia na ten cel znacznej kwoty. Funkcjonariuszom CBŚP udało się poznać jego plany i ustalić kanały komunikacji z pośrednikiem, a także scenariusze i terminy poszczególnych zleceń. Na przykład jedna z osób miała zginąć w pożarze mieszkania. Policjanci na polecenie prokuratury okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali mężczyznę. Trwa ustalenie, czy z 54-latkiem współpracowały jeszcze inne osoby.
2: Po południu, jak mówiliśmy, od 15 w Warszawie rozmowy Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM razem z nami w faktach.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co może przynieść spotkanie tego gremium?
4: No najważniejsze jest ustalenie terminu spotkania całego zarządu. Już od kilku dni wiemy, że nastąpi to w ciągu 7 dni od spotkania prezydium. Zapowiedział to Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOL, który zastępuje Piesiewicza na podstawie pełnomocnictwa. Wspólne spotkanie zarządu będzie szansą na odwołanie obecnego prezesa. Jego miejsce może zająć do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, jeden z obecnych wiceprezesów, a to już wąskie, 8-osobowe grono.
1: To teraz
5: poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy, zapraszamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej od 2017 do 2025, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, no i jeden z tych 8 kandydatów na pełniącego obowiązki prezesa. Witam, panie prezesie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: No to co, dom PKOL się pali? Wczoraj takie zdanie wypowiedział Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce z Pekinu.
7: No, chyba dobra metafora, bo rzeczywiście no, takiej sytuacji w polskim sporcie nie mieliśmy, przynajmniej jak ja sięgam pamięcią, i no, na pewno nie przynosi to chluby ani nam, ani dla polskiego sportu.
6: To kontynuujmy tę metaforę, bo pan Blanik powiedział jeszcze, że trzeba jak najszybciej meble wynosić.
7: Nie wiem, co mój kolega miał na myśli z tymi meblami, ale ja
6: rozumiem, że chodzi
7: to
6: o to, żeby jak najszybciej mianować nowego, przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa, albo odwołać starego.
7: No właśnie, tylko czy nie miał na myśli, żeby likwidować PKOL? No nie wiem, nie chcę mi się do tego zajmować stanowiska w tym względzie, ale tak, rzeczywiście, no przede wszystkim naszym zadaniem jest zabezpieczenie organizacji, żeby działała, żeby funkcjonowała. No są pewne rzeczy, które dzieją się zdecydowanie poza nami, poza przedstawicielami nie tylko władz, ale całego środowiska sportowego, no ale to są fakty, z którymi trudno dyskutować.
6: To będzie natomiast biały dym? To konklawę i wybór nowego, no nie papieru, ale prezesa PKOL-u się dzisiaj odbędzie, nie?
7: No, to nawet prezydium nie ma takich prerogatyw. Taką decyzję podejmuje najszybciej, może podjąć zarząd.
6: Ale dzisiaj zarządu nie będzie, bo były takie głosy, że można zrobić prezydium i od razu zarząd.
7: Nie, dzisiaj zarządu nie będzie, natomiast mamy deklarację wiceprezesa Nowickiego, że zwoła takie spotkanie w terminie 7 dni, natomiast chyba słusznie chciał, żeby odbyło się prezydium, żebyśmy przedyskutowali termin.
6: 7
7: no bo
6: dni
7: jednak
6: czy 7 dni roboczych?
7: Przepraszam.
6: No to jest pytanie, czy to jest ten tydzień, czy przyszły? Bo 7 dni
7: muszę
6: to może być zarówno.
7: Muszę przyznać, że tutaj trafił mnie pan, że dokładnie nie pamiętam, jaki był zapis. Natomiast nie sądzę, już mówiąc całkiem poważnie, nie sądzę, żeby odbywało się tu jakieś zwlekanie, obstrukcja. Chyba każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i to jest najważniejsze.
6: To jeżeli nie będzie dzisiaj białego dymu, to co dzisiaj się wydarzy? Co dzisiaj się może wydarzyć w ciągu tego posiedzenia prezydium zarządu?
7: Co się wydarzy, to trudno mi powiedzieć, bo jest nas to, jednak prezydium kilkanaście osób. Właśnie, chciałbym powiem, co uważam, że powinno się wydarzyć. No przede wszystkim ta sytuacja bardzo nadwyrężyła zaufanie wobec PKOL-u, wobec władz PKOL-u, wobec polskiego sportu. I to mówię tutaj o zaufaniu zarówno środowiska sportowego, jak i tego niesportowego. I jeżeli będziemy kontynuowali działania pod tytułem własne ambicje, przepychanki i zastanawianie się, czy ktoś jest dobry, czy zły, daleko nie zajdziemy.
8: Będziecie, dlatego że już czytamy w mediach, że są trzy frakcje, które są w sporze nawet o to, co zrobić. Więc to, że będą przepychanki, to ja mogę pana zapewnić. Co więcej, będą przecieki z tych przepychanek.
7: Ach, no to już zupełnie inna sprawa. To trudno mi komentować te tak zwane, znaczy te przecieki, o których pan redaktor mówi. Natomiast czym innym są poglądy i jakby pomysły na to, jak powinno to wyglądać, czym innym jest jakieś takie bezsensowne po prostu spieranie się i przedstawianie swojej wizji.
8: Ale rozumiem, że nawet jeżeli prezydium nie może podjąć decyzji, to może rekomendować jakąś decyzję. Pana zdaniem, jakie decyzje powinny być zarekomendowane przez prezydium zarządowi, który się zbierze w ciągu 7 dni od...
7: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący, nawet ustawienie może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to po prostu, no wszyscy widzimy, że dzisiaj mamy rozłam.
8: Proszę, ale jeżeli chce pan mianować nowego pełniącego obowiązki, znaczy, że rozumiem, że pan by rekomendował również odwołanie obecnego prezesa. No, Radosław Piesiewicz wciąż jest prezesem i z tego, co słyszymy, nie chce rezygnować.
7: No tak, ale to daleki jest temat podejmowania decyzji, czy za nad panem Piesiewiczem, czy jest winny spraw, które zostały mu zarzucone, czy też nie. Ale dzisiaj mamy dwie sprawy, które powinniśmy oddzielić. Jedna to są sprawy prowadzone przez instytucje jednak zupełnie inne niż Polski Komitet Olimpijski, a druga sprawa to jest funkcjonowanie tej organizacji, które po prostu musi być zapewnione, więc tu bez żadnych sympatii, antypatii, personalnych wycieczek, moim skromnym zdaniem, nie ma innego wyjścia. Po prostu musi zostać powołana dzisiaj osoba, która te działania będzie prowadziła.
8: Dzisiaj czy to będzie powołana. Oczywiście w ramach zarządu.
7: Dzisiaj w ramach zarządu oczywiście. No,
8: dzisiaj może prezydium... być rekomendacja, że ma być powołana.
7: Dzisiaj być może powstanie taka rekomendacja.
8: No i prezesie, no ale w zasadzie dlaczego nie może zarządzać z aresztu? Przecież może wyjdzie, złożyli zażalenie mecenasi, jego obrońcy. Może wyjdzie, a może nie wiem, telefonicznie albo za pomocą grypsów można się jakoś kontaktować z prezesem.
7: No, nie wiem, no ja takich rzeczy bym nie robił osobiście, więc nie chciałbym komentować po prostu takich działań.
8: Takiego pozostawienia Radosława Piesiewicza na tym stanowisku. Zna pan takich?
7: Nie słyszałem, czytałem jeden wywiad, co prawda, który chyba w tym kierunku zmierzał. Mówię chyba, bo trudno było...
8: Andrzej Supron?
7: Nie. Andrzej Supron ma swoje poglądy, przekonania, natomiast absolutnie nie podchodzi do tego radykalnie. Raczej zastanawia się, prowadzi dywagacje nad całą tą sytuacją. Myślę, że dzisiaj każdemu z nas towarzyszy bardzo dużo emocji, szczególnie tym osobom, które są w środku i takich emocji, które są spowodowane złością, trochę chyba... trudnością jednak w sytuacji, w której znaleźliśmy się. I mimo wszystko wierzę i uważam, że każdemu z nas towarzyszy chęć jednak wprowadzenia tej organizacji na właściwe tory.
8: A czy wiceprezes Nowicki może grać na czas? Pojawiły się też takie głosy, że może próbować przesuwać, no już podobno przesuwał rozmaite terminy. No,
7: ja nie chciałbym być tutaj ani adwokatem, ani adwersarzem wiceprezesa Nowickiego. Natomiast no, nie sądzę, nic na to nie wskazuje. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jednak w poniedziałek, chyba tydzień temu, pojawiła się taka oficjalna informacja, że jest tymże pełnomocnikiem.
8: Jest czy nie jest? Bo znowuż tutaj się toczy spór, pana zdaniem.
7: pojawiła się informacja i na tym bazuję, więc mam prawo w to wierzyć. Natomiast nie jestem legalistą tutaj. Nie wchodziłem tutaj w kazusy prawne. Patrzę na to troszkę inaczej. Zostawiam jednak sprawy legislacyjne specjalistom, którymi oczywiście też się wspomagam, ale myślę, że moim zadaniem i zadaniem koleżanek i kolegów z prezydium jest przede wszystkim wprowadzenie, znaczy dyskusja w dużej mierze merytoryczna. I odpowiadając na pytanie, nie, dla mnie nie było obstrukcji ze strony pana Nowickiego. Dobrze. A to, że chciał poczekać, zapoznać się z dokumentami, jeszcze raz powtórzę, to chyba dla każdego trudne.
8: To tu postawimy kropkę, pożegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube, gdzie, przypominam, możecie zadawać pytania naszemu gościowi. A naszym gościem jest Tomasz Chamara, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej. W związku z tym jeden z potencjalnych pełniących obowiązki funkcji prezesa, bo taka możliwość oczywiście nie wciąż istnieje. Ja się chciałem zapytać o Adama Konopkę, też wiceprezesa, który wczoraj powiedział, że dzisiaj wystąpi przed prezydium i wywoła efekt wow. Czego się pan spodziewa? Ma coś powiedzieć takiego, co wszystkich was zaskoczy?
7: Adam zaskakuje czasami, ale jeśli tak mówi, to liczę na ten efekt, który przedstawi.
8: To jeszcze pytanie, powinien zostać powołany nowy prezes jak najszybciej, czy też pełniący obowiązki powinien doczekać do kwietnia przyszłego roku, kiedy się statutowo odbędą wybory? Mhm.
7: Sam biję się z myślami, prawdę mówiąc, co byłoby tutaj najsensowniejsze i co byłoby najlepsze, ale też myślę, że niech zabrzmi to może trochę defensywnie, ale chętnie wsłucham się w głos jednak też przedstawicieli zarządu. Natomiast jakie by były wady i zalety? Wybory są za pół roku, więc to paradoksalnie nie jest dużo czasu i nie powodowałoby też jakiejś obstrukcji, wręcz organizacja mogłaby zacząć działać płynnie. Może inaczej, zostałoby zabezpieczone, żeby działała płynnie, żeby też sprawdzić, dowiedzieć się, jak wygląda przede wszystkim stan finansów, jakie mamy zagrożenia.
8: O finanse zaraz będę się pytał.
7: Tak, gdzie są po prostu te czynniki absolutnego ryzyka. Myślałbym sobie, że jednak dużym naszym problemem i wyzwaniem jest kwestia statutu. Chociażby dyskusje, które nawet dzisiaj prowadzimy tutaj w tym gabinecie, pokazują, jak wiele jest zapisów, które są trudne do zinterpretowania, które budzą bardzo wiele emocji, bardzo wiele dyskusji.
8: No to może trzeba go zmienić.
7: Do tego zmierzam i być może byłaby to dobra okazja, żeby przed tymi wyborami jeszcze doprowadzić do korekt w statucie, ale takich korekt, żeby to zrobić efektywnie, powinno to być zrealizowane w sposób absolutnie otwarty, transparentny, konsultacyjny. Powiem ogólnie, ten statut dzisiaj nie przystoi po prostu już swoją datą, który powstał, można powiedzieć, nawet odważy się powiedzieć swoim archaizmem, do wymogów organizacji takich jak dzisiejszy Polski Komitet Olimpijski. Mówię to na bazie też Międzynarodowej Federacji, gdzie mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailingu. Tamte prace też przeprowadzaliśmy właśnie nad statutem, nad procedurami zarządzania. Robiliśmy to jednak w bardzo szerokich konsultacjach ze środowiskiem. Stąd być może ten okres byłby dobrym, żeby to zrealizować.
8: A z drugiej strony to jest tuż, bo też kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi nacisk polityków, a PKOL już go przerabiał, też z pewnością by się pojawił.
7: Ten nacisk to może się pojawić i teraz.
8: A zawsze może.
7: Także to na to nie mamy wpływu. I oczywiście to jest zagrożenie, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, bo jak pokazuje historia, i to niedaleka, jest to czynnik, który tutaj wyraźnie nie zadziałał na korzyść tej organizacji.
8: Robert Korzeniowski już się zgłosił jako kandydat. To dobra propozycja, czy za wcześnie? Wyszedł przed szereg?
7: To jest decyzja Roberta oczywiście, ale powiem inaczej. W tej organizacji jest bardzo dużo osób, zarówno sportowców, jak i menedżerów, którzy bardzo dużo zrobili dla polskiego sportu i z pewnością, jak każdy z nas wszystkich, mamy swoje wady i zalety, ale przede wszystkim ważne by było, żeby były to osoby, które zjednają trochę środowisko.
8: Każdy nosi buławę prezesa PKOL w plecaku albo w torbie sportowej?
7: Tego nie wiem.
8: A pan nosi?
7: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy w życiu mi się to nie marzyło.
8: A teraz
7: nigdy
8: się
7: o tym
8: marzy?
7: Nie myślałem. Bardzo otwarcie powiem, że nie patrzę na to z tej perspektywy dzisiaj. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, jak ta organizacja powinna wyglądać, jak ją wprowadzić na takie tory, które będą miały jednak założenia pod kątem i prawidłowej funkcjonalności, a z tego wszystkiego, jeżeli tutaj dojdziemy do konsensusu, jeżeli wspólnie, bo to muszą być wspólne działania, jeżeli doprowadzimy do jakiejś ścieżki, którą rzeczywiście będziemy, na końcu której będziemy widzieli, czy w połowie której będziemy widzieli, że ten polski sport rzeczywiście zasługuje na to, żeby go ponownie szanować, bo dzisiaj chyba tak nie jest, to w tym momencie będziemy mogli mówić, kto będzie miał być tym idealnym prezesem.
8: Ale żeby to zrobić, o czym pan mówi, to łatwiej się to robi, jak się jest prezesem, więc ja wrócę do tego pytania. Rozważa pan wciąż to? Jeżeli pan mówi, że skłamałby pan, że pan nigdy o tym nie myślał, to ja zadam pytanie, czy nadal pan o tym czasem myśli? Śni się panu, że pan jest prezesem.
7: Dobra, z tym snem to już nie będziemy, że będziemy do tego tak parafrazować, natomiast nie wiem. Naprawdę nie wiem i mówię to bez żadnego krygowania się. To jest dzisiaj wyzwanie. Wyzwań się nie boję. Natomiast to jest też decyzja przede wszystkim środowiska. No myślę, że też spotkania, rozmowy, które będziemy teraz odbywali zarówno na poziomie prezydium, czy zarządu doprowadzą do jakiegoś konsensusu.
8: Nie wie pan, czy chce kandydować, ale może pan wie, jaka jest sytuacja w PKOL-u finansowa. Co się dzieje w tej chwili?
7: Kompletnie nie mam pojęcia.
8: Jak pan nie ma pojęcia? No wiceprezesem pan jest od stosunków międzynarodowych.
7: Tak, wiem, że to brzmi rzeczywiście. Oczywiście dziwnie, znaczy pojęcie mam, może inaczej, nie mam pojęcia, to też może nie elegancko powiedziane, bo jednak bazujemy na sprawozdaniach rocznych. Ostatnie sprawozdanie, które dostaliśmy, pokazane było na zarządzie w czerwcu i na walnym zgromadzeniu. No tutaj to sprawozdania, jak wiemy, nie zostały zatwierdzone, natomiast no jednak wynik finansowy, który był za miniony rok, jednak był dość poprawny i poza pewnymi, powiedzmy, niuansami, co do których wywoływane były dyskusje.
8: No dobrze, to
7: natomiast jaka jest obecna
8: wyniku,
7: sytuacja?
8: Jaka jest
7: nie
8: obecną sytuacją? Nie
7: wiem.
8: Ale to
7: nie
8: znaczy,
7: wiem.
8: Co, prezes Miesiewicz odciął pana i panów od wszystkich informacji?
7: No mało tych informacji dostawaliśmy. Przynajmniej ja byłem w takiej grupie, że takich informacji zbyt wiele nie mieliśmy. Zresztą też formalnie ta działalność przede wszystkim spoczywa na barkach prezesa i sekretarza generalnego. Sekretarz generalny zobowiązał się, że dzisiaj nam te informacje przedstawi, więc przynajmniej no będzie też skarbnik, który też całkiem niedawno zapewniał nam, że nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, więc trochę na tym bazowaliśmy jako prezydium i no to też są rzeczy, które po prostu wymagają dopracowania i usprawnienia w zakresie dobrego zarządzania tą organizacją.
8: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, może się okazać, że kasa jest pusta, że grzebiecie i tych dukacików. Mam nadzieję, że nie kryptowalutowych nie ma.
7: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście no, ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przede wszystkim, no tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansową i to jest najważniejszy czynnik,
8: ale
7: który
8: płynność tego, co pan powiedział, jest na tym etapie. Macie taką deklarację.
7: Takie informacje mam sprzed kilku miesięcy.
8: A sprzed kilku miesięcy, czyli tak. Może się okazać, że dzisiaj już nie jest. Tej płynności nie ma.
7: Jednak każdy z nas bierze na siebie pewne obowiązki i w tym przypadku bazuje na doświadczeniu i wiedzy skarbnika, który te informacje nam przekazywał, na zadawane pytania i potwierdzał, że ta płynność jest i że zagrożeń nie ma. Natomiast dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda obecnie.
8: Panie prezesie, ale powiedział pan, że stosunkowo mało informacji pan miał, a umowie z Zonda Krypto pan wiedział szczegółowo?
7: Nie wiedziałem.
8: Ale nic kompletnie?
7: Nie wiedziałem zupełnie nic. No, nie ukrywam, był to też okres, kiedy moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
8: No ale był pan wiceprezesem, grupie. No to znaczy jakby możemy się no, nie lubić,
7: bo nikt mnie nie odwołał, Nie miałem żadnych informacji na temat umowy z Zonda Krypto. Byłem w grupie osób, które nie miały takich informacji.
8: Ale była jakaś grupa, która wiedziała, bo trochę to nie teraz wiem. Wygląda tak, jakby nie nikt wiem. Nic nie wiedział. To znaczy był jeden Radosław Pisiewicz i on wiedział o wszystkim, a cała reszta No troszkę tak bym powiedział, jakby z kosmosu.
7: Na pewno osobą, która była wprowadzona w te rzeczy, był też sekretarz generalny Marek Paus, no bo bądź co bądź operacyjnie odpowiada za funkcjonowanie biura. Natomiast faktycznie PKOL funkcjonował no, w oparciu o działalność prezesa i jego politykę. I o to też było wiele sporów, nie tylko dotyczących Zonda Krypto, ale również wcześniejszych działań.
8: No to nie jest najbardziej przejrzysta sytuacja, tak bym powiedział, organizacyjna.
7: Dlatego mówię, że otwarcie, że zarówno statut, jak i zasady tak zwanego dobrego zarządzania w tej organizacji wymagają zdecydowanie przewietrzenia i poprawy.
8: A sekretarz generalny wymaga przewietrzenia?
7: Sekretarz generalny wykonuje swoje działania. Ja daleki jestem dzisiaj od krzyżowania kogoś, czy wystawiania na piedestał.
8: Ale nie chcemy krzyżować, to znaczy zastanowienie się, czy powinien nie, zostać pytanie, odwołany. Pytanie było, to nie jest ukrzyżowanie nikogo. No.
7: No rzeczywiście, tutaj wprowadziłem sobie taki drobny kolokwializm, natomiast w mojej działalności w różnych organizacjach, które do tej pory uczestniczyłem, w Polskim Związku Żeglarskim czy w World Sailingu, gdzie spotykaliśmy się też z bardzo trudnymi sytuacjami, zawsze uważałem, że przede wszystkim trzeba poznać absolutnie wszystkie szczegóły od środka i nic gorszego niż przysłowiowe wrzucenie granatu, zamknięcie drzwi i poczekanie, co się stanie, bo samemu można popełnić duże błędy i a może nawet okazać się, że to my sami mamy też coś, może nie na sumieniu, ale do poprawienia, do oceny w swojej działalności.
8: No właśnie, środowisko sportowe ma sobie coś do zrzucenia w sprawie Radosława Piesiewicza, bo teraz wszyscy się od niego odcinają. No prawie wszyscy, to jest jasne. No,
7: jeżeli ale, mówimy, że nie mówią... mamy, to by było to w ogóle... No wybraliśmy go, tak? My, środowisko sportowe, bez względu na to, czy głosował na niego Tomasz Hamera, czy Marian Kmita, przepraszam, że używam nazwisk, czy jeszcze inne koleżanki i koledzy. Głosowania są tajne, pozostawię to do swojej decyzji, ale powiem poza protokołem, zresztą cokolwiek i tak powiem i tak mało kto w to uwierzy.
8: Ale jeżeli pan mówi mało kto w to uwierzy, to albo pan głosował, albo nie. No to jest proste pytanie.
7: Głosowania są tajne. Dlaczego mam się... wypowiadać
8: ale
7: tego,
8: rozumiem, że to nie jest jak z konklawę, to znaczy, że kardynał, który wypowie się, jak głosował, to może zostać ekskomunikowany. Pan może to powiedzieć, to jest pana decyzja.
7: Ja powiem w ten sposób, bo absolutnie nie chcę tego indywidualizować, zresztą cały czas uważam tą sytuację za kryzys instytucjonalny, a nie personalny. My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wprowadzenia go na poprawne tory, żebyśmy zdobyli ponownie zaufanie nie tylko środowiska sportowego, ale również środowiska niesportowego, żebyśmy byli organizacją i obszarem działalności, który rzeczywiście przynosi wzór i zachęca nie tylko młodych ludzi do jego uprawiania. Brzmi ideologicznie, może, ale trochę tego mam w sercu.
8: Dobrze, to ostatnie pytanie. MKOL może nas wykluczyć, polskich sportowców, i może wykluczyć PKOL, bo taki scenariusz też się pojawił.
7: No, MKOL ma takie prawa, natomiast dzisiaj takie zagrożenia wprost się nie pojawiają, poza informacjami, że coś takiego może mieć miejsce. MKOL...
8: No, czy to jest prawdopodobne? No bo informacje tak ma, w statucie ma taką możliwość, ale czy to jest prawdopodobne, że to zrobi?
7: Dzisiaj MKOL absolutnie chce nam pomóc. Te deklaracje pomocy mamy z różnych szczebli MKOL-u. Jest to problem dla MKOL-u, bo no, organizacja nadrzędna nad światowym sportem jednak nie jest ukontentowana, że gdzieś tam w kraju jego członkowskim dzieją się tego typu zamieszania, szczególnie jeśli pojawiają się aresztowania.
8: Ale rozumiem, że zagrożenia bezpośredniego na tym etapie nie ma.
7: Na ten moment nie ma, wręcz przeciwnie, sami po prostu jest oczekiwanie, żebyśmy sami jak najszybciej rozwiązali ten problem. MKOL deklaruje pełną pomoc i współpracę w tym zakresie.
8: A ja muszę postawić tutaj kropkę. Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
6: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski czekają.
7: W ciągu 7 dni zwołane zostanie spotkanie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera.
8: Wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej nie był jednak w stanie sprecyzować, czy chodzi o 7 dni roboczych, czy kalendarzowych.
7: Dziś natomiast po południu, jak już informowaliśmy w faktach, spotkanie prezydium PKOL-u.
9: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący nawet ustawienia może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą razem z internetową dogrywką znajdziecie na rmf24.pl. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Rzeczpospolitej. Śledź komunikaty.
7: W ten sposób Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dziś rano informowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rosja, przypominamy, przeprowadziła w nocy atak dronów i rakiet na Kijów i okolice. Dwie osoby zginęły, 10 zostało rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tymczasem ostrzeżenia przed upałem dla województwa opolskiego i części Dolnego Śląska.
8: O pogodzie na najbliższe dni powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Piotra Salaka, synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie,
8: ale też w paśmie FM.
7: Na 95.1 polecamy RMF 24 Wrocław.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Liga Mistrzów zaczyna nowy sezon, wieczorem początek fazy ligowej.
8: Fakty sportowej, Patryk Serwański.
11: Dzień dobry, no 36 drużyn, 8 meczów do rozegrania przez każdą z nich. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni, wieczorem 6 spotkań. Największe emocje budzi pojedynek Realu Madryt z Interem, a Manchester City na przykład zagra na wyjeździe z FC Porto.
12: You play against the best teams of every
11: country. Liga Mistrzów oznacza, że grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać, przeciwnicy myślą dokładnie no, w ten sam sposób. Każdy chce wygrać w każdym sezonie, teraz też chcemy zwyciężyć i zrobimy wszystko, by tak właśnie się stało. Tak mówił pomocnik angielskiej drużyny Mateusz Nunesz. W naszej ekstraklasie wieczysta w doliczonym czasie uratowała punkt w meczu z Zagłębiem Lubin. Było 1-1. Taki sam wynik w Szczecinie. Pogoń podzieliła się punktami z Wisłą Płock.
13: Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powalczyć o wygraną, natomiast to się nie udało. Mecz, myślę, że dla kibica nie był jakimś pasjonującym widowiskiem. Myślę, że patrząc na cały mecz, ten remis wydaje mi się w miarę sprawiedliwy.
11: Podsumował trener płockiej drużyny Adam Majewski. Jelena Rybakina coraz bliżej awansu na pierwsze miejsce w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. W nim zagra z Qiwen Zheng i jeśli pokona Chinkę, zostanie pierwszą rakietą świata. No a wczoraj Qiwen Zheng poradziła sobie z Igą Świątek, pokonała ją w 1/8 finału. Rywalka Polki na początku nie radziła sobie na korcie. Świątek prowadziła 5-0 w pierwszym secie, ale przegrała go 5-7. No powoli, stopniowo zaczęłam grać coraz lepiej. W pewnym momencie zapomniałam nawet, jaki jest wynik. Było chyba 4-5. To pokazuje, jak bardzo byłam skupiona, mówiła po meczu chińska tenisistka. Kolarze wracają do rywalizacji na trasie Vuelta a España. To będzie ostatni tydzień tego wyścigu. Liderem jest Hiszpan Enric Mas.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: czyli w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie i Warszawie. Także tam jesteśmy. Nowe umowy, jakie proponuje Poczta Polska, części swoich kurierów, zawierają nieakceptowalne dla nich warunki. Tak nam mówią, rozmawiając z naszą reporterką, kurierzy Poczteksu na Mazowszu. Część osób doręczających przesyłki jest zatrudniona przez firmy zewnętrzne. No i przy zawieraniu nowych umów poczta oferuje inne warunki, mówią nam kurierzy w Centrum Logistycznym Ciemnym. To jest pod Radzyminem na Mazowszu.
1: Ja osobiście to odczułem tak, że zmniejszyła się ilość pracy, a moje zarobki zależą od ilości mojej pracy. Ja nie jestem pracownikiem etatowym, tylko po prostu ile wypaczek wywiozę i doręczę, to tyle zarobię na koniec miesiąca i zmniejszyła się o 30% ilość mnie paczek. Przykładowo 100 paczek brałem, teraz biorę 60-70 do doręczenia i to te 30%, 30 paczek zarabią mniej.
2: A stawka za paczkę pozostała na niezmienionym poziomie?
1: Jeszcze przez 2 miesiące mam rejon, na który jeszcze głównie i jeszcze ta stawka się nie zmieniła, ale to już jest kwestia 1,5 miesiąca, bo ja mam rejon do końca października i no od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę na 35% gorszych warunkach.
3: Ja też po 20 latach straciłem rejon, no jeżdżę codziennie gdzieś na skoczka, tak?
2: Co to znaczy?
3: No tam, gdzie po prostu ktoś nie przyjdzie, no to zastępuję jego miejsce. No, miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
2: Z czego wynika taka drastyczna obniżka tak naprawdę zarobku?
3: No obniżka, no bo nie podpisali z nami umowy do tej pory, co mieliśmy dla firmy podwykonawczej i za 4 zł to ja nie będę jeździł, tak?
2: Pan ile lat pracuje tutaj?
3: O, 29.
2: I cały czas dla Poczty Polskiej?
3: Dla Poczty Polskiej, nie? 29 lat, 20 na rejonie, no. I bardzo dużo skarg jest z tego urzędu, co tam jeździłem, bo klienci od 4 dni nie dostają paczek.
2: A z czego to wynika?
3: No bo jak ci z Polski, co przyjechali, kurierzy tam z Biguraju, z Zamościa, z Lublina, to też nie zna tym bardziej Warszawy, miasta. No nie wie, gdzie doręczać, tak? I zresztą ma no, słabą odpłatność za paczkę. Rozmawiałem z nimi, to dostaje pensję plus 50 groszy za paczkę. No to on nie ma żadnej motywacji, żeby tą paczkę doręczyć. Bierze 120, doręczy 10, 110 przywozi z powrotem, a tutaj dyrekcja twierdzi, że jest wszystko dobrze. A my jak pracowaliśmy i wzięliśmy jedną paczkę na powtórne, to straszna awantura. I oczywiście dostaliśmy karę 10 zł za przywiezienie paczki na powtórne. My mieliśmy za paczkę, za doręczenie paczki. No to takich kurierów nas jest 150, no to każdemu zależało doręczyć jak najwięcej, pobrać jak najwięcej paczek i doręczyć jak najwięcej, a nie awizować czy przywozić na powtórne. I na magazynie to się już piętrzy, ale dyrekcja twierdzi, że jest wszystko okej.
0: Kurierzy Pocztexu. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert. Pytaliśmy też o tę sprawę w Poczcie Polskiej i przekażemy wam, jakie poczta ma stanowisko w tej sprawie.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do

0: 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.

0: 12 minut będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF24 we wtorek, 8 września, a temperatura może dzisiaj sięgnąć nawet 30 stopni. Nie w całej Polsce, tak ma być w części Dolnego Śląska. Przed upałem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O pogodzie teraz porozmawiamy z naszym gościem. Jest razem z nami pan synoptyk MGW, czyli pan Przemysław Makarewicz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Skąd się wziął taki upał 8 dnia września w Polsce?
1: No mamy to szczęście, że napłynie do nas bardzo ciepła masa powietrza. No nie będzie to długotrwałe zjawisko i nie będzie też dotyczyło tak naprawdę całego kraju. Tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście na południowo-zachodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem i tam dziś rzeczywiście spodziewamy się, że temperatura maksymalna osiągnie około 30 stopni. Natomiast zdecydowanie cieplej będzie w całej Polsce, bo tak powiem tak, najchłodniej Zatoka Gdańska, tutaj około 22, Mazury, Suwalszczyzna 23 stopnie, ale w centralnej części kraju już nawet 27, no i tak ten wspomniany południowy zachód, gdzie będzie 30 stopni.
0: A jeżeli, wejdę panu w słowo, a jeżeli rozumiem upały, to też liczyć się należy z burzami?
1: Tak, będzie wchodził front atmosferyczny chłodny. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju piękna, słoneczna pogoda. Troszeczkę będzie się chmurzyć na północy i pod koniec dnia na zachodzie, na północnym zachodzie. Natomiast dzisiaj tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza. Ten front będzie się dosyć wolno przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim i w ślad za nim już powietrze polarne, morskie, zdecydowanie chłodniejsze. Ta wędrówka frontu w nocy, on głównie będzie w zachodniej części oddziaływał, w północno-zachodniej. Pojawią się pierwsze burze z przelotnymi opadami deszczu. Jutro on będzie się przemieszczał wolno ku centrum. Na krańcach zachodnich pogoda zacznie się poprawiać, natomiast pogorszy się zdecydowanie w centrum i stopniowo także we wschodniej części kraju. I w czwartek na zachodzie rozpogodzenia, a front będzie jeszcze oddziaływał na pogodę we wschodniej części kraju. I w czwartek do końca dnia on już prawdopodobnie opuści Polskę. No i przyniesie oczywiście ochłodzenie.
0: Ochłodzenie do jakiej temperatury?
1: Tak, jutro po przejściu tego frontu atmosferycznego na Pomorzu Zachodnim, na północnym zachodzie kraju, temperatura już tylko około 18-19 stopni. Bardzo ciepło będzie jeszcze jutro w centrum, 25-27 i najcieplej na południowym wschodzie, tam się ten obszar najwyższych temperatur przesunie i tam nawet ta temperatura może lokalnie osiągnąć około 32 stopni. No i właściwie środa no będzie takim dniem drugim tej upalnej pogody w części kraju i tak naprawdę drugim i ostatnim, bo w czwartek już w całym kraju zdecydowanie chłodniej, temperatura prawdopodobnie na obszarze niemal całego kraju będzie poniżej 20 stopni.
0: Czyli taka norma wrześniowa już się wtedy pojawi. Pewnie to ostatni upał tego lata, takie mam wrażenie. Ostatnie pełne słońce.
1: To znaczy, powiem tak, no, czy się jeszcze upały zdarzą, czy się jakieś upalne dni zdarzą, nie można tego wykluczyć. Natomiast w takiej perspektywie średnioterminowych prognoz, no to wygląda na to, że no, ta druga połowa tego dnia będzie już zdecydowanie chłodniejsza i w przyszły tydzień będą takie dni cieplejsze, kiedy ta temperatura może się zbliżyć do około 24-25, choć to głównie będzie w południowej części kraju, ale no, przeważać będzie już taka pogoda z temperaturą maksymalną w okolicach 20-21 stopni.
0: To cieszmy się w takim razie tym słońcem dzisiaj i jutro. Tak nam zachęca też i Radio RMF24 i nasz gość, czyli Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy gorąco.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
14: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
15: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
16: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF24.

0: Czas najwyższy na fakty. Zaglądamy do studia faktów, a tam już czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest 9:00.
1: W faktach gra w otwarte karty.
2: Moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
3: To wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera o relacjach z prezesem Radosławem Pisiewiczem.
1: Po południu pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa, wspomnianego Radosława Pisiewicza.
3: Kierowcy po zdarzeniu dwóch aut utrudnienia w tej chwili na południowej obwodnicy Warszawy.
1: O 9:00 w faktach także amerykańskie Dallas.
3: Na 2 dni będzie politycznym centrum Ameryki. Nie wiem, jaka jest obecnie sytuacja finansowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak przyznawał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że kasa komitetu może być pusta?
4: Wiceprezes Tomasz Hamera przekonywał, że na tym etapie nie ma wystarczającej wiedzy, by odpowiedzieć na to pytanie. I deklarował, że był na tyle odcięty od informacji, że nie wiedział nawet o umowie z Zonda Krypto.
2: Delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
4: Czy to znaczy, że kasa PKOL może być pusta?
2: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe przede wszystkim. No tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansową.
4: Zapytałem więc, jak jest z płynnością?
2: Dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda obecnie.
4: A poza pieniędzmi, zdaniem Hamery, głównym wyzwaniem jest rozliczenie się środowiska z wyborem Piesiewicza.
2: My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji.
4: A potem trzeba jeszcze wybrać prezesa. I to możliwie bez wpływów politycznych.
3: O 15:00 przypominamy spotkanie prezydium PKOL-u, a całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą znajdziecie już teraz na rmf24.pl.
1: Kolizja na południowej obwodnicy Warszawy. Przed Wilanowem w stronę stolicy po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: Ostrzegamy, w miejscu wypadku już ruch wstrzymuje spory korek. Uważać trzeba też teraz na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwie osobówki.
1: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Gdyni.
3: Dallas w Teksasie przez najbliższe 2 dni, jak mówiliśmy, będzie politycznym centrum Stanów Zjednoczonych. To tam po raz pierwszy w historii Partia Republikańska zorganizuje konwencję przed wyborami środka kadencji.
1: Jutro przemawiać będzie tam Donald Trump, który ma rozpocząć wspieranie polityków tej partii w wyborach do kongresu, które odbędą się jesienią.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz w faktach. Dzień dobry, Pawle. Trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia.
5: Dzień dobry. Tak, w miejscowej hali ma pojawić się 20 tysięcy działaczy. To początek kampanii do wyborczej walki. Ma ich zagrzewać m.in. Donald Trump. Republikanie chcą obronić większość na Kapitolu. Jeżeli przegrają, jeżeli wygrają demokraci, to Donaldowi Trumpowi trudniej będzie sprawować władzę. Może go nawet czekać uruchomienie procedury usunięcia z urzędu. Wybory środka kadencji są tradycyjnie sprawdzianem dla urzędującego przywódcy. Konwencja to już w tej chwili jeden z głównych tematów w amerykańskich stacjach. Do Dallas zjeżdżają przedstawiciele największych światowych mediów, a służby postawiono w stan gotowości. To ogromne wydarzenie, będą duże siły na ulicach, tłumaczy przedstawicielka Secret Service. Dallas to miasto, które dobrze wie, że źle zabezpieczone wydarzenie może zakończyć się tragicznie. To w Dallas zginął prezydent John Fitzgerald Kennedy, który rozpoczynał kampanię wyborczą.
1: Relacja z Dallas oczywiście w RMF FM.
6: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
1: O tym, że muzyka pomaga nam łagodzić stres, no to wiemy doskonale.
7: Chińscy naukowcy odsłaniają, na czym ten efekt polega.
1: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Grzegorz, z publikowanymi właśnie najnowszymi wynikami badań. Grzegorz, zatem czego się dowiadujemy?
7: Badacze z Pekinu porównywali wpływ muzyki i wpływ naturalnych, relaksujących odgłosów natury, jak szum wiatru czy śpiew ptaków, i przekonali się, że po stresującym wydarzeniu muzyka szybciej pozwala organizmowi wracać do normy. Analizy aktywności mózgu badanych pokazały, że muzyka skuteczniej wzmacniała połączenia neuronalne między obszarami odpowiedzialnymi za przetwarzanie dźwięków i tymi, które regulują reakcję na stres. Im silniejsze były te połączenia, tym szybciej przychodziło uspokojenie.
1: I jak to tłumaczą?
7: Kluczowe znaczenie zdaje się mieć struktura muzyki, jej rytm, melodia oraz budowanie i rozładowywanie napięcia. Tego w dźwiękach natury nie ma. A o radzeniu sobie ze stresem będziemy dziś jeszcze mówić, bo zupełnie inna grupa naukowców też ma interesujące informacje. Informacje na ten temat.
3: Zatem słuchajcie faktów.
1: Kolejne pełne wydanie punktualnie o 10:00, a przez cały dzień w RMF FM bardzo dużo, wiadomo, najlepszej muzyki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Czy ktoś potrafi wytłumaczyć, co się wczoraj stało z Igą Świątek? Spróbujemy to zrobić z Adamem Romerem na antenie radia RMF 24. To po 9.30, ale wcześniej o tym, co się dzieje w Niemczech. Po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Czy idzie prawicowa fala, która przejdzie przez całe Niemcy, czy to specyfika tylko wschodnich landów? Profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku będzie naszym gościem za moment.

0: Tu Radio RMF 24, 8 minut po godzinie 9. To jest przedpołudniowy program na naszej antenie i nasze pasmo informacyjne. Wracamy oczywiście do tego, co się dzieje po wyborach w Saksonii-Anhalcie. Reprezentujący CDU, premier tego landu, Sven Schulze, stwierdził, że po zdecydowanej wygranej prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec, Chadecy po prostu nie mają mandatu do rządzenia tym landem. Tymczasem wczoraj wieczorem przed bramą brandenburską w Berlinie zgromadziło się kilka tysięcy osób, które protestowały przeciwko tej narastającej fali prawicowej w Niemczech, przeciwko zwycięstwu AfD, przeciwko AfD w ogóle. Razem z nami profesor Ireneusz Karolewski, Uniwersytet w Lipsku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dziękuję, że pan znalazł dla nas troszkę czasu. Co się w Niemczech mówi o tym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie? Czy pańskim zdaniem, czy zdaniem komentatorów w Niemczech, AfD utworzy rząd w Saksonii-Anhalcie?
1: Prawdopodobnie utworzy rząd z BSW, czyli partią nacjonalistyczną, ale ze skłonnościami lewicowymi. Przedstawiciele tych partii od dłuższego czasu mówią o tym, że współpraca między BSW, czyli partią, tak zwanym sojuszem Zary, Wagenknecht, a AfD będzie możliwa. I liczby to sugerują, dlatego że AfD nie zdobyła absolutnej większości, czyli nie może utworzyć sama rządu, natomiast może to zrobić z BSW. I takie jest duże prawdopodobieństwo.
0: I więc co na pewno się wtedy wydarzy w Niemczech?
1: W takiej konstelacji. To z samych Niemczech nic się nie wydarzy na razie, dlatego że to są wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Pytanie jest zasadnicze, na które jeszcze nie umiemy odpowiedzieć. Czy ta bardzo duża wygrana, ponieważ AfD podwoiło w zasadzie swój wynik sprzed 5 lat, z poprzednich wyborów, ma teraz prawie 44%. To jest olbrzymia wygrana, olbrzymi sukces polityczny. Czy ten sukces przełoży się na tak zwaną niebieską falę, jak się mówi w Niemczech, od koloru tej partii? Czy w wyborach w Mecklenburgii, bo raczej nie w wyborach w Berlinie. W Berlinie raczej partia lewicowa dominuje ze względu na to, że tam jest mało ludności rdzennej, tylko więcej napływowej, landów zachodnich i młodej. Czy to przełoży się na taką niebieską falę również w landach zachodnich, czy też będzie to wydarzenie jednostkowe, bo tak też może być, prawda? Badania pokazują, że wyborcy, w szczególności w Saksonii-Anhalt, ale też w innych landach wschodnich, wykazują się dużą niestabilnością preferencji politycznych. Tak, to znaczy, że za 5 lat to ten obraz wygranej AfD zupełnie może się odmienić, jeżeli wyborcy nie będą zadowoleni z rządów.
0: Ale panie profesorze, jak czytam komentatorów, to zwracają też uwagę na to, wybory w Niemczech, mówię o tych wyborach federalnych, nie wygrywa się na wschodzie, wygrywa się w zachodniej części Niemiec, a tam to poparcie dla AfD nie jest aż tak silne. Czy pan podziela ten, no właśnie, trudno powiedzieć, czy to jest optymizm, czy raczej te uspokajające tony?
1: No, liczby tak sugerują, dlatego że jednak te, nie wiem, 16 milionów Niemców wschodnich to jest niewielka część Niemiec Zjednoczonych, jeżeli chodzi o populację. I te oczywiście wybory są ważne, bo pokazują w gruncie rzeczy poważne zmiany w systemie partyjnym Niemiec. 10 lat temu w zasadzie AfD jeszcze nie miała szansy wygrywać w taki sposób, ani też wchodzić do Bundestagu. Natomiast to się zmieniło, więc jest zmiana poważna, również na zachodzie Niemiec, gdzie partia wprawdzie nie ma 40%, ale ma powyżej 20% w większości landów. Na poziomie federalnym jest najsilniejszą partią, ma 28%. Podczas gdy CDU ma 20-21, więc te zmiany są widoczne. Natomiast jeżeli rzucimy okiem rzeczywiście na liczby, one sugerują, że nawet jak AfD wygra następne wybory federalne, to nie będzie w stanie utworzyć rządu. I teraz jest pytanie, jak będą rosły, czy jak będą się zmieniały nastroje społeczne, bo tak jak sugerowałem, one są bardzo niestabilne, one się mogą zmienić. Tak. Więc nie jestem pewien, czy ta diagnoza tej fali niebieskiej, czy takiego postępującego przejęcia władzy przez AfD w różnych landach i na poziomie federalnym jest trafna.
0: Panie profesorze, jeszcze pytanie o politykę CDU. Czy po tym zwycięstwie w Saksonii-Anhalcie AfD polityka CDU będzie jakoś, czy politycy CDU jakoś zareagują na to, czy ta polityka CDU może się zmienić? Myślę przede wszystkim o polityce europejskiej dotyczącej na przykład Ukrainy, dotyczącej na przykład stosunku do Rosji.
1: To jest dobre pytanie, dlatego że no, nie wiemy tego tak naprawdę. Kanclerz Merz mówił, że jest zaszokowany wyborami w Saksonii-Anhalt, wynikiem AfD. To bardzo są niefortunne słowa. Kanclerz nie powinien takich rzeczy mówić, tylko zastanowić się, jak może wziąć poważne niepewne oczekiwania wyborców. Natomiast na poziomie federalnym nie będzie tu większych zmian, mimo że Niemcy są systemem federalnym, to znaczy, że landy uczestniczą w rządzeniu, wysyłając swoich przedstawicieli do Rady Federalnej, to zwycięstwo w jednym landzie duże tutaj niczego nie zmienia specjalnie. Pytanie jest oczywiście, co teraz CDU zrobi, bo CDU przez ostatnie kilka lat, od kiedy Merz jest kanclerzem, de facto imituje pewne polityczne przekonania AfD, czyli podchodzi bardziej ostro do polityki migracyjnej, też jakby jest bardziej sceptyczne, znaczy podkreśla swoją suwerenność w stosunku do USA, natomiast no, Ukraina jest tu oczywiście kością niezgody, bo AfD, ale też BSW są partiami proputinowskimi. Teraz jest pytanie, ja nie sądzę, nie oczekuję aż takiej zmiany w polityce zagranicznej wobec Ukrainy, bardzo bym się zdziwił. Natomiast no, pytanie jest, czy będzie jakakolwiek zmiana. Mi się wydaje, że jeżeli będą zmiany, to będą zmiany na poziomie polityki wewnętrznej, dotyczące polityki emerytalnej na przykład, która propozycje obecnej koalicji są bardzo niepopularne w Niemczech Wschodnich, natomiast nie kwestia Ukrainy.
0: Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa, bo czytałem też takie raporty jeszcze przed wyborami w Saksonii-Anhalt, które mogły sugerować, że rządy w tym landzie, gdy rząd powstanie w tym landzie, może doprowadzić, albo może wręcz zamknąć drogę ewentualnej pomocy militarnej, która by z Niemiec szła w naszym kierunku, czy na wschodnią flankę NATO. To poważne analizy, poważnych analityków. Czy ten wątek w ogóle się pojawia w publicystyce niemieckiej, czy pojawia się po tym zwycięstwie AfD?
1: Pojawia się gdzieś oczywiście takie pytania dotyczące polityki bezpieczeństwa, jeżeli wziąć preferencje polityczne AfD. To oczywiście należy to rozważać i również tą ewentualność. Natomiast nie brałbym wszystkiego, co AfD mówi dosłownie. Również nie brałbym tego, co jest w programie partyjnym AfD. Sami politycy podkreślają, że te rzeczy, które pojawiają się w programie partyjnym AfD, są po prostu napisane, a to z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Musimy zobaczyć, na ile teraz partia AfD będzie w stanie rządzić w ogóle, dlatego że do tej pory nie rządziła. Do tej pory w zasadzie sabotowało procedury parlamentarne. Tam nie ma specjalnie dużo ludzi z politycznymi kompetencjami. To są ludzie, którzy w gruncie rzeczy niewiele potrafią i teraz partia będzie mogła pokazać, na co ją stać. A oczekiwania są olbrzymie. Nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale w innych landach również. Więc nie byłbym aż taki sceptyczny, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowaną partią, która wie, co chce i będzie teraz realizować swoje postulaty w sposób systematyczny. To nie będzie takie proste.
0: I już na koniec chciałem pana zapytać o ten ruch protestu przeciwko AfD. Widzieliśmy wielotysięczne demonstracje przed bramą brandenburską. Czy to jest specyfika Berlina, czy rzeczywiście ten ruch anty-AfD też narasta w Niemczech?
1: Ten ruch jest, tylko że on jest w zasadzie bez większego znaczenia. Nie przypisywałbym temu ruchowi większego znaczenia. To są przeważnie młodzi ludzie, którzy protestują przeciwko faszyzmowi i to jest oczywiście bardzo pozytywne w sensie dyskursu politycznego w Niemczech, natomiast to kompletnie nie przekłada się na preferencje wyborcze w samych landach.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za spotkanie i za rozmowę. Profesor Ireneusz Karolewski, Uniwersytet w Lipsku, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Kłaniamy się.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

21 minut po 9, najnowszy raport serwisu Tabela Ofert, a dotyczy rynku nieruchomości w Polsce. Co z niego wynika? Że sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim w sierpniu była o blisko 50% wyższa niż przed rokiem. W górę też poszły ceny, ale no niedużo. Średnia cena ofertowa w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o niespełna procent, 0,7%, a od początku roku o 3%. Jak stwierdził Robert Chojnacki, założyciel tego serwisu, serwisu Tabela Ofert, to pokazuje, że popyt na rynek wrócił. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest jednak zróżnicowana. Największy ten miesięczny wzrost średniej ceny odnotowano, no właśnie, ciekawe czy zgadniecie, w Łodzi. W Łodzi, Krakowie i Trójmieście. Niewielki spadek w Warszawie. W ocenie ekspertów wzrost inflacji oraz prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nie dają jednak pewności na utrzymanie tak wysokiego popytu w kolejnych miesiącach. W Radiu RMF 24 krótki komunikat. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań naszego lotnictwa.

0: o czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Jest 9.30 w RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy od sytuacji na drogach. Trasy wlotowe do Wrocławia nieco się korkują od zachodu. Jeszcze przed Leśnicą wolniej jedzie się Aleją Kaczorowskiego do skrzyżowania z Miodową. Od wschodu postoicie w korku przy Alei Jana III Sobieskiego. Wolniej jedzie się także Lotniczą od Metalowców do wlotu na Legnicką. A jadący Jana Nowaka Jeziorańskiego noga z gazu na wysokości zjazdu. Na Osobowice zaczyna korkować się most milenijny i tak jest aż do świateł przy skrzyżowaniu z Pilczycką i Popowicką.
5: To się wydarzy w twojej okolicy.
4: Duży krok w stronę budowy linii tramwajowej na wrocławskie Jagodno. PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, ogłosiły przetarg na dokumentację wyniesienia linii kolejowej 285 nad ulicę Barską i dzięki temu trasa tramwajowa na Jagodno może być projektowana bezkolizyjnie. Ruch kolejowy, jak zapowiada Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PKP PLK, ma zostać przeniesiony na wiadukt.
6: No, po pierwsze bezpieczeństwo. Aby poprawić bezpieczeństwo, skrzyżowania dwupoziomowe na pewno znacznie wpływają w tym kwestii realizacji zadań i ruchu samochodów, jak i pieszych. Po drugie, synergia z inwestycjami miejskimi. Po podpisaniu porozumienia chcemy, aby ta linia tramwajowa powstała i w sposób bezpieczny przemieszczali się mieszkańcy i pasażerowie linii kolejowej. Po trzecie, jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od węzła Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła.
4: Inwestycja PKP PLK ma zakończyć się w 2029 roku. A teraz w faktach RMF 24 Wrocław. O wiele mniejsza inwestycja, jaka ruszyła na stadionie sportowym Oławka przy ulicy Na Niskich Łąkach. W ramach projektu wprowadzane są innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania wodą opadową. Deszczówka z dachów stadionu będzie zbierana w specjalnych zbiornikach retencyjnych, a następnie wykorzystywana do nawadniania murawy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada budowę dwóch zbiorników retencyjnych, pompowni wód deszczowych oraz separatora oczyszczającego wodę spływającą z parkingu. Powstanie także nowa infrastruktura sieciowa, która ma usprawnić cały system. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie blisko 1 800 000 złotych.

0: Za 24 minuty będzie 10:00, to jeszcze przenieśmy się za ocean. Nie o tenisie teraz będzie, chociaż za chwilę o tym porozmawiamy w Radiu RMF 24, ale porozmawiamy o tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone i Kanada o północy, czyli o 6 rano u nas, weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów ze Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście reakcja na wynoszące 50% cła nałożone przez Stany Zjednoczone, które weszły w życie w sierpniu. Też o tym mówiliśmy. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że zakres kanadyjskiej reakcji wyniesie dolar za dolara, jak powiedział. Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki, 15, 25, 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27 miliardów dolarów kanadyjskich. Wyjaśnię, ten dolar Stanów Zjednoczonych jest mocniejszy niż ten z Kanady. Wymiana to jest tam 1,38 za 1 dolara amerykańskiego. Czego dokładnie dotyczą te cła odwetowe? Stawka 50% dotyczy m.in. niektórych produktów mleczarskich, kosmetyków, ubrań, mebli, części drewna budowlanego, kijów golfowych, miodu, motocykli na przykład. Cła w wysokości 25% obejmują na przykład sprzęt AGD, sery, także niektóre produkty stalowe, aluminiowe. Te 15% towary to m.in. klimatyzatory, niektóre narzędzia, formy odlewnicze na metal i guma, także plastik. Generalnie jest tego dużo. Co to zapowiada? A raczej opowiada. Bo już chyba mamy do czynienia z wojną celną między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Więcej na ten temat będziemy mówić w Radiu RMF 24, także w faktach ekonomicznych rzecz jasna, także na antenie naszego radia. Za chwilę, jako się rzekło, o tym, co się wydarzyło na nowojorskich kortach, porozmawiamy z Adamem Romerem.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W Najnowska znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
11: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Pewnie długo dochodziliście do siebie po tym, co się wczoraj wydarzyło na nowojorskich kortach. Iga Świątek przegrała, to się zdarza. Przegrała z Chinką Qiwen Zheng 5-7-3-6. To ledwie 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Gra szła o ćwierćfinał tego ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju, ale wszystkich pewnie niepokoi styl tej porażki, a szczególnie to, co się wydarzyło w pierwszym secie, gdy Polka prowadziła 5-0, a potem przegrała 7 gemów z rzędu. Jak to się stało? Spróbujemy to wyjaśnić z naszym gościem. Jest nim Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Dzień dobry, Adam.
1: Witam cię, Piotrze, witam państwa.
0: Czy ty potrafisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co się takiego stało w tym pierwszym secie, gdy Iga Świątek po 20 minutach gry, prowadząc 5-0, przegrała 7 gemów z rzędu z Chinką?
1: No, to znaczy potrafić. Oczywiście, no, wydaje mi się, że każdy, kto kiedyś stał na korcie albo grał mecz tenisowy, albo kto robił to może trochę częściej niż raz na parę miesięcy, może sobie to wyobrazić, ale oczywiście my tutaj mówimy o zawodniczce, która była liderką światowego rankingu, która wygrała 6 wielkich ślemów, która rozegrała setki, jak nie tysiące meczów, jest zawodowcem, można powiedzieć, to jest jej zawód. I nawet w takim wypadku takie historie się zdarzają. A myślę, że to nie ma jednej przyczyny, tak? To jest kilka rzeczy tutaj się złożyło. Ja już po meczu z Marią Buskową, czyli w sobotę, po sobotnim meczu pisałem, że nie jest sztuką dobrze grać. Sztuką jest wygrywać, kiedy się słabiej gra. A kibice, że tak powiem, trochę patrząc przez różowe okulary, widzieli tylko twardość Igi i zwycięstwo 7-6, 7-6. A to już były pierwsze symptomy tego, że no, Iga nam się nie prezentuje do końca dobrze. I to było widać w tym wczorajszym meczu, dlatego że no, Chinka z jednej strony, bo to też trzeba pamiętać, że to są trochę takie naczynia połączone, tak? To, co się dzieje po jednej stronie siatki, wpływa na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki. I Chinka nawet przy wyniku 0-5 i rzeczywiście po pierwszych 20 minutach, kiedy wydawało się, że to będzie lekko, miło i przyjemnie dla Igi, się nie zdeprymowała, grała dalej, a jakoś zupełnie, powiedziałbym, niespodziewanie po dwóch, trzech złych zagraniach Igi, Polka się usztywniła. Ten wynik zaczął się powolutku przechylać na stronę Chinki. To znaczy Chinka wygra jednego, drugiego, trzeciego gema i można powiedzieć, że pewność siebie Igi po prostu uleciała. I to jest chyba taki główny temat, nad którym powinniśmy się pochylić. Jak to jest możliwe, że dziewczyna, która ma już na swoim koncie, no, tak jak powiedziałem, 6 wielkich szlemów, wiele turniejów, wiele meczów wygranych z bardzo trudnych sytuacji, nagle w takim momencie się po prostu mentalnie rozsypuje.
0: No właśnie, Adam, to jest pytanie, myślę, na które też szukamy odpowiedzi nie od wczoraj, bo zdarzały się już też takie mecze Idze Świątek w ostatnich miesiącach, kiedy brakowało tej pewności siebie i w takich kluczowych momentach. Być może jest tak, że ten mecz z Buszkową nas troszkę uśpił, bo widzieliśmy, jak potrafiła wyjść z tych kryzysowych sytuacji w tej poprzedniej rundzie. Twoim zdaniem to jest tak, że to może skłonić sztab Igi Świątek czy samą zawodniczkę do jakichś takich poważnych kroków, bo mam wrażenie, że po meczu nie zareagowała jakoś tak, to jest moment decydujący, trzeba coś zmienić. Nie, tylko starała się to bagatelizować.
1: Znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tam osobą, która podejmuje decyzję, jest sama Iga Świątek. I chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy no, to już jest dojrzała kobieta, świadoma swoich decyzji, ale jednak chyba patrząca na wiele rzeczy, no właśnie ze swojego punktu widzenia. I pewnie przydałby się ktoś, kto spojrzałby może troszkę z boku. Nie wiem, ja jeżeli miałbym się zastanowić, to chyba jedyną taką osobą, która mogłaby w tym momencie Idze doradzić, a z drugiej strony Iga chciałaby takiej rady wysłuchać, no to jest jej ojciec. bo mam takie wrażenie, że no troszkę ten układ nam się wyczerpał, tak? To znaczy wiemy doskonale, że trenerów Iga zmieniała na przestrzeni ostatnich sezonów, znaczy inaczej, zmieniali się trenerzy, tak? Natomiast ja też chyba nie chodzi o to, żeby krytykować sztab, no ale to też trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wiem, Daria Abramowicz, która cały czas mówi o tym, że jest psychologiem sportowym, no naprawdę powiedzmy sobie to szczerze, no ona jest naprawdę wszystkim w tym sztabie, ale chyba na ostatnim miejscu psychologiem sportowym, bo ten układ chyba troszkę po 7,5 roku się raczej wyczerpał i Daria jest zapewne, nie wiem, najbliższą przyjaciółką, nie wiem, mentorką, nie wiem, wiele przymiotników można tutaj podawać, ale raczej praca mentalna, nie wiem, czy tam się uda coś jeszcze z tego wykrzesać. A na tym najwyższym absolutnie poziomie wyczynowym właśnie ta głowa jest chyba decydująca.
0: Niepokoi mnie też jeszcze jedna sprawa, to jak często Iga Świątek mówi o tym, że jest zmęczona tym ilością gry, ilością turniejów, ilością meczów. Nie masz takiego wrażenia, że ma po prostu tego tenisa trochę dość?
1: Tak, i właściwie to chyba też widać, że ona po tym no takim jak dla niej nie słabszym początku roku. Ja tylko podkreślam dla niej, bo oczywiście wiele dziewczyn bardzo chętnie by się z nią zamieniło i byłoby szczęśliwe, gdyby tak grało, ale dla niej to nie było satysfakcjonujące. Ten początek roku zamknięty porażką w trzeciej rundzie Wimbledonu, odpoczęła, nie była miesiąc była na kortach, ale jakby nie była w świetle Jupiterów i wróciła po tym miesiącu do tenisa turniejowego w Toronto i zagrała najlepszy turniej w tym roku, wygrała go. Potem niewiele gorzej zagrała w Cincinnati, tam umówmy się, bardzo zacięty mecz w półfinale z Jessicą Pegulą. No i znowu oczywiście te nadzieje wszystkich kibiców odżyły, że wraca Iga, że jest mocniejsza, że jest uśmiech, że jest przede wszystkim zadowolenie z gry. No i jak widać, potrwało to mniej więcej miesiąc, tak? I dzisiaj widzieliśmy w takim momencie, znaczy wczoraj w takim momencie kryzysowym, trudnym, tak, kiedy się ważą losy, no to właśnie chyba odrobinę tej radości czy takiego zadowolenia z wykonywanej pracy na korcie zabrakło.
0: Tak, zabrakło takiego luzu. Tęsknimy za tym luzem Igi Świątek, który widzieliśmy parę sezonów temu, który też dawał jej to, nie tylko pierwsze miejsce w rankingu, ale to, że wygrywała z każdą tenisistką na świecie. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, razem z nami w Radiu RMF24. Adam, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się.
2: Radio RMF24.
0: I ważna informacja, dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Zapowiedział i przedstawił to Zbigniew Bogucki.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
11: Incoming!
10: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
19: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
20: Oczywiście słyszymy się jutro o 7 rano. Piotr Sarach, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Tomasz Terlikowski, ale wcześniej fakty. Magdalena Wojtoni, Tomasz Stańszewski, 10:00.
21: Zapraszamy.
22: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
21: Czym różni się od rządowej propozycji? Przed chwilą wyjaśnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
22: Około 200 rakiet i dronów użyli Rosjanie do zmasowanego ataku na cele w Ukrainie.
21: 35. Forum Ekonomiczny rozpocznie się w Karpaczu.
22: A tam na miejscu specjalna wysłanniczka RMF FM. Jest 10 i jest drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut.
21: Jak mówił przed chwilą na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich.
22: A jego fundamentem jest ustawa, uwaga, rządowa.
2: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego, a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy, czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
21: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
22: To fakt RMF FM. Blisko 200 dronów i rakiet różnego typu użyli Rosjanie, atakując w nocy i o poranku Ukrainę.
21: Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić 175 celów powietrznych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów i Krzysztof ponownie razem z nami w faktach. Co było celem ataku armii Putina?
11: Przede wszystkim Kijów. Tam drony i pociski balistyczne trafiały w dzielnice mieszkalne. Uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowe bloki, budynki administracji publicznej, a także obiekty ochrony zdrowia. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 10 zostało rannych.
17: Było dużo głośno.
11: Było bardzo głośno, potem usłyszeliśmy dźwięk tłuczonego szkła. Wszyscy wybiegli z domu, bardzo się baliśmy. Wszędzie było słychać krzyki ludzi.
17: Było świetno, jak ludzie krzyczeli.
11: Mówiła jedna z mieszkanek Kijowa. Rosjanie zaatakowali też Odessę i okolice, a także obwód sumski, doniecki, winnicki i zaporoski. Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, udało jej się zestrzelić 142 drony, 2 rakiety balistyczne, a także 31 pocisków manewrujących.
22: A w związku z tymi rosyjskimi działaniami, jak informowaliśmy, poderwane zostały nad ranem także polskie myśliwce.
21: Dowództwo operacyjne przekazuje, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
22: Lotnictwo zakończyło działania przed 9:00, nad ranem został odwołany natomiast alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
21: Nie do końca udano okazał się wczoraj pierwszy w Szwecji test alarmu na smartfony, mającego ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem.
22: Z powodu usterki u jednego z operatorów w wielu telefonach panowała cisza. Dlatego minister obrony cywilnej Szwecji, Karl-Oskar Bohlin, nie jest do końca zadowolony z wyniku testu.
21: Problem dotyczył klientów koncernu Telia, który zapowiedział przeanalizowanie przyczyny błędu.
22: Próba alarmu SE Alert, zapowiadana wcześniej przez Urząd Obrony Cywilnej, objęła ponad 2,5 miliona posiadaczy telefonów komórkowych w Sztokholmie oraz na Gotlandii.
21: Telefony dzwoniły, wibrowały oraz wyświetlały informację tekstową przez 10 sekund. Sygnał z maksymalną głośnością, nawet w tych aparatach, które akurat miały wyciszony dźwięk.
22: Test tego alarmu skrytykowała organizacja ROX, pomagająca kobietom, które padły ofiarą przemocy. Działaczki argumentowały, że dźwięk może wskazać miejsce ukrycia telefonu.
21: Szwedzki Urząd Ochrony Cywilnej informuje, że w grudniu test smartfonów zostanie powtórzony w całym kraju.
22: 3 dni, ponad 600 tysięcy gości i ponad 500 debat.
21: Karpacz od dzisiaj będzie jednym z najważniejszych miejsc rozmowy o przyszłości Europy. W południe rozpoczyna się 35. Forum Ekonomiczne.
22: W wydarzeniu weźmie udział także reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, z którą teraz się łączymy. Martyno, kto pojawi się w Karpaczu?
23: To będą politycy, prezesi globalnych marek, naukowcy i liderzy opinii z około 60 państw. Wśród nich m.in. amerykański politolog Hal Brands, który będzie mówił o przyszłości Eurazji i rywalizacji największych mocarstw. Lista zaproszonych gości obejmuje także przedstawicieli polskiego rządu. W dyskusji wezmą udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz czy Krzysztof Gawkowski. To skupienie różnych światów, różnych branż i sektorów w jednym miejscu jest celowe. Chodzi o to, aby usiąść przy jednym stole, weryfikować nawzajem swoje pomysły, podpowiadać, a czasami rozpocząć rozmowy, które później przekładają się na konkretne decyzje.
21: Kolejne fakty o 11:00.
22: Już teraz zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
26: Przed południem we Wrocławiu będzie słonecznie, choć zobaczycie też trochę chmur. Termometry wskażą 25. kreskę, a padać raczej nie powinno. Po południu bez większych zmian. Wciąż przeważać będzie słońce, chociaż utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 31 stopni Celsjusza.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
27: Radio RMF24.
1: Tomasz Terlikowski, witam Was serdecznie i zapraszam na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy na temat rynku pracy, a dokładnie tego, czy potrzebni tam są obcokrajowcy, cudzoziemcy, migranci. Będziemy też mówić o władzach Łotwy, które zakazały importu książek i periodyków z Rosji i Białorusi. Dlaczego o tym już niebawem? Zostańcie z nami.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchajcie nas w internecie, ale także we Wrocławiu na 95.1 FM. Przedsiębiorcy, o nich będziemy teraz mówić, próbują łatać braki kadrowe pracownikami z zagranicy, ale mają kolosalne trudności w zdobywaniu dla nich zezwoleń na pracę. Taki tekst i taką informację czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Jak zwróciła uwagę gazeta, w pierwszych 7 miesiącach tego roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał niespełna 9,5 tysiąca zezwoleń na pracę, wobec ponad 35 w pierwszym półroczu ubiegłego roku, pomimo że liczba składanych wniosków nadal jest bardzo wysoka. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Krzysztof Inglot z Personal Service, ekspert rynku pracy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Czy widzi Pan na rynku pracy problem z dostępnością, czy też z tymi zgodami na pracę pracowników z zagranicy?
1: To, co widzimy na rynku pracy, to nie słabnie popyt. Nie jest tak silny jak rok czy dwa lata temu. Mam na myśli popyt rozumiany jako ilość miejsc pracy. Tą właśnie, którą pracodawcy zgłaszają czy do urzędów pracy na wakatach, czy po prostu wystawiają w ogłoszeniach. Na szczęście w drugim półroczu i pod koniec drugiego kwartału ilość tych ogłoszeń rośnie. Mamy więcej pracy na rynku, a spada nam faktycznie ilość i dostępność tych wiz. Mamy sytuację, w której te okresy, które powinny być 30-60-dniowe, jeżeli chodzi o urzędy marszałkowskie do wydawania zezwoleń na pracę, no w niektórych urzędach, tak jak w Warszawie, to jest blisko rok. Z naszych doświadczeń z reguły są to 2,5 miesiąca do 3 miesięcy, więc mamy 12 tygodni. Tak czy siak jest to dużo, dużo dłużej niż ten obowiązek, który same urzędy i urzędnicy i administracja nałożyła na siebie.
0: Ale to rodzi już problemy, czy to wciąż jeszcze nie jest realne, znaczy no oczywiście dla osób, które chcą pracować, to jest problem, ale dla pracodawców, czy to jest problem?
1: Powoli zaczyna być to wąskim gardłem, bo też jest problem tego typu, jeżeli mówimy, używam słowa problem, że osoba, która jest do pracy i zgłasza chęć przystąpienia do pracy, jeżeli taka osoba czeka na to zezwolenie 3 miesiące, czyli mija 90 dni, to bardzo często ten pracodawca, często pracodawca docelowy, po prostu już kogoś innego znajdzie na to miejsce, tak? Albo w jakiś sposób inny rozwiąże problem tego wakatu. Oczywiście będzie czekał na osobę z kompetencjami unikalnymi, na jakiegoś super lekarza, na jakiegoś super specjalistę, super eksperta, ale wśród takich stanowisk powtarzalnych, gdzie bardzo często firmy korzystają z imigrantów zarobkowych na tych stanowiskach podstawowych, o najniższych wymaganiach kompetencyjnych, no to no tutaj łatwo taką osobę potencjalnie, na którą czekamy 90 dni, albo tak jak w Warszawie 340, podmienić na kogoś innego, no i taka osoba traci możliwość pracy, tak, czy jakby cała ta procedura jest bezsensowna. Natomiast mnie osobiście dziwi, że właśnie Mazowieckie to jest taki duży popyt, jeżeli chodzi o pracowników, bo to jest oczywiście bardzo silny region Polski, natomiast tam mamy bardzo wysokie bezrobocie wśród osób młodych, najwyższej w Małopolsce właśnie i w Mazowieckim, czyli wśród osób takich do 25 do 30 roku życia, bo to oznacza, że sektor usługowy troszeczkę w tej chwili przechodzi AI i tam te miejsca pracy dla młodych się zamykają. Mam na myśli ten problem wchodzenia juniorów na pierwszą pracę. I to jest w Mazowieckim, więc skąd taki popyt na pracowników mazowieckich? Tutaj też doszukiwałbym się jakichś problemów faktycznie, może nie legislacyjnych, ale formalnych. Być może dużo firm, które legalizują pracę w Polsce, dużo tych agencji pracy tymczasowych ogólnopolskich, wielkich stop 5, właśnie ma siedziby swoich central w Warszawie i zasypują niejako Urząd Marszałkowski w Warszawie ilością tych zezwoleń i robi się to wolne gardło, bo niejako legalizując w ten sposób, legalizują na terenie Polski, a dokumenty idą do Urzędu Warszawskiego.
0: A w jakiej sytuacji? Czy możemy sobie wyobrazić polski rynek pracy? Pan wspomniał o tym, że w Mazowieckim jest dużo próśb i jest też dość duże bezrobocie wśród ludzi młodych. Ale czy polski rynek pracy bez pracowników z zagranicy może funkcjonować?
1: nie ma takich szans i to, co się wydarzyło, a co nie jest w tej chwili, jak gdyby to jest taka wiedza popularna, bo my patrzymy cały czas na tą, na przykład, falę imigracji z Ukrainy w sposób taki bardzo medialny czy bardzo polityczny ostatnio, całkowicie niepotrzebnie. 10 lat temu takich pracowników było kilkadziesiąt tysięcy. Ja pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie mówiliśmy o tym, że 80 tysięcy osób z Ukrainy z Polski, zastanawialiśmy się, czy to dużo, czy mało. Potem były setki tysięcy, ale co w tym czasie się wytworzyło? Według danych NPP nawet 7% polskiego PKB to właśnie praca tych ludzi. Generalnie jest to 0,5% i więcej do procenta wzrostu PKB Polski każdego roku. To, co się udało nam jako państwu i gospodarce dzięki właśnie pracy imigrantów rozwiązać, to gigantyczna luka demograficzna, którą mieliśmy parę lat temu, która gdyby nie pracownicy w ilości 1-2 miliony z Ukrainy, no to mielibyśmy gigantyczne deficyty na rynku pracy, bo demografia i ta powojenna fala ilości młodych ludzi, którzy się wtedy uczyli po wojnie, tak? Oni wtedy wchodzili po szkołach na rynek pracy, powojenna tak zwana fala, ona właśnie wychodzi od paru lat z rynku pracy. Są to osoby, które idą w tej chwili na emeryturę. I gdyby nie pracownicy, gdyby nie imigranci, gdyby nie te rozwiązania, to leżelibyśmy mówiąc szczerze, na deskach, jeżeli chodzi o takie porównanie sportowe. Bo naprawdę nie byłoby w jakiś sposób tej luki demograficznej w Polsce zasypać. Co jeszcze przemawia za tym, że imigranci są potrzebni? A też jakość i ilość uzbrojenia, jeżeli chodzi o robotyzację. Mam najnowsze dane z dużego japońskiego, największego na świecie koncernu produkującego roboty. W Polsce, szanowni państwo, w Korei Południowej jest to ponad 1000 robotów na 10 tysięcy mieszkańców. W Europie Zachodniej, Niemcy, Francja 400-550 robotów. W Polsce 50. 60. Czyli ta luka, jeżeli chodzi o uzbrojenie technologiczne, miejsc pracy jest gigantyczna. I to pokazuje, że tak naprawdę nie mamy alternatywy, bo nie uzbrajamy stanowisk pracy w roboty, a tak naprawdę w ten sposób, nie dając alternatywy dla rynku pracy, dla gospodarki, no pchamy się w ręce imigracji przymusowej, ponieważ jest ona na dzisiaj jedyną metodą, by polskie firmy mogły rosnąć i tworzyć nowe miejsca pracy, no i zatrudniać.
0: Minister Duszczyk dosłownie kilka tygodni temu powiedział, że kłopot jest tylko taki, że my nie możemy opierać rynku pracy wyłącznie na migracji, ponieważ ta dziura, ta luka demograficzna, o której przed chwilą pan mówił, jest na tyle duża, że my nie jesteśmy w stanie jej, tu cudzysłów, zasypać migracją bez poważnych i różnorodnych problemów z integracją, czy też z przyjęciem owych migrantów przez Polaków.
1: Mhm. No, jak najbardziej tak. Minister Duszczyk ma rację. Po pierwsze, mamy problemy w Polsce z tym, że dużo prościej, jak widać, i łatwiej asymilujemy się z liderami, jeżeli chodzi o ilości osób zarejestrowanych w ZUS-ie. Czyli ponad 700 tysięcy Ukraińców, ponad 100 tysięcy Białorusinów. Bliskość geograficzna, bliskość językowa i to, co wynika z barometru polskiego rynku pracy, widać to w badaniu tych właśnie pracowników z zagranicy, mówią oni, jakoś bliskość językowa, bliskość społeczna, bliskość kulturowa, to jest to, co przemawia za Polską bardziej nawet niż pieniądze, które mogę zarobić w Niemczech czy gdzie indziej. Mam na myśli właśnie imigrantów z tych krajów. To jest ważne, żeby ta bliskość była i poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. W tych krajach, przypomnę, Ukraina i Białoruś, to poczucie bezpieczeństwa jest to rzecz, na którą się zwraca uwagę. Polska to daje. Natomiast my mamy problem z tym, że osoby, które przyjeżdżają do nas z dalekiej Azji, z Ameryki Południowej, żyją w enklawach. To nie są ludzie, którzy kupują tu mieszkania. To nie są ludzie, którzy w takim istotnym stopniu, chyba 15% mieszkań w tej chwili budowanych w ostatnim czasie było kupionych przez Ukraińców. Oni nie wpływają i nie pomagają budować polskiego PKB. Oni żyją bardzo często, mam na myśli właśnie, jeszcze raz powtórzę, ludzi z Ameryki Południowej i z dalekiej Azji, w zamkniętych enklawach. Oczywiście pracują w jakiejś fabryce, ale w żaden sposób się nie asymilują i wyróżniają się, szczególnie w małych miejscowościach, czy zachowaniem, czy kulturowo, czy byciem w zamkniętych grupach, co oczywiście tworzy pewnego rodzaju napięcie. Tu minister Duszczyk jak najbardziej ma rację. I przypomnę, że minister Duszczyk zapisał świetną strategię migracyjną w 2024 roku. Ona była na 2025-2030. Ona gdzieś tam niestety ugrzęzła w szufladzie. Natomiast była to strategia imigracji selektywnej. Takie jak ma na przykład Australia, żeby tak prościej to wszystko omówić. Czyli jeżeli wiemy, że za rok potrzebujemy 1500 lekarzy, 55 tysięcy pielęgniarek i 14 fryzjerów, to tylko takie ilości wiz wydajemy, czy zezwoleń na pracę. Po to, żeby zasypać realne luki na rynku pracy, a nie otwieramy się szeroko i myślimy ilościowo. Bo przecież co nam z tego, że ściągniemy 100 tysięcy ludzi z Indonezji, którzy tak naprawdę potrafią tylko pracować na roli. Polskie rolnictwo i polskie ogrodnictwo nie potrzebuje na stałe, na cały rok 100 tysięcy ludzi, tak? Ci ludzie często bez doświadczenia zawodowego takiego, jakiego my potrzebujemy, przyjeżdżają tutaj i spychani są do najniższych grup, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia i to, co mogą robić. Potrzeba jest dla polskiej gospodarki taka, by wypełniać te stanowiska, które są deficytowe, szczególnie te, które dają duże wzrosty. Mam na myśli też między innymi właśnie w medycynie deficyty w inżynierii, w elektryce. Tutaj ci ludzie są szkoleni, niedługo pojawią się deficyty w atomie. Ci ludzie są szkoleni w Polsce i będą szkoleni, natomiast jak zawsze, niestety muszę powiedzieć takie słowo, jak zawsze, polskie szkolnictwo wyższe nie nadąża za gospodarką. Mamy niski poziom szkolenia wyższego, tutaj jest dużo do zrobienia, jeszcze większe problemy niż z polską medycyną, bo jeżeli popatrzymy na tegoroczne badania uczelni wyższych na świecie, to w top 500 nie ma żadnej Polski. Jesteśmy w okolicach 500 dopiero, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe na świecie. Top 8 to są Chińczycy, potem są Stany Zjednoczone. Tutaj jest dużo przed nami i żeby budować gospodarkę przyszłości, my musimy mieć wysokie kompetencje, a więc nie jest rozwiązaniem ściąganie rolników z Azji, tylko ściąganie inżynierów i na przykład programistów AI, tych, którzy będą współtworzyli przyspieszenie gospodarcze i te miejsca pracy, na których nie zarabia się płacę minimalną, tylko będziemy płacili tam wynagrodzenie rzędu 8, 10 i 12 tysięcy złotych. To jest ta Polska, o którą musimy dbać i do której musimy dążyć.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Inglot z Personal Service, ekspert rynku pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Dobra, RMF24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy m.in. o nowym projekcie ustawy o kryptowalutach.

reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Chłopaks.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach 10.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty, RMF24 Wrocław. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego. Alert obejmuje Wrocław i 14 powiatów w regionie. Według prognoz temperatura maksymalna w ciągu dnia może osiągnąć około 30 stopni Celsjusza. Służby przy tej okazji apelują o zachowanie ostrożności, zwłaszcza osoby starsze, dzieci i osoby z chorobami przewlekłymi, które powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu. Zaleca się także odpowiednie nawodnienie organizmu.
12: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
11: Dolnośląscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę podejrzanego o sutenerstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak poinformowała nas aspirant sztabowa Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, do zatrzymania doszło w Świdnicy.
13: Zatrzymanie obywatela Ukrainy, który ukrywał się na terenie Dolnego Śląska przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, między innymi na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał właśnie Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni, pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był on całkowicie zaskoczony.
11: Dodajmy, że dla dolnośląskich łowców głów tegoroczne wakacje były pracowite. Prowadzili działania w 33 sprawach dotyczących niebezpiecznych przestępców ściganych zarówno przez polski wymiar sprawiedliwości, jak i zagraniczne służby.
12: Fakty istotne dla Wrocławia.
11: Dobra wiadomość dla podróżnych wrocławskiego lotniska. Port rusza z kolejnym etapem modernizacji i kupuje nowoczesne skanery CT. Dzięki nim podczas kontroli bezpieczeństwa nie trzeba już będzie wyciągać z bagażu laptopów ani elektroniki. Zniknie także uciążliwe przelewanie kosmetyków. Nowa technologia pozwala na przewóz płynów w butelkach o pojemności nawet do 2 litrów. Jak mówi nam prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara, pierwsze urządzenia pojawią się w terminalu już w lutym.
0: Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
11: Docelowo w strefie kontroli bezpieczeństwa pojawi się 7 nowych urządzeń. Nowością będzie także automatyczny system transportu i zwrotu kuwet. Po zakończeniu kontroli puste kuwety będą automatycznie transportowane z powrotem na początek linii. Koszt całej inwestycji to ponad 30 milionów złotych.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji, tym razem informacji politycznych. Czas obecnie na nowy odcinek serialu pod tytułem Próba uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Głos przed chwilą w tej sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Jak zapowiedział, cytuję, dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut.
1: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku, bo nie tylko od 5 grudnia, ale od momentu, kiedy pan prezydent złożył pierwsze weto w tej sprawie. Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050, więc w istocie pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, rynku kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą. Szanowni Państwo, na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
0: A jaki jest ten nowy prezydencki projekt, to oczywiście wyjaśnia Zbigniew Bogucki.
1: Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów. Mamy też dostępne środki. 6 miesięcy, brak szybkiej ścieżki. Natomiast w przypadku projektu prezydenckiego maksymalnie 3 miesiące i 14 dni dla sądu na decyzję. To także istotna zmiana w porównaniu do tych projektów rządowych.
0: Szef Kancelarii Głowy Państwa został podczas konferencji prasowej zapytany przez dziennikarzy między innymi o to, także o to, czy odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście, czy prezydent odbierze to ślubowanie.
1: Myślę, że wszyscy, którzy w sposób spokojny i obiektywny podchodzą do tej kwestii, mają więcej niż tylko wrażenie, że mamy do czynienia z próbą takiej ucieczki przed odpowiedzią. Jest rzeczą oczywistą, że kandydat na sędziego sądu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, który po wyborze, po dokończeniu procedury, a więc ślubowaniu, przystąpieniu do orzekania, podlega już nawet nie ustawom, podlega tylko konstytucji. Powinien być absolutnie, ta kandydatura powinna być absolutnie prześwietlona w tym sensie formalnym, że nie budzi to żadnych wątpliwości. No tutaj te wątpliwości

0: można powiedzieć, są gigantyczne. To znaczy, co do stażu pracy radcowskiego, realnie wykonywanych czynności radcowskich przez pana ministra Berka, przypomnę, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym odsyła tutaj do ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta z kolei mówi bardzo jasno, 10 lat stażu pracy, wykonywania zawodu radcy prawnego, nie wpisu na listę radców prawnych, wykonywania tego zawodu.
1: Mówił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Jak powiedział, to nie może opierać się tylko i wyłącznie na oświadczeniu. Gdy chce się pracować jako kierowca, trzeba pokazać prawo jazdy, stwierdził. Dodam jeszcze, że jeszcze jedną polityczną informację na temat kryptowalut. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym i nie jest świadkiem, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapytano o status byłego szefa Zonda Krypto w śledztwie w sprawie tej giełdy kryptowalut. Dodał, że Kral wskazuje na dowody przy postępowaniu, a prokuratura je weryfikuje. A później tak się składa, zazwyczaj je poznajemy, co nie jest najlepszą zasadą.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: A witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
4: Po reklamie.
5: Przedpołudnie Radia RMF 24. Tomasz Terlikowski i jeszcze więcej informacji ze świata.

To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24, a my teraz przenosimy się na północ. No, na północny wschód. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet oraz innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi, podała agencja prasowa AFP. Zakaz importu ma na celu ochronę interesów bezpieczeństwa Łotwy i dalsze osłabianie więzi gospodarczych z Rosją i Białorusią, które prowadzą i wspierają wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, przekazał w oświadczeniu resort dyplomacji Łotwy. Warto przypomnieć, że w zamieszkanej przez 1 800 000 osób w Łotwie rosyjska mniejszość stanowi ponad 1/4 społeczeństwa, a językiem rosyjskim jako pierwszym posługuje się mniej więcej co trzeci mieszkaniec kraju. I pewna część z tej grupy ma poważne problemy w posługiwaniu się językiem łotewskim, który, przyznajmy, jest językiem dość trudnym. W minionym tygodniu łotewskie służby bezpieczeństwa przeprowadziły dochodzenie w kilku lokalach w Rydze i okolicach związanych z siecią księgarni Mnogo Knik, która sprzedaje głównie książki w języku rosyjskim, na co wskazuje zresztą nazwa. Aresztowana została jedna osoba, poinformowała z kolei agencja LETA. Według łotewskiego MSZ-u od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny agresywnej na Ukrainie na początku 2022 import książek z Rosji i Białorusi, czy dokładnie import z Rosji i Białorusi, spadł o ponad 90%, ale książki i inne produkty drukowane stanowią jedną z największych pozostałych kategorii wśród tych sprowadzanych zza wschodniej granicy. A w Radiu RMF 24 już za moment fakty o godzinie 11, a po faktach dalszy ciąg naszego przedpołudniowego programu.

0: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Po reklamie.
15: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to jest Ewa Kwaśny i są najnowsze fakty.
16: Witam i zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu. W ubiegłym tygodniu pilot śmigłowca zerwał wtedy linię wysokiego napięcia. Zuchwała kradzież cennych obrazów we Francji. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. A w faktach kulturalnych RMF FM, festiwal filmowy w Wenecji, teatr współczesny w Warszawie i nowy kontrakt Rolling Stonesów. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w Tarnobrzegu i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów, ustalił reporter RMF FM. W ubiegłym tygodniu mały pasażerski helikopter zahaczył o linię energetyczną. Po incydencie wylądował, ale chwilę potem odleciał. W warszawskim studiu witamy Krzysztofa Zasadę z nowymi informacjami.
17: Dzień dobry.
16: Jak tłumaczył się mężczyzna?
17: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia, dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu, prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym. Przepis, na który powołują się śledczy, przewiduje, że za ten czyn grozi 8 lat więzienia.
16: Motocyklista uderzył w bariery w pobliżu miejscowości Stawiski na trasie S61. W Podlaskiem. Są utrudnienia w miejscu wypadku. Będzie też tam lądował śmigłowiec LPR. Jakie są problemy, wyzwania, a także możliwości Państwowej Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów lasów i miejsc niezamieszkałych? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji White Fire, która dziś rozpoczyna się w Poznaniu. Polscy strażacy będą tam dzielić się swoimi doświadczeniami, między innymi z ostatnich akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii.
9: To specyficzny rodzaj pożarów, choć znany strażakom od wielu lat. Natomiast obecne wyzwania, to z czym mierzymy się, jeśli chodzi o pogodę, warunki atmosferyczne, o tą najgorętszą porę, czyli lato, to co dzieje się generalnie w Europie, to nas zmotywowało do tego, by zebrać się w jednym miejscu, podsumować, jakie mamy dotychczasowe doświadczenia, ale także jaki jest ten kompas przyszłości.
16: I mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Relacje z konferencji w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24. Blisko 2/3 Niemców jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Tak wynika z sondażu dla nadawcy ARD. Równocześnie co drugi pytany jest zdania, że pozostałe partie powinny w przyszłości silniej włączyć AfD we współpracę polityczną. W praktyce oznaczałoby to koniec tzw. zapory ogniowej, czyli izolacji tego ugrupowania przez partię głównego nurtu.
10: Fakty prosto z Francji.
16: Zuchwała kradzież cennych obrazów z muzeum na francuskiej Rivierze. Złodzieje ukradli płótna słynnego impresjonisty Augusta Renoira, warte wiele milionów euro, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
14: Według Briana Messona, mera miejscowości Cagnes-sur-Mer, gdzie muzeum Augusta Renoira zostało stworzone w dawnej willi mistrza, sprawcy włamali się do tej placówki przed 6 rano. Próbowali ukraść w sumie 4 płótna, ale w czasie policyjnego pościgu porzucili jeden z obrazów. Według mera skradzione dzieła warte są co najmniej 10 milionów euro, a może i więcej, bo niektóre obrazy Renoira sprzedawane były na aukcjach za dziesiątki milionów euro. Skradzione płótna będzie jednak trudno sprzedać. Uciekających włamywaczy zarejestrowała jedna z kamer bezpieczeństwa.
16: O tej zuchwałej kradzieży przeczytacie też na rmf24.pl. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM będzie laureatka honorowej nagrody w Wenecji. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Aktorka Ellen Burstyn odebrała na festiwalu w Wenecji honorowego Złotego Lwa. W kinie amerykańskim obecna jest od ponad 50 lat. Dostała Oscara za rolę w filmie Alicja już tu nie mieszka. Martina Scorsese grała w filmach Rekwiem dla snu, Interstellar czy Cząstki kobiety. Na gali w Wenecji nie kryła wzruszenia. Czym innym jest zdobycie Oscara, nagrody Tony, Emmy czy czegoś w tym rodzaju, a wszystkie te wyróżnienia mam na koncie za konkretne dzieło. Ale to... Publiczność zobaczyła też premierę filmu Flash Impact z nią i Dakotą Johnson w roli Marilyn Monroe. Afterplay to jutrzejsza premiera Teatru Współczesnego w Warszawie. O ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań nadal próbują odnaleźć spokój, czułość i sens. Na scenie Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood podpisali kontrakt na film o zespole The Rolling Stones. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie, a pomysł pojawił się w związku z ogromną popularnością filmowych biografii Boba Dylana czy The Beatles.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Tu Radio RMF 24.
15: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od wizyty w Karpaczu. Tam, jak wiecie, trwa forum ekonomiczne, ale będziemy także mówić o najnowszym komunikacie Kremla. Przychodzi.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchajcie nas w internecie we Wrocławiu na 95.1 FM oraz na DAB+. Karpacz znów stanie się centrum debaty o gospodarce i bezpieczeństwie. Dziś w południu rusza 35. Forum Ekonomiczne. Tym razem pod hasłem Architektura Nowego Porządku. Stabilność w czasach zmian. Na miejsce wybiera się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Witaj, Martyno. Martyno, jak duże to będzie przedsięwzięcie?
1: Organizatorzy spodziewają się ponad 6 tysięcy uczestników z ponad, uwaga, 60 krajów. Także karkonosze będą dziś taką, a właściwie przez 3 najbliższe dni, stolicą biznesu, nauki i polityki. W programie znalazło się ponad 500 wydarzeń. To są debaty, panele, prezentacje, warsztaty. Trudno przestudiować całą agendę, a co dopiero wybrać najciekawsze spotkania. Od ponad 3 dekad forum jest miejscem, w którym przy jednym stole spotykają się no właśnie politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele różnych organizacji społecznych. Takim centralnym pytaniem tegorocznego forum jest to, jak zapewnić stabilność w świecie, który szybko zmienia się pod wpływem geopolityki, no i nowych technologii i gospodarczych turbulencji. Szczególne miejsce zajmą więc kwestie bezpieczeństwa Europy, ale także wpływu AI na państwa, firmy i społeczeństwo. Inauguracja forum odbędzie się w samo południe. Zaczynamy od raportu Szkoły Głównej Handlowej o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To będzie taki główny punkt wyjścia do późniejszych dyskusji przez całe 3 dni. Kto pojawi się w Karpaczu? No, lista zaproszonych gości jest bardzo długa, obejmuje i przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu, samorządów, biznesu i zagranicznych ekspertów. Udział w najważniejszej dyskusji weźmie m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Silnie reprezentowane będą też samorządy. Będzie oczywiście marszałek województwa Dolnego Śląska jako jeden z gospodarzy tego wydarzenia, Paweł Gancarz, ale swoich przedstawiciele na miejsce wysyłają także inne województwa, m.in. z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego czy lubelskiego. Jednym z najbardziej wyczekiwanych zagranicznych gości będzie z kolei Hal Brands, amerykański geopolityk w Karpaczu. Będzie mówił m.in. o przyszłości Eurazji, rywalizacji największych mocarstw oraz miejscu Europy w zmieniającym się systemie bezpieczeństwa. Przez 3 dni Karpacz będzie miejscem rozmowy o tym, jak ten nowy porządek powinien wyglądać i jaką rolę w jego kształtowaniu może odegrać Polska oraz Europa Środkowo-Wschodnia. Na pewno będę najważniejsze wydarzenia relacjonowała w Faktach RMF 24. Zapraszam do słuchania.
0: No to była właśnie Martyna Czerwińska w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. A w naszym radiu jeszcze w tej godzinie przeniesiemy się na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tam ma przemawiać m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radio RMF24 czas teraz na najnowszy komunikat Moskwy. Komunikat w sprawie rozpoczętej przez Władimira Putina ponad 4,5 roku temu wojny w Ukrainie. Jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytuję, Rosja jest otwarta na proces rozwiązywania wojny w Ukrainie drogą pokojową. No niebywałe, absolutnie niesłychane. A to przecież nie koniec tego oświadczenia. Stwierdził on również, że jego kraj musi osiągnąć swoje cele wojskowe na Ukrainie, ale preferuje rozwiązania pokojowe. Mówiąc wprost, chcą mieć Ukrainę, no i żeby żołnierzy trochę mniej ich ginęło. Dalej cytuję, w każdej chwili Rosja jest gotowa przyłączyć się na opcję pokoju, ale to zależy od Kijowa. No i tu tłumacząc z rosyjskiego na nasze, jeśli Ukraina da nam czego chcemy, to nie będziemy już strzelać. Ani trochę nie będziemy. Tylko no muszą nam oddać, no tak by było lepiej. Pieskow sporo mówił też o spotkaniu Putina i premiera Indii Narendry Modiego. Handel i gospodarka będą stanowiły dużą część agendy, mówił rzecznik Kremla. Przekazał, że Putin będzie uczestniczył w szczycie BRICS. Ma on się odbyć w przyszłym tygodniu. Przypomnę, BRICS to międzynarodowa organizacja i forum współpracy polityczno-gospodarczej zrzeszająca kraje rozwijające się. Została ona założona przez Brazylię, Chiny, Indie, RPA i Rosję. Ale obecnie w tej grupie jest więcej krajów. Pieskow podkreślił, że Moskwa osiągnęła 90% wszystkich swoich transakcji z krajami BRICS. Celem Rosji jest nie dedolaryzacja. Jesteśmy otwarci na każdą akceptowalną metodę płatności, ale niektóre kraje używają walut narodowych jako narzędzia politycznego, mówił Dmitrij Pieskow.
1: Radio RMF24.
0: I jeszcze jedna informacja dosłownie sprzed chwili. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. To jest Radio RMF24. U nas jeszcze więcej niż tych rosyjskich dyplomatów.

0: reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Educho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
14: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
15: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
16: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
17: Po reklamie.
18: Wybiła 11.30 w Radiu RMF24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek doniesienia od wrocławskiej policji, która w miniony weekend skontrolowała zlot motoryzacyjny. Na nabrzeżu Janówek pojawiły się setki pojazdów i w trakcie zabezpieczenia tego zlotu policjanci ruchu drogowego skontrolowali ponad 70 stuningowanych aut i posypały się mandaty. O szczegółach kontroli opowiada aspirant sztabowa Anna Nicer z wrocławskiej policji.
19: W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy. Nałożono 45 mandatów karnych za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Skierowano również dwa wnioski do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że podczas takich wydarzeń kierowcy powinni zachować rozsądek.
18: Łączna kwota nałożonych mandatów przekroczyła 23 tysiące złotych. A teraz zmieniamy temat. O poranku w RMF24 Wrocław zapowiadaliśmy Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Dobre duchy miasta są jego symbolem, dlatego miejskie instytucje i atrakcje stawiają także właśnie na nie. I przykładem wrocławski akwapark, który rozpoczął budowę nowej strefy dla dzieci. Więcej o niej teraz w faktach. Wielka wioska Śląska, wrocławskich Krasnali. Ta inwestycja powstaje przy ulicy Borowskiej na terenach zewnętrznych kompleksu basenowego. Prace już ruszyły, zakończenie planowane jest na przyszłe lato. Wioska Krasnali zajmie powierzchnię 850 m2, głębokość Śniecki wyniesie 26 cm. Dla dzieci przygotowanych zostanie ponad 20 wodnych atrakcji, w tym wolno stojące tryskacze, duże wiadro, które będzie cyklicznie przelewać wodę, a w strefie pojawią się także 4 zjeżdżalnie. I na koniec faktów bombowe informacje szykuje dla nas dzisiaj Maciej Sas w programie Wrocławski Wieczór. Łączymy się więc z Maciejem. Wyjaśnij proszę, dlaczego bombowe?
2: Bo będziemy mówić o wybuchowych śmiercionośnych znaleziskach. Mimo upływu 81 lat od zakończenia wojny w Wrocławiu ciągle ich mnóstwo. Wspominamy o tym, bo już za kilka dni święto wojsk lądowych, a więc i saperów, którym naprawdę wiele zawdzięczamy. Starszy chorąży wrocławskiego patrolu saperskiego Przemysław Parol podkreśla, że jeśli widzimy saperów jadących z włączonymi światłami alarmowymi i na sygnale, na pewno mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem.
17: Nigdy nie jedziemy do akcji na sygnałach. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy załadowani. Jeżeli ktoś widzi patrol saperski, który jedzie jako pojazdy uprzywilejowane, czyli wydajemy sygnały dźwiękowe, świetlne, to znaczy, że jesteśmy załadowani zardzewiałą śmiercią, jak nazywamy, czyli materiałami wybuchowymi.
18: A cała rozmowa w RMF 24 Wrocław w programie Wrocławski Wieczór już po godzinie 21:00.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Kielc. Tam rozpoczął się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, a w jego trakcie zaprezentowano m.in. ciężki, bojowy wóz piechoty. Mówił o nim Marek Karabuła, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który, gdy mówi o BW, to oznacza to właśnie bojowy wóz.
1: To jest kilkadziesiąt ton stali, które ma główny cel zabezpieczyć załogę i desant. Przeżywalność była podstawowym kryterium i zadaniem, które zostało zrealizowane. To jest pojazd o najwyższej odporności balistycznej i przeciwminowej, ale jednocześnie dzięki wyposażeniu go w silnik o mocy ponad 1000 koni mechanicznych zapewniamy niezwykłą mobilność, dzielność terenową, zdolność do pokonywania przeszkód, w tym wzniesień do 30 stopni, rowów o szerokości ponad 2 metrów. Ciężki BW nie pływa, ale jest zdolny do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości ponad metra 20 centymetrów. Szanowni Państwo, plan jest ambitny. Dzisiaj pokazujemy wersję demonstrator. Następnie 2 prototypy, badania. Rok 2029 to zdolność do produkcji seryjnej. Polski przemysł potrafi.
0: Mówił Marek Karabuła, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A w prezentacji wozu w Kielcach uczestniczył także m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest Radio RMF 24. My mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
2: Gorące komentarze tylko...

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Francji, gdzie odnaleziono już drugi obraz Augusta Renoira z czterech płócien tego sławnego impresjonisty skradzionych rano w muzeum na francuskiej Riwierze. Według francuskich mediów, powołujących się na źródła policyjne, sprawcy porzucili dwa dzieła w czasie ucieczki. My łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, co więcej wiadomo o tej kradzieży?
1: Według Briana Messona, mera miejscowości Cannes-sur-Mer, gdzie znajduje się muzeum Augusta Renoira, alarm w tej placówce włączył się przed godziną 6 rano. Dwóch włamywaczy próbowało skraść cztery z kilkunastu obrazów eksponowanych w willi, w której mistrz mieszkał do śmierci w 1919 roku. Weszli na teren muzeum, przecinając metalową siatkę ogrodzenia zainstalowanego wokół tej placówki. Policja przybyła na miejsce w ciągu 5 minut. Według francuskich mediów, w czasie policyjnego pościgu złodzieje porzucili najpierw jeden obraz, a później jeszcze jedno płótno w ogrodzie koło muzeum. Uciekli więc dwoma dziełami sławnego malarza, które mogą być warte około 10 milionów euro, a być może więcej. Uciekających przestępców zarejestrowały miejskie kamery monitoringu. Specjaliści podkreślają, że płótna Renoira będzie bardzo trudno sprzedać, ale być może zostały one skradzione na zamówienie jakiegoś kolekcjonera lub organizacji przestępczej. Inna hipoteza to dwóch złodziei zdało sobie po prostu sprawę, że Muzeum Renoira jest niewystarczająco chronione i skradli oni obrazy, nie zastanawiając się na razie, co z nimi później zrobią.
0: Marku, do tego włamania doszło niecały rok po głośnej kradzieży klejnotów z paryskiego Luwru. Podobnie jak wtedy znowu wybuchła polemika na temat ochrony muzeów we Francji?
1: Jak najbardziej. Znowu zdano sobie sprawę, że muzea niewystarczająco chronione. Jeżeli złodziejom udaje się uciec z obrazami jednego z najsławniejszych francuskich impresjonistów, to prawdopodobnie coś jest nie tak, jak sugerują tutejsze media. Z drugiej strony inni eksperci podkreślają, że Muzeum Renoira w Cannes-sur-Mer stworzone zostało w byłej willi mistrza, w której trudno jest zainstalować niektóre systemy alarmowe. Przypomnijmy, że chodzi o muzeum, w którym znajdowało się dotąd nie tylko około kilkunastu obrazów Renoira, ale również około 40 rzeźb i pamiątki po tym artyście.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz na temat najnowszej kradzieży z francuskiego muzeum. Bardzo ci dziękuję za te informacje. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach popołudniowa i popołudniowy program naszego radia, w nim m.in. Kacper Wróblewski w sejmowym studiu rozmawia z Mariuszem Witczakiem, politykiem Koalicji Obywatelskiej. A poza tym przeniesiemy się na Ukrainę, gdzie prokurator generalny tego kraju złożył rezygnację. Zostańcie z nami.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
12: Incoming!
11: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra. Do 8.02 mówi Wam Tomasz Ternikowski. Krzysztof Urbaniak już, jak widzę, w studiu przygotowuje się do przejęcia sterów w popołudniowym programie naszego radia, a w krakowskim studiu faktów Ewa Kwaśny. Bo czas na fakty w samo południe.
12: Jestem, witam ponownie i zapraszam. Jak koalicja rządząca zareaguje na nową propozycję prezydenta w sprawie kryptowalut? Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem w Sejmie. Potem głosy mieszkańców Lublina o dzisiejszych alertach RCB.
19: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane.
12: 4000 miejsc pracy do likwidacji. Jaguar Land Rover ogłasza masowe zwolnienia. W faktach także o plejadzie gwiazd na festiwalu weneckim. Ustawa rządowa jest dla nas priorytetem. Tak o inicjatywie prezydenta w sprawie kryptowalut mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował po raz drugi swój projekt regulacji dotyczący rynku kryptoaktywów. Jak mówił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, fundamentem tej ustawy jest rządowa propozycja. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
20: Dzień
12: witamy.
20: Dobry.
12: Kacprze, czy to oznacza, że rządzący w ogóle nie zajmą się ustawą prezydenta?
20: Najpierw Sejm poczeka na propozycję rządu. Wówczas sejmowe komisje zajmą się obydwiema ustawami. Jednak priorytetowo będzie traktowana ta, którą zaproponuje Ministerstwo Finansów.
21: Traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta. Niemniej jednak przed nami oczywiście prace legislacyjne, które będą dotyczyły regulacji na rynku kryptowalut.
20: Deklaruje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa z kolei, że prezydent proponuje ustawę kompromisową.
22: Po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
20: Ustawami dotyczącymi kryptowalut Sejm i tak zajmie się dopiero za kilka tygodni, bo projekt prezydenta, zanim trafi do prac w komisjach, musi przejść odpowiednie konsultacje.
12: Kacper Wróblewski, pięknie dziękujemy. Aż 4 alerty RCB dostali dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później te ostrzeżenia odwoływały. Pierwszy alert pojawił się około 4:30.
23: Spałam, tak więc nie słyszałam.
24: Rano widziałem, że były.
25: Czy panią obudziły dzisiaj w nocy alerty RCB?
23: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
25: Budkę pani miała o 4:30?
23: Tak.
25: I co pani zrobiła?
23: No nic, no położyłam się spokojnie do łóżka.
25: Potrzebne są te alerty?
26: Uważam, że nie.
19: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
25: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
19: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
12: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Według władz w Budapeszcie prowadzili oni działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Jak zaznacza węgierskie MSZ, decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Firma samochodowa Jaguar Land Rover ogłasza ogromne cięcia w zatrudnieniu. O tym, z czego wynikają te decyzje, nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
27: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
28: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
12: Penelope Cruz i Javier Bardem pojawili się w Wenecji. Grają razem w filmie, który walczy o Złotego Lwa, główną nagrodę tego festiwalu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM śledzi festiwalowe wydarzenia. Kasiu, przyjazd tej pary na Lido wywołał ogromne poruszenie.
29: Fani zachwyceni, fotoreporterzy oszaleli. W Wenecji jest też Pamela Anderson. W liliowej, szyfonowej stylizacji promowała u boku reżysera Taiki Waititiego swój najnowszy film Place to Be. A na razie najdłużej oklaskiwanym tytułem w konkursie głównym jest Dziki Koń 9 o 2 agentach CIA wyruszających w ostatnią wspólną misję. Zdjęcia wzruszonego Johna Malkowicza, który gra w tym filmie główną rolę, obiegły chyba wszystkie media.
12: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pięknie dziękujemy. A w faktach dziś jeszcze powiemy o tym, co zdecydowało, że tak dobrze nauczyliśmy się chodzić. Będzie dużo o piętach. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13:00.
30: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
1: Po południu we Wrocławiu przeważać będzie słońce, chociaż utrzyma się też niewielkie zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 31 stopni Celsjusza. Warto skorzystać z pogody, ale pamiętajcie o piciu dużych ilości wody. Słońce zniknie za horyzontem 22 minuty po 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Radio RMF24.
3: Kto może korzysta z lata za oknem? Jesteśmy razem z wami i mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Czy polscy uczniowie są w czołówce Unii Europejskiej? O tym porozmawiam dzisiaj z profesorem Maciejem Jakubowskim. Zerkniemy na festiwal filmowy w Wenecji, ale zaczniemy od sejmowego studia. W nim już jest poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Na początek naszego popołudniowego programu sejmowe studio Radio RMF 24 oddajemy głos naszemu reporterowi Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam.
1: No mamy inicjatywę prezydenta. Po raz drugi składa Karol Nawrocki ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Z tego, co mówił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, no to taką fundamentem tej propozycji Karola Nawrockiego jest wasza rządowa ustawa.
2: Fundamentem tej propozycji jest pożar w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Pali się wokół bardzo wielu osób po prawej stronie sceny politycznej, ale i również pali się wokół różnych postaci w kancelarii prezydenta, więc przypominając staropolskie porzekadło, trzeba powiedzieć, że na Boguckim czapka gore.
1: Ale to oznacza z tych słów, które pan tu teraz przytacza, że nie będziecie chcieli pracować nad tą ustawą, którą zaproponował Karol Nawrocki?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, Karol Nawrocki miał trzykrotną szansę, żeby zrobić cokolwiek dobrego dla regulacji na rynku kryptowalut. Nie skorzystał z tego mimo ostrzeżeń służb specjalnych, mimo tajnego posiedzenia Sejmu, mimo powszechnej wiedzy, która przecież dotarła naprawdę w dół w ogóle naszego życia społecznego. Nie zrobił tego. Z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Niestety argumentacja bardzo wielu polityków prawicy była zbieżna z argumentacją Krala, więc mogę powiedzieć, że te weta prezydenckie, które miały na celu sankcjonowanie wolnej Amerykanki na rynku kryptowalut, to są takie weta typu Lex Kral.
1: No, weta wetami, ale też wcześniej prezydent proponował swoją ustawę, były też poprawki opozycji. No dziś prezydent składa po raz kolejny, mówiąc, że właśnie fundamentem jest wasz projekt. Pytanie, czy nie warto osiągnąć kompromisu po to, żeby ten rynek jednak uregulować, bo wy
2: ale
1: się możecie kłócić
2: przez... Nie ma kompromisu w tej sprawie, bo albo się wprowadzi rozwiązania, które zabezpieczą naszych obywateli, albo będziemy brali odpowiedzialność za pozoranckie rozwiązania. Nie ma po prostu tutaj...
1: A ustawa Polski 2050, to jest ustawa...
2: To była ustawa rządowa, ona kompletnie się nie różniła.
1: Ale prezydent mówi, otoczenie prezydenta...
2: To jest najlepszy dowód na to, że prezydent jest kompletnym amatorem w tej sprawie, czyli ma inne cele dotyczące weta czy rozwiązań, jeżeli mówi, że jest skłonny popierać ustawę Polski 2050, która była ustawą rządową.
1: A to kiedy możemy się spodziewać, że... No bo w Ministerstwie Finansów, rozumiem, trwają prace. To będzie identyczna ustawa, czy jednak coś tam będzie zmienione, jak tak pan...
2: Ale my bardzo twardo stoimy na straży interesów naszych rodaków i w podobny sposób chcieliśmy regulować rynek kryptowalut, jak funkcjonuje w podobny, bo oczywiście to nie są tożsame rozwiązania, jak funkcjonuje system bankowy w Polsce. Pieniądze naszych rodaków są bezpieczne w bankach. Co więcej, mamy bardzo konkretne, restrykcyjne na tle państw europejskich przepisy dotyczące w ogóle działalności bankowej w Polsce. I co? Brakuje nam banków, brakuje chętnych do inwestowania, brakuje kapitału z rozmaitych stron świata, żeby tutaj funkcjonować. Tylko, że jak tu przychodzi nawet zewnętrzny kapitał, już nie mówię o rodzimym, to się na końcu okazuje, że to wszystko musi być w reżimie przepisów, które dotyczą KNF-u, nadzoru finansowego, w reżimie, który dotyczy między innymi Narodowego Banku Polskiego i jego nadzoru nad bankami, i my w podobny sposób, akurat tu nie było Narodowego Banku Polskiego, tylko stawialiśmy na nadzór KNF-u. Chcieliśmy, żeby ta instytucja, która, powiedzmy se szczerze, przez lata bardzo konkretnie spełniła swoją rolę. W 2018 roku KNF za rządów PiS-u wszedł w ogromny spór z prokuraturą Ziobry, ponieważ nie odpuszczał KNF. Nie dosyć, że złożył doniesienie do prokuratury i ostrzegał Polaków, to jak ludzie Ziobry i cały ten system prokuratury Ziobry umarzał to śledztwo, to KNF nie dawał za wygrane, tylko skarżył te decyzje do sądu, a sąd potwierdzał argumentację KNF-u. Trzykrotnie zostało umorzone śledztwo dotyczące zondy krypto i spraw wokół zondy krypto czy tego typu działalności. Tutaj muszę panu powiedzieć, że mam taką głęboką nadzieję, że akurat to śledztwo, które naprawdę ruszyło z kopyta pod dowództwem ministra Żurka, w takim sensie sprawczym, bo prokuratorzy niezależnie prowadzą to śledztwo, ale mam nadzieję, że naprawdę ta zonda kryptoafera będzie polityczną kryptą dla mafijnych układów i będzie kryptą w ogóle dla mafijnych układów w Rzeczpospolitej. To, co możemy oglądać w reportażach pańskich kolegów z innych stacji telewizyjnych, to, co możemy przeczytać w gazetach, to, co możemy zobaczyć w ramach koncepcji podążaj za pieniędzmi, a jak podążamy za pieniędzmi, to trafiamy na fundację powiązaną z Ziobrą czy z Wiplerem, to w ramach tej całej naszej wiedzy my dzisiaj wiemy, że to jest gigantyczna afera, która pokazuje słabości poprzedniej władzy i poprzedniego ustroju, który PiS nam wprowadził, i my dzisiaj chcemy to naprawić. Ja mam nadzieję, że to będzie naprawdę krypta dla tych mafijnych układów.
1: Czy ta ustawa, przypominały mi się słowa Szymona Hołowni sprzed kilku dni, który mówi, że trzeba konsultować niektóre kwestie z prezydentem. Wczoraj gościem marszałka był wicemarszałka Hołowni, był Zbigniew Bogucki, no i dziś Zbigniew Bogucki mówi o ustawie o kryptoaktywach, która jest, ma podwaliny, ma fundament w postaci rządowej ustawy. To się jakoś łączy ze sobą?
2: Muszę powiedzieć, że Szymon Hołownia to ma rękę do tych spotkań, naprawdę sobie je organizuje w taki sposób.
1: Nie podoba
2: sposób.
1: Się to panu?
2: Nie, no to przede wszystkim to wszystko zawsze na końcu wychodzi na nasze, bo my wiemy, po co są te spotkania, po co je prawica inicjuje, tylko po to, żeby próbować rozwalać koalicję, rozszczelniać, albo żebyśmy my o tym rozmawiali. Więc czym szybciej Szymon Hołownia pryncypialnie potraktuje pewne kwestie, tym lepiej dla niego. To są... Zostawmy to.
1: Tak, no. Na koniec jeszcze zapytam o inny temat. W tym tygodniu miał się zebrać Senat, aby pracować nad rządowymi ustawami dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. No i tych ustaw nie ma. Senat został odwołany, rząd jeszcze się nimi nie zajął. Miało być pilne prace. Premier deklarował w lipcu, że we wrześniu już ten temat zostanie zamknięty. Wszystko wskazuje na to, że najwcześniej w parlamencie w październiku pojawią się te ustawy.
2: To nie jest tak, że rząd nie pracuje, no bo myśmy szybko i na szczęście z powodzeniem uchwalili ustawę o jawności płac w systemie opieki zdrowotnej, bo zależy nam na tym, żeby jednak walczyć z tymi fikcyjnymi zatrudnieniami albo z dobą, która ma na przykład 36 godzin.
1: Tak, bo prawda? Już musimy kończyć tak szybko. Myśli pan, że w październiku te ustawy będą?
2: Tak, rząd pracuje, ministerstwo pracuje nad tymi rozwiązaniami. No to, że nie ma jeszcze uchwały Rady Ministrów, no to muszą być ostateczne rozwiązania wypracowane i oczywiście one będą.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski i jego gość. Mamy jeszcze informację sprzed chwili w Radiu RMF 24. Według źródeł zbliżonych do polskich służb, Andrzej Poczobut przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Opozycjonista już wcześniej zapowiadał, że wróci do tego kraju. Na koniec kwietnia, przypomnijmy, Poczobut został uwolniony przez białoruskie władze z więzienia. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. W Ukrainie kolejny skandal korupcyjny. Dziś rezygnację złożył prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Ma to związek z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. Chodzi o sprawę ochrony oszukańczych centrów telefonicznych. Krawczenko napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: "To decyzja polityczna, podjąłem ją świadomie. Nie chcę, aby stanowisko prokuratora generalnego było wykorzystywane jako narzędzie politycznej konfrontacji." Według źródeł portalu Ukraińska Prawda, to prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z Krawczenką. To po tym spotkaniu miała zapaść decyzja o rezygnacji prokuratora. Śledczy ujawnili niedawno działalność organizacji przestępczej, której przewodził jeden z kierowników jednostek organizacyjnych Biura Prokuratora Generalnego. Jej członków podejrzewa się o systematyczne przyjmowanie łapówek od oszukańczych centrów telefonicznych oraz o bezprawną legalizację mienia. Uzyskane środki były legalizowane na różne sposoby. Ponad 20 milionów hrywien, czyli ponad 1,5 miliona złotych, wydano na m.in. nieruchomości i biżuterię. Radio RMF 24, program popołudniowy trwa dalej. U nas już za chwilę najnowsze wydanie Faktów RMF FM o 12.30.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
8: Jest 12.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy ostrzeżeniem dla kierowców jadących od Muchoboru w kierunku Gądowa czy Popowic. Zjeżdżając z Gądowianki, zachowajcie ostrożność. Tam doszło do kolizji przed krzyżówką z Bystrzycką. A teraz wrocławskie Wojszyce i przygotowania do remontu ulicy Pawiej. Prace mają ruszyć w najbliższą sobotę. Obejmą odcinek od przystankowej do ulicy Pawiej do numeru 32 oraz budowę nowego skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Na czas przebudowy ulica Pawia zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Dojazd będzie możliwy wyłącznie do posesji. Dla kierowców wyznaczono objazdy, o których informować będziemy jeszcze w RMF 24 Wrocław pod koniec tygodnia. A ulica Pawia wraz z historycznym szpalerem ponad 100-letnich lip znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Oryginalna, staro-użyteczna kostka brukowa pozostanie na swoim miejscu, zostanie jednak wyrównana i ułożona na nowej podbudowie. Zostaną posadzone także nowe drzewa. Przy okazji remontu powstaną pasy dla rowerzystów z wygodnej, ciętej kostki granitowej. W ramach inwestycji przewidziano również budowę nowego chodnika, modernizację sieci wodociągowej, wymianę oświetlenia i doświetlenie przejść dla pieszych, a także utworzenie miejskich kanałów technologicznych. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 300 metrów ulicy. Inwestycja sfinansowana będzie przez miasto i współfinansowana przez dewelopera. Koszt prac przekroczy 4 600 000 zł. Zakończenie remontu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.
9: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
8: Wysokie ceny paliwa martwią nie tylko kierowców, ale także firmy zajmujące się transportem czy spedycją. W ciągu zaledwie tygodnia olej napędowy podrożał w kraju średnio o około 88 groszy na litrze, a to przy większej flocie generuje ogromne koszty. W jednej z podwrocowskich firm jeździ 18 ciężarówek, które podróżują po całej Europie. Jak mówi szef tej firmy Aleksander Cieślik, na podwyżkach cen paliwa niestety może stracić klient.
10: Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych, także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy. Ostatecznie zdecydowanie takie wypłaci klient, który kupuje konkretny produkt spółki, ponieważ te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar.
8: A pan Aleksander już rozpoczął negocjacje w sprawie ceny ze swoimi klientami.
9: Piłka nożna w faktach RMF 24 Wrocław.
8: Śląsk w Wrocław zakontraktował Jana Jurczecza, chorwackiego obrońcę z polskimi korzeniami. Umowa obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku. 25-latek wzmacnia linię defensywną dwukrotnych mistrzów Polski, mając doświadczenie z ligi chorwackiej, austriackiej i ukraińskiej. Jurczecz gra głównie na prawym boku obrony, ale potrafi występować także na innych pozycjach.

Radio RMF24. Najważniejsze informacje z kraju. Jak już mówiliśmy, aż 4 alerty dostali tej nocy mieszkańcy Lublina. Pierwszy z nich około 4:30 informował o zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę. Wzywał do zachowania czujności, śledzenia komunikatów i reagowania na syreny alarmowe. Około 5 na telefonach pojawił się

0: nie wydaje mi się.
1: Dlaczego?
0: Co powinniśmy w takiej sytuacji robić, jakby nas obudziły te alerty?
1: Tam było napisane, żeby śledzić komunikaty i reagować na syreny.
0: Czyli niepotrzebne, wydaje mi się.
2: Co miałabym dalej zrobić?
1: O 4:30, gdyby się pani obudziła, dowiedziałaby się pani, że ma pani śledzić komunikaty i reagować na syreny.
2: Dowiedziałabym się, ale nie wiem, co dalej. Chyba nie zrobiłabym nic.
1: Te alerty są potrzebne?
3: Mi się wydaje, że nie.
4: Tak, proszę pana. Żebyśmy w ogóle się wiedzieli, co się dzieje, prawda?
2: Potrzebne, natomiast nieskuteczne, o tak. Może w jakiejś innej formie byłyby bardziej potrzebne.
5: Mają swoje plusy i minusy.
3: Było chyba podwoływane, no to... Nie rozumiem tego.
4: Tej nocy byłam zaskoczona mocno, no bo sygnałów innych dźwiękowych nie słyszałam, tylko alert. Nie poczułam się wezwana do jakiegokolwiek podejmowania dalszych działań.
6: Po prostu położyłam się, ale nie zasnęłam już. Po prostu czuwałam tak jakby.
7: To głosy mieszkańców Lublina. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I w naszym warszawskim studiu teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co na to resort? Jak tłumaczy tę sytuację?
8: Ministerstwo twierdzi, że lepiej informować częściej niż pominąć istotną informację o potencjalnym zagrożeniu. Dlatego SMS-y będą trafiały do mieszkańców terenów graniczących z Ukrainą zawsze wtedy, gdy za naszą wschodnią granicą będą trwały intensywne rosyjskie naloty, mówiła mi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
9: Pamiętajmy, że nie możemy niczego wykluczyć. Rolą tych SMS-ów i alertów RCB jest to, żeby wyczulić ludzi na to, że mają zachować czujność, że mają być ostrożni, ale z drugiej strony nie wywoływać paniki, chaosu i strachu.
8: Dlatego w SMS-ach nie ma informacji, że potencjalnie dron czy rakieta mogą wlecieć na terytorium Polski, choć oczywiście jest to prawdopodobne. Jest jedynie informacja o tym, że na Ukrainie trwa nalot. Jeśli coś faktycznie wleci w polską przestrzeń powietrzną, oczywiście będą pojawiały się kolejne komunikaty, już konkretniejsze. Wtedy jednak czasu na reakcję może być niewiele, dlatego zdaniem resortu lepiej wcześniej zwiększyć czujność mieszkańców. Zapytałem w ministerstwie, czy takie komunikaty nie spowodują, że mieszkańcy będą je zwyczajnie ignorować.
9: Nigdy nie ma idealnego rozwiązania, ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy wleci rakieta, czy będzie jakiś zmasowany atak dronów na terenie Polski, myślę, że rolą państwa jest to, aby wcześniej uprzedzić mieszkańców i społeczeństwo, że istnieje takie potencjalne ryzyko. I właśnie rolą tych alertów jest to, aby mieszkańcy zachowali czujność przy założeniu, że nie straszymy mieszkańców ościennych województw, ale informujemy, że istnieje potencjalne ryzyko, ponieważ trwa zmasowany atak na terenie Ukrainy.
8: Ostatecznie takie SMS-y będą trafiały do mieszkańców za każdym razem, gdy w związku z zagrożeniem będą podrywane polskie myśliwce i tak jak słyszymy, zadaniem mieszkańców terenów przygranicznych jest to, żeby czujność zachować i reagować na kolejne SMS-y, kolejne ostrzeżenia, już wtedy konkretniejsze, choć miejmy nadzieję, że takich będzie jak najmniej, a czy w ogóle ich nie będzie.
7: Oby tak właśnie było. Reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
8: Dziękuję.
7: W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Dzisiaj przypomnę Dzień Ratownika Medycznego. Były wyróżnienia, były odznaczenia. Szczegóły już za chwilę.
10: Radio RMF 24.
11: Reklama.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
17: Uniwersytet

0: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
1: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: stycznia. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Przenosimy się teraz do Katowic, gdzie trwają ogólnopolskie obchody święta Dnia Ratownika Medycznego. Na wydarzeniu wręczono wyróżnienia, były odznaczenia. Reporterka RMF FM pytała ratowników m.in. dlaczego wybrali ten zawód.
1: Była kręta droga. Byłam na prawie, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę iść tą drogą. Jest mi bliżej ratowanie niż karanie i chyba dlatego głównie zmieniłam. Bardzo jestem z tego dumna. Zawsze chciałam nieść pomoc. Lubię to. Praca ma blaski i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens.
2: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
1: Zdrowia, dużo siły, cierpliwości do pracy i przede wszystkim tego, by zawsze nam przyświecał ten cel najważniejszy, czyli ratowania ludzkiego życia, które jest najcenniejszym darem, jaki dostajemy.
3: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
2: Jak ta praca się zmienia?
4: Bardzo się zmienia, sprzęt ewoluuje, bardzo szybko się rozwijamy, coraz to więcej sprzętu, coraz to więcej możliwości. Uprawnienia ratownika medycznego w Polsce są jedne z największych na świecie. Wprowadzamy cały czas nowe rzeczy, które na świecie jeszcze nie są wprowadzane. Naprawdę system ratownictwa medycznego w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a ratownik medyczny to jest kluczowa postać w tym systemie.
2: To jakie mamy nowinki, których inni nie mają?
4: No, kwestia wprowadzenia systemowego, choćby w kwestii USG. Teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych. Zaawansowane respiratory czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej dzisiaj w Polsce są codziennością i na każdym zespole ratownictwa medycznego występują. Wkucia doszpikowe, elementy związane z medycyną pola walki i wiele innych rozwiązań, tak naprawdę, które dzisiaj mamy systemowo rozwiązane. One są dostępne w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce.
0: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiuszem Nadolnym oraz Mateuszem Komzą, prezesem Krajowej Rady Ratowników Medycznych, rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Dzisiaj Dzień Ratownika Medycznego. Najlepsze życzenia od Radia RMF 24. Dużo zdrowia. To jest program popołudniowy. Mamy jeszcze więcej informacji. Jak już mówiliśmy, Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Co wiadomo o okolicznościach jego wyjazdu? O tym już za chwilę w faktach o 13.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
13: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Mon.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
19: I dlatego wróciłeś na studia?
18: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
20: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Po reklamie.
24: To już 13. Przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. A w Studiu Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy, posłuchajmy razem.
25: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Ten były więzień polityczny od momentu uwolnienia z kolonii karnej białoruskiego reżimu deklarował, że chciałby wrócić do domu. Mamy także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców podróżujących na Mazowszu oraz w Lubuskiem. Za chwilę też o obchodach Dnia Ratownika Medycznego.
26: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blaski i cienie.
25: Jest 13. Andrzej Poczobut jest na Białorusi. Zgodnie z zapowiedzią polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił nasz kraj. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Ta operacja odbyła się w formule wymiany więźniów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami teraz w Faktach. Krzysztofie, co wiadomo o okolicznościach wyjazdu Poczobuta?
0: Granicę przekroczył niespełna 2 godziny temu przez przejście z Białorusią w Bobrownikach. Andrzej Poczobut tuż po swoim uwolnieniu i przyjeździe do Polski, a później jeszcze wielokrotnie zapowiadał, że właśnie zamierza wrócić na Białoruś. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
1: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
0: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku i skazany na 8 lat więzienia pod zarzutem podżegania do nienawiści etnicznej i nawoływania do działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Pod koniec kwietnia znalazł się w grupie więźniów politycznych zwolnionych na mocy porozumienia Brześcia Mińska z Waszyngtonem. Wymieniono go m.in. na zasłużonego rosyjskiego archeologa, który był ścigany przez Ukrainę za nielegalne wykopaliska na okupowanym Krymie.
25: Po 13 gościem Krzysztofa Urbaniaka w Radiu RMF 24 będzie Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji w Polsce.
2: Aktualny obraz faktów.
25: 2 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 62 w pobliżu miejscowości Mościska na Mazowszu. 1 osoba została ranna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Podobne utrudnienia także na drodze krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim. 1 osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. 8 września to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach trwają ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymują wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
26: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blaski i cienie. Natomiast to chyba to, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
3: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
4: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
25: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Naukowcy z Pennsylvania State University przekonują, że nasi dalecy przodkowie odnieśli ewolucyjny sukces, bo nauczyli się bardziej wydajnie chodzić. Te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
9: Dzień
25: witamy.
9: Dobry.
25: Grzegorzu, na czym ten sekret polegał?
9: Na wykorzystaniu pięt. To odróżniało naszą dwunożność od dwunożnych prób chodzenia przez małpy. Kiedy idziemy, stawiamy piętę najpierw, potem całą stopę płasko na powierzchni, a potem idziemy dalej i ją podnosimy. Odkryliśmy, że ten charakterystyczny styl chodzenia oszczędza energię. Sprawia, że chodzimy bardziej efektywnie. Jak podkreśla współautor pracy, profesor Nikolas Holowka, nasi przodkowie oszczędzali, poruszając się w ten sposób, od 26 do 41% energii. To miało jednak też swoje negatywne konsekwencje. Takie chodzenie generuje znacznie większe obciążenia. Dlatego potrzeba im było grubszych kości, silniejszych stawów kolanowych i skokowych. No a my częściej potrzebujemy ortopedycznych konsultacji.
25: No niestety, czyli tak pięta, palce,
9: dokładnie tak?
25: My zachęcamy, by nie odchodzić jednak za daleko od radia. Kolejne fakty już o 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
24: Jak już mówiliśmy, Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, działacz mniejszości, wrócił dziś na Białoruś i porozmawiam o tym w tej godzinie z byłym ambasadorem Polski w Białorusi, Pawłem Łatuszką, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. I witam ponownie. Krzysztof Urbaniak.

0: Radio RMF 24, wtorkowe popołudnie. Jesteśmy z wami i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jakie wyzwania stoją przed Państwową Strażą Pożarną? Czego uczą nas wielkie pożary lasów w Europie? Czy polski strażak zalicza się dziś do grona najlepszych specjalistów do spraw gaszenia lasów? Na te i szereg innych pytań próbują dziś odpowiedzieć strażacy z całej Europy, którzy przyjechali do Poznania na międzynarodową konferencję Wildfires. Jest z nami i na miejscu również Benjamin Kubiak-Piłat, dziennikarz RMF FM, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Benjaminie.
1: Zgadza, dzień dobry.
0: Ilu strażaków bierze udział w dyskusjach?
1: Ja myślę, że około 250, tak możemy powiedzieć, tutaj jest obecnie strażaków tak naprawdę z całej Europy. Wiemy, że przede wszystkim z Polski, ale również są tutaj strażacy między innymi z Czech, z Portugalii, z Hiszpanii, gdzie ostatnio było naprawdę gorąco. Oni dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z gaszeniem pożarów lasów, a ze mną aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie tematy, jakie panele dyskusyjne, o czym dyskutują dziś i jutro strażacy tutaj w stolicy Wielkopolski?
2: Dwa dni obszernej dyskusji na temat pożarów lasów, ale także pożarów na terenach niezurbanizowanych, czyli niezurbanizowanych, można powiedzieć, otwartej przestrzeni. I tutaj dodajemy w przestrzeni, która jest bardzo często trudno dostępna. Z takimi wyzwaniami mierzyli się chociażby strażacy nasi polscy w ramach grupy ratowniczej GFFF Poland w Hiszpanii podczas tegorocznego sierpniowego prepozycjonowania, czyli stacjonowania tak, by być gotowym do udziału w zdarzeniach na terenie Hiszpanii. I faktycznie kilka takich pożarów, w których braliśmy udział, dotyczyło trudno dostępnych terenów, gdzie tak naprawdę trzeba było tam dotrzeć bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych. Na to jesteśmy przygotowani, ale patrzymy dzisiaj, jaki jest ten kompas przyszłości, co jeszcze przed nami, jakie wyzwania przed nami przyniesie ten świat i ta rzeczywistość pożarnicza w tym świecie.
1: To jest taka nauka, najlepsza nauka poprzez doświadczenie?
2: Myślę, że tak, że możemy powiedzieć, że spotykamy się po to, żeby przede wszystkim podsumować to, z czym mieliśmy do czynienia, no bo przecież polscy strażacy brali udział może tym razem w ramach modułu GFFV, czyli z pojazdami pożarniczymi. W Szwecji w 2018 roku, kolejne lata to Grecja, Francja, ponownie Grecja w 2023. No a dziś przychodzi nam formować nowe moduły na bazie doświadczeń naszych kolegów z zagranicy, chociażby z tych państw, których przedstawiciele dzisiaj są tutaj z nami w Poznaniu. Można powiedzieć, że to spotkanie jest okazją do takiego europejskiego centrum, europejskiego serca, które patrzy na to, jak poradzić sobie z pożarami, które są coraz bardziej dynamiczne, ze środowiskiem, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne. No i właśnie ta nieprzewidywalność powoduje, że ta dynamika rozwoju ognia w trudno dostępnym terenie jest też sporym wyzwaniem dla strażaków, mimo że dysponujemy bardzo dobrym sprzętem, coraz to nowszym, no ale musi też się zmieniać i dopasowywać do tego wszystkiego technika, więc od analizy zdarzeń przez problemy, które sobie wymienimy, wypunktujemy, do zastanowienia się, jakie mamy możliwości i co dalej, jeśli chodzi o rozwój pożarnictwa w tych najbardziej wymagających obszarach.
1: Trzy zmiany modułu GFFF Poland w Hiszpanii podczas tegorocznego, w tym roku w sierpniu. Prawie dwa tygodnie pan spędził w Hiszpanii. Tam wiem, że okolice Madrytu, między innymi jakieś własne przemyślenia, doświadczenia, obserwacje?
2: Tak, region Castilla-La Mancha, czyli okolice właśnie Madrytu, Toledo, dokładniej mówiąc, to teren, w którym faktycznie widzieliśmy i zauważaliśmy, jak radzą sobie hiszpańscy strażacy, agenci leśni, bo ta struktura jest zupełnie inna niż w Polsce, właśnie w walce z pożarami. To zauważenie, że właśnie w tych krajach różnimy się w organizacji, w tym, jakie mamy wypracowane taktyki i techniki działania, to pozwoliło mi tak osobiście zapamiętać i też potwierdzić, że faktycznie nasz polski system, nasz krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który jest zorganizowany na poziomie całego kraju, jest bardzo dobry i tą praktyką możemy dzielić się z innymi krajami, chociażby z Hiszpanią, gdzie tam taka organizacja ochrony przeciwpożarowej jest dość regionalna, czyli tam nawet wewnątrz państwa ci strażacy, ci, którzy zajmują się tą ochroną przeciwpożarową, proszą sąsiednie, można powiedzieć, przekładając na nasze polskie województwa, czyli te regiony, o wsparcie. Krajowy system jest tak zbudowany w Polsce, że ta prośba to jest akcja-reakcja, czyli w jednej sekundzie jesteśmy w stanie pewnymi decyzjami spowodować, że ze wschodu strażacy pojadą na zachód i odwrotnie, z południa na północ i odwrotnie. I to się dzieje i w ciągu kilku godzin maksymalnie jesteśmy w stanie zareagować, uzupełnić tą przestrzeń, gdzie nie będzie też strażaków państwowych czy zawodowych, ochotniczymi strażami pożarnymi, i na tym właśnie polega ten system. Więc myślę, że takie jedno z największych doświadczeń i tego, co zapamiętałem, to, że nie mamy się czego wstydzić, bo nasz polski system jest na tyle rozwinięty, jesteśmy na tyle przygotowani, że nie tylko czerpiemy od innych państw, jak radzić sobie z trudno dostępnymi pożarami, ale jesteśmy w stanie podzielić się świetną organizacją tego, co mamy tutaj w Polsce.
1: Aspirant Marcin Halasz, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, jeden z, powiedzieliśmy już, blisko 250 strażaków, którzy dzisiaj przysłuchują się tej wymianie doświadczeń dotyczącej właśnie pożarów wielkoobszarowych w lasach, w miejscach niezurbanizowanych. Przed nami jeszcze między innymi dyskusja o pożarach wojennych w Ukrainie. Zachęcamy do słuchania oczywiście relacji z Poznania.
0: Zachęcał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. A to jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i DAB+.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Eksperci wskazują tu na niewydolność oddechowo-krążeniową. Nie stwierdzono też, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Śledztwo w tej sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Przypomnę, znany operator filmowy ostatni raz widziany był w sobotę, 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w wypoczynkowej miejscowości Lubniewice, około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Operator przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. W jego poszukiwania zaangażowane były liczne służby. Ciało Płóciennika odnaleziono 3 września w lesie niedaleko jeziora Krzywego. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl, a w naszym radiu już za chwilę jeszcze więcej informacji.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Mama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
2: Incoming!
1: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 13.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od najnowszych statystyk, jakie podała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Dotyczą działań dolnośląskich łowców głów, którzy w letnim okresie prowadzili 33 sprawy dotyczące najgroźniejszych uciekinierów. Chodzi o osoby ścigane nie tylko w kraju, ale także przez służby z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Czech. Wśród ujętych jest m.in. Polak podejrzany o serię kradzieży w Niemczech. O szczegółach tej sprawy opowiada aspirant sztabowa Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
6: Dokonywał kradzieży pojazdów typu camper na terenie Niemiec. Pojazdy o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydawały za nim europejski nakaz aresztowania. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć kryjówkę poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości.
5: Tylko od czerwca do końca sierpnia dolnośląscy łowcy głów zatrzymali 11 przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania i czerwonymi notami Interpolu.
7: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
5: Trwa remont zatoki autobusowej przy Bricknera we Wrocławiu. Prace rozpoczęły się po tym, jak zakończono modernizację zatok na placu Jana Pawła II oraz przy ulicy Kromera. Chodzi o przystanek Czajkowskiego, a zakończenie remontu przy Bricknera planowane jest na 18 września. W kolejnych planach prace modernizacyjne obejmą zatoki przy Działkowej oraz Górniczej.
7: Festiwal w Faktach RMF24 Wrocław.
5: Przed nami 14. edycja Miasto Mówi. To 7 wyjątkowych filmów dokumentalnych, dyskusji o mieście i architekturze oraz wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury. Więcej szczegółów o programie festiwalu Miasto Mówi dla Faktów RMF24 Wrocław zdradza Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
8: W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast.
5: Dodajmy, że Festiwal Miasto Mówi ruszy już 30 września.

0: Kuprama.
1: 11 i 12 września salony Kupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Kupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Kupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Kuprę. Zapraszamy do Kupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: zatrzymany i aresztowany i grozi mu lata więzienia. I takich sytuacji mamy wielu. Nadal w więzieniach jest około 1000 więźniów politycznych. Represji nie ustają. Zatrzymania nie ustają. Uznanie wszystkich organizacji za ekstremistyczne to nadal trwa. Zlikwidowano ponad 2000 organizacji pozarządowych na Białorusi i żadna z nich nie została zlegalizowana. Także to pozory. Łukaszenka chce poprzez to pokazać, że niby zmienia politykę, ale na pewno to nie jest tak.
1: Ale to właśnie dlatego dzisiaj Andrzej Poczobut zdecydował się na powrót na Białoruś?
0: No, jeżeli mówimy o tym, że Amerykanie planują przyjechać, ja nie wiem, czy brał on to pod rozwagą, podejmując tą decyzję, ale myślę, że te uzgodnienia podczas jego uwolnienia pracują, że wtedy reżim KGB zapewniło, że będzie miał prawo powrotu na Białoruś i otrzymał paszport. No ale jeszcze raz, on zaryzykował. To pokazuje, że on wygląda jak zwycięzca i jest zwycięzcą w tej sytuacji. Spróbuje poszerzyć możliwości do działania polskiej mniejszości na Białorusi. To jest prawda bardzo ważne, ale nadal to jest oczywiście ryzykowne.
1: No właśnie, to jest to pytanie, czy to nie jest zbyt duże ryzyko. A jakie jeszcze znaczenie ma powrót Andrzeja Poczobuta dla białoruskiej opozycji?
0: Jeszcze raz, ja oceniając tą sytuację, rozmawialiśmy dzisiaj w gabinecie zjednoczonym na części Cichanowską, jeszcze raz podkreślamy, że Łukaszenka nie prowadzi systemowych zmian. Nie ma uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i nie ma zaprzestania represji. Na dzień dzisiejszy to wygląda jak karuzela. Jednych wypuszcza, kolejnego dnia wsadza nowych. Na przykład w ubiegłym tygodniu obrońcy praw człowieka uznali nowych 16 osób za więźniów politycznych. Jeżeli nadal trwają represje, to wszystko to pozory. Ale oczywiście my wspieramy pana Andrzeja Poczobuta i jeszcze raz, no, to jest bohater z naszych oczu dla Białorusinów i na pewno dla Polaków.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, lider białoruskiej opozycji w Polsce. Jeszcze raz dziękuję i przypomnę, że pan Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Przeczytacie o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Wołodymyr Zełenski przyznał, że ma nadzieję na zorganizowanie spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem po 20 września. Ukraiński prezydent wyraził też przekonanie, że podczas takiego spotkania można omówić kwestie dotyczące obrony antybalistycznej Ukrainy. Jak ujawnił, w trakcie niedzielnych rozmów z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, omówiono kwestie dotyczące pakietów pomocy dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, jakie będą niezbędne zimą. Zełenski mówił też, że obecne negocjacje koncentrują się w kierunku trójstronnego formatu rozmów z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Dodał, że spotkanie w formule trójstronnej mogłoby się odbyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii albo Turcji. A jeszcze wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o spotkaniu w formule trójstronnej. Jest zbyt wcześnie, a wojna w Rosji przeciwko Ukrainie, przypomnę, trwa już 4,5 roku. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty. O 14.00.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Ponownie przenosimy się do studia faktów w RMF FM. Jest 14. Zaprasza Ewa Kwaśny.
18: To ja zapraszam. Czy Andrzej Poczobut po powrocie na Białoruś może ponownie zostać zatrzymany? W faktach RMF FM opinia Pawła Łatuszki, lidera białoruskiej opozycji w Polsce. 6 kandydatów już pewnych w wyborach na prezydenta Krakowa. Decyzje w sprawie pozostałych jeszcze dzisiaj. W wielu regionach Polski upalnie, nawet 30 stopni, ale nie tylko dzisiaj, również jutro. Jakie macie plany na te dni?
19: Pewnie gdzieś się wybiorę, może jakieś jeziorko jeszcze posiedzieć, chociaż na kocyku.
18: Wybiła 14. Andrzej Poczobut raczej nie zostanie zatrzymany przez reżim Łukaszenki na Białorusi, uważa Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Poczobut wrócił dziś na Białoruś przez przejście w Bobrównikach. Łatuszka na antenie Radia RMF 24 tak uzasadniał swoją opinię.
20: Łukaszenka moim zdaniem na ten obecny moment nie pójdzie tą drogą. Łukaszence zależy na tym, żeby kontynuować rozmowy z Amerykanami i w najbliższych dniach do Mińska ma wybierać się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, John Paul. Moim zdaniem to jest gwarancja. Oczywiście nie stuprocentowa, tu nikt nie może dać gwarancji stuprocentowych bezpiecznego pobytu pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi.
18: Pod koniec kwietnia Poczobut został zwolniony po ponad 5 latach z białoruskiego więzienia. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, tak wykazała sekcja zwłok. Ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Jego ciało znaleziono 3 września. Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł kilka dni przed odnalezieniem jego ciała. Powodem zgonu miała być ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Specjaliści nie stwierdzili, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. 56-latek nie miał również żadnych obrażeń. Przypomnę, Witold Płóciennik pracował w województwie lubuskim na planie serialu. Zaginął pod koniec sierpnia. Jego ciało znaleziono kilka dni później w lesie, niedaleko Jeziora Krzywego.
18: 6 osób jest na razie pewnych udziału w wyborach na prezydenta Krakowa 27 września. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Michała Drewnickiego, Łukasza Gibały, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandry Owcy oraz Moniki Piątkowskiej. Kolejne decyzje komisja ma przedstawić dziś po 18. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co z resztą kandydatów?
21: Ważą się losy Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej oraz Darii Gosek-Popiołek. Według nieoficjalnych informacji kandydatce lewicy może braknąć ważnych podpisów.
22: Miejska Komisja Wyborcza nie opublikowała jeszcze żadnych oficjalnych informacji. Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Jestem pewna tej liczby podpisów i ze spokojem czekam na rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej.
21: Wczoraj Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatury Mariana Banasia. Podpisy poparcia dla Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji mają zostać jeszcze raz przeliczone. Choć on sam napisał w oświadczeniu, że jego kandydatura nie została zarejestrowana. W związku z tym wczoraj Bocheńczak stracił funkcję szefa krakowskich struktur Konfederacji.
18: 500 zł mandatu i zakaz wejścia na pokład samolotu. To kara dla podróżnego, który na lotnisku w Pyrzowicach Śląskiem zażartował, że w walizce ma bombę atomową. Interweniowała Straż Graniczna. Bagaż został dokładnie sprawdzony. Nie znaleziono nic niebezpiecznego. Od początku roku strażnicy graniczni na lotnisku w Pyrzowicach interweniowali wobec żartujących w podobny sposób pasażerów 14 razy.
23: Fakty RMF FM. Jasne jak letnie słońce.
18: Piękne, słoneczne lato wróciło do nas na 2 dni. Najcieplej jest dzisiaj na Dolnym Śląsku, ciepło też na Podkarpaciu, gdzie jutro termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Jak wykorzystać ten powiew upalnego lata? Pytaliśmy w Stalowej Woli.
19: No zapewne gdzieś się wybiorę, może jakieś jeziorko jeszcze posiedzieć, chociaż na kocyku.
24: Jakie plany na upał we wrześniu?
25: Na rower iść.
24: Ma być około 30.
25: Też mnie to zdziwia.
24: Zaskoczenie?
19: Tak.
24: Ale miłe czy niemiłe?
26: Chyba miłe. Powinno być ciepło. Tak po 20 kilka stopni, to żeby się jeszcze tak utrzymało. Później niech już się temperatura trochę chłodzi.
24: Ma być około 30.
19: A kiedy?
24: No tak, środa.
19: Środa? Mogłoby być przy sobocie coś, nie? Byłoby fajniej.
24: A oto pani wybrzydza. Wybrałaby pani sobotę.
19: Tak, definitywnie.
18: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaka. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24.
17: Piękne popołudnie, to prawda, a my jesteśmy z wami w Radiu RMF 24 i mamy jeszcze więcej informacji. W tej godzinie zerkniemy na festiwal filmowy w Wenecji i powiemy, kto wzbudził ostatnio wielkie emocje. Wrócimy też do sprawy burmistrza Ceuty i komisarzy odpowiedzialnych za migrację w Unii Europejskiej, a za chwilę rosnące ceny paliw i jak one wpłyną na produkcję żywności. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ostatnio dużo mówimy o wysokich cenach paliw. Minął dokładnie tydzień od wygaszenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. No i faktycznie ceny wzrosły i to bardzo mocno. W naszym programie zadajemy pytanie, co dalej? Czy, a jeśli tak, to kiedy te wyższe ceny paliw przełożą się na podwyżki cen innych produktów, choćby żywności? W Warszawie ruszyły dziś targi przemysłowo-spożywcze i tam nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze producentów żywności na ten temat. Jak to wygląda z ich perspektywy?
1: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną. Myślę, że na pewno przełożenie swoje będzie miało, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty. Tak?
2: Państwo właśnie transportują rzeczy mrożone.
1: Między innymi też, ale mówię nie tylko mrożone, ale każde inne, czy z zagranicy, które sprowadzamy, tak i te, które są w Polsce produkowane i dostarczane. Myślę, że każdy gdzieś tymi kosztami będzie obarczał tak tego ostatecznego odbiorcę.
2: Mrożone, czyli na przykład co?
1: No na przykład, nie wiem, chleby, czy bułki, czy ciasta, tak?
2: Tutaj pieczywo generalnie?
1: Tak, pieczywo, tak.
2: Dlaczego właśnie tutaj to przełożenie jest większe?
1: No trzeba to patrzeć na jednostki, tak? To są towary, które są dosyć tanie, tak? Jednostkowo, jakby na to nie patrzeć. Natomiast transport rosnący powoduje jakąś tam kumulację kosztów, tak?
2: Państwo już czują po tym tygodniu od wygaśnięcia programu CPN, że te koszty rosną?
1: Ja jako indywidualny jak gdyby klient na pewno to odczuwam, bo to jest widoczne. Tak, jeżeli poszło ponad złotówkę paliwo, to oznacza, że rzeczywiście w tym portfelu każdego obywatela zostaje mniej pieniędzy, ale myślę, że na pewno nie jest to bez znaczenia także dla usług czy transportu towarów, które wjeżdżają do sklepów. Także być może też i nastąpi zmiana cen. Naprawdę trudno powiedzieć, ile to będzie procent, bo na to trzeba będzie po prostu poczekać.
3: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, to mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny, natomiast podejrzewam, że to będzie dopiero w trzecim kwartale tego roku.
2: Czyli jeszcze za kilka tygodni?
3: Tak, jeszcze myślę, że do września wytrzymamy na pewno.
2: Do końca września?
3: Tak. Tak.
2: A potem październik może przynieść podwyżki, jeśli nic się na stacjach nie zmieni?
3: Jeżeli nic się nie zmieni, trend będzie utrzymany taki, że będziemy obserwowali przebicie 9 zł i umocnienie się na pozycji 9,5 zł za litr diesla, to na pewno to się odbije nie tylko u nas na cenach, ale też i w dużych zakładach produkcyjnych.
2: I o ile ceny mogą wzrosnąć? Te, które my widzimy w sklepie?
3: Tak typuję, że to będzie około 5% u nas, czyli na półce to będzie około 10% do góry.
0: No, by tak nie było, tak przewidują producent wędlin z Podkarpacia Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. No jak słyszeliście, producenci żywności na razie wyczekują, co wydarzy się dalej, jaka będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy litr benzyny bezołowiowej będzie kosztował powyżej 8, a litr diesla powyżej 9 zł. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę Łódź. Tam historyczna tkalnia papieska zostanie odbudowana. Szczegóły za chwilę.

0: W Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Łodzi. Historyczna tkalnia papieska zostanie odbudowana. W jej wnętrzach powstaną mieszkania i lokale usługowe. Dziś oficjalnie ruszyła rewitalizacja tej zabytkowej, dawnej tkalni. Historię tego miejsca zna dziennikarka RMF FM, Agnieszka Wyderka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, dlaczego jest to przełomowy moment dla tego obiektu?
1: Ponieważ teren po dawnych zakładach Scheiblera i Gromana przez lata miał pecha do inwestorów. Po upadku przemysłu tekstylnego w okresie transformacji kolejne plany rewitalizacji kończyły się fiaskiem. Francuscy i taki pierwszy australijski inwestor nie zdołali podnieść budynku Union Texu z ruin. W 2012 roku obrazu zniszczenia dopełnił wielki pożar, a wcześniej budynki były regularnie rozkradane przez złomiarzy. Przez chwilę planowano w tym miejscu nawet hipermarket, później muzeum Jana Pawła II, który odwiedził tkalnię w 1987 roku i na pamiątkę tej historycznej wizyty ogromna hala produkcyjna z czerwonej cegły właśnie zyskała nazwę tkalni papieskiej.
0: Agnieszko, wiem, że rozmawiałaś z łodzianami. Jak oni podchodzą do aktualnego pomysłu na zachowanie, no i wykorzystanie tej zabytkowej, ale zrujnowanej tkalni?
1: Mieszkańcy miasta oddychają z ulgą, bo widzieli, jak te historyczne budynki ulegają degradacji. Atrakcyjna, duża działka w dobrej lokalizacji, bo położona na terenie zabytkowego osiedla Księży Młyn, po prostu była niewykorzystana.
2: Tam już jest ogłoszenie na sprzedaż mieszkań. Powiem pani, że ja też jestem zainteresowana. Zobaczymy, jakie będą ceny. Jak będą bardzo duże, wysokie, a pewnie będą. No ale zobaczymy. Ale świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu było wszystko zmarnowane, niszczało, a teraz no może coś rzeczywiście będzie fajnego.
3: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba no, z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć. No bo tym bardziej jest to kawałek historii dla naszego miasta, jakby nie patrzeć. Tak tutaj Ojciec Święty był w 86 roku bodajże, z tego co dobrze pamiętam, więc no, dobrze, że w końcu ktoś się za to weźmie i odrestauruje, bo jest to tak naprawdę godne tego.
4: Potrzebne byłyby jakieś takie usługowe
1: lokale.
4: Tak, tak. Tutaj ludzie chętnie z tego korzystają.
5: No rzeczywiście, szkoda, że to wszystko w ruinę miałoby popaść całkiem. Dobrze, że ktoś wpadł na ten pomysł i zacznie się to coś tutaj dziać.
0: No i oby tak właśnie było. Agnieszko, powiedz nam jeszcze proszę trochę więcej o planach na zagospodarowanie tego miejsca na nowo.
1: Po rewitalizacji powstanie tu nowa tkalnia, czyli taka przestrzeń łącząca mieszkania, usługi, place, aleje i tereny zielone. Część działki ma zostać przeznaczona na ogólnodostępny miejski park. Zabytkowy charakter budynków tkalni, kotłowni i maszynowni zostanie zachowany, tak przynajmniej zapewnia przedstawicielka inwestora Katarzyna Ostrowska.
6: Obecnie myślę, że takie najważniejsze budynki zabytkowe, które nam pozostały, to jest tkalnia papieska, kotłownia, maszynownia oraz zrewitalizowany już budynek portierni i budynek gospodarczy. Rewitalizujemy całą elewację. Część oczywiście będzie wymagała rozbiórki i ponownego wmurowania nowych na przykład cegieł, ale to jest normalny znak czasu. Cały teren jest pod ochroną pani konserwator, także tutaj nie ma możliwości, że jakakolwiek cegiełka zaginie.
1: Projekt przewiduje, że w pierwszym etapie dostępnych będzie niemal 120 mieszkań o różnej wielkości i układzie. Prace już ruszyły, więc jest nadzieja, że tym razem tkalnia papieska zostanie ocalona dla przyszłych pokoleń łodzian. A powiem jeszcze, że ona jest wyjątkowo urokliwa, bo ta charakterystyczna właśnie czerwona cegła to jest ten prawdziwy, to jest to prawdziwe oblicze Łodzi po prostu.
0: Agnieszka Wyderka. Agnieszko, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czy w Łodzi dzisiaj też wróciło lato? Powiedz nam.
1: Absolutnie tak. Teraz mam na termometrze 26 stopni Celsjusza w cieniu, więc jest nieźle, naprawdę nieźle.
0: Pozdrawiamy w takim razie niemalże wakacyjnie Agnieszka Wyderka i te informacje z Łodzi. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Kłaniamy się do usłyszenia. W Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty.
7: RMF24 Wrocław.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: Po reklamie.
10: Daniel Chawrylenia, witam po południu we wtorek. Na początek faktów RMF 24 Wrocław o 14.30. Miejski program Odżyj. Już 70 wrocławskich rodzin skorzystało ze wsparcia, jakie oferuje. A mowa o bezpłatnej pomocy kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Uczestnicy mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami, fizjoterapię oraz pomoc psychologiczną. Program realizują Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny. A dlaczego w ogóle powstał, wyjaśnia profesor Barbara Króla-Kolejnik, kierownik Kliniki Neonatologii WSK we Wrocławiu.
11: Rodzice bardzo często czekają na wizyty w poradniach, a my mamy w tym okresie, w takim okienku oczekiwania, wspomóc rodziców nie tylko medycznie, ale psychologicznie, fizjoterapeutycznie.
10: Ta edycja programu, dodajmy, potrwa do listopada i zakłada objęcie pomocą około 170 pacjentów. Szczegóły m.in. na stronie wrocławskiego WSK w zakładce Dzieci. To teraz o kolejnym projekcie, w tym wypadku ekosystemu. Miejska spółka wystartowała dziś oficjalnie z rekrutacją do drugiej edycji programu Ekologiczne Miasto. Projekt prowadzony wspólnie ze Smart City Wrocław i Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej ma zapewnić przestrzeń do zderzenia ze sobą dwóch spojrzeń na miejską ekologię, perspektywy ekspertów oraz samych uczniów. Ta edycja przeznaczona jest dla uczniów wrocławskich szkół średnich. W ramach projektu ponownie wezmą udział w dwóch interaktywnych modułach warsztatowych. Zajęcia odbędą się 24 i 25 września na terenie Politechniki, a po zajęciach będzie okazja do tego, żeby przejechać się po linką. Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie ekosystemu. Warto się spieszyć, bo o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław opuszczamy stolicę i przenosimy się na południe regionu. Jeżeli wybieracie się do Karkonoskiego Parku Narodowego, to koniecznie musicie posłuchać o nietypowym przedsięwzięciu, jakie wprowadził w życie. W Kruczej Dolinie koło Lubawki rozpoczął się wypas koni, które przez najbliższe tygodnie będą pomagać w utrzymaniu nektarodajnej łąki. Skąd taki pomysł i przy tym tyle zachodu? O tym nasz korespondent z Dolnego Śląska, Bartek Paulus.
12: To działania na rzecz ochrony siedliska niepylaka Apollo, rzadkiego motyla, który potrzebuje otwartych terenów do życia. Zadanie koni jest proste. Mają one zadbać o to, aby rośliny nie były zbyt wysokie, aby łąka nie zarastała, bo to sprzyja zachowaniu różnorodności gatunkowej. Organizatorzy projektu przypominają, by w czasie wizyty w Kruczej Dolinie nie podchodzić do koni, nie dokarmiać ich i nie ingerować w ogrodzenie. Zwierzęta mają do wykonania ważną pracę.
10: Warto dodać, że niepylak Apollo to nie tylko rzadki motyl, ale i jeden z największych w Polsce. A za godzinę efekty kontroli z lotu samochodowego, jaką przeprowadzili policjanci z wrocławskiej drogówki. Bądźcie z nami i do usłyszenia.

0: razem, więc pojawiają się razem. Pojawili się w Wenecji, wieczorem się pojawią na czerwonym dywanie, a na razie po prostu przyjechali, grają razem w filmie konkursowym z konkursu głównego, a ich obecność wzbudziła tak ekstazę u fanów, ale też u paparazzi, którzy bardzo głośno próbowali zwrócić na siebie uwagę. Penelope Cruz i Javiera Bardema.
1: Penelope, Javier, Javier! Saluto, saluto, Pacio! Muchas gracias! Muchas gracias!
0: I saluto, i muchas gracias, i po włosku, i po hiszpańsku. Każdy sposób jest dobry, żeby oni się odwrócili, bo wtedy fotoreporterzy akredytowani przy festiwalu w Wenecji mają po prostu świetne zdjęcie.
2: No
0: dziś w Wenecji ich wspólny film pojawił się na czerwonym dywanie. Pamela Anderson też zachwyciła w Wenecji. Ona była gościem honorowym prestiżowej, charytatywnej gali, ponieważ każdy festiwal prestiżowy ma taką galę charytatywną również. Tutaj była gala Amfar. Ona dostała nagrodę za wieloletnią działalność filantropijną, wspieranie walki z AIDS. Olśniła też fotoreporterów. Oni, co ciekawe, do niej nie krzyczeli, ponieważ ona stanęła i pozowała. Więc oni,
2: A jak była ubrana?
0: Miała taką satynową pomarańczową, ona w ogóle w satynie występuje, pomarańczową satynową na tej gali, bo potem miała na czerwonym dywanie lilową satynową sukienkę, bez makijażu, jak to ona. Ostatnio bez makijażu. Żu, natomiast ona ma tak, że nie trzeba do niej krzyczeć, ona pozuje zawsze od lewa do prawa, czyli staje, patrzy w lewą stronę i potem środek, prawo, lewo, środek, prawo i każdy fotoreporter, który ma aparat przed sobą, nie musi wrzeszczeć do niej, bo ona po prostu patrzy na niego. Lewo, środek, prawo, lewo, środek, prawo i tak.
2: No proszę, to jest BHP paparazzi. Kasiu, w Wenecji byli też bracia Gallagher, grupa Oasis, opowiadaj.
0: Setki fanów okrzykami, śpiewem witały. To jest niesamowite, bo bracia Gallagherowie weszli na czerwony dywan, a fani zaśpiewali wszystkie piosenki Oasis po kolei, jakie znali, na całe gardło. Liam i Noel Gallagherowie przyjechali na premierę filmu dokumentalnego o swoim pojednaniu, no bo przecież się pokłócili, potem się pogodzili, i o powrocie zespołu Oasis, Don't Look Back in Anger. Taki jest tytuł tego filmu, to jest też tytuł piosenki, jak wiemy. A autorem scenariusza, to bardzo ciekawa sprawa, jest Steven Knight i to jest ten człowiek, który wymyślił popularny serial Peaky Blinders.
2: Kasiu, a kto jak dotąd dostał najdłuższe owacje w Wenecji?
0: Najdłuższe, bo tam jest taki minutometr, 14 minut trwały owacje dla twórców filmu, który nosi tytuł Dziki Koń 9. Główny gwiazdor produkcji, czyli John Malkovich, był tak poruszony i tak w ogóle zszokowany gorącym przyjęciem, że w ogóle nie potrafił ukryć łez wzruszenia. Ja spotkałam Johna Malkovicha w Krakowie na festiwalu Off Camera, rozmawialiśmy wtedy, taki dłuższy wywiad dla faktów i wydawało mi się, że on jest taki, wiesz, taki... No. Taki poważny, i że w ogóle tak w ogóle,
2: a jaki jest?
0: Że się wzruszył, tam płakał w tej Wenecji straszliwie. No, w każdym razie wydawało mi się, że wzruszyć go nie jest prosto, a tutaj wystarczyły 14-minutowe owacje na stojąco. To jest pierwszy film Martina McDonagha od czasu Wyśmienitych Duchów i Nisherin. 4 lata temu ten film zapewnił mu w Wenecji nagrodę za najlepszy scenariusz, a Dziki Koń 9 to jest przede wszystkim opowieść o człowieku dokonującym rozliczenia ze swoim życiem i tu właśnie John Malkovich w głównej roli, jeszcze Sam Rockwell mu partneruje. Ten film trafi do polskich kin 6 listopada, także już za 2 miesiące niecałe będziemy mogli sobie sami obejrzeć w kinach, będziecie mogli ocenić. Pewnie też ja wrócę i opowiem o tym filmie więcej, jak już będzie można tak po prostu recenzować. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę weneckiego. No i co, no to jeszcze trochę czasu i będziemy na pewno mówić o tym, kto wygrał i jeszcze w ogóle, kto jeszcze się pojawi.
2: No tak będzie w Radiu RMF 24, oczywiście te wszystkie informacje.
0: Dobrego.
2: Ale 14 minut, Kasia, tyle trwały owacje, to tak. Dłonie bolały chyba.
0: Trzy piosenki.
2: Kasia Sobiechowska-Szuchta.
0: Dobrego popołudnia.
2: Kulturalna RMF FM. Bardzo dobrego popołudnia. Kasia, czekaj, zostań z nami jeszcze chwilę.
0: Tak, no pewnie.
2: W Wenecji byli też bracia Gallagher z Oasis?
0: Byli.
2: No, u nas.
0: No, gramy.
2: Tak jest, oczywiście. W Radiu RMF 24. Tak dla odświeżenia pamięci. Oj.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF 24. Do Brukseli przyjechali dziś dwaj najważniejsi hiszpańscy rozmówcy w sprawie kryzysu w Ceucie. Przypomnę, pod koniec lipca do hiszpańskiego miasta z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów, co wywołało bardzo poważny kryzys na jedynej lądowej granicy Unii Europejskiej w Afryce. Dzisiaj w Brukseli jest z jednej strony prezydent tego autonomicznego miasta, Juan Jesus Vivas, który spotkał się z szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą oraz unijnymi komisarzami, którzy są odpowiedzialni za migrację i południowe sąsiedztwo. Z drugiej rozmowy o przyszłości Ceuty w Unii prowadzi także hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, co władze Ceuty chcą uzyskać w Brukseli?
1: No, mam takie wrażenie, że Vivas przyjechał do Brukseli przede wszystkim, żeby zaalarmować Unię Europejską, że sytuacja w Ceucie wciąż jest bardzo poważna. Mówił, że miasto po tym masowym napływie migrantów nie wróciło do normalności. Wręcz obrazowo powiedział, że jest innym miastem niż przed 29 lipca. Powiedział, że i tą całą sytuację określił jako beczkę prochu, która w każdej chwili może wybuchnąć. Powiedział, że w mieście wciąż pozostaje od 5 do 10 tysięcy migrantów, z czego około 1800 nieletnich, a zdolności do przyjęcia migrantów określił jako 30 osób w ogóle. Vivas też bardzo mocno zaatakował Maroko, wprost oskarżył o to, że chodziło tutaj o naruszenie integralności Ceuty i wprost oskarżył o celowe działanie. To jest troszkę inne akcenty. Rząd Sancheza nie mówi, nie oskarża tak wprost Maroka i zwrócił się też o pomoc. Chce pomocy, jednoznacznego uznania Ceuty że Ceuta jest takim europejską granicą zewnętrzną, że potrzebuje wsparcia, najlepiej takiej stałej obecności Frontexu i Unijnej Agencji Azylowej. No i domagał się też pieniędzy na wzmocnienie infrastruktury. To takie główne jego dezyderaty.
0: A jaka jest odpowiedź Komisji Europejskiej?
1: Jeszcze do końca nie znamy, bo trwają te spotkania z komisarzami, ale dzisiaj rzecznik komisji odpowiedzialny właśnie za sprawy wewnętrzne, Markus Lammert, właśnie był pytany o to i wyraźnie z jego słów powiedział, że oczywiście, że Bruksela jest w pełni zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa granic Unii. To jest o tyle ważne, że właśnie powiedział o tych granicach Unii, a nie do tej pory tak miałam takie wrażenie, że się mówiło o troszkę takim wewnętrznym problemie Hiszpanii. Teraz, to chcą władze też Ceuty, żeby uznać to za problem Unii Europejskiej, taką europeizację problemu. Zapewnił też Markus Lammert, że jeszcze w tym tygodniu taka misja techniczna Komisji Europejskiej uda się do Ceuty i mają ocenić sytuację i na tej podstawie prawdopodobnie będzie analizowała już tak ten konkretny wniosek hiszpański o pomoc finansową. Natomiast też prawdopodobnie jest możliwa obecność Frontexu, tylko pytanie, czy stała. To podejrzewam, będzie się rozstrzygało w najbliższych dniach i tygodniach.
0: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję również.
0: W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 15:00.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: rana.
1: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
12: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
11: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
12: A każdy dzień to nowa przygoda.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Po reklamie.
19: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. Jest 15. W Studiu Faktów Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
20: Zapraszam. Polscy uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej, tak wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA. Posłuchajcie, co jeszcze znalazło się w tym raporcie. Kolonoskopia w tym tygodniu tematem cyklu Twoje zdrowie.
21: Kolonoskopia pozwala nam uniknąć raka jelita grubego.
20: W tych faktach pierwsze odpowiedzi na Wasze pytania. Mamy też nowe informacje z Francji w sprawie kradzieży dzieł Renoira. Polscy uczniowie w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Z badaniem zapoznał się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, jestem.
20: Jakubie, jakie wnioski płyną z nowego raportu?
22: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie bardzo dobrze z naukami przyrodniczymi i matematyką. Znacząco lepsi od polskich dzieci są tylko nastolatkowie z Estonii, Finlandii i Irlandii. Badanie PISA ujawnia jednak globalny kryzys edukacji na całym świecie. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju.
23: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm.
0: analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym.
22: Mówił mi Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polscy uczniowie spędzają więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół. Pocieszające jest to, że jeśli jednak chodzi o samą edukację, wyniki polskich nastolatków są znacznie powyżej europejskiej średniej.
20: W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś zebranie prezydium zarządu to pierwsze spotkanie władz PKOL-u od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Przed gmachem komitetu przy wybrzeżu gdyńskim w Warszawie jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
20: Magdo, czy spotkanie już się rozpoczęło?
8: W środku są już wiceprezesi, a głównym celem rozmów jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać prezesa Piesiewicza. Dziś zbiera się 16-osobowe prezydium, nie licząc Piesiewicza, który jest w areszcie. Kto może go zastąpić?
9: Najpierw musimy poznać sytuację. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy troszkę więcej wiedzieli na ten temat, co tam się dzieje. Jaka jest sytuacja? Zobaczymy. Pewnie będzie nam wtedy łatwiej wyrokować.
8: Mówił przed wejściem wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Po spotkaniu powinniśmy poznać komunikat prezydium. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
18: Fakty i zdrowie w RMF FM.
20: Prawie 20 tysięcy osób rocznie w Polsce słyszy diagnozę rak jelita grubego. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jutro pod lupę weźmiemy kluczowe badanie, które pozwala wykryć tę chorobę i zmniejszyć jej ryzyko. Chodzi o kolonoskopię. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
20: Dlaczego kolonoskopia ma tak duże znaczenie?
23: Z jednej strony pozwala odnaleźć w jelicie małe guzy, czyli polipy, a do tego, i to jest dobra wiadomość, i to podkreśla profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii, lekarz w czasie badania może usunąć te polipy.
24: To może zakończyć całą epopeję pacjenta z leczeniem onkologicznym, jeśli jest to złapane na wczesnym etapie rozwoju nowotworu.
23: Jutro przy naszym telefonie będzie ekspert, który na co dzień wykonuje właśnie kolonoskopię. Możecie pytać o to, kiedy i dla kogo to badanie jest zalecane oraz jak dokładnie przygotować się do kolonoskopii.
20: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. A na koniec nowe informacje w sprawie kradzieży obrazów z Muzeum Renoira Caen-sur-Mer koło Nicei na południu Francji. Jak poinformował mer miasta Brian Mason, udało się odzyskać 2 z 4 skradzionych gdzieś rano płócień mistrza impresjonizmu. Szybka interwencja policji oraz dźwięk syren, zarówno muzealnych, jak i policyjnych, zmusiły włamywaczy do pośpiechu, przez co ukradli tylko 4 z 12 dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum. Uciekli przez ogrody, gubiąc przy tym 2 obrazy. Przypomnę, jesienią ubiegłego roku doszło do najgłośniejszej kradzieży dzieł sztuki we Francji, rabunku z paryskiego Louvru, klejnotów koronnych, choć sprawcy włamania zostali ujęci, klejnotów dotąd nie odnaleziono.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
26: W najbliższych godzinach we Wrocławiu będzie bardzo słonecznie, a słupki rtęci wskażą maksymalnie 31 kreskę. Wieczorem niebo pozostanie niemal całkowicie bezchmurne, a temperatura obniży się do mniej więcej 24 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są obojętne, ale później staną się niekorzystne.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
27: Radio RMF 24.
19: A my za chwilę wrócimy do wiadomości z faktów, czyli międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów. Naszym gościem będzie dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Maciej Jakubowski. Radio RMF 24, program popołudniowy naszej informacyjnej stacji. Możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 powiemy teraz o międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów, a jak mówiliśmy w faktach, mamy powody do dumy, bo wyniki polskich 15-latków we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem są powyżej średniej w Unii Europejskiej i powyżej średniej w 38 krajach, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Badanie PISA dotyczy umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. A z nami teraz dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, który realizował badania w Polsce, pan profesor Maciej Jakubowski. Witamy.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, jakie wyniki osiągnęli polscy uczniowie w tych poszczególnych dziedzinach?
1: No, jesteśmy w czołówce europejskiej w każdej z tych dziedzin. To główną dziedziną były nauki przyrodnicze, rozumowanie w naukach przyrodniczych i tutaj plasujemy się w czołówce europejskiej. Tylko trzy kraje w Europie mają lepsze wyniki, to jest Finlandia, Estonia i Wielka Brytania.
0: A one są wyraźnie lepsze od Polski, panie profesorze?
1: No tutaj rzeczywiście Estonia i Wielka Brytania się wybijają. One zawsze troszkę były lepsze też w naukach przyrodniczych, więc to jest takie utrzymanie trendu. Finlandia minimalnie nas tutaj przewyższa. Natomiast w innych dziedzinach jesteśmy jeszcze bliżej czołówki. W matematyce tylko Estonia jest od nas lepsza w czytaniu. Dochodzi jeszcze Irlandia, która też w tym czytaniu zawsze była mocna.
0: Panie profesorze, badanie PISA jest prowadzone raz na 3 lata i pokazuje, na ile jakość edukacji się poprawia albo obniża. Wyniki polskich uczniów z 25 roku nie odbiegają znacznie od wyników z roku 22. O czym to świadczy?
1: No, nam się udało zatrzymać ten negatywny trend, który był po pandemii, po likwidacji gimnazjów. Ten spadek między 2018, kiedy jeszcze ostatni był rocznik gimnazjalistów, i przed pandemią, no te wyniki były bardzo wysokie. Następnie wyniki spadły bardzo między 2018-2022. No i właśnie teraz mamy wyniki bardzo podobne do tej ostatniej rundy. I to cieszy, że utrzymaliśmy te wyniki, chociaż pewno chcielibyśmy powrotu do tych czasów, kiedy te wyniki były znacznie wyższe. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje w krajach OECD, gdzie te spadki są olbrzymie, no po prostu cieszymy się, że nasi 15-latkowie te wyniki utrzymali na tym poziomie.
0: A czy są obszary, panie profesorze, w których powinno nam się zapalić czerwone światło, jakieś ostrzeżenie, że trzeba coś zmienić, nad czymś pracować mocniej?
1: No zdecydowanie, po pierwsze te wyniki poznawcze, kognitywne są dobre w porównaniu z innymi krajami, ale wciąż to jest niżej niż te kilkanaście lat temu. Więc tu na pewno chcielibyśmy nadrobić i wrócić do tego poziomu sprzed tych paru lat. Z drugiej strony też widzimy takie niekognitywne wyniki, czyli na przykład stosunek uczniów do szkoły, do edukacji. No tu widzimy na przykład takie pytanie o ciekawość, czy lubisz się uczyć nowych rzeczy. No i tu nasi uczniowie wypadają dosyć słabo, są zdecydowanie poniżej średniej. Inne były pytania o wytrwałość. No taka bardzo ważna cecha, nie tylko w edukacji, ale w życiu codziennym. Czy jesteśmy wytrwali, czy kończymy zadanie, które zaczęliśmy. No i tutaj też nasi uczniowie sami siebie oceniają na niskim poziomie. Jesteśmy tutaj na szarym końcu, jeżeli chodzi o kraje europejskie, ale także kraje PISA w ogóle. Więc na pewno tutaj mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony uczniowie mają te kompetencje, obiektywnie rzecz biorąc, mają je wysokie, natomiast no, wciąż nie wierzą w siebie i też nie widzą sensu szkoły, bo wielu z nich też mówi, że szkoła właściwie ich nie przygotowuje do życia, to jest strata czasu, no i nie mają też tych cech, które będą się przekładać później na ich dalsze sukcesy.
0: No i teraz pytanie, jak to zmienić, prawda?
1: No tutaj odpowiedzią, myśmy patrzyli na te badania, zastanawiając się, jak zmieniać polską szkołę, i te elementy są wprowadzane w reformie Kompas Jutra, czyli właśnie to podkreślenie, że ja nie tylko muszę dobrze nauczać matematyki dla nauczycieli, tak, taki przekaz, ale też muszę budować poczucie sprawczości i sensu, czyli żeby uczniom pokazywać, że ta matematyka się do czegoś przydaje, że oni potrafią z tą matematyką zrobić coś praktycznego. Tutaj w badaniu PISA są ciekawe zadania, które są takimi zadaniami życiowymi. Myśmy dzisiaj pokazali zadanie, gdzie trzeba policzyć, ile samochód spala, na ile jest opłacalny, i wybrać samochód, który na przestrzeni iluś lat da nam, będzie najbardziej korzystny ekonomicznie i też będzie miał najwyższą wartość w odsprzedaży. Więc takie bardzo praktyczne zadanie, które wymaga umiejętności matematycznych, no i niestety wielu uczniów sobie z tym nie radzi. Więc na pewno to chcemy zmienić w polskiej szkole, żeby była bardziej praktyczna, nastawiona na takie też budowanie pewności siebie uczniów.
0: A na ile skutecznie uczniowie, ucząc się, wykorzystują narzędzia informatyczne? Jak tu wypadliśmy?
1: Tutaj wypadliśmy nieźle, to jest takie myślenie komputacyjne, można powiedzieć, czyli mamy problemy w świecie cyfrowym, no, które trzeba zastosować, takie myślenie komputacyjne albo algorytmiczne, jak to nazywamy, czyli po prostu ułożyć sobie problem i rozwiązać go narzędziami cyfrowymi. No i tutaj jesteśmy, podobnie jak w matematyce, wypadamy dosyć wysoko, ale jest kilka krajów, które są od nas lepsze i tutaj na przykład ta Estonia, która też wysoko wypada we wszystkich dziedzinach, jest tutaj ci uczniowie znacznie lepiej sobie radzą. Jest to kraj oczywiście no, nieporównywalnie mniejszy od Polski, ale no, przyglądamy się też tym rozwiązaniom, które oni wprowadzają. Między innymi też ten tydzień projektowy, który będzie do szkół. Chcemy, żeby on był właśnie takim tygodniem, gdzie uczniowie mają jakiś pomysł, realizują go razem, wykorzystując to, czego się uczą w szkole, także narzędzia cyfrowe. Więc to jest ten jeden krok, który też widzimy w estońskich szkołach. No ale też chcemy, żeby te narzędzia informatyczne były produktywnie wykorzystywane na lekcjach do tych rzeczy, których uczymy się w szkole, a nie tylko tak jak widzimy, że uczniowie korzystają z telefonów znacznie częściej niż w innych krajach, ale do rozrywki, do prywatnych rzeczy.
0: Zapytam jeszcze, panie profesorze, o poczucie bezpieczeństwa w szkole i przemoc rówieśniczą. Czy w tym względzie coś się zmieniło?
1: Nie, tutaj nasi uczniowie zdecydowanej większości mówią, że czują się bezpiecznie, czy w szkole, czy w drodze do szkoły. Wzrosła liczba uczniów odpowiadających, że zdecydowanie tak, czują się bezpiecznie. No jest kilka procent uczniów, którzy mówią, że tego poczucia bezpieczeństwa nie mają i to też na pewno trzeba się temu przyjrzeć, ale to jest raczej ułamek. Zdecydowana większość mówi, że jest bezpiecznie. To też dręczenie rówieśnicze, czyli takie dokuczanie uciążliwe przez innych uczniów jest na relatywnie niższym poziomie w Polsce niż w innych krajach.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, profesor Maciej Jakubowski. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Zespół The Rolling Stones może doczekać filmu biograficznego, donosi o tym portal World of Real. Brytyjska grupa miała sfinalizować umowę z amerykańską firmą produkcyjną. Kontrakt został podpisany w sierpniu. Projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, bo nie rozpoczęto castingu ani nie wybrano reżysera. Mick Jagger, wokalista, wcześniej mówił, że najbardziej interesuje go opowieść o początkach The Rolling Stones. Chciałby również, aby jego młodszą wersję zagrał aktor mający około 20 lat i dopiero stojący u progu kariery. Nie wiadomo, czy pozostali członkowie grupy podzielą te wizje, ani kto mógłby ich zagrać. Czekamy zatem na premierę, a jeszcze więcej informacji już za chwilę w Radiu RMF 24 w Faktach o 15.30.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
6: Reklama.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
10: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
15: Incoming!
14: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: 15.30, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
6: Andrzej Poczobut publikuje na Facebooku swoje zdjęcie na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Jak informowaliśmy w faktach, ten dziennikarz i działacz polskiej mniejszości wyjechał dziś na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrównikach. Przypomnijmy, w kwietniu Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów między Warszawą a Mińskiem. Już wtedy deklarował, że zamierza na Białoruś wrócić. Polska w grupie 12 krajów, które ogłosiły, że wprowadzą krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanego przez Izrael z zachodniego brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza. Poza Polską sygnatariuszami dokumentu są też m.in. Wielka Brytania, Szwecja i Kanada.
15: Odsłaniamy fakty.
6: Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy z Atlanty.
21: Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką.
6: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
21: Witam ponownie.
6: Grzegorzu, tu chodzi o coś więcej niż stwierdzenie, że warto się wysypiać.
21: Bo badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne. Odkrycie może teraz pomóc lepiej wspierać osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi, depresją czy innymi problemami psychicznymi związanymi właśnie ze stresem.
6: To był Świat Nauki, Grzegorz Jasiński. Dziękujemy Ci pięknie. Na rmf24.pl znajdziecie dziś więcej informacji o tym, co nauka poleca w zmaganiach ze stresem. O 16 nowe fakty zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu i okolicach. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od efektów kontroli zlotu motoryzacyjnego, jaką przeprowadziła wrocławska drogówka. W sobotę na nabrzeżu Janówek we Wrocławiu zgromadzili się fani motoryzacji i właściciele samochodów tuningowanych. Imprezę masową zabezpieczała oczywiście policja. Mundurowi w trosce o bezpieczeństwo postanowili bliżej przyjrzeć się zachowaniom uczestników, ale też samym pojazdom. Wynik to aż 45 wystawionych mandatów, relacjonuje Anna Nicer z wrocławskiej policji.
24: Policja. Policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy. Nałożono 45 mandatów karnych za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Skierowano również dwa wnioski do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.
22: Budżet państwa też nieźle się wzbogacił. Łączna kwota nałożonych mandatów przekroczyła 23 tysiące złotych. W faktach RMF 24 Wrocław o 15.30 teraz dobra wiadomość dla najmłodszych wrocławian. Aquapark Wrocław w kompleksie przy ulicy Borowskiej rozpoczął budowę wodnego placu zabaw Wielka Wioska Wrocławskich Krasnali. Obiekt z 24 atrakcjami, w tym 4 zjeżdżalniami i dużym wiadrem wodnym, powstanie przy basenach letnich. Niecka placu będzie miała 850 metrów kwadratowych i 26 cm głębokości, więc będzie się gdzie pobawić. Prace ziemne potrwają do końca roku, a otwarcie zaplanowano na kolejny sezon letni, czyli już za niecały rok. Z kolei nowoczesną świetlicą i boiskiem sportowym cieszą się od kilku dni mieszkańcy wsi Kamień w gminie Długołęka. Wojciech Błoński, wójt tej gminy, w rozmowie z RMF 24 Wrocław podkreśla, że zabiegali o takie miejsce od dawna i na wszelkie sposoby wspierali samorząd w doprowadzeniu do budowy obydwu obiektów. Wszystko kosztowało prawie 7 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W sobotę pracę uroczyście zakończono, świętując Dzień Kamienia, na którym pojawiły się gwiazdy.
25: Jedna ze starszych pań powiedziała, że panie wójcie, dziękuję, że doczekałam tego czasu, że mam świetlicę w moim pięknym kamieniu. No szczerze powiedziawszy, wzruszenie, ale przede wszystkim ta, ja nie chcę powiedzieć wdzięczność, ale to zadowolenie, że wspólnie osiągnęliśmy cel właśnie taki wybudowania nowej świetlicy, nowego zaplecza sportowego, boiska, po którym już biegał reprezentant Polski Piotr Zieliński, mistrz Włoch, i on był już na tym boisku. On to boisko też ocenił, powiedział, że piękna płyta i tak dalej, i tak dalej.
22: Mówił, przypomnę, wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński, a uroczystości otwarcia świetlicy towarzyszyła potańcówka międzypokoleniowa. W tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę w kolejnych popołudniowych faktach z Wrocławia w RMF 24 Wrocław, m.in. więcej na temat zbliżającego się święta Krasnali. Bądźcie z nami.

Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Rząd Singapuru zapowiedział podwyżkę rocznych wynagrodzeń ministrów i innych urzędników państwowych, w tym premiera, który jest najlepiej opłacanym przywódcą politycznym na świecie. Lawrence Wong podnosi swoją wypłatę o ponad $1 milion do prawie 3 milionów dolarów rocznie. Polityk zapowiedział przy tym, że przez najbliższe 5 lat będzie przekazywał kwotę, o którą wzrosła jego pensja, na cele charytatywne. Premier uzasadnił, podniesienie wynagrodzeń jest konieczne, aby przyciągnąć do Singapuru fachowców. Władze twierdzą też, że takie zarobki zniechęcają do korupcji. Decyzja oczywiście spotkała się z krytyką obywateli. Padają argumenty związane m.in. z problemami na rynku pracy i rosnącymi kosztami życia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę u nas kolejny gość, Aleś Zarembiuk, z którym porozmawiam o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Zostańcie z nami, jest 15:38. Radio RMF.

0: Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
9: Po reklamie.
10: Jeszcze więcej informacji po południu ma dla Was Krzysztof Urbaniak. Tylko w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF24 przez internet i RMF24 Wrocław na 95.1 FM. Dziś sporo mówiliśmy wam o Andrzeju Poczobucie, który wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz opozycyjny pokazał w mediach społecznościowych swoje zdjęcie na tym mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Na naszej antenie kolejna rozmowa na ten temat. Z nami pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, Swietłana Cichanouska napisała o powrocie Andrzeja Poczobuta, cytuję: decyzja jest aktem niezwykłej odwagi osobistej, w pełni popieram Andrzeja i głęboko szanuję jego zasadnicze stanowisko. Co pan sądzi na ten temat? Jak pan odczytuje tę decyzję?
1: Ja uważam, że Andrzej Poczobut jest jednym z nielicznych osób, który po prostu wywalczył sobie takie prawo. Prawo wrócić na Białoruś. Ani ja, ani pani Swietlana, ani inni liderzy lub przedstawiciele opozycji białoruskiej na emigracji, no niestety nie mamy takiego prawa, nie mieliśmy takiej odwagi, to trzeba przyznać. A Andrzej Poczobut akurat całym swoim życiem, całą swoją postawą, swoją odwagą, swoją twardością po prostu wywalczył to prawo. I nawet każdy teraz, czy jakiś tam milicjoner, czy jakiś przedstawiciel KGB, czy ktokolwiek, jeżeli będzie chciał, nie wiem, raptem go zatrzymać czy aresztować, to 25 razy się zastanowi, czy wolno mu to zrobić, i na pewno uzyska 25 zgód z góry, wolno czy nie wolno, a może nawet i 100 razy zapyta. Także jeżeli z Andrzejem Poczobutem coś się stanie, a myślę, że wszystko będzie w porządku i mam taką nadzieję, no to będzie to odpowiedzialność tylko i wyłącznie osobista dyktatora Aleksandra Łukaszenki.
0: No właśnie, Cichanouska napisała również: musimy nadal walczyć o Białoruś, gdzie każdy ma prawo wrócić do domu bez strachu. No i teraz pytanie, co zrobi Łukaszenka? Jakie są możliwości? Czy Andrzej Poczobut może zostać zatrzymany?
1: Aleksandr Łukaszenka ma nieograniczone możliwości i może zrobić wszystko, co tylko będzie chciał. I to już wielokrotnie w ciągu ostatnich 32 lat, który rządzi na Białorusi za pomocą pałę represji i tortur, zademonstrował również wobec Andrzeja Poczobuta i teraz, i w roku 2011, wielokrotnie przeciwko Związku Polaków na Białorusi. Także to wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej, a sytuacja międzynarodowa wskazuje, że Łukaszenka prowadzi jednak wciąż negocjacje z stroną amerykańską, a prezydent Trump był tą osobą, która przyczyniła się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. No i teraz oczywiście, jeżeli coś się zadzieje, to tak jak Andrzej mówił, że planuje pojechać do Stanów Zjednoczonych, i jestem przekonany, że środowisko prezydenckie zorganizuje mu takie spotkania z przedstawicielami administracji Trumpa. Także uważam, że w tej sytuacji, w sytuacji, którą mamy obecnie w regionie, nic nie powinno się z Andrzejem Poczobutem zdarzyć, ale oni robili wszystko, żeby on nie wrócił. Nawet zastraszyli przedstawicieli Związku Polaków, żeby jednak zmienić decyzję o przeprowadzeniu spotkania mniejszości polskiej w Grodnie.
0: No właśnie, jakie nastroje panują teraz wśród opozycji na Białorusi?
1: Opozycja na Białorusi funkcjonuje teraz w dwóch takich równoległych postaciach. Część z nas jest na emigracji, czy już dawno, jak ja, przez 16 lat, czy przez ostatnie 6 lat, jak pani Swietlana Cichanouska, nasza liderka. A druga część opozycji znajduje się w głębokim podziemiu i wie, że nic nie może zadziałać oprócz jakichś spotkań w głębokim podziemiu, oprócz wzmacniania struktur, ale na przyszłość. No i jeszcze trzecia taka część, o której od razu nie powiedziałam, ale wiele mówimy, najważniejsza część, to jest część ludzi, którzy cierpią w łukaszenkowskich więzieniach, którzy są torturowani, którzy są w izolatkach. Na co dzień pomagamy takim ludziom i spotykamy się z takimi ludźmi, żeby udzielić takiej pomocy, bo nikt z nich później nawet jeżeli mówimy o tych 250 osobach, których Łukaszenka uwolnił i nie deportował, a w grudniu mieliśmy ponad 100, których deportował przez Ukrainę do Polski i Litwy, no to nawet ci osoby nie mają gdzie znaleźć pracy, cały czas muszą meldować się w milicji i cały czas są zastraszeni, także oni też wybierają emigrację. No i tutaj bardzo ważna jest praca polskich konsuli, którzy pomagają w uzyskaniu wiz humanitarnych i bardzo ważne jest wsparcie polskiego państwa i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które już 7 rok z rzędu wspiera tych ludzi. Inaczej, no ja nie wiem, inaczej oni by po prostu zginęli.
0: Andrzej Poczobut może jeszcze wrócić do Polski?
1: Oczywiście powiedział, że za tydzień wróci i jestem na 90% przekonany, że tak się stanie, bo Łukaszenka bardzo szanuje Donalda Trumpa, jest jaką mocną, potężną, przeogromną siłą są Stany Zjednoczone, no i wie, że za polskimi rządzącymi, za Polską też stoi Ameryka. I to Ameryka przyczyniła się w końcu do tego, żeby Andrzej Poczobut jednak został uwolniony. Także w związku z tym jestem przekonany, że za tydzień już będziemy mogli powitać pana Andrzeja Poczobuta znowu z powrotem w Białymstoku.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 16.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Sky Games, czy w kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Po reklamie.
13: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Polska Polityka i Barbara Brzezińska-Mirowska. A teraz Fakty RMF FM, Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
14: Resort Spraw Wewnętrznych zapowiada kontynuację wysyłania alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
15: Chodzi o SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ostrzału rakietowego na Ukrainie.
14: Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą.
15: Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec?
14: Gra dziś piłkarska Liga Mistrzów.
15: Przed nami hit Real Madryt kontra Inter Mediolan. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainie będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada MSWiA.
14: Przypomnę, dziś w nocy mieszkańcy terenów przygranicznych dostali 4 takie SMS-y. Pierwszy około 4:30.
15: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
14: Michale, z czego wynika tak duża liczba alertów?
16: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszednieją, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
0: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
16: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego, zdaniem resortu, lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
15: Komisja Europejska chwali Polskę za najwyższy poziom napełnienia magazynów gazu, co oznacza dobre przygotowanie do zimy.
14: Polskie magazyny gazu są wypełnione już w 96% i jest to najwyższy poziom w całej Unii.
15: Dla przykładu w Niemczech to zaledwie 55%.
14: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
15: Kasiu, czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
12: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
15: Zaledwie 96 centymetrów, o 2 mniej niż wczoraj, wskazuje właśnie wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle.
14: To kolejny dzień rekordowo niskiego stanu wody w królowej polskich rzek.
15: Fatalną sytuację widać gołym okiem.
17: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
18: No nie bierze się to znikąd na pewno.
17: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko, kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
19: Czyli nawet taki stan wody Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
17: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
14: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
15: Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, wydane do odwołania.
20: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
14: Mecz Realu Madryt z Interem to wieczorny hit Ligi Mistrzów.
15: Dziś początek fazy ligowej tych rozgrywek.
14: Patryk Serwański w faktach. W Madrycie, Patryku, przed tym spotkaniem mają problemy.
21: Trener José Mourinho, jak twierdzi hiszpańska prasa, nie może dziś skorzystać aż z 5 pomocników. Real ma oczywiście szeroką kadrę, ale portugalski szkoleniowiec będzie musiał coś wymyślić, bo nawet w takiej drużynie nie jest łatwo złożyć te piłkarskie puzzle bez tylu elementów. Z drugiej strony Inter, świadomy tego, jak ciężko jest o korzystny wynik w Madrycie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że gra na Bernabeu nigdy nie jest dla nikogo łatwa. Czytałem dzisiaj, że minęło już 60 lat, odkąd Inter po raz ostatni wygrał mecz na tym właśnie stadionie. Tak mówił trener Interu Christian Chivu. Wieczorem także m.in. pojedynek FC Porto z Manchesterem City.
15: Będziemy z przyjemnością śledzić wyniki tych spotkań.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
24: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a na termometrach zobaczycie mniej więcej 24 kreskę. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy. Jutro rano zachmurzenie będzie umiarkowane, a do tego spadnie deszcz. Temperatura wyniesie mniej więcej 19 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej pochmurno, a opady raczej nie ustaną.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
25: Tu radio RMF 24.
26: Dzień dobry, Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam Was serdecznie. Mamy wtorkowe popołudnie, zatem czas na polską politykę w RMF 24. I dziś będziemy mówić o tym, jakie konsekwencje polityczne prawdopodobnie przyniesie nam afera Zonda Krypto. Zostańcie z RMF 24.

Słuchacie RMF24. Ja mam nadzieję, że ten powakacyjny czas upływa wam w miarę spokojnie. Już weszliście do rzeczywistości i ten powrót do tej rzeczywistości nie był taki trudny. Ta zbliżająca się jesień napawa was optymizmem. Ja natomiast analizuję dla was politykę i przyglądam się, co się dzieje. Ostatni tydzień w polityce był burzliwy i takie będą prawdopodobnie też najbliższe miesiące. Było parę rzeczy przewidywalnych, czyli oczywiście Maciej Berek jest nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to już wiemy po wypowiedziach Zbigniewa Boguckiego z piątku. Raczej pewne jest, że prezydent tego ślubowania nie przyjmie. Zatem wszystkie poważne wątpliwości związane z tym wyborem usłyszeliśmy w różnych komentarzach, między innymi profesora Matczaka na antenie RMF24. Możecie do tej krytycznej dosyć postawy Marcina Matczaka wrócić. Natomiast chwilowo kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym zostały przytłumione dynamicznym rozwojem afery Zonda Krypto. I na tym będę chciała się dzisiaj w polskiej polityce skupić i o tym też będę rozmawiała z moim dzisiejszym gościem, profesorem Szymonem Ossowskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cóż, premier w piątek przy okazji obrad Sejmu ujawnił nowe wątki związane z aferą Zonda Krypto, mianowicie chodzi o powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj najczęściej wymienia się nazwisko Zbigniewa Ziobry, ale także jednego z posłów bliskiego Jarosławowi Kaczyńskiemu, młodego posła, który również gdzieś tam się pojawił w kontekście kontaktów z Przemysławem Kralem. Mówi się też o związku na przykład Przemysława Wiplera z Zonda Krypto, więc nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również i Konfederacja. Czyli słowem, całe środowisko prawicy na dziś, tak to wygląda wobec informacji, które mamy, prawdopodobnie będzie z tą sprawą mieć niemały kłopot. Sprawa zatacza dosyć szerokie kręgi, to widać, bo dotyka nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko polityków Konfederacji, ale w tle pojawia się żona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale także kwestia otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego. Zatem mamy co analizować dzisiaj w polskiej polityce. Będziemy się zajmować tym, jakie są potencjalne konsekwencje tej afery dla naszego układu politycznego i czy one w ogóle będą poważne, ale będziemy również mówić o drugim i trzecim wymiarze tej afery. Zostańcie z polską polityką i z RMF24.

Trwa polska polityka w RMF24. Ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska i serdecznie Was witam, jeśli właśnie dołączyliście do nas. Rozmawiamy dzisiaj w polskiej polityce o aferze Zonda Krypto i o tym, czy i w jaki sposób ta afera zdominuje najbliższe tygodnie i miesiące, jeśli chodzi o polską politykę. Widać, że będzie tutaj sporo wątków i sprawa jest rozwojowa, czyli to oznacza, że w najbliższym czasie należy się spodziewać, że wypłynie jeszcze sporo nowych informacji, które będą dynamikę tej afery zmieniać. To, co wiemy na dziś, to fakt, że chodzi nie tylko o kwestię ogromnego kryzysu finansowego i tego, że sporo ludzi utraciło swoje oszczędności w wyniku inwestycji w tę giełdę kryptowalut, ale chodzi również o związki tej organizacji z polityką, z biznesem i z mediami, dlatego że w tle tej sprawy są nie tylko politycy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, ale również jedna z telewizji, tradycyjnie wiązana z właśnie środowiskiem prawicowym. Sprawa budzi oczywiście wiele wątpliwości, wiele pytań, na przykład dotyczących roli państwa w ochronie swoich obywateli przed ewentualnymi zagrożeniami płynącymi z takich inwestycji. Czy to powinien być standard, czy to jest jednak za daleko idąca potencjalna ingerencja? Gdzie jest ta odpowiedzialność jednostki, a gdzie jest ta odpowiedzialność państwa? Czy zatem polskie państwo okazuje w tej sprawie słabość, czy jednak instytucje działały właściwie wcześniej i działają właściwie teraz? Sprawa ta bez wątpienia budzi wielkie emocje. Z analiz Res Futura wiemy, że internet huczy. To znaczy popularność tej afery jest wręcz historyczna. Te gigantyczne zasięgi, no mówią samo za siebie, interesujemy się przebiegiem i wymiarem tej afery. Donald Tusk wyraźnie traktuje tę sprawę jako taki potencjalny game changer tych najbliższych miesięcy. Czy tak będzie? Ja nie mam, szczerze mówiąc, jakiejś tu wielkiej pewności. W każdym razie na pewno Donald Tusk dzisiaj w tej właśnie sprawie widzi taką szansę na przywrócenie wiary w sprawczość jego rządu i chce w jakiś sposób, wydaje się, na dzisiaj odpokutować ten powolny przebieg rozliczeń nadużyć władzy Zjednoczonej Prawicy, które przecież w 23 szumnie zapowiadał. Ta sprawa pomaga też trochę odsunąć na bok sporo krytyki za sprawę wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj premier próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu. Czy rzeczywiście okaże się to strategicznie istotna dla kolejnych wyborów sprawa? Zależy od tego, czy będzie ona rozwojowa, ale przede wszystkim, jakie będą konkretne efekty. Czy będziemy widzieć akty oskarżenia? W przeciwnym razie zostanie po prostu przez wyborców odebrana jako teatr polityczny. Ale nie jest to sprawa łatwa, nie jest to sprawa prosta też do przedstawienia tego wyborcom. Póki co wszyscy okopują się na swoich pozycjach i próbują przerzucać się odpowiedzialnością. I o tym, jak to wychodzi w kontekście politycznym, ale również komunikacyjnym, będziemy jeszcze dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać. A ja będę chciała zadać to pytanie mojemu dzisiejszemu gościowi, którym będzie Szymon Osowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zostańcie z RMF24.

0: reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Popatrz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 16:30, czas na fakty RMF FM.
5: Prezydent USA Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Taką pilną informację podały właśnie światowe media.
6: Jak przekazał Kreml, rozmowa trwała godzinę, była otwarta i konstruktywna i dotyczyła zakończenia wojny z Ukrainą.
5: Rosyjski przywódca miał zapewnić Trumpa, że nie ma wrogich zamiarów wobec Europy.
6: A prezydent USA miał powiedzieć Putinowi, że chciałby odbudowania relacji z Moskwą jeszcze za swojej prezydentury.
5: W siedzibie PKOL od półtorej godziny trwa posiedzenie prezydium zarządu tej organizacji.
6: To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
5: Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
6: Przed budynkiem z dziennikarzami spotkał się Robert Korzeniowski, który zgłaszał gotowość kandydowania na prezesa, choć oficjalnym kandydatem nie jest.
7: To powinna być terapia z jednej strony szokowa. Dzisiaj musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
5: Za pół godziny połączymy się z reporterką RMF FM, która obserwuje wydarzenia w PKOL.
6: A w kolejnych faktach wasze pomysły na obłędną letnią pogodę.
8: Spacer i lody, rewelacja.
5: No a więcej w faktach o 17.
6: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, filmowe małżeństwo, które zachwyciło Wenecję.
4: Na weneckim festiwalu z dziennikarzami spotkali się Penelope Cruz i Javier Bardem. Grają małżeństwo w filmie Bunker. Reżyser Florian Zeller, pytany dlaczego ich zatrudnił, mówi krótko.
9: Because I adore them.
4: Bo ich uwielbiam.
10: We also were very happy.
4: Bardzo nas to cieszyło, że tak właśnie może to wyglądać w rzeczywistości. Para z Hiszpanii mieszka i pracuje w innym kraju. W domu i w sąsiedztwie posługuje się swoim językiem, a w pracy w tym przypadku mówi po angielsku. To Penelope Cruz, laureatów Wenecji poznamy w sobotę. Krzysztof Zanussi będzie w tym roku przewodniczącym jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Gdyni. Oprócz filmów, które powalczą o nagrody, w programie są też koncerty.
11: Przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką.
4: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Festiwal w Gdyni zacznie się 21 września. O Złote Lwy powalczy m.in. film Mniej Obcy. W sieci właśnie pojawił się jego zwiastun. Lidera Lady Punk Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Poszukiwany przez włoskie służby obywatel Ukrainy wpadł w ręce dolnośląskich policjantów. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia i Dolnego Śląska. Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam. Mężczyzna został zatrzymany w Świdnicy przez funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, czyli tzw. łowców głów. Jest podejrzany m.in. o sutenerstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przekazała RMF 24 Wrocław Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
14: Której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, między innymi na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał właśnie Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni, pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był on całkowicie zaskoczony.
13: Dodajmy, że dla dolnośląskich łowców głów tegoroczne wakacje były bardzo pracowite. Prowadzili działania w 33 sprawach dotyczących niebezpiecznych przestępców, ściganych zarówno przez polski wymiar sprawiedliwości, jak i zagraniczne służby. Dwóch wicepremierów, były prezydent Rzeczpospolitej, ministrowie i ponad 6 tysięcy uczestników z około 60 krajów. W Karpaczu rozpoczęło się 35. Forum Ekonomiczne, w którym biorą udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski i Andrzej Duda. Wrocław przyjechał do Karpacza z konkretnymi projektami. Pokaże, jak przygotowuje mieszkańców na sytuacje kryzysowe, w tym atak uzbrojonego napastnika, połączy startupy z inwestorami podczas Euro Venture Connect 2.0 i będzie gospodarzem debat o inwestycjach, technologiach oraz przyszłości miast. 35. Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. W programie znalazło się ponad 500 debat. Do Karpacza przyjechali przedstawiciele świata polityki, biznesu, samorządów i nauki z polskiej i zagranicy, w tym ponad 500 ekspertów reprezentujących przeszło 150 uczelni i instytutów badawczych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Rozmowy koncentrują się m.in. na bezpieczeństwie, geopolityce, gospodarce, inwestycjach, energetyce i nowych technologiach. To popołudniowe fakty w RMF24 Wrocław. Zmieniamy temat. Wielkim przemarszem krasnali sprzed pręgierza na rynku do Parku Staromiejskiego rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 10 Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Coraz liczniejsze grono skrzatów jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta na całym świecie. A ile krasnali mieszka u nas w tej chwili? Zapytaliśmy o to Radosława Michalskiego, dyrektora Departamentu Marki Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
1: Wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają. Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują.
13: Krasnolowe święto ma odbywać się pod znakiem edukacji ekologicznej i odkrywania tajemnic wody, a o całym programie usłyszycie jeszcze w Faktach RMF 24 Wrocław.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, wysłuchacie Polskiej Polityki w RMF 24 i już ze mną jest zapowiadany gość, profesor Szymon Osowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Szymon, witam cię serdecznie na antenie RMF 24.
1: Witam serdecznie i wszystkich nas słuchających.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do programu, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o zonda krypto. Trudno jest o tej sprawie nie rozmawiać, dlatego że ona bardzo rozgrzewa od kilku tygodni opinię publiczną i chyba na tym się nie skończy. I chciałabym, żebyśmy najpierw, jeśli pozwolisz, zajęli się strategią, jaką ma rząd na tę aferę. Bo ja nie wiem, czy ty zgodzisz się. Wydaje mi się, że premier Donald Tusk postrzega zonda krypto jako potencjalną aferę taką będącą game changerem tych najbliższych tygodni, ale ja mam wrażenie, że w tej aferze, poza tym, że oczywiście mamy dużo sensacji, to jednak ta afera ma w sobie pewien taki wymiar problemu instytucjonalnego i państwowego. I moje pytanie jest takie, jak głęboko, twoim zdaniem, ta sprawa sięga w takie struktury polityczne i dlaczego ten temat potencjalnie staje się takim nowym polem bitwy parlamentarnej? Chyba, że uważasz, że nie, że to jest chwilowa afera i za chwilę będzie cisza.
1: Nie, no ja myślę, że to z punktu widzenia rządzących to ma być, nie wiem czy game changer, ale na pewno bardzo ważny element przyszłorocznej kampanii wyborczej, no bo gdzieś tam nasuwają się takie porównania historyczne, trochę z aferą Rywina, trochę później no z podsłuchami u Sowy, no to były wydarzenia, no pierwsze tak naprawdę przecież doprowadziła do

0: Tutaj na razie mamy zeznania, zeznania można podważyć, czyli to jest ta różnica, przynajmniej na razie nie wiemy, żeby te podsłuchy były. Natomiast tak, wydaje mi się, że dla premiera to jest bardzo, dla rządu to jest bardzo ważne narzędzie, natomiast wszystko zależy od tego, bo na razie mamy aresztowania, na razie mamy zeznania, no pytanie, czy będą jakieś takie bardziej wymierne konsekwencje, no czy ktoś w przyszłym roku, no przynajmniej stanie przed sądem, tak, no bo taka ważna miała być cała sprawa związana z Funduszem Sprawiedliwości, a tak naprawdę nic z tego nie wyszło. W ogóle mam wrażenie, że te komisje śledcze no, skończyły się trochę niczym. Dlaczego? Chociażby z punktu widzenia Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ no, minister Ziobro jest w Stanach, tak, a Romanowski prawdopodobnie w Naddniestrzu, czyli nie ma osób, które można by tutaj na miejscu, że tak powiem, grillować.
1: Tak obrazowo pokazać, prawda? Ale wiesz, ja myślę jeszcze o jednej rzeczy. Czy Koalicja Obywatelska umie wykorzystywać problemy Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja przez lata, jak sobie analizuję sposób, w jaki oni funkcjonują tak komunikacyjnie, to zwykle było tak, że Prawo i Sprawiedliwość świetnie wykorzystywało słabsze momenty Koalicji Obywatelskiej, natomiast Koalicja Obywatelska nie. No bo po 23 roku Prawo i Sprawiedliwość jest w zasadzie w permanentnym kryzysie, a koalicja nie wydaje się sprawna w zakresie takim zarządzaniem, że tak powiem, problemem oponenta politycznego, żeby rzeczywiście mu realnie zagrozić. To jest brak umiejętności.
0: Zgadzam się, ale to też wynika z tego, że tak, ale z jednej strony mówimy o koalicji obywatelskiej, a z drugiej strony mówimy o koalicji rządzącej, tak? I tam mamy już dodatkowe ugrupowania. Ja mam wrażenie po prostu, że efekt no, rządu typowo koalicyjnego jest taki, że poza tym powiedzmy w cudzysłowie wrogiem, którym jest to Prawo i Sprawiedliwość dla rządzących, ono jest bardziej wrogi dla koalicji niż dla wszystkich pozostałych ugrupowań. Myślę oczywiście przede wszystkim o PSL-u czy Polsce 2050, przynajmniej w takim komunikacyjnym i doskonale wiemy, że no, jest takie powiedzenie trochę pół żartem, pół serio, że jest wróg śmiertelny, wróg koalicjant i mam wrażenie, że no, partie mniejsze wiedzą tak, no, z marketingowego USP, czyli trzeba się odróżniać od dużej, największej partii czy Koalicji Obywatelskiej, żeby nie zostać zjedzonym i po prostu mam wrażenie, że zgadzam się z tobą, że koalicja rządząca czy obywatelska nie potrafi tego wykorzystać w dużej mierze dlatego, że no, konflikty wewnętrzne, spory wewnętrzne no, powodują, że trzeba się skupić na zarządzaniu wewnętrznym, a nie ma czasu już potem trochę upraszczając na dobrą komunikację czy uderzenie tak, w swojego głównego przeciwnika, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które no właśnie rządziło samodzielnie i tych problemów wewnętrznych, okej, był Ziobro, była wewnętrzna, był Gowin, tak, ale nie miała takich problemów, które ma koalicja obecnie rządząca.
1: Ale z drugiej strony też problem chyba tej afery pokazuje też to, z czym Tusk będzie musiał się w najbliższych miesiącach mierzyć, a mianowicie przecież zwykle, jak analizowaliśmy, Szymon, no przebieg takiej tej konfrontacji politycznej, to był Donald Tusk versus Jarosław Kaczyński, ale w tej chwili również, co widać świetnie przy tej aferze, przecież przeciwnikiem jakby do rozgrywania politycznie tej gry już nie jest tylko Jarosław Kaczyński, ale jest podzielony od Kaczyńskiego, czy oddzielony Rozwój Plus i Morawiecki i jest Konfederacja, o której przecież też się w kontekście tej afery wspomina, więc w zasadzie to oznaczałoby grę na trzech fortepianach co najmniej. Dla koalicji rządzącej całej.
0: Tak, a jeszcze
1: całej.
0: Jest przede wszystkim, mam wrażenie, prezydent.
1: Tak, a, no bo tak, tutaj oczywiście.
0: Jednak to się mówi przede wszystkim o prezydencie Nawrockim jako osobie, która no, wetuje ustawy. Prawda? Czyli tutaj ty mówiłaś słusznie, że z jednej strony to jest kwestia komunikacji politycznej, z drugiej strony to jest ewidentny problem państwa i nadzoru Absolutnie. Nad częścią rynku finansowego. No bo pamiętamy, kiedyś była dyskusja, czy skoki powinny być tak pod nadzorem KNF-u. No są od lat, ale też były opory tak tej stronie też prawej, tak związanej wówczas ze skokami, żeby skoki były. No i dzięki temu, że KNF ma pieczę nad skokami, myślę, że wiele osób nie straciło pieniędzy. I tutaj mamy kolejny, bo mamy kryptowaluty, pomijając kwestię oczywiście dostosowania do rozwiązań unijnych, no, gdzie mamy jakąś część rynku, która no, nie jest zabezpieczona.
1: A tutaj prezydent przecież wetuje i weto nie zostało odrzucone, prawda, ostatnio?
0: Oczywiście, no tutaj i teraz pytanie, i tutaj jest ta potencjalna możliwość wykorzystania, pytanie, czy to potrafią wykorzystać, no że jednak powiązanie tego z pewnym rodzajem lobbingu, tak, że jest to efekt działalności lobbingowej. My jakiś czas temu robiliśmy takie dość duże badanie wspólnie z partnerami z Niemiec dotyczące komunikacji lobbingowej. Próbowaliśmy wywiady pogłębione chociażby ze spindoktorami, z lobbystami. Dwie publikacje nawet się na ten temat ukazały. No i jakby wniosek był taki, że ten formalny lobbing w Polsce, ustawa lobbingowa, rejestr lobbystów, to jest, przepraszam, trochę taki pis na wodę. I w wywiadach pogłębionych, zanonimizowanych, których oczywiście no, możemy, publikujemy wnioski, nie mówimy z kim rozmawialiśmy, no to część tych ludzi zajmujących się tym mówiła dość jasno, że

0: No, że to jest właśnie trochę tak na wizerunkowo, żeby pokazać, że mamy ten lobbying, w przeciwieństwie na przykład do rozwiązań niemieckich czy praktyki niemieckiej, no, ale tak naprawdę w praktyce niewiele się zmieniło. I tu jest pytanie, czy rządzącym uda się pokazać, że te pieniądze, które przeszły, czy to do Fundacji Zbigniewa Ziobry, czy też kwestia finansowania takiego pośredniego kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, no i że on jest tak naprawdę zakładnikiem lobbystów, no bo i tutaj właśnie to porównanie do chociażby do tych mówionych przeze mnie wcześniej wypowiedzianych afer, czyli starego Rywina, tak, czy też później podsłuchu Wusowy, to powoduje, że to może do części, moim zdaniem, elektoratu takiego, może nie tylko twardego, ale jednak dotrzeć, no bo jeżeli by się udało to udowodnić, a uderzenie w prezydenta jest w dużej mierze uderzenie we wszystkie te trzy formacje, o których mówiłaś.
1: Oczywiście, całe
0: no,
1: Karol
0: Nawrocki chce dzisiaj być, tak, no chce być liderem prawicy. No, Jarosław Kaczyński, myślę, że nie tylko medialnie jego znaczenie, no zmniejszyło się, tak, chociażby i sondażowo, i patrząc na to, ile jest go w mediach, to prezydent chce być liderem prawicy, a to uderza we wszystkich, bo zarówno w PiS, jak i w Morawieckiego, w Rozwój Plus, jak i oczywiście szczególnie w Konfederacji, a że poseł Wippler z lobbingiem miał wiele wspólnego, no to też wszyscy wiemy. Jak ja słyszę, że to jest wina tak naprawdę rządzących dzisiaj, ponieważ nie ostrzegli wcześniej, tak, a Zbigniew Ziobro, no biedny, nie wiedział, od kogo brał, no ja nie wiem, czy ludzie w to uwierzą. Wydaje mi się, że nie.
1: Tym bardziej, że sprawa nie jest przecież jakaś super nowa, bo jakbyśmy przyjrzeli się korzeniom, to kilka lat temu zaczęły się pewne działania w tym zakresie. No właśnie, ale o tej strategii, jak prawica sobie z tym poradzi, dużym, jakby nie patrzeć, problemem wizerunkowym i być może również prawnym, będziemy rozmawiać z moim gościem Szymonem Osowskim za kilka minut. Zostańcie z RMF 24 i z Polską Polityką.
2: RMF 24. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
10: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
11: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Po reklamie.
15: A najnowsze fakty RMF mają dla Was Marlena Chudzio i Tomasz Wryński.
16: Jak bardzo wysokie ceny paliw przełożą się na ceny produktów spożywczych w sklepach?
17: Mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
18: Nasz reporter sprawdza, kiedy dokładnie to się wydarzy.
16: Trwa wrześniowe, upalne popołudnie. Korzystacie?
19: Pogoda jest wspaniała, a lody jeszcze wspanialsze.
18: Zaczynamy jednak od wypadków w zachodniopomorskim.
16: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze nr 31 w pobliżu Lisiego Pola w Zachodniopomorskiem.
18: Na trasie Widuchowa-Chojna zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest w tym miejscu zablokowana.
16: Wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny żywności w sklepach.
18: Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem uczestnicy rozpoczętych dziś w Warszawie targów spożywczych.
17: Myślę, że na pewno przełożenie swoje będzie miało, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
0: Mrożone, czyli na przykład co?
17: Chleby, bułki czy ciasta.
20: Jeżeli będzie dalej to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, będziemy musieli podnieść te ceny. Do września wytrzymamy na pewno.
0: A potem październik może przynieść podwyżki, jeśli nic się na stacjach nie zmieni?
20: Jeżeli nic się nie zmieni, trend będzie utrzymany taki, że będziemy obserwowali przebicie 9 zł za litr diesla, to na pewno to się odbije w dużych zakładach produkcyjnych.
0: I o ile ceny mogą wzrosnąć? Te, które my widzimy w sklepie.
20: Na półce to będzie około 10% do góry.
16: Prognozują producent wędlin z Podkarpacia Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak.
18: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
16: Im szybciej nastąpią zmiany, tym lepiej dla organizacji. Tak o sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi Robert Korzeniowski.
18: Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie zgłosił gotowość kandydowania na prezesa. Dołączył do obrad prezydium PKOL-u, które toczą się od 2 godzin.
16: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Grajner.
18: Dzień dobry. Witam, Magdo. Korzeniowski nie szczędził gorzkich słów pod adresem prezesa Pisiewicza.
21: Porównał aktualnego szefa PKOL-u i jego działania do pandemii koronawirusa, o której powinniśmy szybko zapomnieć.
22: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami mam nadzieję, że będzie w naszym wspomnieniu tak jak z COVID-em. Był trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko.
21: Robert Korzeniowski podkreślał, że jest gotowy do zaangażowania się w dyskusję nad zmianami, które muszą nastąpić w komitecie. Mówił, że jego kandydaturę na prezesa formalnie musi zgłosić organizacja, która jest członkiem PKOL-u. Korzeniowski nie chciał jednak mówić, jaki ma pomysł na naprawę funkcjonowania komitetu i jego nadszarpniętego wizerunku. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
23: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
16: Matematyka światowa stoi u progu historycznego przełomu.
24: 2 matematyków przy znaczącym wsparciu sztucznej inteligencji dokonało 3 kluczowych odkryć, które przybliżają ludzkość do rozwiązania jednej z najbardziej znanych i nierozwiązanych zagadek matematycznych. Problemu równań Navier-Stokesa.
18: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, te równania dotyczą procesów fizycznych, z którymi stykamy się niemal na co dzień.
24: Tak, stanowią podstawę modelowania przepływu cieczy i gazów, choćby przy projektowaniu skrzydeł samolotów, symulacjach przepływu krwi przez tętnice czy konstrukcjach silników rakietowych. W pewnych warunkach potrafią jednak załamywać się i generować nielogiczne, nieprzewidywalne wyniki. Na szczęście umiemy je cyfrowo przybliżać i technicznie to nie jest problem. Natomiast ustalenie, czy równania te zawsze poprawnie odzwierciedlają rzeczywistość, to jeden z pozostałych do rozwiązania w matematyce tak zwanych problemów milenijnych. Rezultaty, które ogłoszono, dopiero przybliżają to rozwiązanie, ale już mówi się o otwarciu nowego rozdziału w historii matematyki i nauki w ogóle, gdzie przełomowe osiągnięcia mogą być owocem współpracy człowieka i sztucznej inteligencji.
16: Wtorek rozpieszcza nas piękną letnią pogodą.
18: Oj tak, nic dziwnego, że znów pojawiły się kolejki po lody.
16: Może nie tak duże jak w wakacje, ale jednak są, co sprawdził na deptaku w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
25: Akurat czekamy w kolejce.
26: Smaki upatrzone.
27: Kokosik.
25: A u mnie na pewno będzie wanilia z Madagaskaru.
26: Ile smaków? Pani ma w tych pojemnikach?
25: Tutaj mam 16.
26: Które najszybciej schodzą?
25: Klasyki, solony karmel, śmietanka.
26: Dzień dobry, jaki zestaw smaków?
28: Daktyle i jagodzianka.
26: We wrześniu.
28: W pięknym wrześniu. Spacer i lody, rewelacja.
19: Czekoladowe i śmietankowe. Pogoda jest wspaniała, a lody jeszcze wspanialsze.
18: Podobnie, a nawet nieco cieplej ma być także jutro.
16: Cudownie. A szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
16: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a na termometrach zobaczycie mniej więcej 24 kreskę. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy. Jutro rano zachmurzenie będzie umiarkowane, a do tego spadnie deszcz. Temperatura wyniesie mniej więcej 19 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej pochmurno, a opady raczej nie ustaną.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Radio RMF 24.
15: I jesteśmy po faktach RMF FM. Wracamy do polskiej polityki w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o aferze Zonda Krypto i o konsekwencjach tej afery. A w studiu ze mną cały czas jest profesor Szymon Osowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zostańcie z nami.

0: Jeśli właśnie dołączyliście do RMF24, to słuchacie programu Polska Polityka. Ja was serdecznie witam. Moim gościem dzisiaj jest Szymon Osowski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I rozmawiamy z Szymonem o tym, jakie konsekwencje polityczne może nieść ze sobą afera Zonda Krypto, która, jak już mówiłam dzisiaj w polskiej polityce, jeśli chodzi o kwestie tylko takich zasięgów internetowych, no osiąga historyczne, powiedziałabym, historyczne zainteresowanie. Rozmawiamy o tym, jakie były, czy jakie strategie może podjąć rząd, Szymon, ale również co z prawicą. Zwróciłeś słusznie uwagę, że to uderza mocno w środowiska prawicowe. No właśnie, i moje pytanie jest takie. Chciałabym, żebyśmy przeanalizowali teraz, jak ta sprawa potencjalnie może wpłynąć na wizerunek prawicy. Czy ty masz wrażenie, że pomimo tego, że funkcjonujemy w tych bańkach, takich również informacyjnych, jest tutaj potencjał na to, żeby ta sprawa dotknęła twardego elektoratu albo w jakikolwiek sposób obniżyła poparcie dla partii prawicowych? Bo sprawa ma, mam wrażenie, też charakter generacyjny. No, starsze pokolenie, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, mogą niekoniecznie orientować się w ogóle, o co chodzi w rynku kryptowalut. Z kolei młodzi w Konfederacji też mogą mieć podejście do tego różne. Zatem, czy uda się przebić z tą informacją te bańki, twoim zdaniem?
1: To jest kwestia też dowodów, no bo no ten twardy elektorat, doskonale wiesz, on jest raczej, nie ruszy go takie rzeczy.
0: Natomiast Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, Konfederacji też, tak. Konfederacji to są tacy wolnościowcy, tak? No bo wiemy doskonale, że ci wyborcy po prostu chcą mało państwa. Oni chcą, nawet własne badania robiliśmy też niedawno, pytaliśmy wyborców, czy chcą kontroli nad hejtem w internecie, tego typu rzeczami. No to jedynie elektorat Konfederacji był bardzo, najbardziej sceptyczny w stosunku do pewnych ograniczeń. Więc tak, no to są ludzie, którzy są mało państwa, nie chcą płacić podatków, chcą wolność w internecie,
0: no i tak. No tak, wolność. A jak źle zainwestujesz, to jest twoja odpowiedzialność, prawda?
1: Tak, oczywiście. No więc to tutaj do nich też będzie może trudno dotrzeć, natomiast dlatego dla mnie tak ważne mimo wszystko było no argumenty i dowody. No nagrania to są nagrania, tak? No oczywiście, bo dzisiaj jak słyszymy, że są cytowane wypowiedzi z postępowania, tak, prokuratorskiego, to można zarzucić niewiarygodny świadek i tak dalej. Ale nagranie robi swoje, tak? No tutaj argument, że zrobiła AI, pewno nie będzie do obrony, więc moim zdaniem kluczem będzie to, jakie dowody właśnie będą w stanie pokazać, czy to, co słyszymy, jest tylko relacją świadka, czy będzie twardy dowód. No i muszą być osoby, którym będzie można te zarzuty postawić. Dlatego myślę, że tak ważne dla tej sprawy jest aresztowanie Piesiewicza. No bo jest osoba, którą można bezpośrednio o to oskarżyć. Teraz pytanie, czy więcej osób takich będzie. Jak mówię, jaka będzie siła dowodów? No i myślę, że gdyby one były takie mocne, to się okaże, czy będą te nagrania, o których wspominałaś, no to tak, to może mieć decydujący wpływ na ewentualnie, że część wyborców, na przykład sama wie doskonale, nie tyle, że się przerzuci, tak, zmieni zdanie, ale na przykład zdemobilizuje się.
0: Oczywiście. A to też jest bardzo ważna strategia, prawda, komunikacyjna, czy w ogóle wyborcza.
1: Oczywiście, no, tak, tak, no bo kto wygra wybory, albo kto będzie rządził, przez to będzie decydowało to, jaka będzie frekwencja i kto pójdzie do wyborów.
0: Wiesz, jak ja patrzę, jak sobie prawica z tą komunikacją w tej chwili radzi, a mówimy na razie o pewnych przeciekach jakby informacji, prawda? Bo tak jak mówisz, twardych danych na stole nie ma, to znaczy nie ma żadnych aktów oskarżenia, nie ma jakichś spektakularnych obrazów z aresztowań, tak, poza pojedynczymi. Więc, no ale z drugiej strony ja widzę Jarosława Kaczyńskiego, który w ubiegłym tygodniu wydaje oświadczenie medialne, w którym przerzuca jakby odpowiedzialność na Morawieckiego. Przerzucają się pomysłami, czy robić komisję, czy robić komisję, zdaje się, Jarosław Kaczyński mówi jakiegoś zaufania publicznego, jeśli nie przekręciłam tu nic. Z drugiej strony mamy Konfederację, która na razie zdaje się tak jakby zdystansować od tego. Ja nie widzę jakiejś wielkiej aktywności Konfederacji, jeśli chodzi o takie zarządzanie tutaj kryzysowe. Bardziej widzę napięcia takie wewnętrzne pomiędzy Bosakiem a Mentzenem, jeśli chodzi o te akurat kwestie. Jak ty oceniasz tę taką, jakby na to nie patrzeć, dużą niespójność, bo oni na razie tworzą taką grę, taki teatr polityczny, w której próbują jak najbardziej od siebie tę aferę odsunąć. Czy na tym etapie to jest skuteczne, twoim zdaniem?
1: Tak jak mówisz, próbują, ale też myślę, że do końca nie wiedzą, co strona dziś rządowa, prokuratura, co ma.
0: I co wie.
1: To jest takie stąpanie, co wie, tak? Bo jakie są dowody? No, komunikacyjnie wiemy, że nikt nie odkrywa kart od razu, tylko dozuje się. Jedno nagranie, drugie, trzecie. I moim zdaniem cały czas wracam do tego właśnie, jakie argumenty takie namacalne, czy te nagrania, czy co jeszcze mają rządzący, co będą w stanie dziś rządzący, ale też no, oczywiście przede wszystkim policja, prokuratura, co będzie w stanie pokazać ludziom. No bo jednak Wydaje mi się, że gdyby takie no, dość bardzo mocne dowody były w postaci nagrań,
0: to na to w ogóle ciężko się przygotować, prawda? Na to ciężko się nawet strategicznie, tak, komunikacyjnie przygotować.
1: No i to jednak miałoby to jakieś przełożenie, no bo to byłyby ważne osoby. Pytanie, jakby sobie dzisiaj prawica poradziła z tymi osobami. Ja przypominam w pierwszej kadencji PiS-u, gdzie miał bardzo wysokie poparcie, rósł po tych wszystkich programach socjalnych, no pamiętamy Misiewicza, tak? Tak się wydawało, że to była jedna osoba, a pamiętam, to był jeden moment w tej pierwszej kadencji, gdzie sondażowo PiS-owi prawie, że spadło do pozycji koalicji, wtedy Platformy Obywatelskiej, no to właśnie był moment Misiewicza, tak? Bo już nawet wyborcy nie byli w stanie tego znieść. No, jeżeli ważni politycy danej partii jednak są konkretne argumenty, są konkretne nagrania, to to będzie się jakoś przekładało. Wiadomo, że to nie spowoduje, że nagle 10% ktoś straci czy zyska, ale to nie o to będzie chodziło, więc moim zdaniem, jeżeli ta afera będzie się rozwijała, przede wszystkim w przyszłym roku podczas kampanii wyborczej, razem będzie przykrywała problemy obecnego rządu, a po drugie, no, może mieć jakiś tam wpływ na takich wyborców bardziej centrowych, tak? To na przykład tych, co głosują portfelem i popierali PiS dlatego, albo na przykład teraz będą chcieli poprzeć prawicę, no bo obieca im, nie wiem, 0% podatku PIT, tak jak ostatnio prezydent Nawrocki.
0: No tak, ale też przede wszystkim, tak jak mówisz, nawet jeżeli nie będziemy obserwować jakichś gwałtownych spadków sondażowych, to być może na przykład sprawczość rządu i postrzeganie sprawczości rządu na tyle wzrośnie, że tutaj ci, którzy się zdemobilizowali, sfrustrowali koalicją, będą jednak łapać oddech i widzieć jakąś tam nową nadzieję, bo wiemy, że ten elektorat jest dosyć mocno sfrustrowany. Czy ty uważasz, że ta afera otwiera pole dzisiaj dla rządzących, żeby spróbować rzeczywiście uporządkować kwestie tych cyfrowych aktywów? Czy ty uważasz, że to jest dobry grunt, ta afera, żeby rozpocząć ponownie dyskusję poważną na ten temat, być może zmienić te założenia projektowe, żeby zwiększyć szansę na to, że prezydent tego nie zawetuje, czy wręcz przeciwnie?
1: No potencjalnie jest, no bo no, analogia do czasów przed kilkunastu lat i skoków, też jakby państwo zaczęło zajmować się skokami wtedy, kiedy się okazywały, tak, że te jeden chyba przynajmniej zbankrutował, tak?
0: Może czyli pamiętam, post factum czy de facto.
1: Tak, więc jakby są pokrzywdzone osoby. Tutaj będą te pokrzywdzone osoby, pojawiają się w mediach. Tak, widziałem jakiś reportaż gdzieś w telewizji, więc oczywiście tak. No i to jest, myślę, że też problem dla prezydenta. Tak jak prezydent ma wytłumaczyć w tym momencie na przykład kolejne weto. Ja zakładam, że po prostu prezydent chce, bo tak przynajmniej jak słyszałem z jego środowiska i osób reprezentujących, że chce wprowadzić ustawę tylko po swojemu, żeby nie było nadregulacji. Ale moim zdaniem no to będzie trudno się obronić, więc skoro są konkretne osoby, konkretni poszkodowani, a prezydent jakby staje tutaj naprzeciwko regulacji, tak? Bo kto wie o to, czy one są za daleko idące, czy nie? No, eksperci, niewielka grupa finansistów zajmujących się tymi regulacjami, tak? Na ile to mogłoby przełożyć się na jakieś konkretne działania konkretnych firm, a wizerunkowo jest problem dla prezydenta, bo akurat tego weta no, cały czas podtrzymuje, tak? Ale jest, myślę, że trudno uzasadnić. Pytanie właśnie dlaczego? No być może rzeczywiście taka komunikacja, że prezydent chroni zonda krypto, no bo tak, potem nie wiemy oczywiście tego, no ale łatwo to sprzedać, chroni, bo jest jakoś z tą instytucją, no, z kryptowalutami powiązany w kontekście kampanii wyborczej i tak dalej. Tak. Tutaj na pewno jest, to może być problemem, natomiast no, to musi pójść dalej. Tak? No, moim zdaniem wydawało się, że Fundusz Sprawiedliwości będzie takim potężnym ciosem dla Prawa i Sprawiedliwości, a przez to, że no, nie ma tak kogo postawić, czyli
0: nie ma
1: jeden,
0: efektów,
1: drugi minister są. Nie ma nic z tego. Tam wiemy, że elektorat Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim do tych rozliczeń bardzo chciał, tak? Premier obiecywał i znowuż za bardzo ich nie ma. Wszyscy pamiętamy, jak Zbigniew Ziobro jeszcze w poprzedniej swojej kadencji przecież wygrał głosowanie pod przed Trybunał Stanu, więc
0: tak,
1: a propos tej sprawczości, o której
0: chyba
1: mówiłaś. Tak, ale obronił się. Także, bo pamiętajmy, że wybory wyborami, ale to nie tylko Koalicja Obywatelska. Ta koalicja rządząca ma małe partie, które nie, w sondażach PSL, to co zostało z Polski 2050, Centrum, nie mają szans, no i oni się będą musieli jakoś poukładać i dla nich też są ważniejsze rzeczy, czyli żeby wejść do Sejmu, a nie no, rozliczać na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Nie?
0: Bo tak, to im ale tak. Ale ta kwestia też pokazuje to, od czego wyszliśmy, że ta afera to również pokazanie sprawczości państwa w zakresie rozwiązywania pewnych problemów. Nawet jeśli post factum, bo już są ludzie poszkodowani, to jest bardzo ważne, żeby w tej chwili rzeczywiście z punktu widzenia interesu oczywiście obywateli, ale też samej partii, żeby wykorzystać ten moment na bardzo konkretne rozwiązanie i pokazać siłę i sprawstwo państwa. Szymon, bardzo ci serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Szymon Osowski,
1: ja
0: profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie, a wysłuchacie RMF24. Polska polityka trwa do godziny 18.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
9: Incoming!
8: Załóż czarodziejski mundur, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
0: Po reklamie.
12: Izrael ogłosił, że zamknie brytyjski konsulat w Jerozolimie Wschodniej w odpowiedzi na sankcje Londynu.
13: Chodzi o pakiet sankcji przeciwko towarom z okupowanych przez państwo żydowskie terytoriów.
12: Razem z Wielką Brytanią zakaz importu towarów z zachodniego brzegu Jordanu ogłosiło 11 innych państw, w tym Polska.
13: W reakcji izraelskie MSZ ogłosił również zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako antysemitów.
12: Po aresztowaniu Radosława Piesiewicza po raz pierwszy zebrało się prezydium zarządu PKO.
13: Właśnie zapadła decyzja, że posiedzenie zarządu odbędzie się 14 września. A kto może zastąpić Piesiewicza na stanowisku prezesa?
12: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
13: Zapraszamy w imieniu Joanny Górskiej za pół godziny.
12: Tylko do niedzieli można zwiedzać Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.
13: Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
14: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
15: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
14: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich. Ale będzie to już widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
12: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
16: Dzień dobry, pod koniec roku firmy wrócą do zatrudniania pracowników, przede wszystkim w przemyśle, w budownictwie i nieruchomościach. Między październikiem a grudniem aż 1/3 działających w Polsce firm zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Patrząc geograficznie, najwięcej ofert zatrudnienia ma się pojawiać na wschodzie kraju, najmniej natomiast w centrum i na południu. Potrzeba budowlańców, agentów nieruchomości, specjalistów. Co ciekawe, pracowników zamierzają szukać także hotele oraz restauracje. Mało ofert będzie natomiast w firmach informatycznych i finansowych, no bo tam panuje teraz moda na coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Ofert pracy przybywa, brakuje natomiast wolnych rąk do pracy. Krajowych przedsiębiorców ratują więc pracownicy z zagranicy. Teraz legalnie takich pracowników mamy 1 152 000, o 8% więcej niż przed rokiem. Ponad 2/3 z nich to oczywiście obywatele Ukrainy. Pozostałe największe grupy to kolejno Białorusini, Hindusi i Gruzini. My sprawdźmy teraz rynki. Rynki finansowe. Euro stabilnie kosztuje 4,31 zł. Dolar 3,72, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,03 zł. Rynek, jak widać, spokojnie czeka na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Spodziewane jest utrzymanie obecnego oprocentowania naszych kredytów.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od kolejnych szczegółów dotyczących miejskiego programu Odrzej. To wyjątkowy projekt, który oferuje pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Do tej pory z darmowych konsultacji, fizjoterapii i pomocy psychologicznej skorzystało 70 wrocławskich rodzin, ale jak mówi RMF 24 Wrocław, koordynatorka programu, neonatolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Agnieszka Jalowska, są jeszcze wolne miejsca.
18: Ta opieka jest skoordynowana, czyli naszym zadaniem jest to, że jeśli w momencie rozpoznania takiej wady, czy to prenatalnie, czy po urodzeniu, szybko wyznaczamy plan działania. To najczęściej daje rodzicom duży spokój, a oni są bardzo tą sytuacją zestresowani. I jak wiedzą, że przez te kilka pierwszych miesięcy przedstawimy im ten plan, zorganizujemy im te konsultacje tych specjalistów, a jednocześnie będą mogli w każdej chwili zwrócić się do psychologa, no to naprawdę daje im o wiele większy spokój.
17: Nabór w tegorocznej edycji programu potrwa do listopada, a szpitale, jakie biorą w nim udział, to USK i Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza. Halo, pasażerowie komunikacji miejskiej we Wrocławiu, w związku z Międzynarodowym Festiwalem Wrocławia Cantans oraz koncertami odbywającymi się w Katedrze Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej, jutro pomiędzy 18.50 a 20.30 tramwajom trzech linii delikatnie zmienią się trasy przejazdu. Mianowicie szóstka w kierunku Kromera i siódemka na Poświętne pojadą objazdem przez widok Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i Mosty Pomorskie, a dwunastka w stronę Pętli Górnicza przez Świdnicką, Kazimierza Wielkiego, Plac Dominikański, Piaskową i Grodzką. Pamiętacie o akcji Pij Kranówkę? Ta cały czas trwa i cały czas dołączają do niej kolejne miejsca na mapie Wrocławia. Najnowszą lokalizacją, gdzie za darmo napijecie się wrocławskiej kranówki, stała się pijalnia przy ulicy Wrocławczyka. A na stronie www.pijkranówkę.pl sprawdzicie, które miejsca serwują darmową kranówkę i jak dołączyć do akcji. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław zmieniamy temat. W ostatnim dniu września ruszy kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów, a każdy z nich, o czym przypomina organizator Kuba Żary, skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Natomiast całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia.
19: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać.
17: Festiwal potrwa do 4 października. Wstęp jest biletowany.
20: Raz, dwa, trzy! Marsz!

0: głowę w najbliższych tygodniach, to fakt, czy zonda krypto będzie takim game changerem tej kampanii wyborczej, na co liczy Donald Tusk. Wydaje mi się, że może wcale nie być łatwo, bo z uwagi na to, że sprawa dotyczy kryptowalut, która dla wielu ludzi, no to są trudne tematy. Nie każdy operuje w tym obszarze, nie każdy inwestuje w kryptowaluty. No więc pytanie jest, czy rządzący znajdą jakiś sposób na to, w jaki sposób właśnie tłumaczyć tę trudną w przekazie jednak, jakby na to nie spojrzeć, aferę. Więc obserwujemy, co zrobi z tym rząd, no i obserwujemy, jak poradzi sobie prawica z tłumaczeniem się swoim wyborcom z tego, co będą odkrywać przed nami media. Zostańcie z RMF 24.
1: Radio RMF 24.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Słuchacie RMF24. W polskiej polityce dzisiaj mówiliśmy z moim gościem Szymonem Osowskim o tym, no, z czego się należy spodziewać, albo inaczej, jakie mogą być konsekwencje zonda krypto. Więc w najbliższych tygodniach będę tę sprawę oczywiście dla Was dalej analizować i obserwować i do niej wracać. W tym kontekście warto też obserwować i zwracać uwagę na to, jak będzie wyglądała dynamika takich wewnętrznych tarć w samej Koalicji Obywatelskiej, dlatego że na dziś wydaje się, że pozycja Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, w związku z rozwojem sprawy zonda krypto wzrasta, więc zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Warto też obserwować kwestię rozwoju spraw w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. O tym, dlaczego to jest bardzo ważna instytucja, rozmawiałam w zeszłym tygodniu z moją gościnią. Zachęcam Was, odwiedzajcie portal RMF24, tam dostępne są moje rozmowy z gośćmi, więc w każdej chwili możecie do nich wrócić. Natomiast wiemy oczywiście, że Trybunał Konstytucyjny to nie tylko ludzie, ale wybór Berka budzi na tyle krytyczne oceny i opinie, że warto przyglądać się, co realnie ten wybór przyniesie. Czy to się skończy na takich personalnych, powiedziałabym, zmianach, czy rzeczywiście, jak zapowiada premier, Maciej Berek będzie takim nowym Waldemarem Żurkiem dla premiera, czyli zobaczymy, czy rzeczywiście tam będą w tym Trybunale Konstytucyjnym jakieś znaczące instytucjonalne zmiany. Poza tym, tak trochę na obrzeżach polityki, dziś rozpoczyna się forum ekonomiczne w Karpaczu i mam takie wrażenie i przemyślenia, że bardzo ciekawe, interesujące jest obserwowanie, co się dzieje na forum ekonomicznym w Karpaczu, dlatego że w ostatnich latach ekipa rządząca niechętnie w tym forum ekonomicznym w Karpaczu uczestniczyła. Przyjęło się w debacie publicznej takie postrzeganie tej dużej, jakby na to nie patrzeć, imprezy jako bardziej imprezy środowisk prawicowych. Tymczasem w tym roku, najprawdopodobniej z racji tego, że to rok wyborczy, wybiera się do Karpacza wielu przedstawicieli rządu, więc warto obserwować, dlatego że w trakcie takich wydarzeń bardzo dużo widać, jeśli chodzi o taką dynamikę i nastroje polityczne. Sporo można odczytać, ja się oczywiście będę przyglądała, jak to wygląda i będę się z Wami swoimi przemyśleniami dzieliła. Jesteśmy razem do godziny 18. 24

0: reklama.
1: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę.

0: 7,99 za kilogram. Biedronka. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF 24.

0: Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te dwie wspólne godziny z polską polityką i RMF24. Życzę Wam dobrego tygodnia, do usłyszenia w kolejny wtorek. Natomiast w popołudniowej rozmowie po godzinie 18 dzisiaj w RMF24 Waszym gościem będzie Piotr Borys, a tymczasem czas na fakty o godzinie 18 i Marlena Chudzio oraz Tomasz Weryński.
1: Jest termin posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Posłuchajcie, kto może przejąć obowiązki prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Krakowianie jeszcze we wrześniu wybiorą nowego prezydenta miasta.
2: Ale kampanii wyborczej raczej nie czuć.
3: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Joanny Górskiej Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
1: Na poniedziałek, 14 września na godzinę 13 ustalono termin posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Jak informuje komitet w komunikacie, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi ewentualne powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów do końca obecnej kadencji.
1: Trwające od 15 posiedzenie prezydium dobiega końca. O szczegółowych ustaleniach powiemy w kolejnych faktach.
2: Niecałe 3 tygodnie zostały do pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie.
1: Na teraz pewnie udziału są Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca oraz Monika Piątkowska.
2: I choć wybory coraz bliżej, to kampania zdaniem krakowian raczej nie mrawa.
3: Ja jej nie widzę.
4: Zupełnie? Żadnych plakatów?
3: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
4: Czy jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
5: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
6: Bo może ja się za mało z domu ruszam? Nie wiem. Wie pan co, w niektórych wyborach jakby to przed sklepem stali, podawali ulotki, na przystankach zagadywali, a to tamto... A nikt mnie nie zagadnął, ani nie tego. Pierwszy pan jest.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Rozmowa oparta na faktach.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: W studiu Joanna Górska i jej gość, witamy.
8: Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, witam państwa.
8: Zaczynamy od PKOL-u i czy 14 września, poniedziałek najbliższy, będzie dniem prawdy dla PKOL-u i dla Piesiewicza?
9: Myślę, że będzie dniem prawdy i pewnej sprawiedliwości, dlatego że uprawnieniem zarządu jest możliwość de facto odwołania z tej funkcji pana prezesa Piesiewicza, który obecnie jest za kratkami w areszcie śledczym. Może zarząd podjąć decyzję o powierzeniu tej funkcji do końca kadencji. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu jednemu z wiceprezesów. To jest uprawnienie statutowe. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, bo tego wymaga interes polskiego sportu.
8: Po co czekać do kwietnia? Może należy działać już teraz, natychmiast, skoro wiemy, że jest tak dużo do zrobienia.
9: Myślę, że to jest jeden z etapów. Po pierwsze, odwołać de facto pana prezesa Piesiewicza aresztowanego. Następnie zdecydować o tym, czy przyspieszyć walne zgromadzenie, które skróci kadencję, po to, aby do końca roku móc wybrać nowe władze i nowego prezesa już w pełnych wyborach. To jest oczywiście zawsze pytanie do członków PKOL-u, którego stanowią tak naprawdę większości prezesi polskich związków sportowych, znani olimpijczycy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Najważniejsze, przeciąć to odwołaniem de facto pana prezesa Piesiewicza w poniedziałek, w przyszły poniedziałek, bo tego naprawdę wymaga interes przede wszystkim polskich olimpijczyków, którzy zostali włączeni w tą fatalną umowę Zonda Krypto. Dzisiaj polski sport znalazł się w kryzysie, jakiego jeszcze nie miał w swojej historii. Dlatego te działania ekstraordynaryjne są absolutnie potrzebne ze strony zarządu PKOL-u.
8: Czy nowy prezes pełniący obowiązki powinien działać na podstawie statutu, na podstawie którego działał Piesiewicz?
9: No tak, ciągle mamy ten sam statut, w większości niezmienialny, ale wiemy, że ten statut jest niedoskonały. Pan prezes Piesiewicz nie zwoływał przez kilka...
8: Piesiewicz mógł robić, co chciał.
9: Bardzo łagodne, mógł robić, co chciał. Po pierwsze, podpisał szkodliwą dla polskiego sportu umowę Zonda Krypto, bez wiedzy prezydium i członków zarządu, sprzedał wizerunek polskich sportowców za przysłowiowe srebrniki, doprowadził do właściwie zarządzania największymi aktywami, jakim jest wizerunek naszych olimpijczyków, praktycznie za darmo, dlatego że w przypadku ewentualnego roszczenia odszkodowawczego, to polski olimpijczyk, którego na przykład wykorzystałaby zonda krypto, mógł się ubiegać o odszkodowanie, uwaga, nie od zondy krypto, tylko od PKOL-u. Skrajnie niekorzystna. Dzisiaj już wiemy, że w grę wchodziły układy z panem Kralem, zegarek za 40 tysięcy euro,
8: dlatego
9: szereg innych.
8: Dlatego pytam, czy na podstawie tego statutu powinien działać nowy prezes pełniący obowiązki?
9: Nowy prezes pełniący obowiązki musi działać na podstawie tego statutu. Przypomnę, że ten statut w przypadku ludzi porządnych, świętej pamięci pana prezesa Kraśnickiego, wszystko funkcjonowało dobrze, dlatego że ludzie uczciwi zajmowali się Polskim Komitetem Olimpijskim. Natomiast myślę, że co do zmiany przyszłości statutu, taka potrzeba będzie i taka refleksja na pewno jest po stronie Polskiego Związku, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale to musi nastąpić poprzez walne zgromadzenie. Myślę, że wtedy, kiedy będzie wybierany przez wszystkich członków PKOL-u nowy prezes w demokratycznych wyborach, co mam nadzieję nastąpi jak najszybciej.
8: Im szybciej, tym lepiej.
9: Im szybciej, tym lepiej, dlatego że dzisiaj...
8: Robert Korzeniowski mówi, że to powinien być przełom listopada i grudnia.
9: Mam nadzieję, że to będzie ten rok, aby skrócić i przyspieszyć wybory. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu, ale podkreślam raz jeszcze, Polski Komitet Olimpijski ma swoje obowiązki. To jest nie tylko wyczyszczenie tego bałaganu i przestępczej działalności pana Piesiewicza, co jest oczywiście rzeczą oczywistą i natychmiastową, ale przyszły rok kalendarzowy to są również kwalifikacje polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie. To wtedy już trzeba planować Los Angeles. To jest bardzo ważne i trudne przedsięwzięcie logistyczne. Wyjazdy, sprzęt. Tego wymaga dobro sportu, aby po stronie PKOL-u był uczciwy, najlepiej sportowiec, ten, kto wraz z całym zespołem ludzi na nowo przywróci renomę i wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: 14 września będzie prezes PKOL-u obalony.
9: Będzie prezes PKOL-u, pan Piesiewicz, będzie obalony. Kiedy słuchamy poszczególnych członków PKOL-u, przypomnę, że są to znani olimpijczycy, prezesi polskich związków sportowych, wszystkie te osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, bo największym donatorem jest państwo polskie, czyli Ministerstwo Sportu i Turystyki, przeznaczamy blisko 3 miliardy złotych co roku na polski sport i słyszymy wielokrotnie, że środowisko po prostu wstydzi się za pana Piesiewicza i chce jak najbardziej wyciągnąć wnioski z tego fatalnego okresu. I dlatego to odwołanie stanie się faktem.
8: Jakby pan jednym słowem mógł określić pana Piesiewicza?
9: Osoba, która potrafiła manipulować ludźmi i wykorzystująca docna powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, które dały mu de facto to miejsce, bo przypomnę, że powołanie pana Piesiewicza było w pewien sposób wymuszeniem rezygnacji na poprzednim prezesie, panu Kraśnickim, wspaniałym sportowcu, wspaniałym człowieku i najwyższe osoby w państwie wówczas namawiały pana prezesa Kraśnickiego do rezygnacji.
8: Namawiały, nawet proponując pieniądze.
9: No tak, no ale...
8: I to duże.
9: Szanowni państwo, jeżeli w taki proces...
8: Miliony to były, prawda?
9: No tak, a jeżeli w proces perswazji zaangażowany jest tak, że pan prezydent RP oferowano panu prezesowi Kraśnickiemu nagrodę w wysokości ponad 4 milionów złotych. Pan prezes Kraśnicki nie przyjął tej nagrody jako człowiek honoru. Na końcu poddał się, zrezygnował. To umożliwiło przejęcie PKOL-u przez pana Piesiewicza ze znanymi już nam dzisiaj skutkami. Ale to jest absolutnie przykład, który należy pokazywać jak najdalej tego typu czynników partyjnych, pisowskich od PKOL-u. PKOL, przypomnę, przez lata miał wspaniałych prezesów i czy to był pan prezes Nurowski, czy pan prezes Kraśnicki, czy pan prezes Paszyk, to wszystko było osoby, które miały wielki autorytet i proszę zwrócić uwagę, że nie było awantur, nie było problemów.
8: I trafił się Piesiewicz, tak? Ale związkowcy sami sobie go tak naprawdę wybrali, panie ministrze.
9: No tak, ale to był plan polityczny. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że projekt wyboru pana Piesiewicza na funkcję prezesa PKOL-u był projektem czysto politycznym, z zaangażowaniem polityków PiS-u i pana także prezydenta Andrzeja Dudy w tamtym czasie.
8: Jaki mieli interes?
9: No, myślę, że to była taka polityczny kierunek na przejmowanie instytucji w ogóle państwa, także tych niezależnych. PKOL był niezależny, oczywiście on jest niezależny z założenia, bo to gwarantuje i statut, i wejście po prostu pod auspicja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale jeżeli popatrzymy na tą metodę przejmowania telewizji publicznej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, prokuratury, sądów, to była metoda na przejmowanie instytucji metodami poglądami partyjnymi, politycznymi. Po prostu taka była filozofia w tamtym czasie Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jeden z efektów, który dzisiaj widzimy.
8: Kolejne pytania i odpowiedzi i tematy już w internetowej części naszej rozmowy. Zapraszam do radia RMF24 na stronę rmf24.pl oraz do aplikacji RMF On oraz na YouTube'a. Proszę Państwa, naszym gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, to w jaki sposób Pisiewicz dostał się do PKOL-u i dostał tam praktycznie wolną rękę i mógł robić co chce bez wiedzy wiceprezesów, członków, jest wręcz niebywałe. Może się okazać tak, że kasa jest pusta dzisiaj. Naszym gościem rano w radiu RMF FM był Tomasz Hamara, który powiedział, że on nie wie, jak PKOL stoi finansowo.
9: No właśnie, szanowni państwo, to jest wtedy, kiedy prezes przejmuje instytucję, de facto nie dzieli się informacjami z kolegialnymi ciałami, a takim jest prezydium i zarząd, kiedy potajemnie podpisuje umowę Zonda Krypto o ogromnych skutkach finansowych, niezwykle fatalną i niebezpieczną pod kątem przyszłości PKOL-u, bo te konsekwencje były daleko idące, jeżeli chodzi o potencjalne odszkodowania. Jeżeli prezes PKOL-u ma wynagrodzenie pomiędzy 60 a 150 tysięcy złotych, co też było
8: średnio 100 tysięcy.
9: Tak, średnio 100 tysięcy, to było precedensem. To znaczy, że PKOL de facto zmienił się tak naprawdę, bo w większości prezesi tego wynagrodzenia po prostu nie pobierali. To nie chodzi o to, żeby prezes PKOL-u w przyszłości nie miał wynagrodzenia, jeżeli to jest jedyne źródło utrzymania, ale to musi być transparentne, musi być jawne, musi być wynikiem przede wszystkim.
8: Kasa może być pusta.
9: Może być pusta. Uważam, że może być pusta. Dowodem tego w ostatniej chwili było to, kiedy PKOL praktycznie nie wypłacał nagród przewidzianych regulaminem, wtedy kiedy Zonda Krypto już się przewracała. Może być pusta, a przed PKOL-em są nowe obowiązki w przyszłym roku. Przypomnę raz jeszcze, że to jest skutek odchodzenia bardzo wielu firm od PKOL-u, wtedy kiedy pan prezes Piesiewicz pokazywał swoje prawdziwe oblicza, to nie tylko Zonda Krypto,
8: ale spółek Skarbu Państwa
9: przypomnę, że wcześniej
8: Piesiewicz mówił, że z powodu głodu musiał coś robić i szukać sponsorów. Ale panie ministrze, przechodzimy do kolejnego tematu.
9: Jedno zdanie, żeby spuentować. To nie są jedyne problemy pana prezesa Piesiewicza, dlatego że równolegle przed prokuratorą w Gdańsku toczy się postępowanie związane z 10 milionami złotych, głównie prowizji
8: i tak zwanej
9: zbrodni VAT-owskiej. Zostawiam te rzeczy, więc to nie jest tylko jeden incydent, to jest pewien proces.
8: 3 weta, teraz drugi prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk mówi, że machina rozliczeń ruszyła i pseudoinicjatywy prezydenta nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Nie za mocno?
9: No takie są fakty, bo jeżeli popatrzymy na cały obraz, po pierwsze, mamy do czynienia z układem mafijnym, czy quasi-mafijnym, panem Słuszkiem, potencjalną zbrodnią. Potem pojawia się adwokat, prawnik, pan Kral, który przejmuje i firmuje Zonda Krypto. Następnie mamy do czynienia z wpływaniem na proces legislacyjny, a więc pieniędzmi dla Ziobry, pieniędzmi dla m.in. pana posła, fundacji pana posła Wiplera. Następnie mamy ustawy, które zostały przyjęte, które miały chronić Polaków przed skutkami Zonda Krypto. I co nagle? Mamy kolejne weto. I ja pamiętam pana Boguskiego zaraz po tym pierwszym wecie, kiedy powiedział, ale przecież my przygotujemy ustawę, ona będzie miała kilka stron.
8: Premier dzisiaj powiedział, że przyniósł poprawki właśnie dyktowane przez Krala.
9: No właśnie, jeżeli popatrzymy również na ten system przenikania. Kral nie chciał zawieszenia stron internetowych Zonda Krypto i podobnych jako element skutecznej walki. I efekt był taki, że faktycznie, jeżeli przychodzi szef kancelarii, pan Bogucki, z dokładnie tą samą poprawką, o którą zabiegał pan prezes Kral, to znaczy, że te powiązania są daleko dalej idące. I dodatkowo jeden z doradców pana prezydenta, były wiceminister finansów zarządu PiS-u, też prawnie przyjmował pana Suszka jeszcze w okresie, wtedy, kiedy kształtował się rynek kryptowalut. Więc to przenikanie świata biznesu, tak powiedziałbym podejrzanego ze swoimi wpływami również przestępczymi do świata polityki, nie miało chyba jeszcze podobnego wymiaru jak obecnie. Jeżeli potwierdzą się wszystkie oczywiście dane.
8: Że nie można wyjść bardziej naprzeciw i bardziej szukać kompromisu, jak właśnie Pałac Prezydencki i prezydent Karol Nawrocki i że to jest wyciągnięcie ręki do rządu, żeby sprawę kryptoaktywów w końcu rozwiązać, żeby spotkać się w połowie drogi. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że nie ma alergii na projekty prezydenckie. A wy macie?
9: Oczywiście, z założenia nie może być alergii, jeżeli one są dobre, tylko chcę powiedzieć, że one mogą być absolutnie podyktowane tylko i wyłącznie próbą ucieczki od odpowiedzialności wtedy, kiedy zonda krypto przenikała przez środowiska pisowskie. Przypomnę, że jedna z kluczowych konferencji w czasie kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego SIPAC była finansowana przez zondę krypto. Jeżeli popatrzymy na ten element, jakie mamy mieć zaufanie, my jako także parlamentarzyści, wtedy kiedy wiemy, że było totalne przenikanie tego środowiska do projektów pana prezydenta w tym obszarze. Pan prezydent miał szansę podpisać trzy razy ustawę, trzy razy ją zawetował. I te pierwsze dwa weta miały już mogły mieć kolejny związek właśnie z wpływem pana Krala i tego środowiska. Pytanie, czy środowisko pana, czy nie jest zakładnikiem?
8: Panie ministrze, czy będziecie się tak przerzucać projektami i wetem prezydenta?
9: Miejmy nadzieję, że w końcu nastąpi przełamanie. Rząd przygotowuje czwartą.
8: Po której stronie?
9: Liczę, że po stronie obozu rządowego. Ministerstwo Finansów przygotowuje w tej chwili projekt. Będzie uwzględniać także rewizję rozporządzenia MiCA. To jest rozporządzenie, które sankcjonuje regulacje we wszystkich państwach Unii Europejskiej bardzo trudnego sektora zonda kryptowalut. Przepraszam. Mhm. I jesteśmy, przypomnę raz jeszcze, ostatnim krajem w Unii Europejskiej bez regulacji z uwagi na te trzy weta. Zobaczymy, jak pójdzie proces legislacyjny. Złoży zapewne rząd swoją ustawę, złoży pan prezydent. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Wiemy jedno. Dzisiaj sprawa wpływu obszaru kryptowalut na proces legislacyjny i potencjalne pieniądze, które pojawiły się, czyli takie quasi-łapówki, bo jak inaczej czytać tak ujawnione przez pana premiera informacje dotyczące właśnie między innymi tych przelewów i oczekiwań. W tle wiemy, że są jakieś nagrania. Będziemy odkrywali tę rzeczywistość. W tym procesie legislacyjnym najmniejszą wiarygodność ma środowisko pana prezydenta Nawrockiego i środowisko prawicy
8: Polskiej. PiS mówi, że to jest wasza afera. Panie ministrze, 1000 dni rządu Donalda Tuska, największa porażka wasza.
9: Myślę, że największą porażką jest to, że powstał Braun, nas wszystkich, jako największe niebezpieczeństwo dla polskiej demokracji.
8: Bo rośnie, bo wy jesteście słabsi?
9: Nie, my mamy swoje poparcie, może dlatego, że gdzieś tworzy się taki podświadomy system takich przepływów narodowo-populistycznych. To nie jest tylko problem Polski.
8: A z czego to wynika?
9: Wynika chyba w ogóle z całej tendencji, która dzieje się dzisiaj na świecie. Bo to
8: może
9: nie jest,
8: to wasze zaniechania?
9: Nie wykluczam. My robimy absolutnie wszystko, żeby bronić demokracji, bronić rozwoju bezpieczeństwa Polski. A jeżeli widzimy na te niepokojące informacje, Le Pen rosnąca w siłę we Francji, AfD w Niemczech, Braun w Polsce, to jest dzisiaj chyba kluczową rolą jest to, żeby stworzyć absolutnie taką tamę na tego typu niebezpieczeństwa, które mogą od środka rozsadzić Unię Europejską i nasze bezpieczeństwo. I w tym wszystkim absolutnie analogicznie do AfD jest absolutnie ugrupowanie pana Brauna.
8: Tylko pytanie, czy teraz takie pójście na ostro z Trybunałem Konstytucyjnym z kryptowalutami to jest dobry pomysł, żeby radzić sobie z przeciwnikami politycznymi?
9: Proszę państwa, ale na końcu trzeba zestawić konfrontacyjnie wartości i problemy. Jeżeli pokazujemy dzisiaj, że mamy do czynienia prawdopodobnie z największą aferą od afery Rywina, która wstrząsnęła wówczas sceną polityczną, jeżeli nastąpiło faktyczne przenikanie środowisk przestępczych do środowisk prawej strony sceny politycznej z opcją wpływu na korzystne rozwiązania, a na końcu jeszcze ucierpieli Polacy, którzy zainwestowali w cały sektor kryptowalut, to w jaki sposób szukać tych przeciwwag i szukać refleksji na scenie politycznej.
8: No, to już do tego, zapowiadacie,
9: żeby, do tego, żeby przeforsować, żeby przeforsować określone korzystne rozwiązania dla Polaków.
8: Proszę powiedzieć, czy pan, panie ministrze, musiał się tłumaczyć przed premierem Donaldem Tuskiem albo przepraszać za projekt odnośnie promocji Polski, za raport, projekt własny Polaków, czy nie?
9: Nie miałem okazji rozmawiać z panem premierem. Na szczęście ten raport nie był ani zlecony, ani zapłacony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. I myślę, że największą lekcję z tego wyciągnęła pani profesor, która ten raport swój, autorski, prywatny umieściła. Ten raport przeleżał tam 10 miesięcy.
8: Panie,
9: i chcę powiedzieć, że to jest, przykład dla wszystkich nas, że każde wykorzystanie sztucznej inteligencji, każde wykorzystanie, bez względu na to, czy ktoś jest profesorem, politykiem, dziennikarzem, wymaga naprawdę sprawdzenia bardzo szczegółowego, bo można naprawdę narobić sobie problemów i pani profesor przypłaciła to
8: stanowisko. Sam pan, panie ministrze, nie sprawdził, co jest właśnie w tym raporcie. Sam u siebie publikował, dziękował pani profesor i
9: dziękowałem.
8: Pora chyba uderzyć się w pierś.
9: Tak, uderzam się w pierś. Byłem na wspaniałej konferencji dotyczącej w gronie naukowców, rektorów wyższych uczelni, gdzie dyskutowaliśmy o tym.
8: Nie, no pan koordynował działania w sprawie polskiej marki. Czy dalej pan koordynuje te działania?
9: Nie, te prace się zakończyły.
8: Wraz z odejściem pani profesor.
9: Tak, te prace się zakończyły i chcę powiedzieć tak, że naprawdę refleksja jest taka i dla każdego z nas, dla mnie również osobiście, każdy element wrzucony, jakiegokolwiek zdjęcia, gdzie pojawia się kod QR, należy sprawdzać, co kryje się za kodem QR.
8: Więc, mądry po szkodzie.
9: No po szkodzie, absolutnie tak. I także chciałbym wszystkich, przestrzec, bo nie wiemy, co kryje się w linkach.
8: Ale premiera Donalda Tuska za tę sprawę nie musiał pan przepraszać.
9: Nie miałem jeszcze okazji, ale na pewno będziemy mieli okazję, żeby o tym porozmawiać.
8: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś i pytanie, czy jest tam bezpieczne?
9: Zawsze jest to pytanie otwarte. Wiemy, co mówił Andrzej Poczobut wtedy, kiedy wychodził, kiedy właśnie nie wierzył nawet w to, że będzie uwolniony. Wielokrotnie mówił o tym, że myślał, że swój żywot zakończy.
8: Że nie przeżyje.
9: Że nie przeżyje w więzieniu, ale myślę, że to jest człowiek na tyle otwarty, odważny i to, że ma możliwość kontaktu z rodziną, jest też symbolem tego przykładu dla wszystkich tych, którzy są osadzeni i walczą.
8: Czy ryzykuje. Jest bezpieczny?
9: Nie wiemy, czy jest, nikt nie jest bezpieczny, szczególnie osoby, które walczą z reżimem Łukaszenki. Podejmuje to ryzyko. Jest człowiekiem odważnym i solidarnym z tym środowiskiem, które przecież jeszcze jest osadzone. Jest niewątpliwie takim współczesnym bohaterem w obronie praw człowieka i wolności, demokracji, ale mam nadzieję, że będzie tam dużo rozsądku po stronie reżimu pana Łukaszenki i nie będzie dalszych konsekwencji wynikających z przyjazdu do Białorusi.
8: Bardzo dziękuję. Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej, był gościem RMF FM. Dziękuję bardzo.
9: Bardzo dziękuję.
8: Joanna Górska, pozdrawiam, do zobaczenia.
10: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: metalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Zegar w studiu RMF24 Wrocław wskazał 18.30. Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniową dawkę faktów. Zaczynamy od kolejnych utrudnień w ruchu na Wojszycach. W najbliższą sobotę rusza remont ulicy Pawiej. Prace obejmą odcinek od ulicy Przystankowej do numeru 32 oraz budowę nowego skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Na czas przebudowy ulica Pawia zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego, a dojazd będzie możliwy wyłącznie do posesji. Dla kierowców wyznaczono objazdy. I teraz co się zmieni? Ulica Pawia wraz z historycznym szpalerem ponad 100-letnich lip znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Oryginalna, staroużyteczna kostka brukowa pozostanie na swoim miejscu, zostanie jednak wyrównana i ułożona na nowej podbudowie, a szpaler lip zostanie uzupełniony o nowe drzewa. Przy okazji remontu powstaną też pasy dla rowerzystów z wygodnej, ciętej kostki granitowej. W ramach inwestycji przewidziano również budowę nowego chodnika, modernizację sieci wodociągowej, wymianę oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych oraz utworzenie miejskich kanałów technologicznych. Łącznie przebudowanych zostanie 320 metrów ulicy. Inwestycja jest finansowana przez miasto oraz współfinansowana przez dewelopera. Koszt prac przekroczy 4,5 miliona złotych, a te zakończą się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF24 Wrocław, to były pracowite wakacje dla dolnośląskich łowców głów. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w okresie letnim prowadzili 33 sprawy dotyczące najgroźniejszych uciekinierów. Tylko od czerwca do końca sierpnia policjanci zatrzymali 11 przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania i czerwonymi notami Interpolu. Wśród ujętych jest m.in. Polak podejrzany o serię kradzieży w Niemczech.
2: Pojazd o wartości nie mniej niż 30 tysięcy euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydawały za nim europejski nakaz aresztowania. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć kryjówkę poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości. Jego wakacje zostały skrócone i czeka teraz na przekazanie stronie niemieckiej.
1: Ale sprawy dotyczyły także osób ściganych nie tylko w Polsce, ale również przez służby z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Czech, dodaje Monika Kaleta. Zmieniamy temat. Dla nich wojna się nie skończyła. Jej owoce muszą usuwać z Wrocławia niemal każdego dnia. Mowa o wrocławskim patrolu saperskim. Jego dowódca, starszy chorąży Przemysław Parol, będzie dzisiaj po godzinie 21 gościem Macieja Sasa w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF24 Wrocław. Jak mówi, groźne niewybuchy są znajdowane niemal w każdym zakątku Wrocławia. Jak się okazuje, takie groźne znaleziska zdarzają się również tam, gdzie już po wojnie coś budowano.
3: Pracownicy, którzy robili jakieś budowy, nie mieli czasu czekać na saperów, gdzie nie było jeszcze tej takiej łączności, dostępności tych saperów. Po prostu zakopywali obok te przedmioty, które zostały odnalezione. Także tutaj, jeżeli chodzi o Wrocław, to ja odpowiem, że wszędzie mogą być te niewybuchy.
1: Zapraszamy do słuchania Wrocławskiego Wieczoru w RMF24 Wrocław od godziny 21.00.

0: sama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem

0: radę wie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
15: W RMF FM program Power Play. Za chwilę wracamy do najlepszej muzyki, ale wcześniej fakty o godzinie 21.
16: W studiu pojawił się Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
17: Jestem, witam, zapraszam. Sąd przedłużył areszt dla lekarki podejrzanej o zbezczeszczenie ludzkich płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Od śledztwa w sprawie tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Rosja odbudowuje swoją armię. Ostrzega przed tym Europę Pentagon. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za nami już pierwsze spotkania. O kolejne 3 miesiące sąd przedłużył dziś areszt dla rzeszowskiej lekarki podejrzanej o zakopanie ludzkich płodów na swojej działce w Lutoryżu. Śledztwo przeciw lekarce wciąż się toczy. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Jakie działania prowadzi obecnie prokuratura?
18: Zabezpieczyła dokumentację medyczną z placówek w różnych częściach Polski. Placówek, z którymi współpracowała patomorfolog Magdalena H. Przesłuchiwani są świadkowie, a biegli badają kilkadziesiąt płodów wykopanych w czerwcu w Lutoryżu na działce należącej niegdyś do lekarki i te badania mogą się zakończyć przed Sylwestrem. O takim terminie informuje prokuratura, której śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Takie zarzuty usłyszała lekarka, której grozi 12 lat więzienia. Groźbą surowej kary i obawą przed wpływaniem na śledztwo sąd uzasadnił dziś przedłużenie o 3 miesiące aresztowania lekarki.
17: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, ostrzega wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać miesiące, a nawet lata, a Zachód musi być gotowy do udzielania pomocy wojskowej dla Kijowa przez cały czas trwania konfliktu. Colby wezwał kraje Europy do jej utrzymania, a nawet zwiększenia, m.in. poprzez zakupy amerykańskiej broni. Stwierdził również, że jednocześnie muszą zwiększyć własny potencjał militarny.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
17: Na polskich torach będzie więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zakupi kolejne 32 maszyny produkowane przez polski Newag. Wcześniej zakupił ich już 63. Pierwsze nowe maszyny mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego. W faktach na linii nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co to oznacza dla pasażerów?
19: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
20: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie
0: punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
19: Lokomotywy mają się pojawić m.in. na trasie Warszawa-Gdynia czy Wrocław-Kraków, ale jest plan, aby podróżowały także za granicę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że będziemy konkurencyjni dla zachodnich przewoźników.
3: I cieszę się z tego, że PKP Intercity może proponować nowe połączenia.
19: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
17: Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Dziś ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu prac, o czym przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
10: Dobrze, że ktoś padł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
20: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
21: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
17: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa z kolei wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
22: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść, bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
17: Teren zabytkowy zakładów zamieni się w nową tkalnię, czyli kompleksy z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi i miejskim parkiem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
23: Dobry wieczór. Machina ruszyła. Za nami pierwsze spotkanie fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Cambridge uległ Aston Villa 2-3, a jak skromnie 1-0 pokonał LASK. Teraz czas na creme de la creme. Wtorkowych spotkań Porto z Jakubem Kiwiorem w wyjściowym składzie. Mierzy się z Manchesterem City, Real z Interem, Borussia z Villarrealem i Lille z Betisem. Więcej o tych spotkaniach w kolejnych faktach sportowych. A polskie piłkarki nożne pokonały w Katowicach Meksyk 2-1 w swoim drugim meczu mistrzostw świata do lat 20. Bramki dla naszej kadry zdobyły Oliwia Związek i Zuzanna Witek. Dzięki wygranej biało-czerwone zapewniły sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Szczypiorniści Industrii środowym meczem z HC Krynic Lucern zainaugurują zmagania w nowym rozdaniu Ligi Mistrzów. Pomimo plagi kontuzji kielczanie pod wodzą debiutującego w tych rozgrywkach trenera Krzysztofa Lijewskiego zapowiadają walkę o pełną pulę w nowym, bardzo wymagającym formacie rozgrywek. Pierwszym przeciwnikiem Mistrzów Polski będzie szwajcarski debiutant, choć kielecki zespół zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi. Cel na otwarcie sezonu jest jasny. Zdobycie kompletu punktów na własnym parkiecie.
24: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów i myślę, że tutaj musimy skupić się przede wszystkim na sobie, na własnej drużynie, ale też nie lekceważyć przeciwnika, bo może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji.
23: Mówi Piotr Jędraszczyk, rozgrywający Industrii. Początek meczu w Kielcach o 18:45. 2 godziny później piłkarze ręczni Orden Wisły meczem we Francji z HBC Nantes także rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów.
25: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Sas, rozpoczynamy rozbrajający wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Dlaczego rozbrajający, zapytacie? Bo będziemy rozbrajali niewybuchy, których w naszym mieście ciągle wiele, mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło przecież ponad 81 lat. A mówimy o tym, bo za kilka dni będziemy obchodzić Święto Żołnierzy Wojsk Lądowych, dokładnie 12 września. We Wrocławiu wiele im zawdzięczamy, szczególnie saperom. Właśnie z nimi, a konkretnie z jednym z nich, zajmiemy się wspomnianymi przed chwilą niewybuchami. O pomoc w tym względzie poprosiłem starszego chorążego Przemysława Parola, dowódcę patrolu saperów z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dzisiaj już mieliście jakieś poważniejsze zgłoszenia, bo podmawia się, że u saperów dzień bez niewybuchu, niewypału, dniem straconym.
1: Ogólnie w dniu dzisiejszym jeszcze nie mieliśmy żadnej interwencji, cały czas jesteśmy w gotowości do wykonania zadań.
2: Czyli tak naprawdę nie znasz dnia ani godziny, tak jest u was, podejrzewam.
1: No tutaj akurat nasza praca jest typowo interwencyjna, więc jeżeli jest interwencja, to wtedy patrole saperskie są uruchomione.
2: Panie chorąży, to jest tak, że czytam, że w ciągu roku w Polsce patrole takie jak wasze, ich jest sporo, są wzywane na pomoc. Podobno 10 tysięcy razy. Podejrzewam, że wy, no, nieoficjalnie nazwę was wrocławskim patrolem saperskim, jesteście gdzieś w czołówce pod względem tego, co trzeba wykopywać i zabezpieczać.
1: Ja odniosę się tylko do czołówki najpierw, rozbrajające. No, możemy rozbroić dobrym humorem ewentualnie. Saperzy, muszę to zaznaczyć bardzo gorąco i bardzo mocno, saperzy nie rozbrajają. U nas w słowniku takiego słowa nie ma. Faktycznie, jesteśmy patrolem z Wrocławia, który jest dość mocno obciążony, nie najmocniej spośród 40 kilku patroli, które działają na terenie całej Polski, ale tak, mamy dość dużo zgłoszeń i tutaj skąd się bierze ta trudność? No przede wszystkim bardzo duża aglomeracja miejska, czyli Warszawa, tak jak Wrocław, tak jak Poznań, tutaj te zgłoszenia są dość trudne do realizacji i jest ich bardzo dużo.
2: To trudno mówić chyba o sezonowości, jeżeli chodzi o te rozmaite groźne niespodzianki pod ziemią ukryte zwykle, jeżeli chodzi o Wrocław. Natomiast pewna sezonowość zdaje się jest. Jesienią, kiedy na przykład dużo budów się zaczyna, tak jak teraz, jesteście trochę bardziej czujni, podejrzewam.
1: To się troszeczkę zmieniło. Na początku było faktycznie tak, że na jesieni ruszały budowy. W tej chwili pora roku nie gra roli. Budowy są rozpoczynane w różnych miesiącach. Tutaj może tylko ewentualnie być zmiana, że zamiast do miasta jesienią jeździmy na pole uprawne tutaj w okolicach Wrocławia, ponieważ no, są prace, że tak się wyrażę, polowe, tak? Czyli po uprawach orka, różne prace agrotechniczne i stąd się bierze to, że rolnicy znajdują na polach niewybuchy.
2: Tak naprawdę z tego, co pan mówi, wynika, że najlepiej się znacie z przedstawicielami dwóch zawodów, budowlańcami i rolnikami.
1: Czasami się śmieję, że o budownictwie wiem trochę więcej niż nawet o saperce. Tak, nasz dzień wygląda w ten sposób, że najczęściej jedziemy w teren i jesteśmy albo na placu budowy, albo właśnie na polach uprawnych, lub na innych miejscach, lub w innych miejscach, bo to nie generalizujemy. Te przedmioty mogą zostać znalezione w różnych miejscach.
2: Wie pan co, ale zanim do innych rzeczy, bo tutaj sobie przygotowałem całą listę rzeczy, które muszę pana zapytać, bo to jest ciekawe, spróbujmy wyjaśnić w prosty sposób, oczywiście nie będziemy robić dysertacji naukowej, historycznej. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście Festung Breslau była intensywnie bombardowana w 1945 roku głównie, no ale przecież było coś takiego jak akcja rozminowania Wrocławia, przez parę lat to trwało. Pańscy poprzednicy też intensywnie przez wiele lat zajmowali się tym, co było znajdowane, a mimo wszystko wy na brak pracy też nie narzekacie.
1: Na początku swojej służby tutaj w patrolu saperskim też miałem takie podejście, że 5 lat i będzie po wszystkim.
2: A kiedy to było ten początek?
1: Bardzo dawno, to lipiec 98 roku, więc to taka prawie że okrągła rocznica na obecną chwilę. Natomiast skąd to się wszystko bierze? Akcja rozminowania kraju to była akcja po działaniach wojennych i tu przede wszystkim były zdejmowane, w cudzysłowie, pola minowe. Czyli nie pojedyncze niewybuchy, niewypały, które gdzieś zostały w ziemi i tak dalej, tylko zdecydowanie chodziło przede wszystkim o zdjęcie pól minowych, które były na rubieżach obronnych ustawiane, żeby obrona Wrocławia nawet tutaj, czy okolic, żeby była skuteczniejsza. Także to chodziło przede wszystkim o zdjęcie pól minowych. Po 1956 roku, kiedy została ta akcja rozminowania zakończona, zostały tylko i wyłącznie patrole saperskie, które interwencyjnie działały w momencie odnalezienia pojedynczych przedmiotów pozostawionych gdzieś tam w ziemi czy w innych miejscach.
2: Pojawił się taki termin, który zwykle jest używany w przypadku opisywania waszej pracy. Nie wybuch i nie wypał, i zanim będziemy dalej rozmawiali, to proszę wyjaśnić krótko prostemu człowiekowi, jakim jestem, czym się to różni.
1: W większości znajdujemy przedmioty, które są niewybuchami. Jest to bardzo proste. Coś, co zostało użyte, zrzucone z samolotu, wystrzelone z działa, wystrzelone z lufy, upadło, nie zdetonowało. Jest to po prostu niewybuch. Po prostu użyty, ale nie wybuch. Niewypał to jest taka terminologia do amunicji, która poprzez to, że jest na przykład uszkodzona iglica, nie wypaliło w broni, więc to jest przedmioty, których praktycznie rzecz biorąc nie spotykamy. Natomiast ogólna taka nazwa, te niewypały, to mówimy przede wszystkim na amunicję porzuconą, czyli nie użyto w czasie działań wojennych.
2: No i właśnie tutaj ważna sprawa, chyba musimy to zaznaczyć, bo zwykle kojarzymy pracę saperów z tym, co zostało zrzucone gdzieś, no na przykład z samolotu, czyli bomby lotnicze, ale jak rozmawiałem z panem profesorem Jerzym Maroniem, historykiem wojskowości, zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówi, panie Maćku, ale to nie tylko to, co zrzucone z samolotu. Były też składy, polowe składy amunicji, czy środków jakichś tam wojskowych, które mogły zostać. Mówi, to tym saperzy na pewno też się zajmują. I to jest czasami groźniejsze.
1: Składy może nie tyle, że są bardzo groźne, ale składy zdarzają się oczywiście. I jeżeli tutaj weźmiemy sobie właśnie rys historyczny obrony Wrocławia, no to również obrońcy Wrocławia musieli mieć takie składy. Front się przesuwał, więc te składy polowe były przesuwane. Natomiast po wojnie nie wszystkie zostały odnalezione, a niektóre po prostu przez mieszkańców zostały zasypane, bo ludzie chcieli tutaj mieszkać, pracować, funkcjonować i najprościej było po prostu coś, co było w ziemi, a było tego dużo, po prostu zasypać. Także składy również się nam zdarzają.
2: Czyli one jeszcze gdzieś tam są, prawdopodobnie.
1: No jeżeli do tej pory napotykamy czasami na takie składy, może niewielkie składy amunicji pozostawionej, to znaczy, że jeszcze gdzieś są.
2: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest starszy chorąży sztabowy Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego. Mamy jesień, początki budowy, fundamenty, to oznacza dużo nowych znalezisk. Wyjaśnił pan, że to dzisiaj już troszeczkę inaczej jest z tym, ale chcę zapytać, to czy są takie rejony miasta, no to z walk w roku 45 szczególnie wynika, które są, że tak powiem, na topie saperskim. Wiecie, że jak tam coś się zaczyna, to na pewno będzie wezwanie.
1: No tutaj Wrocław, te 80 dni oblężenia Wrocławia były na tyle długie i intensywne, że praktycznie rzecz biorąc można by było powiedzieć, że cały Wrocław jest naszpikowany amunicją pozostawioną, nie wybuchami, ale największe działania wojenne, które najdłużej trwały, to przede wszystkim front, który się opierał o okolice Krzyków, czyli Plac Powstańców Śląskich, ulica Grabiszyńska, tam gdzie ten front tak naprawdę się ustabilizował aż do kapitulacji Wrocławia, oraz miejsca, gdzie były duże zakłady przemysłowe, które były bombardowane, czyli tutaj Fabryczna, okolice lotniska na Gondowie.
2: Czyli też ulica Legnicka na przykład, co widać po jej zabudowie chociażby.
1: Tak, oczywiście. No, praktycznie rzecz biorąc, żeby sobie uzmysłowić, jak intensywne walki były w którym rejonie miasta, wystarczy popatrzeć, czy są stare kamienice. Tam, gdzie nie ma starych kamienic, gdzie jest nowa zabudowa, a kiedyś były tam kamienice, to znaczy, że tam były ciężkie walki.
2: No i tam z całą pewnością będziecie wzywani. Jesteście cały czas, tak?
1: No i tam właśnie najczęściej interweniujemy. Jak coś nowego w jakimś miejscu, które jest jeszcze nie zagospodarowane, a zaczynają się jakieś prace, tam najczęściej są nasze interwencje. Są też takie tereny, które od czasu wojny nie są, my nazywamy to, nieinwestycyjne. To są na przykład tereny parków. Tam nikt nie buduje, tam nikt niczego nie szuka, ale na przykład ciągnie się nową linię energetyczną na podoświetlenie, czy nowe nasadzenia, czy na przykład ścieżki nowe, i tam również znajdujemy niewybuchy.
2: Mówi pan nam teraz o tym, że w parkach, które niekoniecznie słyną z tego, że tam się głęboko kopie, trochę niespodzianek może być. Oczywiście nie mówimy tutaj po to tego, żeby straszyć, ale taka możliwość jest realnie.
1: Możliwość realna jest i tak naprawdę, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, gdzie można znaleźć niewybuchy na terenie Wrocławia, odpowiadam, wszędzie. Bo to nie tylko parki, nie tylko skwery, ale również ulice, które były przebudowywane. Po wojnie też trzeba wziąć sobie pod uwagę również taką rzecz, że bardzo często pracownicy, którzy robili jakieś budowy, nie mieli czasu czekać na saperów, gdzie nie było jeszcze tej takiej łączności, dostępności tych saperów.
2: Procedur.
1: Tak, po prostu zakopywali obok te przedmioty, które zostały odnalezione i teraz podczas remontu po raz kolejny ulicy jakiejś znowu są odnajdowane przedmioty, materiały wybuchowe niebezpieczne, jak my na nie mówimy. Także tutaj, jeżeli chodzi o Wrocław, to ja odpowiem, że wszędzie mogą być te niewybuchy.
0: W bombowym wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław łapiemy teraz oddech. A do rozmowy z naszym gościem, czyli starszym chorążym Przemysławem Parolem, dowódcą wrocławskiego patrolu saperskiego, wracamy niebawem. Sprawdzimy, co robią saperzy, gdy już dotrą na miejsce groźnego znaleziska.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, a naszym gościem jest dzisiaj starszy chorąży Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego.
1: Często czytam takie komentarze, panie chorąży, że na przyjazd saperów trzeba czekać, wtedy policja musi pilnować groźnego znaleziska, to ludziom utrudnia życie. Oczywiście nie wszyscy są zbulwersowani, ale niektórzy zastanawiają się, dlaczego to tak długo trwa. Po tych komentarzach można by odnieść wrażenie, że saperom się nie bardzo spieszy, ale wątpię, by akurat o to chodziło.
2: Powiem tak trochę żartobliwie, że rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba poczekać. Wyjaśniam, skąd to się wszystko bierze. My jesteśmy przede wszystkim żołnierzami i normalnie służymy w wojsku, normalnie wykonujemy różne czynności w jednostce wojskowej. Również naszym obowiązkiem jest, prawda, oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych niebezpiecznych. Ale służba wojskowa jest jednozmianowa. My wykonujemy zadania tylko w godzinach służbowych. Obowiązują nas również przepisy, które mówią o tym, żeby nie jechać na akcję w momencie, kiedy kierowca jest przemęczony. Nie wozimy ziemniaków. Wozimy przedmioty, które są z natury bardzo niebezpieczne.
1: Wiele zła może się stać, jeżeli chwila nieuwagi nastąpi.
2: Dokładnie tak. My musimy być naprawdę precyzyjni. Musimy działać nie automatycznie, a przede wszystkim trzeba myśleć przy tym, co się robi. Jest nas tylko 8. Patrol jest tylko jeden na terenie Wrocławia, więc nie jesteśmy w stanie się rozerwać.
1: Trochę to jest taki wojskowy triaż. Wy musicie zdecydować, co jest groźniejsze. Jeżeli na przykład są 3 zgłoszenia jednocześnie, to pan czy ktoś inny decyduje, to jest ważniejsze, tamto musi poczekać, policjanci pilnują, tak?
2: Przede wszystkim my jesteśmy patrolem saperskim, który ma za zadanie zniszczyć lub podjąć przedmiot znaleziony na przydzielonym terenie. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie, nie jesteśmy w stanie 8 ludźmi zabezpieczyć tego terenu. Od tego właśnie są służby typu policja czy straż pożarna, do tego, żeby nam zabezpieczyć to miejsce znalezienia. Czasami trzeba ludzi odsunąć, my nie jesteśmy władni, żeby nakazać komuś opuszczenie tego miejsca, więc od tego mamy właśnie policję.
1: Skoro ten wątek poruszyliśmy, to jeszcze wyjaśnijmy, po co zarządzacie wspólnie zresztą ze Strażą Pożarną i Policją wielkie ewakuacje. Niedawno mieliśmy taką jedną wielką w centrum Wrocławia właściwie. Właściwie to wy najlepiej wiecie, jakie niebezpieczeństwo stanowi żelastwo znalezione w ziemi, co to może oznaczać. Czyli ta ewakuacja nie jest fanaberią, to jest konieczność.
2: To jest dość ciężki temat, ale trzeba go rozwinąć w ten sposób. Po pierwsze, przedmioty, materiały wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, mimo upływu lat, są bardzo niebezpieczne. My mówimy na nie, że są niestabilne. Niestabilne dlaczego? Dlatego, że są nieprzewidywalne. My nie wiemy i nie mamy pojęcia, w którym momencie może nastąpić niestety, ale detonacja. Więc jeżeli robimy ewakuację, robimy to pragmatycznie. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale również mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przyjeżdża chorąży Parol, jest duży przedmiot, materiał wybuchowy niebezpieczny, podczas, nie wiem, przemieszczania, poruszania tego przedmiotu następuje detonacja i jest poszkodowanych kilkaset osób. Chyba nikt by sobie nie życzył czegoś takiego, że będzie moje nazwisko później opluwane, albo żeby ktoś mówił, że nie zrobiliśmy czegoś zgodnie z procedurami. Mamy swoje procedury. Zabezpieczamy teren przed osobami postronnymi.
1: I macie swoją wiedzę.
2: I mamy swoją również wiedzę, również mamy swoje procedury, żeby czuć się bezpiecznie w czasie wykonywania naszych zadań.
1: O jedną rzecz techniczną zapytam. Skoro mówimy o tym, że te żelastwa bywają naprawdę bardzo niebezpieczne, powiedzmy o ich potencjalnym polu rażenia. Ono czasami naprawdę jest ogromne, prawda? Dlatego te takie duże ewakuacje.
2: To jest taki temat, który naprawdę jest bardzo, bardzo szeroki jak rzeka. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu na to wszystko, żeby opowiadać. Ale czasami te najmniejsze przedmioty są o wiele bardziej niebezpieczne na przykład niż te duże. To wszystko jest uzależnione od tego, co zostało znalezione, w jakiej sytuacji.
1: W jakim jest stanie.
2: W jakim również jest stanie. Nie każdy niewybuch będzie w stanie zdetonować. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, najważniejszą, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej, nawet w czasie II wojny światowej, miały za zadanie być czynne, być aktywne przez jak najdłuższy czas. To nie jest tak, że jest produkowany materiał wybuchowy tylko na czas konfliktu, tylko materiał wybuchowy jest produkowany z myślą o bardzo długim przechowywaniu. Jeżeli te przedmioty leżą sobie w ziemi 80 lat z słabym dostępem tlenu w pojemniku, czyli w tym całym obudowie tego pocisku, zamknięte szczelnie, hermetycznie, temu materiałowi wybuchowemu nic się nie dzieje. On sobie dalej czeka na wykonanie swojej pracy. Więc ten przedmiot w każdej chwili jest niestabilny i w każdej chwili może nam zdetonować. Tak naprawdę większość rzeczy powinniśmy niszczyć na miejscu. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, saperzy nie rozbrajają. Nie ma u nas takiego słowa w słowniku. My tylko ewentualnie neutralizujemy lub niszczymy na miejscu niszczenia materiałów wybuchowych niebezpiecznych.
1: Ja o to rozbrajanie celowo zapytałem jako adwokat diabła i trochę jako dyżurny idiota, po to, żeby właśnie pan to wytłumaczył i znakomicie pan to wyczuł moją intencję. Dziękuję. Ale też chcę zapytać o rzecz, którą pan poruszył, a też jest istotna. Wy nie rozbrajacie, ale kiedy przyjeżdżacie na miejsce i widzicie, że coś... No zwykle widzi się wasz patrol, który mknie na tak zwanych bombach, czyli na sygnałach przez miasto. Wywozicie to niebezpieczne znalezisko na poligon, tam detonujecie i niszczycie. A czy są sytuacje, że zdarzały się sytuacje we Wrocławiu w okolicach, kiedy pan wie, że wywiezienie tego może być groźne, trzeba coś z tym zrobić na miejscu? Czy można z tym coś zrobić na miejscu?
2: No tutaj w tym naszym terenie silnie zurbanizowanym na terenie Wrocławia jest to bardzo ciężkie do wykonania, ale tak, zdarzały się takie sytuacje, że musieliśmy podjąć decyzję o niszczeniu na miejscu. Jeżeli sięgam pamięcią, to mogę opowiedzieć o jednym z takich przypadków. Było to na wzgórzu Mikołajowskim, którego już w tej chwili nie ma. Tam pracowała firma, która prowadziła recykling materiałów drogowych i w kruszarce został zgnieciony częściowo granat moździerzowy, który zaczął się tlić. Jak wyleciał już z maszyny, leżał na ziemi i zaczął się tlić. Tlił się dlatego, że w środku był fosfor. Fosfor po momencie, kiedy dostaje tlen, zaczyna się samoistnie palić. Można by było powiedzieć, no i co z tego? No, pali się fosfor, to się pali fosfor, ale musimy wziąć pod uwagę, że w takim granacie moździerzowym również znajduje się zapalnik i materiał wybuchowy, który miał ten fosfor rozrzucić na jakimś, prawda, terenie. Materiały wybuchowe inicjujące, czyli te, które są w zapalnikach, w detonatorach, są bardzo czułe na bodźce zewnętrzne, typu na przykład temperatura. I gdyby ten moździerz dalej się palił, nastąpiłaby detonacja materiału wybuchowego. I jeżeli ten moździerz się już pali kilka godzin, my nie wiemy, w którym momencie nastąpi detonacja.
1: Trzeba zminimalizować ryzyko.
2: No trzeba zminimalizować ryzyko, ale też trzeba wziąć pod uwagę czynnik ludzki. Trzeba było do tego moździerza podejść, trzeba było przyłożyć do niego materiał. Także to było wyzwanie na tyle duże, że będę je chyba pamiętał długo, długo jeszcze po służbie wojskowej.
1: No nie mogę powiedzieć, że włosy się panu na głowie podnoszą jeszcze teraz, bo obaj nie jesteśmy szczególnie owłosieni na głowie, no ale...
2: No dlatego właśnie już jestem całkowicie niemalże łysy, bo właśnie z tego stresu te włosy gdzieś tam sobie już, prawda, poszły w zapomnienie.
1: I to zostało na miejscu zlikwidowane, tak?
2: Tak, po ubraniu właśnie środków ochrony indywidualnej, przygotowaniu materiału wybuchowego, ten ładunek został przyłożony do tego granatu moździerzowego i zniszczony. Na tyle fajnie, że teren był budowy tak duży, że tak naprawdę nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji. Teren był zamknięty w leju takim wysokim, więc tylko pracownicy, którzy byli w okolicach, zostali ewakuowani i na miejscu zostało to zniszczone.
1: Panie Chorąży, mówimy o bardzo niebezpiecznych sytuacjach, ekstremalnie. Skoro nawet pana człowieka doświadczonego w tym względzie to stresuje, nic dziwnego w tym. Ale chcę zapytać o taką rzecz. Wiem, że my, zwyczajni ludzie, nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby zajmować się takimi znaleziskami, ale zdarza się, że ktoś to znajdzie. I chcę pana o krótki taki instruktaż poprosić. Nie sądzę, żeby on był bardzo skomplikowany. Co zrobić, jeżeli przez przypadek gdzieś, robiąc coś w ziemi, znajdziemy takie cudo? Pamiętam, jak jeden z kolegów mi opowiadał, że lata temu oczywiście znalazł we Wrocławiu, mając wtedy lat tam naście, i z kolegą tramwajem wieźli to w plecakach na drugi koniec miasta, żeby detonować. To słaba sprawa.
2: No słaba sprawa. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy będzie miał świadomość, że wykopał przedmiot, który akurat jest pochodzenia wojskowego i akurat jest niebezpieczny. Można podejrzewać. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że te przedmioty, które przez 80 lat leżały w ziemi, one będą bardzo często obklejone ziemią, będą miały zmienione kształty i czasami naprawdę nie mamy świadomości, co żeśmy znaleźli. Ale jeżeli już taka świadomość jest, że jest to jakiś materiał wybuchowy niebezpieczny pochodzenia wojskowego, nie wiem, granat, pocisk artyleryjski, pocisk moździerzowy czy jakaś bomba, pierwsza zasada, nie rzucamy tego gdziekolwiek, nie ruszamy tego z miejsca. Lepiej zostawić to w tym miejscu, w którym leżało. Jeżeli jest możliwość w jakiś sposób oznaczyć to miejsce i powiadomić natychmiast policję. Policja będzie wiedziała, gdzie saperzy są, jak nas powiadomić i wtedy my już dalej się zaczynamy z tym bawić. Ale podstawowa zasada, nie ruszamy, nie przemieszczamy, zostawiamy w miejscu.
1: I uciekamy.
2: I uciekamy, tak jest, dokładnie.
1: Do rozmowy o wrocławskich niewybuchach i niewypałach oraz innych groźnych znaleziskach wracamy za chwil kilka wraz z dzisiejszym gościem, starszym chorążym sztabowym, panem Przemysławem Parolem. Zostańcie więc z nami.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: Po reklamie.
3: Radio RMF 24.
1: Maciej Sas, zapraszam na kolejną część naszej rozmowy ze starszym chorążym sztabowym Przemysławem Parolem, dowódcą wrocławskiego patrolu saperskiego. Po tym wszystkim, co wcześniej od pana usłyszeliśmy, muszę zapytać, lubi pan uprawiać jakieś sporty ekstremalne, czy praca sapera wrocławskiego panu wystarcza?
2: Bardzo często odpowiadam w ten sposób, że jeżeli chodzi o adrenalinę, to mogę się jeszcze podzielić tą adrenaliną i tak naprawdę jedyny sport taki ekstremalny to odpoczynek na kanapie, ewentualnie...
1: Sprzeciwianie się żonie.
2: Ewentualnie, tak, bardzo odważnie jak na 5-latka, tak? Ewentualnie praca fizyczna gdzieś na jakichś tam, prawda, rubieżach wschodnich, skąd pochodzę i tam po prostu odpoczywam, ten stres jakoś łagodzę.
1: A gdzie i w jakiś sposób uczył się pan rozróżniać różne groźne niewybuchy? Pan trochę powiedział tylko o kilku rzeczach, no ale tego jest całe mnóstwo, pewnie setki, jak i tysiące. Czyli te groźne od tych mniej groźnych, niemieckie od radzieckich. Na wojnie pan nie był, ze względu na wiek. Niewybuchy znalezione przez pańskich poprzedników zostały zdetonowane. No to skąd?
2: Po pierwsze, ukończyłem Szkołę Chorążych Wojsk Inżynieryjnych, czyli jestem takim no, rasowym saperem.
1: Zawodowcem.
2: Zawodowcem to może nie do końca, ale jednak zawodowym, tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zanim zostałem dowódcą patrolu, musiałem ukończyć kurs dowódców patroli. Tam posiadłem taką wiedzę, która była niezbędna do wykonywania swoich obowiązków. Również starsi koledzy, którzy pomagali mi wejść w te buty dowódcy patrolu saperskiego tutaj we Wrocławiu.
1: Ja pamiętam chyba, o ile czegoś nie pomylę, pan chorąży Wirchanowicz, znana postać taka.
2: Tak, tak. Najpierw był kapitan Mariusz Ratajczak, później właśnie Jerzy Wirchanowicz, z którym utrzymywałem kontakt, czyli to był taki drugi etap. Następnie katalogi amunicji, którą używali i wojska niemieckie, i wojska radzieckie, więc tak naprawdę z tych katalogów się uczyłem. A ostatni element to niestety, ale własne doświadczenie.
1: Doświadczenie frontowca, można powiedzieć.
2: Można by było powiedzieć frontowca. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często używaliśmy takiego sformułowania, że dla patroli saperskich wojna się nie skończyła. Dla nas wojna nadal trwa, ponieważ my dalej walczymy z tą amunicją, z tymi materiałami wybuchowymi, które zostały użyte w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim tutaj na terenie Wrocławia II wojny światowej. I tutaj też chciałbym zdementować. To nie jest tak, że ja rozróżniam, który jest bezpieczny, który jest bardziej niebezpieczny, który mniej niebezpieczny. Bo to jest bardzo krótka droga do rutyny i do jakichś...
1: Kłopotów?
2: Do kłopotów, tak to nazwijmy delikatnie. Każdy przedmiot pochodzenia wojskowego, który ma materiał wybuchowy, który ma zapalnik, traktujemy równoznacznie. To nie jest tak, że są mniej, bardziej. To są przedmioty, które mogą w każdej chwili zdetonować i tak musimy do każdego podejść. Każdy kolejny granat moździerzowy, każdy kolejny granat ręczny, każdy kolejny pocisk, mimo tego, że ten kaliber przewijał się przez ostatni miesiąc kilka razy, to jest odrębna historia. I musimy na to bardzo uważać, żeby nie wpaść właśnie w coś takiego, że rutynowo podchodzimy, bo tutaj akurat to powiedzenie rutyna zabija jest takie dość dosłowne.
1: Wie pan co, ale też z drugiej strony, ja już wcześniej krótko o to zawadziłem, są ci ludzie, którzy mają mizerne albo żadne pojęcie, czyli mieszkańcy Wrocławia, 99,9% ludzi i podejrzewam, a kilka razy kiedyś rozmawialiśmy już, że takich zaskakujących sytuacji dla pana, zaskakujących, szokujących, śmiesznych też trochę było.
2: Przez te moje 28 lat służby jako dowódca patrolu saperskiego we Wrocławiu, to powiem panu, że zdarzyło się kilka takich przypadków, które no nawet dla mnie były dziwne albo co najmniej zaskakujące.
1: Opowie nam pan jakiś jeden?
2: Ciężko sobie w tej chwili tak naprawdę przypomnieć, bo tego było bardzo dużo, ale na przykład utworzenie z pocisku artyleryjskiego kowadła.
1: Ktoś na tym kuł rozmaite rzeczy?
2: No to w sumie pan sobie klepał kosę i był bardzo przerażony, że ktoś mu pocisk zabrał, bo nie miał gdzie później kosy klepać. Użycie pocisku artyleryjskiego jako przeciwwagi do otwierania bramy, prawda? Dospawanie jakiegoś tam ucha i prawda, pocisk artyleryjski służył jako przeciwwaga, żeby ta brama się łatwiej otwierała.
1: Człowiek nie wiedział o tym, że to jest pocisk?
2: Miał świadomość, ale mówi, że to przecież bezpieczne. Mój kolega poprzednik jeszcze musiał panu tutaj w okolicznych miejscowości zabrać bruk z podwórka, ponieważ wybrukował sobie podwórko minami przeciwpancernymi, odwróconymi do góry nogami. Było bardzo ładne, równo i pan był przerażony, bo miał przecież takie ładne, równe podwórko i nagle trzeba było mu to wszystko zabrać.
1: Te groźne znaleziska czasami znajdują się w miejscach, których się człowiek nie spodziewa zupełnie. Kościół? I takie miejsce też było.
2: No tutaj cofnę się do wcześniejszej swojej wypowiedzi, że można znaleźć wszędzie. Dlaczego tak mówię? Pierwsze to właśnie tak, przypadek kościoła na ulicy Gajowickiej. Tam podczas remontu został znaleziony niewybuch pocisku artyleryjskiego kalibru 152 mm. Ksiądz, prawda, wziął to jako dobry znak, że został pocisk użyty, ale w kościele nie wybuchł.
1: Wotum
2: postanowił ten przedmiot wyeksponować. Zrobił taki, prawda, ołtarzyk, obetonował, żeby, prawda, tego pocisku nikt nie ukradł. Postawił ładną tabliczkę opisującą, że nie wybuchł, który, prawda, tutaj uderzył w kościół w czasie II wojny światowej, prawda. No i tak to trwało do roku 98 roku. To było tuż przed przyjęciem przeze mnie obowiązku dowódcy patrolu, czyli poprzedni dowódca patrolu dostał zgłoszenie od policji, ponieważ nowy proboszcz zobaczył ten pocisk, stwierdził, że chyba jednak tam jest faktycznie zapalnik, więc on może być cały i wezwał policję.
1: I co się stało potem? No przyjechaliście na miejsce, jak zareagowaliście?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o co się działo potem, no po prostu byliśmy, kolega przede wszystkim zdziwiony, po drugie zobaczył trudność wydobycia tego przedmiotu, bo on był obetonowany troszeczkę, prawda, za prawą, więc tak naprawdę trzeba było ingerować

0: na pewno nie był bezpieczny.
1: Na pewno był to nie wybuch i na pewno nie był to przedmiot bezpieczny. Także to jest 100%.
0: Na koniec naszej rozmowy muszę pana zapytać o taką rzecz. Kiedy przestaniemy we Wrocławiu obawiać się nie wypałów, nie wybuchów z czasu II wojny światowej? Taki czas nastąpi?
1: A wie pan, jak kiedyś na programie takim popularno-naukowym Discovery usłyszałem taką wypowiedź, że jeżeli chodzi o Polskę, to przez 300 lat jeszcze będziemy znajdowali niewybuchy, a później zobaczymy. I ja to samo powiem na terenie Wrocławia. 28 lat jestem dowódcą patrolu. Wydawało mi się, że tylko pierwsze lata mojej służby tutaj będą takie, że będzie bardzo dużo zgłoszeń. Jest 28 lat, już jak jestem nadal dowódcą patrolu i proszę mi uwierzyć, że tych zgłoszeń nam nie ubywa. Jest może troszeczkę mniej, ale jest to wynikiem również tego, że wychodzimy z tego centrum Wrocławia, które było oblężone. Natomiast też wiem, że tam jeszcze dużo rzeczy zostało. To chodzi o technologię. Na początku mojej kariery tutaj budowano budynki, gdzie były tylko jednokondygnacyjne piwnice. A wiem, że bomby lotnicze o dużych wagomiarach potrafią leżeć na 8-9 metrach. Więc podejrzewam, że te budynki, które były płytko postawione, skrywają jeszcze wiele, wiele rzeczy pozostałości po II wojnie światowej. I tutaj przypomnę tylko taki jeden przypadek. Willi, tutaj niedaleko na Biskupini, willi z lat 70., która była postawiona na bombie lotniczej.
0: Ciekawostka.
1: No, była to ciekawostka, ponieważ willa powstała bodajże w 78 roku. Bliskość Odry i kanału miejskiego, tego przeciwpowodziowego, spowodowała, że gdzieś tam ten budynek troszeczkę osiadał i pan właściciel postanowił wzmocnić fundamenty. Zaczął, prawda, tam w środku, w piwnicy podkopywać fundamenty. No i na początku natrafili na taką blachę, która była dziwnie zagięta, a na niej leżała rura kanalizacyjna. Jakże zaczęli głębiej wkopywać, okazało się, że przedmiot zaczyna się robić cygarowaty.
0: Chwila przerażenia.
1: No chwila przerażenia, sprawdzenie w internecie, co to może być i faktycznie okazało się, że po pierwsze nie było w tym miejscu kopane głębiej, jak budowano tą willę i postawiono willę na bombie lotniczej produkcji rosyjskiej o wadze 100 kg. Po raz drugi ta bomba była odkryta lekko właśnie przez ludzi, którzy kanalizację kładli, ale oni dokopali się tylko do blachy, która im przeszkadzała, więc ją tylko zagięli, prawda? Tą lotkę od bomby tylko ją zagięli i położyli kanalizację. Natomiast po raz trzeci ta bomba została właśnie odsłonięta dopiero w momencie odsłonięcia tych fundamentów. Bomba była cała, z zapalnikiem, z materiałem wybuchowym. Trzeba było ją odsłonić, niestety ewakuacja tam, prawda, tego budynku oraz okolicznych budynków. No i trudno by było, prawda, niszczyć ten przedmiot na miejscu, bo z tego remontu okazałoby się, że zrobilibyśmy, prawda, komuś oczko wodne i to takie spore. Także dopiero po bezpiecznym, prawda, poruszeniu, odczekaniu została przez nas wyniesiona i zawieziona na poligon, tam zniszczona.
0: Bardzo panu dziękuję. My, jak słyszymy z opowieści pana Chorążego, we Wrocławiu nigdy nie znamy dnia ani godziny, nie powinniśmy być pewni niczego, co jest blaszane, metalowe, wystaje z ziemi. Więc ostrożność nade wszystko. Przypomnę, że naszym przewodnikiem po groźnych znaleziskach z czasów II wojny światowej we Wrocławiu był dzisiaj starszy chorąży sztabowy Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF 24.

0: Darek Maciborek, Marcin Jędrych, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play na zegarze 22.
1: Wracamy jutro po 18, a teraz najnowsze fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Andrzej Poczobut znów na Białorusi. Uwolniony z kolonii karnej kilka miesięcy temu zapowiadał, że wróci do tego kraju. W faktach także o cenach żywności, które mogą wzrosnąć, a wszystko przez kryzys na rynku paliw. W Lidze Mistrzów FC Porto z Jakubem Kiwiorem mierzy się z Manchesterem City. Więcej o tym w faktach sportowych. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią, polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił Polskę przed południem. 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem o wymianie więźniów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
4: Zamierzam wsiąść do samochodu, swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
3: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy odzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie. Jego wydania domagała się Rosja.
2: Czy Poczobut może stać się ponownie zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki? Oto jutro w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Piotr Salak będzie pytał Mariusza Maszkiewicza, byłego ambasadora Polski na Białorusi. 7:45 w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z kolei z Adrianem Zandbergiem, współprzewodniczącym partii Razem. Polecamy te rozmowy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w siedzibie CIA z jej dyrektorem Johnem Radcliffe'em. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Polski i wizyty szefa agencji w Moskwie sprzed 2 tygodni. Radcliffe spotkał się tam z szefami rosyjskich służb wywiadowczych i bezpieczeństwa. Siemoniak podkreślił, że ścisła współpraca polskich i amerykańskich służb jest jednym z fundamentów sojuszu obu państw.
5: Kryzys światowy, a polskie kieszenie. Posłuchaj w RMF FM.
2: Rekordowo wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny produktów spożywczych w sklepach. Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem producenci żywności. Podkreślają przy tym, że nowe wysokie ceny paliw już uwzględniają w swoich strategiach.
6: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
7: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
2: Prognozują producent wędlin Dariusz Łyka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Historia jednego z najbardziej niezwykłych małżeństw w historii Hollywood trafi do teatru. Powstaje musical o relacji amerykańskiej gwiazdy Marilyn Monroe i dramaturga Artura Millera. Jego roboczy tytuł to Niedopasowanie razem. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Związek bóstwa ekranu i chodzącego intelektu powszechnie wyśmiewano, nazywając go relacją mózgu z ciałem. Prawda była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Zapowiadany musical ma zerwać ze stereotypami i pokazać głęboką, choć naznaczoną tragedią więź dwojga artystów. Przyjrzy się także ich wzajemnej inspiracji, walce z presją mediów oraz cenie, jaką oboje zapłacili za życie w błysku fleszy. Premiera musicalu zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń nadchodzącego sezonu teatralnego w Wielkiej Brytanii.
2: A premierę zaplanowano na początek września przyszłego roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś już fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
9: Dość oszczędni są w zdobywaniu bramek aktorzy wieczornych widowisk piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie spotkania Porto z Manchesterem City bez goli, podobnie jak w rywalizacji Borussii z Villarrealem. Mbappé i Valverde z dobrej strony pokazali się w meczu Realu z Interem. Dzięki ich trafieniom królewscy prowadzą 2-0. Najbardziej wyrównane spotkanie w Lille, gdzie gospodarze po 45 minutach wygrywają z Betisem 2-1. Polscy siatkarze już niebawem rozpoczną Mistrzostwa Europy jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznego Tegorocznej Ligi Narodów. Najważniejszy turniej Starego Kontynentu to także walka o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Miejsce w turnieju zapewni sobie tylko złoty medalista. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozegrają w Sofii.
10: Adoptujemy się tutaj do warunków panujących w Bułgarii. Myślę, że nam to idzie dobrze. Nie możemy doczekać pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
9: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda. Polacy rozpoczynają fazę grupową od spotkań z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną, a najtrudniejsze mecze czekają ich z Ukrainą i Bułgarią. A na koniec jeszcze spoglądamy za ocean. Liderka rankingu tenisista Karina Sabalenka awansowała do półfinału US Open w Nowym Jorku. Białoruska triumfatorka dwóch poprzednich edycji wygrała z czeszką Lindą Noskową 7-6, 3-6, 7-6. To wyjątkowe widowisko trwało 2 godziny i 22 minuty. W półfinale Sabalenka zmierzy się albo z Amerykanką Jessicą Pegulą, albo z jej rodaczką Emmą Navarro. Te zmierzą się w najbliższej nocy.

0: Daniel Chawryleniak, dobry wieczór. Wtorek niemalże za nami, pora zebrać najważniejsze fakty, jakie przyniósł ten dzień. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Wrocławska drogówka skontrolowała zlot motoryzacyjny. Efekt to 45 mandatów, a więcej o akcji opowiedziała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji.
1: W minioną sobotę 5 września na nabrzeżu Janowym we Wrocławiu odbył się zlot miłośników motoryzacji. W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy i w trakcie działań kontrolnych, które prowadzone były w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zlotu, nałożono 45 mandatów karnych za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Skierowano również 2 wnioski do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że podczas takich wydarzeń kierowcy powinni zachować rozsądek i stosować się do przepisów ruchu drogowego.
0: Łączna kwota nałożonych mandatów przekroczyła 23 tysiące złotych. Już 70 wrocławskich rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach miejskiego programu Odżyj. Projekt oferuje bezpłatną pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Uczestnicy mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami, fizjoterapię oraz pomoc psychologiczną, tłumaczy w rozmowie z RMF24 Wrocław profesor Barbara Króla-Kolejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
2: Program Odżyj to jest takie bardzo dobre wsparcie dla rodzin, czyli zarówno dla rodziców, jak i dzieci, u których stwierdzane są nieprawidłowości rozwojowe. Nie tylko wady rozwojowe, ale też pewne problemy, które wymagają nadzoru. Dlaczego jest program? Bo rodzice bardzo często czekają na wizyty w poradniach, a my mamy w tym okresie, w takim okienku oczekiwania, wspomóc rodziców nie tylko medycznie, ale psychologicznie, fizjoterapeutycznie. Mają uzyskać wsparcie od miasta finansowane ze środków Urzędu Miasta. Na stronie naszego szpitala w zakładce dla dzieci mamy informację dotyczącą programu Odżyj i zarówno mamy to w formie kodu QR, jak również telefonu i adresu mailowego. Natomiast bardzo wiele kobiet ciężarnych trafia do nas już w okresie ciąży i wtedy położnicy kierują, ginekolodzy kierują również na nasz adres mailowy, czy bezpośrednio kontaktują z Joasią, która jest naszym pracownikiem szpitala i na stałe jest u nas, a z kolei nasz koordynator administracyjny poprzez Agnieszkę Jalowską, naszego neonatologa, ustala te konsultacje, te spotkania, które z punktu widzenia medycznego, ale też psychologicznego są istotne nie tylko dla dziecka, ale tak jak pani doktor wspomniała, również dla całej rodziny. Czyli informacje mamy na stronach, mamy również plakaty, mamy ulotki, mówimy o tym w różnych przychodniach, poradniach, wiedzą o tym ginekolodzy, wiedzą pediatrzy i to, co jest ważne, to zamieszkanie na terenie miasta Wrocławia, czy odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i dziecko do pierwszego roku życia, czyli obejmujemy opieką zarówno kobiety ciężarne, jak i noworodki i niemowlęta do ukończenia pierwszego roku życia, które mieszkają na terenie Wrocławia.
0: Program, dodajmy, realizują Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Ta edycja potrwa do listopada i zakłada objęcie pomocą około 170 pacjentów. W najbliższą sobotę rusza remont ulicy Pawiej na Wojszycach. Prace obejmą odcinek od ulicy Przystankowej do numeru 32 oraz budowę nowego skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Na czas przebudowy ulica Pawia zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego, a dojazd będzie możliwy wyłącznie do posesji. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Ulica Pawia wraz z historycznym szpalerem ponad 100-letnich lip znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Oryginalna, staroużyteczna kostka brukowa pozostanie na swoim miejscu, zostanie jednak wyrównana i ułożona na nowej podbudowie, a szpaler lip zostanie uzupełniony o nowe drzewa. Przy okazji remontu powstaną też pasy dla rowerzystów z wygodnej, ciętej kostki granitowej. W ramach inwestycji przewidziano również budowę nowego chodnika, modernizację sieci wodociągowej, wymianę oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych oraz utworzenie miejskich kanałów technologicznych. Łącznie przebudowanych zostanie 320 metrów ulicy. Inwestycja jest finansowana przez miasto oraz współfinansowana przez dewelopera. Koszt prac przekroczy 4,5 miliona złotych, a te powinny się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rekordowy budżet i nowe zasady głosowania. Już 18 września startuje kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego, dzięki któremu w mieście powstają m.in. nowe boiska, place zabawcze, zieleńce. W tym roku wprowadzono ściślejszą weryfikację oddawanych głosów. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, obawia się, że dodatkowe formalności mogą negatywnie wpłynąć na frekwencję i zaangażowanie wrocławian.
3: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś, więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak? Czy jakby to było, podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd ta zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
0: Jak podkreśla Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, w tej edycji miasto przeznaczy na inicjatywy wrocławian rekordowy budżet.
3: W tym roku mamy 39 milionów w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe i aż 24 miliony na projekty osiedlowe. Głosowanie w dniach 18 września do 12 października i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tu gwiazdeczka, jeszcze są odwołania, więc być może to się jeszcze zwiększy, będzie więcej tych projektów do wyboru. Już 18 września zapraszamy wszystkich mieszkańców do oddawania głosu na projekt.
4: Czego najczęściej dotyczą te projekty? Jaka to jest kategoria?
3: No najczęściej projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni zielonych, podwórek. To cieszy się największym powodzeniem zdecydowanie jako projekty osiedlowe, a projekty ponadosiedlowe często zdarzają to się ścieżki rowerowe albo projekty zieleni, które są na granicach dwóch osiedli.
4: 39 milionów to jest rekordowy budżet?
3: Tak, 39 milionów to jest rekordowy budżet i rekordowy budżet również na projekty osiedlowe, bo aż 24 miliony.
0: Do rozmowy z dyrektorką Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu wrócimy dosłownie za chwilę w kolejnej odsłonie dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Daniel Chawrylenia cały czas z wami i zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, w której na początek wracamy do rozmowy z dyrektorką Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Magdaleną Wdowiak-Urbańczyk, na temat zbliżającej się odsłony WBO. Według jej zapowiedzi w tym roku miasto ma dokładniej weryfikować głosowanie. To efekt nieprawidłowości, do których doszło w ubiegłym roku.
1: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś, więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak, czy jakby to było podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd to zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: 30 września rusza kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku, umiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie. A całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia. O tegorocznej odsłonie festiwalu rozmawialiśmy we wtorek z jego organizatorem Kubą Żary.
3: To już 14 edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mam wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać.
0: Miasto Mówi to nie tylko filmy, ale także dyskusje o mieście i architekturze oraz wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
3: W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału.
0: Tym razem, zdradza Kuba Żary, przyjrzymy się życzeniom, jakie mamy wobec naszych miast.
3: Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: Festiwal potrwa do 4 października. Wstęp jest biletowany.
2: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Nowoczesną świetlicą i boiskiem sportowym cieszą się od kilku dni mieszkańcy wsi Kamień w gminie Długołęka. Wojciech Błoński, wójt tej gminy, podkreśla, że zabiegali o takie miejsce od dawna i na wszelkie sposoby wspierali samorząd w doprowadzeniu do budowy obydwu obiektów. Wszystko kosztowało prawie 7 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W sobotę pracę uroczyście zakończono, świętujący Dzień Kamienia.
4: Z perspektywy dużego miasta to się wydaje rzecz mało istotna. To tak naprawdę dla małej miejscowości taka świetlica to jest centrum wszelkiej aktywności. Bez tego to życie jest uboższe o wiele, prawda?
5: Taka świetlica dla społeczności w naszej gminie, każda, która powstaje nowa, to jest duże wydarzenie. 7 lat temu na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami, jak zostałem wójtem, zaczęliśmy rozmawiać, bo robiłem taki ogólny plan wizji rozwoju naszej całej gminy. Co kto by chciał, kto...
4: Co jest potrzebne.
5: Co jest potrzebne, tak. No i na tym spotkaniu grupa ludzi, którzy bardzo fajnie do tematu podeszli, że im się marzy świetlica. W związku z tym, że zrobiliśmy na każde sołecko fundusz tak zwany sołecki, oni powiedzieli mi pięknie tak, że my chcemy uczestniczyć tak realnie w tym.
4: Co to znaczy?
5: Z naszych pieniążków, które mamy na fundusz sołecki, nie będziemy robić tego czy tamtego, tylko będziemy przekazywać na projekt i będziemy to do tego wkładać realne nasze pieniądze, a zarazem będziemy wszyscy w tym uczestniczyć. Ja tą rękawicę podjąłem i powiem tak, że patrząc to, co się wydarzyło w sobotę, otwarcie, jedna ze starszych pań powiedziała, że panie wójcie, dziękuję, że doczekałam tego czasu, że mam świetlicę w moim pięknym kamieniu. No szczerze powiedziawszy...
4: Wzruszenie,
5: ale przede wszystkim ta, ja nie chcę powiedzieć wdzięczność, ale to zadowolenie, że wspólnie osiągnęliśmy cel właśnie taki wybudowania nowej świetlicy, nowego zaplecza sportowego, boiska, jak po którym, proszę sobie panie redaktorze wyobrazić, już biegał reprezentant Polski Piotr Zieliński, mistrz Włoch, i on był już na tym boisku. On to boisko też ocenił, powiedział, że piękna płyta i tak dalej, i tak dalej. No to jest też fajne, że no, taka gwiazda już była na tym boisku.
4: Czyli zostało oczyszczone, ale panie wójcie, proszę wyjaśnić, bo i świetlica, i to boisko to jest coś, co pozwala realnie żyć w takiej miejscowości niewielkiej w sumie przecież.
5: Panie redaktorze, najpiękniejsze jest też to w tym wszystkim, że ta właśnie lokalna społeczność, która potrzebuje integracji, wspólnych działań, ma miejsce, gdzie się mogą tak naprawdę każdego dnia spotkać, czy rano, czy w później, czy wieczorem. Oni to miejsce już mają. Różnego rodzaju spotkania, wieczory, czy nawet jakieś imprezy towarzyszące do tego, to już to miejsce jest. Jest wszystko praktycznie tam przygotowane do tego, żeby, czy nawet zebrania wiejskie, tak jak się przedtem działy tylko i wyłącznie na zewnątrz, pod chmurką. A tu dzisiaj mają piękną świetlicę, i to jest najpiękniejsze, jak to na filmie, który też był takim wspomnienia, jak to w kamieniu było. Każdy z tych mieszkańców mówił o tej świetlicy. to jest piękne, że dobrnęliśmy do takiego momentu, gdzie mają swoją integrację, swoje miejsce spotkań, miejsce, gdzie kiedykolwiek sobie zamarzą, mogą przyjść i spędzić mile czas i to jest fajne.
4: Bardzo ważną rzeczą jest też to, że oni sami tego chcieli i jakby z dwóch stron była zgoda, że trzeba to robić, czyli uczestniczyli ludzie w tym, co samorząd gminy robi, więc realnie czują, że to jest ich.
5: Tak, i oni do tego tak podchodzą. Tak, to jest nasza świetlica. Tak, to jest miejsce nasze, które sobie zrobiliśmy, wywalczyliśmy.
0: Z wójtem gminy Długołęka Wojciechem Błońskim we wtorek rozmawiał Maciej Sas, a my po tej rozmowie robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca za kilka minut. Bądźcie blisko radia.

0: Daniel Chawrylania, ponowne ukłony w RMF 24 Wrocław. Wracamy do podsumowania dnia. Posłuchajmy, jakie jeszcze fakty przeniósł wtorek. Pracowite wakacje dolnośląskich łowców głów. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w okresie letnim prowadzili 33 sprawy dotyczące najgroźniejszych uciekinierów. O szczegółach opowiedziała nam Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
1: Dla funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu okres wakacji nigdy nie jest przerwą od poszukiwań i tak było też w tym roku. Prowadzili bowiem wiele różnych działań, w tym mnóstwo w ramach współpracy międzynarodowej. Zrealizowali m.in. 33 sprawy dotyczące poszukiwań niebezpiecznych przestępców. Były to osoby poszukiwane nie tylko przez polski wymiar sprawiedliwości, ale też zagraniczne organy ścigania z krajów takich chociażby jak Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Holandia, Belgia czy też Austria. Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. zatrzymanie obywatela Ukrainy, który ukrywał się na terenie Dolnego Śląska przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, m.in. na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał właśnie Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni, pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był on całkowicie zaskoczony. Innym poszukiwanym był obywatel Polski, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywał kradzieży pojazdów typu camper na terenie Niemiec. Pojazdy o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydawały za nim europejski nakaz aresztowania. Sprawa jego namierzenia trafiła do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób właśnie Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć kryjówkę poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości. Jego wakacje zostały skrócone i czeka teraz na przekazanie stronie niemieckiej.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Ekosystem we wtorek oficjalnie wystartował z rekrutacją do drugiej edycji programu Ekologiczne Miasto. Projekt prowadzony wspólnie ze Smart City Wrocław i Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej ma zapewnić przestrzeń do zderzenia ze sobą dwóch spojrzeń na miejską ekologię, perspektywy ekspertów oraz samych uczniów. Ta edycja przeznaczona jest dla uczniów wrocławskich szkół średnich. W ramach projektu uczniowie ponownie wezmą udział w dwóch interaktywnych modułach warsztatowych. Zajęcia odbędą się w dniach 24-25 września na terenie Politechniki Wrocławskiej, a po zajęciach będzie okazja do tego, żeby przejechać się Polinką. Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie ekosystemu. Warto się spieszyć, bo o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona. Wielkim przemarszem krasnali sprzed pręgierza na rynku do Parku Staromiejskiego rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 10 Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Coraz liczniejsze grono skrzatów jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta na całym świecie. A ile krasnali mieszka u nas w tej chwili? Między innymi o to zapytaliśmy Radosława Michalskiego, dyrektora Departamentu Marki Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
3: Krasnale z założenia są takimi istotami, które miały dobrymi duchami, miały pomagać w domu. No Wrocław jest naszym wspólnym domem. Więc zakładam, że takie jest ich zadanie, ale pana muszę o to zapytać. Zadania krasnoludków we Wrocławiu, no bo właśnie będziemy świętowali, ich święto obchodzili, ale musimy wiedzieć, czemu one służą, komu one służą i w jaki sposób.
4: Krasnoludki zgłosiły się do pracy na rzecz Wrocławia w roku 2005, choć legenda mówi, że w mieście żyły od zawsze, to postanowiły ujawnić swoją obecność wtedy, kiedy zobaczyły, że są tutaj ludzie o otwartych sercach i umysłach, no i tak zaczęła pączkować krasnoludzka rodzina, która w swój pakiet zajęć i obowiązków wpisała mówienie dobrze o Wrocławiu, jego historiach, o ludziach z nim związanych, także o wydarzeniach, które w mieście miały miejsce.
3: No i każdy krasnal ma swoją historię. Ile tych historii jest, to zaraz pewnie pan mi powie, bo tutaj są te rzeczy sprzeczne, różne informacje słyszę, ale każdy ma swoją historię, to jest pewne.
4: Tak, każdy krasnal powstał z jakiegoś powodu. Czasami upamiętnia, tak jak mówiliśmy, ważne wydarzenie w historii Wrocławia, czasami miejsce, bardzo istotne dla miasta, a czasami jakąś osobę, a czasami zdarza się, że wszystkie te trzy rzeczy mają miejsce przy historii właśnie jednego ze skrzatów.
3: Najciekawsze krasnale, bo oczywiście ich jest dużo. Nie powiedziałem pan ile, czy iloro, no bo one mają chyba różne płcie też. Jestem
4: pewien. Są też panie krasnoludkowe, to prawda, można je spotkać chociażby pod barem Barbara. Prawda jest taka, wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają.
3: Niektóre się chowają pilnie.
4: Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują. Te, które są z nami najdłużej, czyli od 21 lat, to chociażby wrocławskie Syzyfki z ulicy Świdnickiej, albo chociażby wrocławski Pracz z Przymoście Piaskowym, który pokazuje nam czasami trochę poziom wody, bo on jest taki tuż nad samym brzegiem. Więc jest ich sporo. Najczęściej możemy je spotkać w okolicach wrocławskiego rynku albo Ostrowa Tumskiego, ale tak naprawdę spacerując po mieście, nie trudno spotkać któregoś z nich.
3: Wyjaśnijmy jeszcze, bo takie pomysły ma wielu ludzi, żeby mieć swojego krasnala. Oczywiście to jest możliwe, ale kto decyduje o tym, jaki ten krasnal ma być, czy on może stanąć i gdzie on może stanąć?
4: To jest tak, jeżeli to jest teren prywatny, to decyduje ten, kto sobie tego krasnala życzy u siebie ugościć.
3: Jego krasnal, jego sprawa.
4: Jego krasnal, jego sprawa.

0: Jeżeli są to opinie pozytywne, a następnie z tym, kto jest zarządcą tego konkretnego terenu, na którym krasnal ma stanąć, ustalić szczegóły jego ulokowania, no i zrealizować zamówienie u któregoś z krasnalowych akuszerów.
1: No czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć, jak to niektórzy twierdzą, niepoważnego krasnala u siebie, musimy całkiem poważne procedury przejść i to jest konieczność, jeżeli ten krasnal ma stanąć w przestrzeni publicznej.
0: Tak, chociażby z tak prozaicznego powodu jak bezpieczeństwo. Te figurki krasnali nie są zbyt duże. Gdyby ulokowane w miejscu nieoczywistym, mogą stać się przeszkodą dla kogoś, kto chce przez to miejsce przejść. W związku z czym nawet takie kwestie jak lokalizacja krasnala, dokładne jego usadowienie, miejsce, w którym pozostanie z nami, jak wierzymy na zawsze, powinno być skonsultowane z odpowiednimi służbami.
1: No a na koniec jeszcze o taką rzecz muszę pana zapytać, bo krasnale są bardzo kuszącymi postaciami. Wiadomo, że one kuszącymi dlatego, że są tajemnicze, ale też dlatego, że są wykonane z materiału, który niektórzy próbują przekuć na pieniądze. I to się dość często zdarza, do was to też dociera, prawda? Są kradzione. Bywa tak.
0: Bywa tak, że krasnale czasowo zmieniają swoje miejsce pobytu, bo ktoś postanawia zabrać je na spacer, którego nie do końca sobie życzą, ale ze względu na to, że większość przynajmniej tych ulokowanych w przestrzeni publicznej znajduje się pod czujnym okiem miejskiego monitoringu. I myślę, że krasnalowa policyjna społeczność także czuwa nad bezpieczeństwem swoich współbraci i współsióstr. Wracają często na swoje miejsce po jednym lub drugim wezwaniu i opowiadają tylko w historiach krasnalowych o spacerach, na które nie do końca chciały się wybrać, jak które je spotkały.
2: Z Radosławem Michalskim rozmawiał Maciej Sas, a o harmonogramie Festiwalu Krasnoludków usłyszycie jeszcze więcej w tym tygodniu w RMF24 Wrocław. Pozostając w temacie wrocławskich krasnali, Aquapark Wrocław w kompleksie przy ulicy Borowskiej rozpoczął budowę wodnego placu zabaw nazwanego Wielką Wioską Wrocławskich Krasnali. Nowa atrakcja ma uzupełnić ofertę dla najmłodszych. Obiekt z 24 atrakcjami, w tym 4 zjeżdżalniami i dużym wiadrem wodnym, powstanie przy basenach letnich. Niecka placu będzie miała 850 m2 i 26 cm głębokości. Prace ziemne potrwają do końca tego roku, a otwarcie zaplanowano na kolejny sezon letni, czyli już za niecały rok. We wtorek zajrzeliśmy też do Karkonoskiego Parku Narodowego. Jeżeli wybieracie się tam w najbliższym czasie, nie zdziwcie się, kiedy wędrując przez Kruczą Dolinę koło Lubawki, natraficie na wypas koni. Stado przez najbliższe tygodnie będzie pomagać w utrzymaniu nektarodajnej łąki. A dlaczego? Ustalił nasz korespondent Bartek Paulus.
3: To działania na rzecz ochrony siedliska niepylaka Apollo, rzadkiego motyla, który potrzebuje otwartych terenów do życia. Zadanie koni jest proste. Mają one zadbać o to, aby rośliny nie były zbyt wysokie, aby łąka nie zarastała, bo to sprzyja zachowaniu różnorodności gatunkowej. Organizatorzy projektu przypominają, by w czasie wizyty w Kruczej Dolinie nie podchodzić do koni, nie dokarmiać ich i nie ingerować w ogrodzenie. Zwierzęta mają do wykonania ważną pracę na rzecz przyrody całych karkonoszy.
2: Warto dodać, że niepylak Apollo to nie tylko rzadki motyl, ale i jeden z największych w Polsce. I na tej ciekawostce z regionu kończymy podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia rano.
4: RMF 24.

0: RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu radio RMF24.

0: I już prawie godzina 23, więc czas na spotkanie z faktami RMF FM. W gotowości już Mateusz Bożek, posłuchajmy.
1: Policja poszukuje sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna już dwukrotnie uciekł funkcjonariuszom. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Jego podstawą przepisy przygotowane przez rząd. A na koniec podsumujemy dzisiejsze zmagania piłkarskich drużyn w Lidze Mistrzów. Rzeszowska prokuratura szuka sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. O szczegółach reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Mężczyzna dwa razy wymknął się organom ścigania, które zarzucają mu, że nie upewnił się, czy może wyprzedzać, i zderzył czołowo z innym autem, którego kierowca i pasażerka zginęli. Prokurator wnioskował o areszt, ale sąd się nie zgodził, a dwa dni później podejrzany z pomocą żony uciekł z rzeszowskiego szpitala bez wypisu. Prokurator złożył zażalenie na odmowę aresztu. Sprawa trafiła do drugiej instancji. W sądzie obrońca mężczyzny oznajmił, że leży on w szpitalu w Poznaniu. Sąd zdecydował o areszcie, ale mniej więcej w tym czasie 42-latek pospiesznie się wypisał, więc poznańscy policjanci już go w szpitalu nie zastali.
1: A gdzie teraz przebywa mężczyzna, nie wiadomo. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Po próbie obalenia trzeciego weta do rządowych wersji ustaw w tej sprawie Karol Nawrocki proponuje kompromis. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, przekonuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Z jednej strony dzisiaj mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji, najbardziej liberalny. A projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
1: Zbigniew Boguski przekonuje, że Sejm powinien się zająć projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu. O naszej przyszłości nie będzie decydować Waszyngton. Tak premier Kanady Mark Carney komentuje nałożone przez Kanadę odwetowe cła na import ze Stanów Zjednoczonych. Weszły w życie dziś rano, dotyczą ponad 700 amerykańskich towarów. To odpowiedź na 50-procentowe amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Carney przekonuje, że USA dążą do tego, by Kanada stała się od nich jeszcze bardziej zależna. Kanada zawsze dobrze sobie radziła z przeciwnościami i wykorzystywała je do budowy kraju. Nie damy się uzależnić od Waszyngtonu, przekonywał premier Kanady. Globalny kryzys edukacji ujawniają dane wynikające z badań PISA 2025. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Uczestniczyło w nim 90 krajów. W Polsce niemal co czwarty 15-latek ma problem z rozumieniem tekstu czytanego. Z drugiej strony polscy uczniowie szczególnie mocni są w naukach przyrodniczych i matematyce.
4: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu.
5: O jakich trendach tutaj możemy mówić?
4: Ci uczniowie, którzy czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości, zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki. Tak mniej więcej można powiedzieć o 2 lata edukacji są za uczniami, którzy nie wykazują tego uzależnienia cyfrowego. To, co widzimy, to spadki w obszarze motywacyjnym uczniów.
1: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Polskie dzieci więcej czasu spędzają przed ekranami smartfonów niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Częściej też opuszczają lekcje i spóźniają się na zajęcia. A na koniec w faktach zaglądamy do Ligi Mistrzów. 2-0 Manchester City pokonał FC Porto Jakuba Kiwiora. Obie bramki zdobył Erling Haaland. W meczu Borussia Dortmund z Villarrealem 3-2 dla drużyny z Niemiec. Dzisiaj grały też ze sobą Real Madryt z Interem Mediolan. Tutaj królewscy wygrali 2-1.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, witam państwa.
1: Zaczynamy od PKOL-u i czy 14 września, poniedziałek najbliższy, będzie dniem prawdy dla PKOL-u i dla Piesiewicza?
2: Myślę, że będzie dniem prawdy i pewnej sprawiedliwości, dlatego że uprawnieniem zarządu jest możliwość de facto odwołania z tej funkcji pana prezesa Piesiewicza, który obecnie jest za kratkami w areszcie śledczym. Może zarząd podjąć decyzję o powierzeniu tej funkcji do końca kadencji. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu. Jednemu z wiceprezesów, to jest uprawnienie statutowe. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, bo tego wymaga interes polskiego sportu.
1: Po co czekać do kwietnia? Może należy działać już teraz, natychmiast, skoro wiemy, że jest tak dużo do zrobienia.
2: Myślę, że to jest jeden z etapów. Po pierwsze, odwołać de facto pana prezesa Piesiewicza aresztowanego. Następnie zdecydować o tym, czy przyspieszyć walne zgromadzenie, które skróci kadencję, po to, aby do końca roku móc wybrać nowe władze i nowego prezesa już w pełnych wyborach. To jest oczywiście zawsze pytanie do członków PKOL-u, którego stanowią tak naprawdę większości prezesi polskich związków sportowych, znani olimpijczycy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Najważniejsze przeciąć to odwołaniem de facto pana prezesa Piesiewicza w poniedziałek, w przyszły poniedziałek, bo tego naprawdę wymaga interes przede wszystkim polskich olimpijczyków, którzy zostali włączeni w tą fatalną umowę Zonda Krypto. Dzisiaj polski sport znalazł się w kryzysie, jakiego jeszcze nie miał w swojej historii. I dlatego te działania ekstraordynaryjne są absolutnie potrzebne ze strony zarządu PKOL-u.
1: Czy nowy prezes pełniący obowiązki powinien działać na podstawie statutu, na podstawie którego działał Piesiewicz?
2: No tak, ciągle mamy ten sam statut, w większości niezmienialny, ale wiemy, że ten statut jest niedoskonały. Pan prezes Piesiewicz nie zwoływał przez kilka...
1: Piesiewicz mógł robić, co chciał.
2: Bardzo łagodne, mógł robić, co chciał. Po pierwsze, podpisał szkodliwą dla polskiego sportu umowę Zonda Krypto, bez wiedzy prezydium i członków zarządu, sprzedał wizerunek polskich sportowców za przysłowiowe srebrniki, doprowadził do właściwie zarządzania największymi aktywami, jakim jest wizerunek naszych olimpijczyków, praktycznie za darmo, dlatego że w przypadku ewentualnego roszczenia odszkodowawczego, to polski olimpijczyk, którego na przykład wykorzystałaby Zonda Krypto, mógł się ubiegać o odszkodowanie, uwaga, nie od Zondy Krypto, tylko od PKOL-u. Skrajnie niekorzystna. Dzisiaj już wiemy, że w grę wchodziły układy z panem Kralem, zegarek za 40 tysięcy euro,
1: szereg innych. Dlatego pytam, czy na podstawie tego statutu powinien działać nowy prezes pełniący obowiązki?
2: Nowy prezes pełniący obowiązki musi działać na podstawie tego statutu. Przypomnę, że ten statut w przypadku ludzi porządnych, świętej pamięci pana prezesa Kraśnickiego, wszystko funkcjonowało dobrze, dlatego że ludzie uczciwi zajmowali się Polskim Komitetem Olimpijskim. Natomiast myślę, że co do zmiany przyszłości statutu, taka potrzeba będzie i taka refleksja na pewno jest po stronie Polskiego Związku, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale to musi nastąpić poprzez walne zgromadzenie. Myślę, że wtedy, kiedy będzie wybierany przez wszystkich członków PKOL-u nowy prezes w demokratycznych wyborach, co mam nadzieję nastąpi jak najszybciej.
1: Im szybciej, tym lepiej.
2: Im szybciej, tym lepiej, dlatego że dzisiaj...
1: Robert Korzeniowski mówi, że to powinien być przełom listopada i grudnia.
2: Mam nadzieję, że to będzie ten rok, aby skrócić i przyspieszyć wybory. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu, ale podkreślam raz jeszcze, Polski Komitet Olimpijski ma swoje obowiązki. To jest nie tylko wyczyszczenie tego bałaganu i przestępczej działalności pana Piesiewicza, co jest oczywiście rzeczą oczywistą i natychmiastową, ale przyszły rok kalendarzowy to są również kwalifikacje polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie. To wtedy już trzeba planować Los Angeles. To jest bardzo ważne i trudne przedsięwzięcie logistyczne. Wyjazdy, sprzęt. Tego wymaga dobro sportu, aby po stronie PKOL-u był uczciwy, najlepiej sportowiec, ten, kto wraz z całym zespołem ludzi na nowo przywróci renomę i wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: 14 września będzie prezes PKOL-u obalony.
2: Będzie prezes PKOL-u, pan Piesiewicz, będzie obalony. Kiedy słuchamy poszczególnych członków PKOL-u. Przypomnę, że są to znani olimpijczycy, prezesi polskich związków sportowych. Wszystkie te osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, bo największym donatorem jest państwo polskie, czyli Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przeznaczamy blisko 3 miliardy złotych co roku na polski sport i słyszymy wielokrotnie, że środowisko po prostu wstydzi się za pana Piesiewicza i chce jak najbardziej wyciągnąć wnioski z tego fatalnego okresu. I dlatego to odwołanie stanie się faktem.
1: Jakby pan jednym słowem mógł określić pana Piesiewicza?
2: Osoba, która potrafiła manipulować ludźmi i wykorzystująca docna powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, które dały mu de facto to miejsce, bo przypomnę, że powołanie pana Piesiewicza było w pewien sposób wymuszeniem rezygnacji na poprzednim prezesie, panu Kraśnickim, wspaniałym sportowcu, wspaniałym człowieku i najwyższe osoby w państwie wówczas namawiały pana prezesa Kraśnickiego do rezygnacji.
1: Namawiały, nawet proponując pieniądze.
2: No tak, no ale...
1: I to duże.
2: Szanowni państwo, jeżeli w taki proces...
1: Miliony to były, prawda?
2: No tak, a jeżeli w proces perswazji zaangażowany jest tak, że pan prezydent RP oferowano panu prezesowi Kraśnickiemu nagrodę w wysokości ponad 4 milionów złotych. Pan prezes Kraśnicki nie przyjął tej nagrody jako człowiek honoru. Na końcu poddał się, zrezygnował. To umożliwiło przejęcie PKOL-u przez pana Piesiewicza ze znanymi już nam dzisiaj skutkami. Ale to jest absolutnie przykład, który należy pokazywać jak najdalej tego typu czynników partyjnych, pisowskich od PKOL-u. PKOL, przypomnę, przez lata miał wspaniałych prezesów i czy to był pan prezes Nurowski, czy pan prezes Kraśnicki, czy pan prezes Paszyk, to wszystko było osoby, które miały wielki autorytet i proszę zwrócić uwagę, że nie było awantur, nie było problemów.
1: I trafił się Piesiewicz, tak? Ale no, związkowcy sami sobie go tak naprawdę wybrali, panie ministrze.
2: No tak, ale to był plan polityczny. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że projekt wyboru pana Piesiewicza na funkcję prezesa PKOL-u był projektem czysto politycznym, z zaangażowaniem polityków PiS-u i pana także prezydenta Andrzeja Dudy w tamtym czasie.
1: Jaki mieli interes?
2: No, myślę, że to była taka polityczny kierunek na przejmowanie instytucji w ogóle państwa, także tych niezależnych. PKOL był niezależny, oczywiście on jest niezależny z założenia, bo to gwarantuje i statut, i wejście po prostu pod auspicja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale jeżeli popatrzymy na tą metodę przejmowania telewizji publicznej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, prokuratury, sądów, to była metoda na przejmowanie instytucji metodami partyjnymi, politycznymi. Po prostu taka była filozofia w tamtym czasie Prawa i Sprawiedliwości. To jest jeden z efektów, który dzisiaj widzimy.
1: Panie ministrze, to w jaki sposób Piesiewicz dostał się do PKOL-u i dostał tam praktycznie wolną rękę i mógł robić co chce bez wiedzy wiceprezesów, członków, jest wręcz niebywałe. Może się okazać tak, że kasa jest pusta. Dzisiaj naszym gościem rano w radiu RMF FM był Tomasz Hamara, który powiedział, że on nie wie, jak PKOL stoi finansowo.
2: No właśnie, szanowni państwo, to jest wtedy, kiedy prezes przejmuje instytucję, de facto nie dzieli się informacjami z kolegialnymi ciałami, a takim jest prezydium i zarząd, kiedy potajemnie podpisuje umowę Zonda Krypto o ogromnych skutkach finansowych, niezwykle fatalną i niebezpieczną pod kątem przyszłości PKOL-u, bo te konsekwencje były daleko idące, jeżeli chodzi o potencjalne odszkodowania. Jeżeli prezes PKOL-u ma wynagrodzenie pomiędzy 60 a 150 tysięcy złotych, co też było
1: średnio 100 tysięcy.
2: Tak, średnio 100 tysięcy, to było precedensem. To znaczy, że PKOL de facto zmienił się tak naprawdę, bo w większości prezesi tego wynagrodzenia po prostu nie pobierali. To nie chodzi o to, żeby prezes PKOL-u w przyszłości nie miał wynagrodzenia, jeżeli to jest jedyne źródło utrzymania, ale to musi być transparentne, musi być jawne, musi być jakby wynikiem przede wszystkim...
1: Czy kasa może być pusta?
2: Może być pusta. Uważam, że może być pusta. Dowodem tego w ostatniej chwili było to, kiedy PKOL praktycznie nie wypłacał nagród przewidzianych regulaminem, wtedy kiedy zonda krypto już się przewracała. Może być pusta, a przed PKOL-em są nowe obowiązki w przyszłym roku. Przypomnę raz jeszcze, że to jest skutek odchodzenia bardzo wielu firm od PKOL-u, wtedy kiedy pan prezes Piesiewicz pokazywał swoje prawdziwe oblicze. To nie tylko zonda krypto,
1: ale spółek Skarbu Państwa również.
2: Przypomnę, że wcześniej
1: Piesiewicz mówił, że z powodu głodu musiał coś robić i szukać sponsorów. Ale panie ministrze, przechodzimy do kolejnego
2: tematu.
1: Jedno
2: to zdanie, żeby spuentować. To nie są jedyne problemy pana prezesa Piesiewicza, dlatego że równolegle przed prokuratorą w Gdańsku toczy się postępowanie związane z 10 milionami złotych głównie prowizji i tak zwanej zbrodni VAT-owskiej. Zostawiam te rzeczy. Więc to nie jest tylko jeden incydent, to jest pewien proces.
1: Trzybeta, teraz drugi prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk mówi, że machina rozliczeń ruszyła i pseudoinicjatywy prezydenta nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Nie za mocno?
2: No takie są fakty, bo jeżeli popatrzymy na cały obraz, po pierwsze mamy do czynienia z układem mafijnym, czy quasi-mafijnym, panem Służkiem, potencjalną zbrodnią. Potem pojawia się adwokat, prawnik, pan Kral, który przejmuje i firmuje zonda krypto. Następnie mamy do czynienia z wpływaniem na proces legislacyjny, a więc pieniędzmi dla Ziobry, pieniędzmi dla między innymi pana posła, fundacji pana posła Wiplera. Następnie mamy ustawy, które zostały przyjęte, które miały chronić Polaków przed skutkami zonda krypto. I co nagle? Mamy weto, kolejne weto, kolejne weto. I ja pamiętam pana Boguckiego zaraz po tym pierwszym wecie, kiedy powiedział, ale przecież my przygotujemy ustawę, ona będzie miała kilka stron.
1: Premier dzisiaj powiedział, że przyniósł poprawki właśnie dyktowane przez Krala.
2: No właśnie, jeżeli popatrzymy również na ten system przenikania. Kral nie chciał zawieszenia stron internetowych zonda krypto i podobnych jako element skutecznej walki. I efekt był taki, że faktycznie, jeżeli przychodzi szef kancelarii, pan Bogucki, dokładnie z tą samą poprawką, o którą zabiegał pan prezes Kral, to znaczy, że te powiązania są daleko dalej idące. I dodatkowo jeden z doradców pana prezydenta, były wiceminister finansów zarządów PiS-u, też prawnie przyjmował pana Suszka jeszcze w okresie, wtedy, kiedy kształtował się rynek kryptowalut. Więc to przenikanie świata biznesu, tak powiedziałbym podejrzanego ze swoimi wpływami również przestępczymi do świata polityki, nie miało chyba jeszcze podobnego wymiaru jak obecnie.
1: Jeżeli potwierdzą się
2: wszystkie oczywiście dane.
1: Że nie można wyjść bardziej naprzeciw i bardziej szukać kompromisu, jak właśnie Pałac Prezydencki i prezydent Karol Nawrocki i że to jest wyciągnięcie ręki do rządu, żeby sprawę kryptoaktywów w końcu rozwiązać, żeby spotkać się w połowie drogi. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że nie ma alergii na projekty prezydenckie. A wy macie?
2: Oczywiście, z założenia nie może być alergii, jeżeli one są dobre, tylko chcę powiedzieć, że one mogą być absolutnie podyktowane tylko i wyłącznie próbą ucieczki od odpowiedzialności wtedy, kiedy zonda krypto przenikała przez środowiska pisowskie. Przypomnę, że jedna z kluczowych konferencji w czasie kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego, CPAC, była finansowana przez zondę krypto. Jeżeli popatrzymy na ten element, jakie mamy mieć zaufanie, my jako także parlamentarzyści, wtedy, kiedy wiemy, że było totalne przenikanie tego środowiska do projektów pana prezydenta w tym obszarze. Pan prezydent miał szansę podpisać trzy razy ustawę, trzy razy ją zawetował. I te pierwsze dwa weta miały już mogły mieć kolejny związek właśnie z wpływem pana Krala i tego środowiska. Pytanie, czy środowisko
1: tak
2: pana, czy nie jest zakładnikiem?
1: Panie ministrze, czy będziecie się tak przerzucać projektami i wetem prezydenta?
2: Miejmy nadzieję, że w końcu nastąpi przełamanie. Rząd przygotowuje czwartą.
1: Po której stronie?
2: Liczę, że po stronie obozu rządowego. Ministerstwo Finansów przygotowuje w tej chwili projekt. będzie uwzględniać także rewizję rozporządzenia MiCA. To jest rozporządzenie, które sankcjonuje regulacje we wszystkich państwach Unii Europejskiej bardzo trudnego sektora zonda krypto, znaczy kryptowalut, przepraszam. I jesteśmy, przypomnę raz jeszcze, ostatnim krajem w Unii Europejskiej bez regulacji z uwagi na te trzy weta. Zobaczymy, jak pójdzie proces legislacyjny. Złoży zapewne rząd swoją ustawę, złoży pan prezydent. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Wiemy jedno. Dzisiaj sprawa wpływu obszaru kryptowalut na proces legislacyjny i potencjalne pieniądze, które pojawiły się, czyli takie quasi-łapówki, bo jak inaczej czytać tak ujawnione przez pana premiera informacje dotyczące właśnie między innymi tych przelewów i oczekiwań. W tle wiemy, że są jakieś nagrania. Będziemy odkrywali tę rzeczywistość. W tym procesie legislacyjnym najmniejszą wiarygodność ma środowisko pana prezydenta Nawrockiego i środowisko prawicy
1: polskiej.
2: PiS
1: mówi, że to jest wasza afera. Panie ministrze, 1000 dni rządu Donalda Tuska. Największa porażka. Wasza.
2: Myślę, że największą porażką jest to, że powstał Braun, nas wszystkich, jako największe niebezpieczeństwo dla polskiej demokracji.
1: Bo rośnie, bo wy jesteście słabsi?
2: Nie, my mamy swoje poparcie, może dlatego, że gdzieś tworzy się taki podświadomy system takich przepływów narodowo-populistycznych. To nie jest tylko problem Polski.
1: A z czego to wynika?
2: Wynika chyba w ogóle z całej tendencji, która dzieje się dzisiaj na świecie. Bo to
1: może to wasze zaniechania?
2: Nie wykluczam. My robimy absolutnie wszystko, żeby bronić demokracji, bronić rozwoju bezpieczeństwa Polski. A jeżeli widzimy na te niepokojące informacje, Le Pen rosnąca w siłę we Francji, AfD w Niemczech, Braun w Polsce, to jest dzisiaj chyba kluczową rolą jest to, żeby stworzyć absolutnie taką tamę na tego typu niebezpieczeństwa, które mogą od środka rozsadzić Unię Europejską i nasze bezpieczeństwo. I w tym wszystkim absolutnie analogiczny do AfD jest absolutnie ugrupowanie pana Brauna.
1: Tylko pytanie, czy teraz takie pójście na ostro z Trybunałem Konstytucyjnym z kryptowalutami to jest dobry pomysł, żeby radzić sobie z przeciwnikami politycznymi?
2: Proszę państwa, ale na końcu trzeba zestawić konfrontacyjnie wartości i problemy. Jeżeli pokazujemy dzisiaj, że mamy do czynienia prawdopodobnie z największą aferą od afery Rywina, która wstrząsnęła wówczas sceną polityczną. Jeżeli nastąpiło faktyczne przenikanie środowisk przestępczych do środowisk prawej strony sceny politycznej z opcją wpływu na korzystne rozwiązania, a na końcu jeszcze ucierpieli Polacy, którzy zainwestowali w cały sektor kryptowalut, to w jaki sposób szukać tych przeciwwag i szukać refleksji na scenie politycznej,
1: no, to już do tego, żeby przeforsować
2: określone korzystne rozwiązania dla Polaków.
1: Proszę powiedzieć, czy pan, panie ministrze, musiał się tłumaczyć przed premierem Donaldem Tuskiem albo przepraszać za projekt odnośnie promocji Polski, za raport, projekt własny Polaków, czy nie?
2: Nie miałem okazji rozmawiać z panem premierem. Na szczęście ten raport nie był ani zlecony, ani zapłacony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Myślę, że największą lekcję z tego wyciągnęła pani profesor, która ten raport swój, autorski, prywatny umieściła. Ten raport przeleżał tam 10 miesięcy. I chcę powiedzieć, że to jest przykład dla wszystkich nas, że każde wykorzystanie sztucznej inteligencji, każde wykorzystanie, bez względu na to, czy ktoś jest profesorem, politykiem, dziennikarzem, wymaga naprawdę sprawdzenia bardzo szczegółowego, bo można naprawdę narobić sobie problemów i pani profesor przypłaciła to stanowisko.
1: Sam pan, panie ministrze, nie sprawdził, co jest właśnie w tym raporcie. Sam u siebie publikował, dziękował pani profesor i
2: dziękowałem.
1: Pora chyba uderzyć się w pierś.
2: Uderzam się w pierś. Byłem na wspaniałej konferencji dotyczącej w gronie naukowców, rektorów wyższych uczelni, gdzie dyskutowaliśmy o tym.
1: Nie, no pan koordynował działania w sprawie polskiej marki. Czy dalej pan koordynuje te działania?
2: Nie, te prace się zakończyły.
1: Wraz z odejściem pani profesor.
2: Tak, te prace się zakończyły i chcę powiedzieć tak, że naprawdę refleksja jest taka i dla każdego z nas, dla mnie również osobiście, każdy element wrzucony, jakiegokolwiek zdjęcia, gdzie pojawia się kod QR, należy sprawdzać, co kryje się za kodem QR.
1: Więc mądry po szkodzie.
2: No po szkodzie, absolutnie tak. I także chciałbym wszystkich...
1: Przestrzec,
2: bo nie wiemy, co kryje się w linkach.
1: Ale premiera Donalda Tuska za tę sprawę nie musiał pan przepraszać.
2: Nie miałem jeszcze okazji, ale na pewno będziemy mieli okazję o tym, żeby o tym porozmawiać.
1: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś i pytanie, czy jest tam bezpieczne?
2: Zawsze jest to pytanie otwarte. Wiemy, co mówił Andrzej Poczobut wtedy, kiedy wychodził, kiedy właśnie nie wierzył nawet w to, że będzie uwolniony. Wielokrotnie mówił o tym, że myślał, że swój żywot zakończy.
1: Że nie przeżyje.
2: Że nie przeżyje w więzieniu, ale myślę, że to jest człowiek na tyle otwarty, odważny i to, że ma możliwość kontaktu z rodziną, jest też symbolem tego, przykładu dla wszystkich tych, którzy są osadzeni i walczą.
1: Czy
2: ryzykuje.
1: Jest bezpieczny?
2: Nie wiemy, czy jest, nikt nie jest bezpieczny, szczególnie osoby, które walczą z reżimem Łukaszenki. Podejmuje to ryzyko, jest człowiekiem odważnym i solidarnym z tym środowiskiem, które przecież jeszcze jest osadzone. Jest niewątpliwie takim współczesnym bohaterem w obronie praw człowieka i wolności, demokracji, ale mam nadzieję, że będzie tam dużo rozsądku po stronie reżimu pana Łukaszenki i nie będzie dalszych konsekwencji wynikających z przyjazdu do Białorusi.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej, był gościem RMF FM. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Joanna Górska, pozdrawiam, do zobaczenia.
0: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: O 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie 24, więc czas na fakty. RMF FM o północy zaprasza Mateusz Bożek.
1: A na początek o ogromnych wątpliwościach prezydenta wokół wyboru Macieja Perka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o jego doświadczenie zawodowe. Policja poszukuje mężczyzny, który próbował wtargnąć na teren jednostki wojskowej w Kielcach. A na koniec tego wydania faktów o tym, jak dobry sen może nam pomóc w walce ze stresem. Zaczynamy od wyboru Macieja Perka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wokół którego prezydent ma, tu cytat, gigantyczne wątpliwości. Jak przekonuje szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, prezydent nie ma pewności, czy nowy sędzia rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego przez nie mniej niż 10 lat. To jeden z warunków kandydowania. Zanim Karol Nawrocki zdecyduje się o przyjęciu do niego ślubowania, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ma się zwrócić do marszałka Sejmu o dokumenty, na podstawie których Perek został dopuszczony do kandydowania.
2: Służby pana marszałka Czarzastego powinny to wyjaśnić do spodu. W interesie pana ministra Perka było to, żeby przedłożyć te dokumenty. I we wszystkich tych płaszczyznach nie zadziało się nic. Mimo że posłowie opozycji podczas komisji sejmowej pytali o to, ja w imieniu pana prezydenta będę występował w najbliższych dniach do pana marszałka o wyjaśnienie tych spraw, bo to nie może opierać się tylko i wyłącznie na oświadczeniu.
1: Jak zwraca uwagę Bogucki, przedstawione przez Perka zaświadczenie potwierdza tylko, że ma on uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i że głosił on wykonywanie zawodu. Według Zbigniewa Boguckiego nie dowodzi to, że Perek taką pracę wykonywał. Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Na miejsce wezwano policję i żandarmerię wojskową. Służby prowadzą obecnie poszukiwania. Policja ze względu na prowadzone czynności nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o zaostrzającym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. Teheran grozi krajom Zatoki Perskiej kolejnymi silnymi atakami w odwecie za ostatnie uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie statki. W sobotę Amerykanie zaatakowali kilka okrętów w Zatoce Perskiej, dziś zatopili tankowiec w rejonie wyspy Hark, na której znajduje się największe instalacje naftowe reżimu. W irańskich państwowych mediach ostrzegano, że celem ataków będą porty w Kuwejcie i Bahrajnie, które, tu cytat, goszczą Amerykanie amerykańskich terrorystów i uczestniczą w ich działaniach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wzywa wszystkie załogi statków do pilnej ewakuacji.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Książę Jerzy, syn księcia Williama i księżnej Kate, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczął naukę w elitarnym Eton College. Elitarnym, bo czesne, sięgające niemal 65 tysięcy funtów i uczniowie we frakach robią wrażenie. Szczegóły zna londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Choć książęca para chętnie buduje w mediach wizerunek zwyczajnej rodziny, w kluczowym momencie tradycja wygrała z nowoczesnością. Zamknięta placówka z internatem, położona niedaleko Windsoru, od wieków kształtuje brytyjskie elity. Tu naukę pobierało 20 premierów i całe pokolenia arystokratów. Książę Jerzy rozpocznie naukę w szkole średniej w Eton, tej samej, do której lata temu uczęszczał jego ojciec William. Mimo PR-owych wysiłków dworskiej machiny, na pewno nie będzie tylko jednym z wielu uczniów.
1: Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy z Atlanty. Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne. Odkrycie może teraz pomóc lepiej wspierać osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi, depresją czy innymi problemami psychicznymi związanymi właśnie ze stresem.
1: A więc warto się wysypiać. Na rmf24.pl znajdziecie dziś więcej informacji o tym, co nauka poleca w zmaganiach ze stresem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Dowództwo Centralne Wojsk USA potwierdziło we wtorek, że siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. 15 milionów złotych na wyższe dodatki dla pracowników łódzkiej oświaty. Chcecie zwiedzić zamek w Olsztynie? Jeśli tak, musicie się spieszyć przed remontem, który zamknie go na 3 lata. Amerykańskie wojsko